a później opublikować w sieci. Mamy też pod ręką platformy, na których możemy dzielić się swoim życiem z potencjalnie całym światem. Czy to zmieniło nasze podejście do prywatności? Czy żyjemy w poczuciu ciągłej obserwacji, a może nawet inwigilacji? A jeśli tak, to jak sobie z tym radzimy? Gdyby chcieli Państwo przyłączyć się do rozmowy, opowiedzieć o tym, gdzie u Państwa leżą granice prywatności, jeśli chodzi o internet i media społecznościowe, to zapraszam. wioletta.myszkowska@radio357.pl. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Milena Krupińska. Za chwilę przedstawię naszych gości, a tymczasem Dancing in the Moonlight.

0: W naszym studiu Monika Jasielska, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: I na łączach dr Anna Turner, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No właśnie, dwie dziedziny i dzisiaj z perspektywy tych dwóch dziedzin będziemy rozmawiać o prywatności współcześnie w dobie mediów społecznościowych. Kiedy myślę o prywatności w sieci, to pojawiają mi się takie dwie sfery. No i pierwsza z nich to jest oczywiście to, że aplikacje, portale zasysają od nas dane i tutaj czytamy regulamin i zgadzamy się na to albo nie, ale druga to jest to, co sami udostępniamy w sieci. To są nasze zdjęcia, nasze posty i tutaj to jest nasza decyzja, że coś, czy coś wrzucimy, czy nie. No ale zacznijmy od tego, czy sfera prywatna jest istotna, jaką rolę ona ma w naszym życiu, w ujęciu całego społeczeństwa, no i w ujęciu jednostki.
1: To pozwolę sobie zacząć, jeżeli to w porządku. Tak z psychologicznego punktu widzenia prywatność rozumiemy jako bardzo ważny aspekt naszej psychiki, bo są to tak jakby granice naszego wewnętrznego świata, trochę jak ściany i drzwi w domu. I to jest ważne, że mamy prawo decydowania, z kim się dzielimy naszymi prywatnymi, nie wiem, przemyśleniami, decyzjami, sytuacjami. No i albo możemy wybierać do tego właśnie bliskie nam osoby i to tworzy te relacje, to powoduje, że te relacje są jeszcze bardziej intymne, albo możemy przesuwać granice tej prywatności i tak naprawdę ją trochę zatracać i dzielić się tak właściwie dosłownie wszystkim, właśnie na przykład w internecie.
0: A czy da się dzielić wszystkim?
1: No jeżeli, tak zastanawiam się, czy da się dzielić wszystkim. Może absolutnie wszystkim nie, ale można stwarzać takie pozory, że dzielimy się wszystkim. Możemy przykładowo, nie wiem, wstawiać relacje ze swojego dnia, nie wiem, z kim się spotkaliśmy, z kim byłam na kawie, co jadłam na obiad, jak wygląda moje mieszkanie. Tak więc paradoks jest taki, że proszę sobie wyobrazić na przykład, że obca osoba na ulicy podchodzi do ciebie, tak do państwa i prosi o pokazanie naszej galerii zdjęć, tego właśnie jak wygląda nasz dzień, gdzie dzisiaj byliśmy, co robiliśmy. No to wyobrażam sobie, że wtedy taka czerwona lampka by się nam zapaliła, że to jest coś zupełnie nienaturalnego. A znowuż w sieci, w internecie to mamy dużą łatwość, tak jak na początku powiedziałaś. Klikamy wszystkie zgody, udostępniamy swoje dane, wizerunek, swój dzień, no praktycznie wszystko, tak w cudzysłowie.
0: Aniu, prywatność w ujęciu socjologicznym, takim szerszym, społecznym?
2: Dziękuję. Dzięki za to pytanie, Wiolu, i z góry zaznaczam, że nie mam na nie jednej gotowej odpowiedzi. Mhm. Dlatego, że nie ma jednej uniwersalnej definicji prywatności, a samo pojęcie prywatności może oznaczać dla różnych osób coś zupełnie innego. W literaturze odnajdziemy prywatność zdefiniowaną jako szczególny rodzaj wolności, który pozwala nam decydować, czy i w jakim stopniu chcemy się otworzyć na innych. To jest jedna z koncepcji. Druga, zaproponowana przez Alana Westina, o ile pamiętam, który pisał o prywatności jako o prawie do samodzielnego decydowania o tym, kiedy, jak i w jakim zakresie informacje na nasz temat są udostępniane innym, czyli można powiedzieć taka bardzo na czasie. Ale trzecia, o której chciałabym powiedzieć, jest to definicja najprostsza, de facto moja ulubiona, pochodzi z roku 1890. Ukazała się w czasopiśmie prawniczym Harvard Law Review w artykule The Right to Privacy, którego autorzy określili prywatność jako prawo do bycia pozostawionym w spokoju. I muszę przyznać, że ta koncepcja jest mi niesłychanie bliska. Więc jak widzimy, mamy tutaj trzy definicje, trzy różne spojrzenia na prywatność. No ale idźmy dalej, odpowiadając na twoje pytanie, czy prywatność jest dla nas w obecnej erze przesyconej technologią nadal ważna. Otóż wyniki międzynarodowych badań pokazują dość wyraźnie, że prywatność, którą respondenci rozumieją jako ochronę danych i informacji, jest dla nich niesłychanie ważna. Przywołam tutaj wyniki badania Eurobarometer, w którym zapytano mieszkańców krajów Unii Europejskiej o znaczenie poufności rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych. I teraz uwaga, w Polsce 51% respondentów uznało tę poufność za bardzo ważną, a kolejne 35% za ważną. Oznacza to, że dla 86% badanych ochrona prywatnej komunikacji ma istotne znaczenie. I teraz jest to wynik bardzo interesujący. Dlaczego? Dlatego, że on pokazuje pewne napięcie. Z jednej strony intensywnie korzystamy z nowych technologii i chętnie dzielimy się różnymi informacjami o sobie, prawda? Czyli to, o czym właśnie mówiłyście.
0: No wskazuje na to popularność strony, po prostu tych platform na przykład.
2: Zgadza się. Ich dostępność, ich popularność, to, że wszyscy tam są, to, że są tam miejsca, które są dla nas ciekawe, interesujące i tak dalej. Z drugiej strony nadal chcemy mieć poczucie, że to my decydujemy o granicach tej otwartości. I być może właśnie to poczucie kontroli nad własnymi danymi jest dziś jednym z najważniejszych wymiarów prywatności. Czyli to poczucie kontroli nad własnymi danymi, nad tym, co o mnie wiadomo w sieci. Ponadto, gdybyśmy prześledzili wcześniejsze badania, wynika z nich, że odsetek osób, dla których poufność informacji i bezpieczeństwo danych jest ważne, uwaga, stale rośnie. Czyli odpowiadając na to pytanie, czy prywatność jest dla nas ważna, ja uważam, że tak. I wbrew pozorom pewnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Czy ja mogę jeszcze rozwinąć ten wątek, czy chciałabyś zadać kolejne pytanie?
0: Tak, ja bym chciała zadać kolejne pytanie, to może ten wątek się rozwinie, dlatego że tutaj może warto zapytać, co się takiego stało, że decydujemy się właśnie na to, żeby właśnie opowiadać o sobie. Co jest takiego fajnego w tych mediach społecznościowych, że zachęca nas do tego, żeby wrzucać te posty, wrzucać te zdjęcia z wakacji, te, no nie wiem, dyplomy dzieci i tak dalej, i tak dalej. Co pod kątem właśnie psychologicznym i socjologicznym, jaką to ma rolę? Bo w założeniu wiemy, że media społecznościowe miały służyć temu, przynajmniej tak to o tym opowiadano, że mają łączyć ludzi z całego świata. No ja pamiętam, że te 10 ponad lat temu to fajnie było faktycznie obejrzeć sobie życie kogoś, który jest, nie wiem, rybaka z Norwegii, który wrzuca jakieś zdjęcia na jakąś popularną platformę i to faktycznie poszerzało horyzont. To tak pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. No ale co jeszcze?
1: Pewnie masz rację, że w ogóle zamysł tworzenia mediów społecznościowych był pozytywny, tak? W sensie słuszny, żeby to jakoś jednoczyło ludzi i zbierało w całość. Chociaż mam takie poczucie, że właśnie przez rozmycie tej prywatności i zatracenie tych granic u niektórych ludzi, no bo już stwierdziliśmy, że to jest indywidualne, mam takie poczucie, że aplikacje przeszły taki proces komercjalizacji, że użytkownicy są, jak to powiedzieć, są nakręcani w tym, żeby do tych aplikacji wracać, żeby w tych mediach społecznościowych udostępniać jak najwięcej. No i trochę się to też wiąże z taką koncepcją dopaminy, że to jest dosyć wciągające, uzależniające. W ogóle samo wyczekiwanie na ten moment, kiedy na przykład udostępniam relacje, zdjęcie w internecie, no to sam ten moment tego takiego pozytywnego napięcia jest dla nas taki właśnie pobudzający, nakręcający.
0: To
1: jest wyczekiwanie.
0: No dostajemy uwagę, tak?
1: Tak, tak. Uwagę, jakąś namiastkę, nie wiem, bycia ważnym dla kogoś, widzianym. To może też budować jakieś poczucie, nie wiem, bliskości z innymi ludźmi, no bo skoro mam iluś followersów, tak, mam ileś lajków, komentarzy, no to buduje jakąś grupę, jakąś społeczność.
0: Aniu, czy media społecznościowe jakoś udało im się przez te ponad 10 lat, no to już będzie dużo ponad 10 lat, wpłynąć na to, jak zmieniło się nasze społeczeństwo, relacje, komunikowanie się, jeśli chodzi pod takim kątem, no pozytywnym. Od tego zacznijmy.
2: No ja mało mam pozytywów niestety do przekazania. Mam takie niepokojące wrażenie, nie wiem, czy dziewczyny się ze mną zgodzicie, że media społecznościowe są dziś społecznościowe głównie z nazwy. One nam faktycznie umożliwiają kontakt z innymi ludźmi, ale nie jestem przekonana, czy rzeczywiście tworzą wspólnoty w takim znaczeniu, w jakim byśmy je rozumieli jeszcze kilka nawet może lat temu. Czyli co przez to rozumiem? No.
0: Założenia się zmieniło przez lata to, jak one wyglądają. Założenie było jedno, a ewolucja była w innym kierunku, tak? To w ten sposób to rozumiem.
2: Tak, a monetyzacja naszych zachowań doprowadziła do sytuacji, w której celem algorytmu nie jest to, żeby nam przekazać jak najciekawsze informacje, tylko żeby nas w tych mediach społecznościowych jak najdłużej zatrzymać i żebyśmy do nich wracali. Więc to, co jest dla nas ważne, to to, że my musimy pamiętać, że my wcale nie wchodzimy do wspólnoty, tylko my wchodzimy do sieci. A wspólnota i sieć to nie jest to samo. Wspólnota opiera się na relacjach, na wzajemności, na poczuciu odpowiedzialności za innych, a sieć, no sieć opiera się przede wszystkim na połączeniach. Można być połączonym z tysiącem osób i jednocześnie nie czuć z nimi żadnej głębszej więzi. I fakt, to o czym mówimy, czyli to, że początkowo media społecznościowe rzeczywiście obiecywały coś bardzo prostego, odnalezienie dawnych znajomych, utrzymywanie kontaktu z rodziną, z przyjaciółmi itd., itd., no z czasem jednak główną ich wartością stała się dla nas wygoda. Coraz częściej nie korzystamy z nich po to, żeby faktycznie spotkać się z tym drugim człowiekiem, z członkiem naszej społeczności, ale po to, żeby szybko otrzymać jakąś informację, jakieś gotowe podpowiedzi dotyczące tego, co warto obejrzeć, gdzie warto pójść, co przeczytać i tak dalej. I w pewnym sensie to się wpisuje w logikę technologicznego solucjonizmu. Jest to przekonanie, że technologia jest w stanie rozwiązać większość naszych problemów. Tak nie jest. Nie musimy już, jakby założeniem tego technologicznego solucjonizmu jest to, że nie musimy już samodzielnie przedzierać się przez ogrom informacji. Mamy algorytmy, które zrobią to za nas. Wybiorą wiadomości, filmy, muzykę, treści, które, no umówmy się, przynajmniej w teorii powinny najlepiej odpowiadać naszym zainteresowaniom, ale tak jak już mówiłam, ich celem pod tą przykrywką pokazywania nam tego, co nas interesuje, jest to, żebyśmy po prostu zostali jak najdłużej na danej stronie czy na danej platformie. I teraz, jaki tu jest problem? No, problem polega na tym, że ten obraz tutaj w cudzysłowie nas samych, które konstruują algorytmy na podstawie naszych śladów cyfrowych, jest zawsze niepełny, prawda? On powstaje na podstawie naszych kliknięć, wyszukiwań, polubień, aktywności w sieci, komentarzy itd., itd. Ale przecież człowiek jest znacznie bardziej złożony niż zestaw tych właśnie naszych cyfrowych śladów, które wszędzie w sieci po sobie zostawiamy. I dlatego ja bym powiedziała, że media społecznościowe tak ewoluowały od początku ich powstania, że one coraz częściej nie tyle łączą nas ze sobą, co pośredniczą w tym łączeniu. Czyli to są tak zwane kontakty zapośredniczone, czyli zawsze ta technologia jest między nami. Ponadto te media nie pokazują nam świata takim, jakim on jest, ale takim, jaki według algorytmu powinien nas interesować. A to jest całkiem co innego. I właśnie dlatego musimy pamiętać, że ta personalizacja nie jest tym samym, co zrozumienie człowieka, a połączenie w sieci nie zawsze oznacza prawdziwą relację społeczną. I paradoksalnie, być może właśnie dzięki temu, że mamy te media społecznościowe, to pomogło nam tę sytuację zrozumieć, że to nie jest to samo, że to nie jest takie jeden do jednego nasze odbicie w sieci jako nas samych, jeden do jednego odbicie naszych relacji w sieci, że to jest kontakt zapośredniczony, skonstruowany przez algorytm, którego celem nie są wartości humanistyczne, tylko monetyzacja naszych zachowań i zwiększenie zarobku platform, które są właścicielami tych algorytmów. Mhm. Taką niestety przemianę obserwujemy.
0: To teraz, Moniko, pytanie do ciebie. Jeśli chodzi właśnie o to, że no tutaj Ania wspomniała o tym, że my jesteśmy tylko jakimś, to co mamy w sieci o sobie, to jest tylko jakiś ułamek nas, że to jest coś wyselekcjonowane. Czasami mamy nad tym kontrolę, co my wyselekcjonujemy i wrzucimy do sieci. No i tutaj pytanie, to też są konsekwencje tego, co wrzucamy. Tak, możemy zostać nagrodzeni, ale możemy też zostać ukarani. w mediach społecznościowych. No i pytanie jest takie, czy w ogóle mamy badania na ten temat, czy mamy na razie tylko obserwacje, czy internet i media społecznościowe raczej pobudzają nas do podejmowania inicjatywy, czy wprost przeciwnie, no bo z jednej strony może się wydawać, że to są nagrody, tak? Mówiłaś o tej dopaminie, mówiłyśmy o lajkach, mówiłyśmy, no też niektórzy robią karierę po prostu w internecie. Czy, że warto pokazywać właśnie te wakacje, te kawy z książką, którą się aktualnie czyta, to o sobie mówię, jeśli chodzi o te kawę i książkę. No czy właśnie bardziej się obawiamy, czy one nas ograniczają? Trochę jesteśmy, wycofujemy się właśnie przed tym pojawieniem się w sieci.
1: To myślę, że tutaj są dwie strony medalu, że są jakieś na pewno no, korzyści płynące z tego, że właśnie udostępniamy no tak naprawdę kawałek swojej tożsamości, no bo udostępniamy kawałek swojego życia i funkcjonujemy trochę jak w takim przezroczystym akwarium, prawda, że każdy może nas oglądać i obserwować. Ale myślę sobie też o takich dosyć poważnych konsekwencjach, może od tych najpoważniejszych zacznę, że na przykład młodzi ludzie, tak, są badania, które, to są akurat badania sprzed 3 lat Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej. I właśnie ten raport mówi o tym, że były zbadane osoby w wieku od 10 do 19 lat i wyniki badań były zatrważające. Mówiły o tym, że młodzi ludzie coraz częściej podejmują próby samobójcze, samookaleczają się, cierpią na różne zaburzenia psychiczne, depresje, zaburzenia lękowe. Tak, na przykład z uwagi na to, że ich wizerunek został upubliczniony w internecie bez ich zgody. Tak, że przykładowo zostali nagrani w jakiejś, nie wiem, zawstydzającej sytuacji. No i po prostu bez ich zgody to zostało upublicznione, no i tak jak wiemy, w internecie nic nie ginie, więc myślę sobie o takich naprawdę poważnych konsekwencjach po prostu zdrowia psychicznego w tym wypadku.
0: W Stanach Zjednoczonych też teraz są prowadzone kolejne procesy. No właśnie, z których no, z tematem tych procesów jest na przykład to, czy media społecznościowe wpłynęły, czy nie wpłynęły, czy się to udowodni, że media społecznościowe wpłynęły negatywnie na czyjąś psychikę. To też cały czas obserwujemy i to jest dobrze, że o tym wspomniałaś, bo chciałam też zapytać o jedną rzecz. Mnie się taka sfera prywatna kojarzy też z tym, że to jest takie miejsce, w którym przy węższym gronie mogę sobie, mogę przeżyć porażkę, tak? Mogę popełnić błąd. Mhm. I to nie jest od razu błąd czy porażka, którą popełniam przed całym światem potencjalnie, jeśli on się stanie wiralem. Czy to jest coś, co odczuwamy, tak w ten sposób patrzymy na internet? Czy jest tutaj na przykład różnica pokoleniowa, że ci młodsi ludzie mniej właśnie przez to są w stanie nawet nie logować się na platformach społecznościowych. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu było coś takiego, że były dwa profile. Jeden profil zamknięty dla przyjaciół, jeden profil otwarty dla całego świata na jednej platformie miała jedna osoba.
1: Czy to tak, jest... też o tym przykładzie sobie pomyślałam, że trochę nasza, no właśnie tożsamość się rozszczepia, tak tutaj w cudzysłowie, że jeden profil jest powiedzmy taki wyidealizowany, tak, nie popełnia żadnych błędów, żyjemy w sposób no, niemalże idealny, a drugi profil tej samej osoby jest już taki bardziej na luzie, gdzie pokazujemy swoje różne, no, można to nazwać błędy, czy po prostu jakieś trudne dla nas sytuacje, więc raczej już dla jakiegoś bliższego grona, tak, nie dla całego świata.
0: Aniu, to też w sumie pytanie do ciebie właśnie, bo już słyszę, że chcesz coś dodać, ale tak. Ja trochę jeszcze zawinę właśnie w tę stronę, jeśli chodzi o tę sferę prywatną, w której węższe grono, w którym mamy takie bezpieczne miejsce do popełniania błędów. Szczególnie wydaje mi się to ważne, kiedy jesteśmy młodzi i na pewno te błędy będziemy popełniać i chyba jest to ważne, tak społecznie, do budowania społeczeństwa i relacji, żeby mieć takie miejsce, tak?
2: Tak, i jeśli idzie o podejście młodych ludzi do internetu, czyli tych urodzonych w roku 2000 i późniejszym, czyli są to osoby, które właściwie życia bez internetu nie pamiętają, Wbrew pozorom u nich podejście do prywatności, do ochrony swoich danych, do ochrony swojego wizerunku też jest na bardzo wysokim poziomie. Przeczy to takiej obiegowej opinii, że młodzi ludzie zupełnie, jakby, że dla nich prywatność jest nieważna i oni nie mają żadnych granic w tym, co udostępniają i tak dalej. Powiedziałabym, że jest wręcz odwrotnie. Oni są tego bardzo świadomi, natomiast jakby dysponują też szerszym wachlarzem zachowań, jak się przed tym chronić. W związku z tym, ponieważ wiedzą, jak się przed tym chronić, przynajmniej teoretycznie w badaniach, to jak to wychodzi w praktyce, widzimy, bo często widzimy, że ci najmłodsi są jednak też najbardziej bezbronni i to jakby ich najczęściej dotykają takie nieprzyjemne konsekwencje zachowań, które miały miejsce w szkole na przykład, czy po szkole, gdzie te filmy są natychmiast udostępniane, to jednak na poziomie badań przeprowadzonych wśród młodzieży z nich wynika, że u nich ten strach przed utratą prywatności nie jest aż tak duży, ponieważ oni faktycznie znają narzędzia, dzięki którym mogliby w jakiś sposób kontrolować to, co oni sami o sobie udostępniają. Czyli tak jak mówię, tutaj rozgraniczamy to, co na ich temat pojawia się w internecie, ale oni po prostu czują, że wiedzą więcej na ten temat niż osoby od nich starsze, czyli mniej kompetentne, mniej biegłe w nowych technologiach. Natomiast wychodząc jeszcze poza tą sferę młodych ludzi, z badań też widzimy, że użytkownicy, którzy obawiają się utraty prywatności, inwigilacji ze strony firm czy rządu, stosują różnorakie praktyki tak zwanej autocenzury, czyli przestajemy wyszukiwać dane informacje, bo obawiamy się, że dzięki temu zostaniemy zaklasyfikowani jako, nie wiem, na przykład podejrzani albo niebezpieczni. Nie bierzemy udziału w internetowych dyskusjach, ograniczamy swoją aktywność w konkretnych obszarach, zakładamy właśnie te fejkowe profile, więc jakby usuwamy się w cień niejako z tej internetowej obecności. Są to zjawiska w literaturze przedmiotu bardzo dobrze znane i bardzo dobrze opisywane. Jedno z nich jest znane jako chilling effect, który tłumaczymy jako tak zwany właśnie efekt mrożący, a drugie jako spiral of silence, czyli spirala milczenia. I w konsekwencji tych dwóch zachowań, one jakby nie tylko tłumią tą wolność wypowiedzi, jak pamiętamy początki internetu, to on właśnie taką przecież enklawą wolnością wypowiedzi miał być, ale też zmniejszają zaufanie zarówno do platform internetowych, jak i do instytucji rządowych. Jaki jest jakby kolejny skutek, to może sobie zostawię na kolejne pytanie, bo tak tylko tutaj zagaję, że coraz więcej z nas może nie tyle odchodzi zupełnie od internetu, ale zaczyna tą swoją obecność w internecie bardzo mocno kontrolować i dawkować. Dlaczego się tak dzieje? Właśnie dlatego, że czujemy, że w tym starciu z gigantami cyfry po prostu nie mamy szans. Że my jako jednostki, gdzie nie dysponujemy ani taką wiedzą, ani takimi umiejętnościami, żeby zakładać bezpieczne połączenia, żeby faktycznie umieć te nasze dane jakoś kodować, żeby umieć chronić nasze wiadomości e-mail. W związku z tym coraz więcej osób decyduje się po prostu na odłączenie od internetu tam, gdzie jest to możliwe. Ale o tym chętnie może opowiem przy kolejnym pytaniu.
0: Tak jest. Tym bardziej, że to jest taki moment, kiedy zrobimy sobie przecinek w tej rozmowie. Chwila oddechu z The Police. To jest utwór akurat, w którym Sting kiedyś zapytany o interpretację tego utworu, to powiedział, że on nie będzie się kłócił z interpretacją słuchaczy, bo niektórzy mówią, że to jest utwór bardzo romantyczny, a inni mówią, że to jest utwór o kimś, kto obsesyjnie obserwuje drugą osobę.

0: Ja tylko przypomnę, że mogą Państwo do nas pisać. Adres mailowy to wioletta.myszkowska@radio357.pl. Wioletta przez W. Tak jeszcze dodam na wszelki wypadek. I takiego maila przysłała do nas pani Kasia, która napisała o tym, że jest jedną z tych osób, które są bardzo ostrożne, łącznie na przykład z wycinaniem imienia, nazwiska, adresu z poczty i niszczeniu, tutaj domyślam się, kopert. Zanim wejdę na jakąś stronę, przesuwam wszystkie suwaki. Mowa tutaj właśnie o zgodach na przetwarzanie danych. Mam konto na Facebooku, ale nie mam tam znajomych. Nie komentuję, nie mam mnie na innych socialach. Ale też pisze dalej pani Kasia. Moi znajomi z reala zapominają o mnie. Nie jestem zapraszana na wypady i imprezy, bo nie dostałam zaproszenia na Facebooku. Z pracy też tak naprawdę wszystkie promocje odbywały się na Facebooku. Nie jestem więc taka pewna, czy dobrze robię. No jest tutaj na pewno pewien koszt takiego wymazania się, nie wchodzenia, nie logowania się na media społecznościowe. To nie jest jedyny taki głos. Z wieloma osobami rozmawiałam właśnie, że na przykład z osobami, które są ekspertami w jakiejś dziedzinie, że trzeba mieć to konto, tę swoją markę, o której się tak dużo mówi, budować tam coś, wrzucać tam coś. Pisarze też o tym często wspominają, że teraz to nie tylko trzeba książki pisać, ale też prowadzić poczytne konto w mediach społecznościowych. Nie mówiąc o tym, czy to dla nich dobrze, czy źle, oczywiście. Pewnie jest różnie. No ale jest na pewno współcześnie koszt tego, że no nie ma się tego profilu w mediach społecznościowych, taki czy inny. Dobrze, źle, może nie będziemy tutaj mówić, czy dobrze, czy źle, bo są pewnie plusy dodatnie, plusy ujemne i minusy. No to jakie są te plusy i minusy? Tutaj Moniko, pytanie do ciebie, jeśli chodzi o kwestie psychologiczne.
1: Mm-hmm. Może zacznę od tego, że jakoś bardzo smutno mi się słuchało właśnie tej wiadomości od pani Kasi, tak przykro to brzmi. Ja usłyszałam z tej wypowiedzi ogromny minus właśnie niebycia w sieci, niebycia w tych mediach społecznościowych w postaci takiego przeżycia, poczucia bycia wykluczoną, jakoś taką odrębną od grupy, pomijaną. Tak wyobrażam sobie, że to musi budzić dużo smutku, niepokoju, no i po prostu takiego poczucia wykluczenia, więc to musi być bardzo trudne doświadczenie, zwłaszcza, że tutaj mówimy też o kwestiach zawodowych, tak? Jakichś eventach w pracy, czy spotkaniach nawet towarzyskich, ale to wyobrażam sobie, że to musi bardzo wpływać na chociażby na samoocenę, tak? Tej osoby. Już tutaj nie mówię o pani Kasi, tylko tak ogólnie. Wyobrażam sobie, że tutaj to poczucie, że coś tracę, jakoś to słowo strata bardzo, bardzo mi pasuje.
0: Mhm. Aniu, jeśli chodzi o kwestie właśnie budowania relacji społecznych, no to nie wiem, może są badania na ten temat właśnie, jak media społecznościowe wpływają na to, na naszą widoczność, powiedziałabym, w tym społeczeństwie.
2: Przyznam, że ja takie badania właśnie prowadzę i za miesiąc będę miała gotowe wyniki. Są to badania międzynarodowe, w których wśród 47 krajów. Polska jest jednym z nich. Ja byłam mocno zaangażowana w tworzenie kwestionariusza. Od razu też powiem, że jest to pierwsze aż tak duże badanie poświęcone w ogóle społeczeństwu cyfrowemu o tak dużej skali, gdzie właśnie te kwestie wykluczenia społecznego, ale nie takiego rozumianego w sensie tradycyjnym, czyli nie mam dostępu do internetu, tudzież nie mam kompetencji, nie wiem jak się w internecie posługiwać, ale właśnie takiego jakby odwróconego wykluczenia, czyli tak zwanego wykluczenia, ja to tak nazywam, z wyboru. Ograniczam moją dostępność w sieci, w związku z tym doświadczam tego, czego doświadcza na co dzień pani Kasia, jak i zresztą ja też bardzo często, bo też nie ukrywam, staram się ukrywać, ograniczać moją dostępność w internecie. Więc na dzień dzisiejszy jest to trochę luka, ale jeśli się spotkamy ponownie, to za miesiąc już będę miała bardzo, mam nadzieję, ciekawe wyniki badań. Dlatego też ciekawe, że to będzie analiza nie tylko Polski, ale usytuujemy Polskę w kontekście międzynarodowym i to w takim bardzo szerokim, bo 47 krajów. Jeśli mogę, to też zaproszę słuchaczy na Festiwal Nauki we wrześniu i na moim wykładzie w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk będę właśnie prezentowała wyniki tych badań, więc też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast kończę już tutaj tą reklamę moich badań. Ja to widzę jako nowo tworzącą się typologię odbiorców internetu, czyli od tych, którzy korzystają z internetu świadomie i aktywnie, przez osoby uwięzione i uwięzione w mocnym cudzysłowie, po prostu w mechanizmach bezrefleksyjnego scrollowania uzależniających aplikacji, aż po tych, którzy nie widzą dla siebie miejsca w cyfrowej rzeczywistości. Czyli mamy właśnie tak jakby tutaj typologię tych użytkowników. Czy pojawia się kolejny rodzaj wykluczenia z wyboru? No tak, ale tak jak widzimy, dla tych osób pełna lub częściowa rezygnacja z internetu jest to po prostu akt woli zakorzeniony w ich wartościach, a nie w braku możliwości. Czyli wiemy, jak korzystać, ale jest to po prostu coś, na co ja się nie godzę. Jest to coś, co jest niezgodne z moim światopoglądem. Ja się nie zgadzam na to, żeby firmy i właściwie to nie wiadomo kto korzystał z moich danych i robił z nimi właściwie nie wiadomo co. Ja się po prostu na to nie zgadzam.
0: No bo tutaj pojawia się, przepraszam, że tak wejdę w słowo, pojawia się też takie pytanie, że no dobrze, łatwo jest nam być może zrezygnować z tego, że no nie dostaniemy tych komentarzy, nie dostaniemy tych lajków, być może nie odnajdziemy, nie wiem, przyjaciółki z podstawówki na tych różnych platformach. No ale tutaj pojawia się też pytanie, czy właśnie nie stajemy przed takim wyborem, albo podzielimy się tam swoją prywatnością, albo będziemy wykluczeni. To jest straszny wybór.
2: Tak, stajemy przed takim wyborem i tutaj trzeba sobie właśnie odpowiedzieć, czy jest to forma rezygnacji, czy jest to forma wykluczenia, czy jest to forma oporu, czy jest to forma jakiejś strategii emancypacyjnej. Na to jeszcze nie znamy odpowiedzi. Są to na pewno jakieś nowe i mniej oczywiste obszary wykluczeń, ale one wymagają konceptualizacji, wymagają empirycznego zbadania, ponieważ wymykają się takim klasycznym ujęciom nierówności. Właśnie ta koncepcja cyfrowej izolacji to jest coś, co mnie fascynuje i czekam z utęsknieniem na wyniki badań. Wtedy będę mogła Państwu opowiedzieć o tym więcej.
0: My też czekamy. To jeszcze przed nami, no i oczywiście tutaj pojawia się cały temat, jak dbać o relacje bez wykorzystania internetu i sieci, takie relacje twarzą w twarz, powiedziałabym. To jest temat pewnie na następną rozmowę dłuższą, a ja jeszcze zapytam o to, no właśnie, jak ta kwestia prywatności wpływa na nasze rozmowy, bo złapałam się na tym, na przykład spotykając się ze swoją znajomą, z którą widzę się co parę miesięcy, powiedzmy, na takiej kawie nadrabiamy zaległości. No i nie wiedziałam, czy jeszcze mogę zadać pytanie, co u ciebie, bo w takiej sytuacji, w której ktoś opowiada o sobie w mediach społecznościowych i wrzuca tam rzeczy, więc widziałam, co tam było u niej, co tam w pracy, co się wydarzyło, gdzie tam była na wakacjach i tak dalej. No i takie proste pytanie, które jest powodem takiego pierwszego przełamania w tej rozmowie. Zastanawiałam się, czy zadanie tego pytania to już nie jest faux pas w konwersacji, bo to jakby sugeruje, że nie obserwuje jej w tych mediach społecznościowych. No i się zastanawiam, to jest takie przewrotne pytanie może, czy pytanie, co u ciebie nie będzie kiedyś reliktem przeszłości?
1: To bardzo ciekawe, co mówisz, Wiola, bo to brzmi wręcz tak paradoksalnie, kuriozalnie, prawda? Że pytanie, tak, które jest zupełnie, no wydawałoby się naturalne i podstawowe, tak teraz budzi jakieś napięcie w ogóle, żeby o to zapytać.
0: To we mnie. Nie wiem, jak
1: jasne, jasne, oczywiście, ale tak to jest ciekawa perspektywa. No, myślę sobie o tym, że to pytanie, co u ciebie, jest też na tyle szerokie, że albo możemy odpowiedzieć z takiego bardzo powierzchownego punktu, prawda? Nie wiem, co tam u mnie, co dzisiaj robiłam, gdzie byłam na wakacjach, ale też może być, co u ciebie w rozumieniu, jeżeli jesteśmy bliżej w relacji, tak? No to właśnie ta osoba może zadecydować, na ile dzieli się tą swoją prywatnością, a co zachowuje dla siebie, tak? Czyli czy wpuści cię do tego swojego wewnętrznego świata, czy jednak zostaniesz w tym świecie mediów społecznościowych i tego, co jest widoczne dla większości osób.
0: Czyli lepiej pytać, tak czy inaczej, nawet jak nam się wydaje, że to może być już...
1: Zawsze warto pytać, tak, komunikacja podstawą, więc absolutnie tak.
0: Dobrze, ja bym teraz chciała przejść... Aniu, ty jeszcze chciałaś coś dodać, o ile dobrze słyszę.
2: Tak, ale chciałam zapytać, czy ja mogę jeszcze wrócić do naszej słuchaczki, ponieważ ta wypowiedź zainspirowała mnie do zwrócenia uwagi na osoby, które są, które stoją jakby w kontrze do postawy pani Kasi. Mianowicie są to osoby, których postawa wyraża się w takim podejściu: a ja tam nie mam nic do ukrycia. I podejrzewam, że takich słuchaczy teraz nie mamy, bo gdy oni słyszą, że rozmowa jest o prywatności, to machają ręką i pewnie zmieniają stację. Ale bardzo bym chciała krótko o tym opowiedzieć, bo to też jest dobrze zbadane. Właśnie jakby co stoi za tymi motywacjami: ach, nie mam nic do ukrycia, i dlaczego taka postawa nie jest dobra. Czy ja mogę o tym teraz
0: bo tutaj
2: powiedzieć?
0: Mówimy właśnie o tym, do tego też chciałam przejść, czyli takim proaktywnym, powiedziałabym, postawie w mediach społecznościowych, właśnie na takiej zasadzie poczucia tego, że tak jakby ci, którzy nic nie wrzucają, to właśnie to jest coś podejrzane, ci, którzy wrzucają, to jest i tak. No i kwestia też wartości tych danych, tych informacji. No i stąd rozumiem też wychodzi taka postawa, że nie mam nic do ukrycia, więc wrzucam, tak?
2: Tak, tak. I ta postawa, właśnie ona się zawsze pojawia, kiedy pojawia się tematy prywatności. Czyli mamy te osoby, dla których ważne są wartości i które, tak jak pani Kasia zwraca na to uwagę, ale właśnie są też osoby, dla których ta prywatność, można powiedzieć, nie jest ważna. Dlaczego? A, nie mam nic do ukrycia. Okej, fajnie, tylko z perspektywy właśnie socjologicznej pytanie o prywatność nie dotyczy wyłącznie tego, czy mamy coś do ukrycia. Ono dotyczy również tego, kto ma dostęp do informacji o nas, jak te informacje są wykorzystywane i czy my mamy możliwość kontrolowania tego procesu. Kiedy mówimy, nie mam nic do ukrycia, jakby zakładamy, że osoby lub instytucje, które gromadzą dane, zawsze będą działały właściwie, bezbłędnie, no pewnie w naszym interesie. Ale przecież historia pokazuje, że systemy bywają omylne, podobnie jak ludzie, którzy te systemy tworzą i którzy te systemy nadzorują.
0: Może też dochodzić do nadużyć, oczywiście, tak.
2: No oczywiście, szczególnie, że coraz więcej decyzji podejmowanych jest przy wsparciu algorytmów. Często nie wiemy dokładnie, jakie informacje są analizowane, według jakich kryteriów jesteśmy oceniani, ani jakie konsekwencje mogą wynikać z tej oceny. I teraz uwaga, bo problem nie polega na tym, czy ktoś ma coś do ukrycia. Problem pojawia się wtedy, gdy nie mamy wpływu na to, jaką wiedzę o nas zgromadzono i jak zostanie ona wykorzystana, a może być wykorzystana przeciwko nam. Więc takie powiedzenie nie ma.

0: wyboru. I właśnie z tą wolną wolą i z wyborem, który de facto w świecie dzisiejszych technologii jest wyborem pozornym, jest naprawdę kłopot, bo w przypadku takiej tradycyjnie rozumianej inwigilacji, no, głównie państwowej, zwykle wiemy, że mamy do czynienia z jakąś kontrolą. Możemy się na nią zgadzać, możemy ją krytykować, możemy się nie zgadzać, ale przynajmniej jesteśmy świadomi, że pewne organy, nie wiem, policja, sądy i tak dalej, mogą wyrazić zgodę na to, żeby nas w jakiś sposób monitorować czy inwigilować. Natomiast znacznie bardziej skomplikowana sytuacja pojawia się wtedy, gdy gromadzenie danych i monitorowanie naszych zachowań są przedstawione jako, uwaga, wygoda. A tak właśnie się dzieje w przypadku dużych firm technologicznych. I my wtedy nie słyszymy, będziemy cię obserwować, tylko słyszymy, ułatwimy ci życie, pomożemy ci podjąć decyzję, zabezpieczymy twoje konto, będziesz dostawał super oferty zindywidualizowane, dopasowane do twoich potrzeb. No zwróćcie uwagę, jak często słyszymy te komunikaty, prawda? Tylko dla ciebie, spersonalizowane i tak dalej. A co za tym idzie? No żebyśmy się zgodzili na odcisk palca, na inne biometryczne dane i tak dalej. I tu jest właśnie ten problem pozornego wyboru, bo coraz częściej my nie musimy już niczego wyszukiwać, porównywać, samodzielnie analizować. Mamy te algorytmy, które podpowiadają, co obejrzeć, co kupić, co przeczytać i tak dalej. I oczywiście my nadal możemy wybierać, ale nasze wybory coraz częściej odbywają się w jakimś środowisku zaprojektowanym przez algorytm, zaprojektowanym jakby poza nami. Więc ten wybór jest bardzo pozorny.
1: No tutaj mamy obietnicę wygody czy rozrywki, kwestie nadzoru państwa czy inwigilacji państwa, bo to są też dwa osobne pojęcia, za chwilę do tego wrócę. No to tutaj jest rozmowa bardziej o bezpieczeństwie i to też jest wielka dyskusja od wielu, wielu lat na temat tego, ile swojej prywatności chcemy oddać w zamian za to, żeby było bezpieczniej. No i teraz tak, nadzór, mówimy tutaj o nadzorze, to jest jawne, to jest legalne. No i tutaj jest mowa o tym, że jest prowadzone ze względów bezpieczeństwa. Inwigilacja no to jest śledzenie, to jest już potajemna obserwacja naruszająca prywatność bez zgody ludzi. I tutaj no właśnie jest kwestia też tego, że no my mamy te narzędzia w swojej kieszeni, którymi możemy nagrywać, czy festiwale i tak dalej. Jesteśmy w miejscu publicznym, więc być może w naszych głowach jest już taka świadomość, że jak jestem w miejscu publicznym, to mogę zostać nagrana przez osoby, które no, później wrzucą coś do sieci, prawda? No ale teraz jest pytanie takie, czy my no właśnie czujemy się inwigilowani i jak sobie z tym radzimy?
0: Czujemy się inwigilowani i źle sobie z tym radzimy. To też są badania, które byłam częścią zespołu, który takie badanie przeprowadził. No, byśmy pytali o to, czy użytkownicy smartfonów, czy użytkownikom smartfonów przytrafiła się taka sytuacja, w której mieli poczucie, że na ekranie telefonu widzą coś, o czym rozmawiali offline. Tak? Czyli my rozmawiamy nie przez telefon, tylko na przykład jesteśmy w studio, po czym rozmawiamy o wentylatorach, po czym wychodzimy ze studia i widzimy na ekranie telefonu reklamę wentylatorów. I takie badanie przeprowadziliśmy wśród respondentów w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i Holandii. I okazało się, że jest tu ponad połowa osób, które faktycznie doświadczyły takiej sytuacji. I teraz tak, czy tak faktycznie jest? Technologicznie, technicznie jest to możliwe, ale żadna z firm się do tego nie przyznaje. Jakie uczucia towarzyszyły osobom, które no, ze zdziwieniem spostrzegły na telefonie coś, o czym przed chwilą, czy nie wiem, tam dzień wcześniej, potem chyba pytałyśmy do dwóch dni wstecz, rozmawiały offline? No średnio. Jest to poczucie właśnie zagrożenia, takiej niepewności, takiego dziwnego, jakby właśnie takiego dziwnego odczucia bycia monitorowanym. I dla mnie naprawdę, ja już patrzę teraz na telefon jako narzędzie monitorujące. Mnie się to kojarzy z taką obrożą, jak mają zwierzęta na szyi, których ślady się monitoruje, czyli to, gdzie one są, gdzie idą i tak dalej. Ja w ten sposób postrzegam telefon już
1: Moniko,
0: teraz.
1: Potwierdzasz to, że czujemy się inwigilowani i obserwowani cały czas? Jak sobie z tym radzimy też?
2: No, pewnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jakoś podejrzewam, to takie

0: moje pewnie takie subiektywne obserwacje, że zdecydowanie czujemy się obserwowani. I co więcej, jeżeli mamy takie poczucie, że cały czas ktoś na nas patrzy, ktoś nas ocenia, jesteśmy no właśnie tacy trochę jak aktor na scenie, prawda, wystawieni na taką ekspozycję społeczną, no to nasz układ nerwowy po prostu sobie z tym nie radzi najlepiej, tak? Jesteśmy w stanie takiego wzmożonego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. To się przekłada na wydzielanie hormonów stresu, wzrost napięcia, lęku, niepokoju. Nawet jak Ania przed chwilą miała wypowiedź, to słuchając tego jakoś tak się wczułam i nawet sama w sobie poczułam niepokój, prawda, na sam odbiór tych treści.
1: To jeszcze na koniec, bo no już za chwilę będziemy musiały kończyć niestety. Jeśli chodzi o prywatność i to, jak nasze współczesne podejście do tego, czy na przyszłość coś, co możemy sobie mieć z tyłu głowy, jeśli chodzi o naszą prywatność, żeby po prostu o nią zadbać z perspektywy socjologicznej i psychologicznej? Aniu?
2: To ja powiem króciutko, że nie jest aż tak źle, jakby nam się wydawało. Jest taki bardzo ciekawy artykuł, chyba sprzed 10 lat. Autorzy przeprowadzili analizę 100 tekstów, w których pisano o tym, że to już koniec prywatności, że prywatność umiera. Tak nie jest. Prywatność ma się bardzo dobrze. Ona ulega fragmentaryzacji, ale ona jednak cały czas ma się bardzo dobrze. Natomiast jeśli idzie o naszą przyszłość, absolutnie uważam, że nie możemy się poddać, że jest się o co bić, że jest o co walczyć. Szczególnie właśnie, że ta historia prywatności pokazuje, że niemal każda nowa technologia, radio, telewizja i tak dalej, wywoływały obawy związane z kontrolą i z utratą tej prywatności. I że to nie jest pierwszy moment, w którym my musimy na nowo sobie określać granice między tym, co jest publiczne, a tym, co my definiujemy jako prywatne. I od tego zacząć. No przede wszystkim świadomość tego, jak funkcjonuje współczesny świat cyfrowy, czyli że telefon jest to po prostu urządzenie monitorujące, że cały internet jest napędzany przez monetyzację i celem algorytmów nie jest to, żeby rozwijać ludzkość, tylko to, żeby firmy, które są właścicielami tych platform, zarabiały po prostu na tym coraz większe pieniądze. Więc ta świadomość.
1: Ja bardzo przepraszam, ale jeszcze chciałam dać czas Monice.
0: Tutaj Ania bardzo obficie wyczerpała temat, to ja może tak króciutko, że myślę sobie o tym, że to ważne, żebyśmy pozwalali sobie trochę zwolnić i poddawać refleksji, w sensie, żeby zmniejszyć tą impulsywność korzystania na przykład z mediów społecznościowych, tak? Żeby się zastanowić, po co to robię, czy na pewno tego potrzebuję, jak się z tym czuję, jak to może na nas wpłynąć. Taka po prostu większa refleksyjność, mniejsza impulsywność, co oczywiście brzmi łatwo, ale w rzeczywistości takie nie jest.
1: I jeszcze co? Jeszcze zadbać o wąskie grono znajomych, którzy no, nie są całym światem w mediach społecznościowych?
0: Ja osobiście bardzo zachęcam, żeby jednak taką część prywatności, tej wolności, tak jak wcześniej Ania wspominała, żeby jednak to w sobie mieć, bo to jest bardzo ważne dla naszej psychiki, żeby mieć te zamknięte drzwi i też otwarte trochę w innym wymiarze jakby dla innych.
1: Aniu?
2: Koniecznie, żeby też się skupić na zajęciach, gdzie możemy się skoncentrować, typu, nie wiem, robótki ręczne, kaligrafia, tego typu rzeczy, czyli naprawdę świat się nie kończy na telefonie, sama wiem, że jest go trudno bardzo wrzucić do szuflady, ale no, bijemy się, nie poddajemy się, trzeba tutaj walczyć o tą naszą przyszłość i niech ta przyszłość będzie ludzka, a nie zbudowana przez algorytmy.
1: No właśnie. Bardzo, bardzo dziękuję za tę audycję. To też jeszcze dodam, że robótki ręczne bardzo fajnie wyglądają w internecie, ale też fajnie jest, jak się spotkają trzy osoby i robótki ręczne uskuteczniają, rozmawiając ze sobą, na przykład o robótkach ręcznych, bo czemu nie. Bardzo dziękuję. W studiu była z nami Monika Jasielska, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta.
0: Bardzo dziękuję.
1: No i na łączach dr Anna Turner, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: No i dziękuję również Państwu. Miałam jeszcze kilka maili, ale niestety już nie zdążyłam ich przeczytać. Na pewno zostanie na przyszłość. To się na pewno nie zmarnuje. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Romie Leszczyńskiej, która wydała tę audycję. I dziękuję Milenie Krupińskiej, która tę audycję zrealizowała. Był z nami też pies radiowy Fafur. Bez niego niewiele by się tutaj zadziało. Bez psów w ogóle radiowych. Także też dziękuję. No i do usłyszenia w następnej audycji. Przy mikrofonie była Violetta Myszkowska.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo na to?
2: Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch. Witamy bardzo serdecznie. Co państwo na to? Czy inwestowanie w dzieci się opłaca? No pewnie to zależy, jak chcemy mierzyć rezultat. Czy na przykład po wysokości zarobków dzieci, jak dorosną, a może po ich stosunku do rodziców. Tutaj to już raczej mniej wymierne niż to pierwsze. Różnie z tymi pociechami bywa. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka, dzień, który też nas skłaniał do refleksji, no więc chciałem troszkę te refleksje kontynuować. Z pociechami różnie bywa, bo mogą na przykład wyjechać za granicę albo zboczyć na złą ścieżkę, uchowaj Boże. Ale generalnie w pierwszym odruchu trudno powiedzieć, że inwestycja w dzieci się nie opłaca i być może nawet nieelegancko, zwłaszcza po Dniu Dziecka, stawiać takie pytanie, ile to kosztuje. No według wyliczeń Centrum imienia Adama Smitha koszt wychowania jednego dziecka w Polsce to średnio około 370 tysięcy złotych. I ta cena ciągle rośnie z roku na rok. Paradoksalnie jednak im bogatsze i bardziej rozwinięte społeczeństwo, tym mniej dzieci rodzi się w kraju. W Polsce współczynnik dzietności ciągle spada, za to chyba przybywa osób, które nie widzą się w roli rodzica. Dziś pytanie, czy dzieci to dobra inwestycja? 510-357-357. Kasia czeka na państwa telefony. Polecamy również sondę w naszej aplikacji Radia 357. krzysztof.zimoch@radio357.pl, również adres mailowy do państwa dyspozycji. Naszym pierwszym gościem jest pani profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członek Rady Rodziny i Demografii przy prezydencie RP. Witam panią profesor bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry państwu. Słysząc ten tytuł, czy posiadanie dziecka to inwestycja, to muszę przyznać, że jako ekonomistka mam bardzo dużo wątpliwości, bo aha, z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli się projektuje jakąkolwiek inwestycję, to ma się ogrom danych. Oczywiście jest też każdy projekt obciążony ryzykiem, ale ma się jakieś dane ekonomiczne dotyczące przychodów, dotyczące kosztów i tak dalej, i efektu zwrotnego, szczegółowo opracowany biznesplan. Tu w przypadku dziecka mamy do czynienia z żywym organizmem i bardzo wiele elementów jest niepewności i nieprzewidywalności, ale nie podoba mi się podchodzenie do tego, podejście do tego tematu pod hasłem, czy to jest dobra inwestycja.
2: To jakby pani sformułowała pytanie?
3: Ja bym sformułowała ten problem zupełnie inaczej. Zachęcałabym wszystkich państwa do takiej, do takiego eksperymentu z wyobraźnią. Proszę sobie wyobrazić, gdyby wszyscy ludzie na świecie podjęli decyzję, że nie będą mieli dzieci, ani jednego, co by się stało z naszą cywilizacją? Oczywiście zniknęłaby, wymarłaby. A co by się stało z tym ostatnim nieszczęśnikiem, który zostałby na Ziemi jako ostatni? Nawet nie miałby kto pochować. To takie mówienie, że nie będę miała dziecka, czy nie będę miał dzieci, bo to się nie opłaca, jest po prostu mało holistyczne, bo także z własnego punktu widzenia. Te osoby, które nie mają dzieci, nie mogą do końca ocenić, co naprawdę, co zyskują, a co tracą. Dopiero jak się tego dotknie, mówię to też jako matka, to dokładnie się wie, jakie to są doznania, jakie to są uczucia, jakie to są wartości etyczne, moralne, satysfakcja własna. Tego nie da się przeliczyć
2: pani profesor,
3: na pieniądze.
2: Pani profesor, no mówimy o wielkich rzeczach i pewnie część naszych słuchaczy za chwilkę powie, że skrzeczy to pospolite. To znaczy wiele osób od lat zwraca uwagę na to, że programy socjalne skierowane do rodziców nie działają, nie wystarczają, nie są w stanie pokryć większości potrzeb. I pytanie, czy no właśnie, czy pani widzi w ostatnich latach jakieś działania rządu, czy jakichś innych w ogóle instytucji, które no, ten kryzys demograficzny mogłyby poprawić?
3: Niewątpliwie pomoc finansowa wspomaga, jest ważna, zwłaszcza dla niektórych biedniejszych rodzin. Można tu długo dyskutować, czy to zostało to 500+, a obecnie 800+, czy to jest właściwe rozwiązanie, czy nie, ale też do końca nie wiemy, o ile mniej dzieci by się urodziło, gdyby tych programów nie było. A teraz odpowiedź na pytanie, że to nie działa, bo ciągle mamy problem niskiej dzietności. To odpowiedź, że to nie działa, nie jest prawidłowa. Ponieważ o tym, czy ludzie decydują się na posiadanie dzieci, czy nie, nie decydują, mam nadzieję, tylko pieniądze. Byłoby fatalne, gdyby ktoś podejmował decyzję o posiadaniu dziecka, o urodzeniu dziecka, tylko dlatego, że dostanie 500+ i 800+. To byłoby zatrważające. Więc czynników jest wiele. I tych czynników jest wiele także takich czynników, które świadczą o zaniedbaniach ze strony państwa. Ludzie, na przykład przestrzenne zagospodarowanie kraju, rzadko się o tym mówi. Wykluczenie transportowe, czyli łatwe zrezygnowanie, zamknięcie jakichś tam stacji kolejowych i tak dalej. Ludzie z małych miejscowości muszą uciekać, ponieważ nie mają tam pracy. Jeżeli na przykład młoda kobieta przyjedzie do Warszawy, podejmie pracę, musi wynająć mieszkanie. Często ta praca jest ciężka, od korporacyjny wysiłek kilkunastogodzinny niekiedy. Rodzinnego wsparcia nie ma żadnego. W momencie, kiedy by się zdecydowała na urodzenie dziecka, mniej by pewnie zarabiała, miałaby problemy finansowe, a wsparcia rodzinnego nie ma, bo rodzina gdzieś tam daleko.
2: Zapytam panią o taki pomysł ciekawy, chociaż nie wiem, czy z ekonomicznego punktu widzenia zasadny, jaki pojawił się kilka tygodni temu ze strony Klubu Jagiellońskiego. Tamtejsi eksperci proponują, żeby programy socjalne, takie jak 800+, Aktywny Rodzic, czy 13. Emerytura, zastąpić programem 200+, które przewidywałyby wypłatę jednorazowo 208 000 dla rodziców nowonarodzonego dziecka. I to miałoby się przełożyć na przykład na poprawienie sytuacji mieszkalnej rodziców, których stać byłoby na wkład własny pod kredyt. Czy pani zdaniem należałoby rozważyć w ogóle pomysł, żeby 800+ na przykład zastąpić taką jednorazową wypłatą dla rodziców, dla młodych rodziców, którzy mają pierwsze dziecko?
3: Ja znam ten program, nawet miałam okazję obejrzeć prezentację autorów tego, czy współautorów tego programu. I to jest program na pewno zasługujący na analizę, ale w moim przekonaniu też nie rozwiąże ten problemu młodych ludzi, którzy często właśnie nie mają mieszkania, a wynajem, zwłaszcza w dużych miastach, a tam przede wszystkim jest praca. Jest niebotycznie drogi, dlatego, a równocześnie mamy pół Polski prawie, no może przesadzam, ale dużą część Polski, która wymiera. Miejscowości, domy pozamykane, zabite deskami. Widziałam takie miejscowości na przykład na Kielecczyźnie. Nieruchomości nieobsadzone. I problem polega na tym, żeby działać w stylu innym. To jest też duża rola i wyzwanie do państwa, czyli tworzyć warunki bardziej zrównoważonego rozwoju kraju, a nie koncentrowania tylko na tych wielkich metropoliach. To jest wygodne dla biznesu, ale rodzi ogromne problemy dla ludzi, także problemy związane z niepewnością jutra, z niepewnością o przyszłość, z niemożnością podejmowania jakichś bardziej trwałych decyzji. I dlatego tak ważne jest to, od czego zaczęłam, to przestrzenne, ta kwestia przestrzennego zagospodarowania kraju. Bardzo mi się podobało hasło jednego z miast, w tytule to widać, wracaj do Ostrołęki. No wiadomo, że Ostrołęka to jest miejscowość, z której wiele ludzi ucieka i przyjeżdża na przykład do Warszawy do pracy. Wracaj do Ostrołęki to jest program, który pokazuje, że można zaproponować takie inwestycje, które stworzą miejsca pracy i ludzie nie będą zmuszeni opuszczać tego miasta. Będą mogli wykorzystać te nieruchomości, które już tam są w rodzinach, a jeżeli nawet trzeba będzie wybudować sobie dom czy kupić mieszkanie, to wymaga innych nakładów niż takie, które są potrzebne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i tak dalej.
2: Pani profesor, to jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy pytanie od pana Jarosława, które właśnie przyszło. Zastanawiam się, pisze pan Jarosław, czy kiedyś zmieni się paradygmat ekonomiczno-społeczny, który zakłada, że dzietność jest kluczowa przy rozwoju społeczeństw i gospodarek?
3: No, już starożytni powiedzieli, że bogactwo narodów od ludzi zależy, więc jeżeli jakikolwiek kraj będzie się wyludniał, no to zagraża też obniżaniem wytwórczości, wykorzystywaniem potencjału i tak dalej. To oczywiście nie oznacza, że trzeba wpadać w drugą skrajność, jaką jest przeludnienie. Musi być tu jakiś złoty środek zapewniony, ale bez ludzi nie ma niczego, nawet sztucznej inteligencji. Wobec tego człowiek jest tym motorem, który decyduje o wszystkim i napędza wszystko. Ale to jest jeden tylko z czynników rozwoju, ale czynnik zasadniczy, motor. Bez tego nie ma niczego. Ja chciałam zachęcić państwa do zainteresowania się w kontekście tego, co mówię. Mhm. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nieodpłatnie mogą państwo przeczytać różne publikacje, tam jest między innymi biuletyn ekonomiczny i w ostatnim numerze jest opisywany efekt Bilbao, hiszpański efekt Bilbao. O tym, jak miasto hiszpańskie, które było skazane na wyludnienie i wymarcie, zostało uratowane przez jedną inwestycję, a ludzie zaczęli tam wracać i normalnie, bogato żyć. Więc takich w cudzysłowie efektów, to nie jest oczywiście do prostej kalki, ale takich efektów Bilbao, takie efekty Bilbao w cudzysłowie pożądane byłyby w wielu miastach, regionach, co by ułatwiało ludziom życia, zwłaszcza młodym, sprzyjałoby zdrowotności, lepszemu odżywianiu się i lepszemu stanowi psychicznemu ludzi.
2: Efekt Bilbao zapisany. Pani profesor, jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także członek Rady Rodziny i Demografii przy prezydencie RP. Do usłyszenia. Czy dzieci to dobra inwestycja? Państwo w międzyczasie piszą mi, że troszkę się czepiają sformułowania tego pytania. To znaczy, pisze pan Mateusz, nie powinniśmy traktować posiadania dziecka jako inwestycji. Jeśli tak mamy traktować posiadanie dziecka, to efekt wychowawczy raczej będzie mizerny. Przyznam, że troszkę chciałem tutaj państwa sprowokować właśnie do jakichś refleksji na temat naszej sytuacji demograficznej w Polsce. Ciekawe, co na ten temat sądzi pan Maciej. 510-357-357 to nasz numer, przypomnę. Tymczasem słuchamy pana Macieja. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak pani tutaj przedmówczyni, chciałbym również podkreślić, że pytanie jest błędnie skonstruowane, albo tak jak pan tutaj stwierdził prowokacyjnie, nie możemy sprowadzać dzietności tylko i wyłącznie w treści kategorii.
2: Ja wiem, panie Macieju. Ja tak troszkę chciałem tutaj wyprowadzić państwa do refleksji pod tytułem, jak inwestują państwo w przyszłość dzieci, zarządzając tą przyszłością, a to wszystko nas skłania do refleksji, że no właśnie, sytuacja demograficzna jest jaka jest. Więc to tylko tak odnośnie wytłumaczenia się z tego pytania.
4: Rozumiem. Natomiast chciałem podkreślić, że jednak posiadanie dzieci bycie rodzicem jest, uważam, wspaniałym darem i nie powinno być w żaden inny sposób postrzegane, tylko właśnie jako ten pomnik, który mają rodzice, który ma tata, który ma mama. To jest takie moje tutaj prywatna dygresja. Natomiast chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, mianowicie pan pewnie też się z tym zgodzi. Kraje wysoko rozwinięte, najczęściej tutaj jakby status społeczeństwa jest wysoki, jeśli chodzi o zamożność. I niestety jest to wprost proporcjonalne do spadku dzietności, czyli im bogatsze społeczeństwo, tym jest mniej po prostu dzieci.
2: To prawda.
4: Wynika to z wygodnego życia, z sposobu, nie wiem, podróżowania, sfokusowania się troszeczkę na innych wydatkach i w mojej ocenie staliśmy się krajem zamożnym i mam tutaj jakieś tam doświadczenie, ponieważ bardzo długo pracowałem w branży turystycznej, rozmawiałem z ludźmi i spotykałem ludzi z całego świata i rzeczywiście jesteśmy postrzegani jako nowoczesny kraj, zamożny kraj i myślę, że jakby wpadliśmy właśnie w tą pułapkę zamożności, że wygodne życie versus niestety spadek dzietności. I myślę, że tutaj jest żaden program socjalny stworzony przez ten rząd czy inny nie zmieni tego. Nie zmieni tego, musimy też zwrócić uwagę, że niestety w social mediach, tutaj powiem brutalną prawdę, bycie rodzicem dla młodych ludzi jest wręcz obrzydzane. Także tutaj też prosiłbym i sugerowałbym tym, którzy mają na to wpływ, żeby te treści, które powodują, że pokazuje się młodym ludziom, młodzieży, że bycie rodzicem to jest obciach, że to jest wyrzeczenie, że to jest skazanie na biedę. Absolutnie tak nie jest. Podkreślam, bycie rodzicem to jest dar i tutaj jakby nie widzę zupełnie przestrzeni do dyskusji.
2: Wielkie dzięki panie Macieju za te słowa. Niech się niesie w świat. Mam nadzieję, że słuchacze, słuchaczki, wszyscy sobie wezmą to do serca. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pan Bartek przy telefonie. Dzień dobry panie Bartku.
5: Dobre. Ja jako przedstawiciel osoby w pokolenia młodych powiem tak, to rzeczywiście to, co państwo ze specjalistką, to panią mówili, kwestia mieszkań według mnie jest o wiele, rzeczywiście tutaj się powinno być rozwiązywane, bo ja mam wielu znajomych, którzy właśnie mówią, że te 800+, że woleliby to zamienić rzeczywiście na coś, na wiążący problem, czyli właśnie jakiś pomoc w sprawie znalezienia mieszkania, bo to jest. No zresztą patrząc na te wszystkie dane, rzeczywiście coraz więcej osób przeprowadza się do miast, a ceny mieszkań coraz bardziej rosną, więc tu rzeczywiście trzeba się pochylić. Ale też trochę się też nie zgodzę. Na początku z panią specjalistką, ona tak mówiła, że właśnie tutaj, że tak nie można tak traktować biznesowo, że trzeba pomyśleć też o innych, ale ja też znam takie osoby, których no, mimo wszystko zdanie szanuję, które po prostu nie chcą mieć dzieci, ale nie ze względów ekonomicznych. Po prostu nie poczuwają się do bycia rodzicem, nie chcą tego i to też trzeba uszanować, bo z drugiej strony, no takie dziecko, które by żyło rzeczywiście w rodzinie, w której czy to matka, czy ojciec by wiedzieli, że po prostu może nie mają jakiejś predyspozycji do tego, żeby wychowywać dziecko. Takie rzeczy też się zdarzają. Może jest to margines, ale też się zdarzają. To byłaby też krzywdą dla tego też dziecka, więc to jest wszystko bardziej skomplikowane. A jeżeli chodzi o jakąś inwestycję, to ja uważam, że przede wszystkim trzeba inwestować w edukację. Inwestować naprawdę w efektywną edukację, bo ona naprawdę rozwiązuje wiele spraw, mogłaby pomóc i właśnie trzeba inwestować w edukację młodych pokoleń, bo w nich jeszcze jest jakaś nadzieja.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Czy dzieci to dobra inwestycja? 510-357-357. Pan Tomasz przy telefonie. Dzień dobry, panie Tomaszu.
6: Dzień dobry. Halo, słyszymy
2: tak,
6: się?
2: Tak, słyszymy się. Co pan na ten temat
6: dzień
2: sądzi?
6: Dobry. No ja w sumie chciałbym się odnieść, może to, co chciałem powiedzieć, zanim przede mną wystąpił pan Maciej bodajże, to chciałbym się odnieść do tematu tej audycji. To znaczy, no nie można tej dyskusji spłycać do wartości tych stricte ekonomicznych. Ja mam takie bardzo proste określenie takiego wyboru, którego, przed którym każdy powinien stanąć, decydując się na dzieci. Poparte jest to moim 30-letnim doświadczeniem.
2: Jako rodzica,
6: taty, jestem tatą piątki dzieci. I moje stanowisko jest takie, że czy moje motto jest takie, że życie bez dzieci jest łatwiejsze, ale życie z dziećmi jest lepsze. I to chyba odnosi się do każdej płaszczyzny tej dyskusji.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No jak na razie mamy telefony, które przemawiają za rodzicielstwem, za tym, żeby tę sytuację demograficzną poprawiać. Ciekawe, co na to pan Błażej. Dzień dobry, panie Błażeju. Dzieci to dobra inwestycja?
7: Tak, dzień dobry. Bardzo dobra inwestycja, chociaż ja jako tato, nie ojciec, miałem powiedzieć ojciec, ale to mój poprzednik powiedział tato, to chyba to jest lepsze określenie. Mam trójkę dzieci i ja, proszę mnie teraz tak źle nie zrozumieć, ale ja zawsze mówiłem, że dzieci to jest taka stopa niewyjęta, bo to nie ma dna, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie życie bez dzieci. I teraz odnosząc się do tego postawionego pytania, ja myślę, że każdy tutaj, wielu słuchaczy, jak sobie tak popatrzy, rodzinnie, nie wiem, dwa pokolenia, trzy wstecz, to zawsze były to rodziny, nie wiem, w moim przypadku to nawet najbardziej liczniejsze, to były, nie wiem, dziewięcioro dzieci. I teraz, bo kiedyś było tak, wiadomo, kto ma księdza w rodzinie, nie zginie, no to jeden będzie księdzem, tak? Jednego wychowają, jeden pójdzie do szkoły, będzie się uczył, tak? No bo ci rodzice ZUS-ów nie mieli. Im większa rodzina, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś się nimi zaopiekuje, że przejmie, nie wiem, gospodarkę, majątek, tak? Że będzie to, że to gdzieś nie pójdzie w dalszą rodzinę. Także ten temat był może nie tak, to stricte ekonomiczne pytanie, tak jak tutaj już kilka osób wskazało, ale ten taki, takie podejście do tego, no dzieci się urodzą, coś, no trzeba coś zaradzić, albo no nie wiem, nie będziemy mieli dzieci, bo będzie nam lepiej. No myślę, że dla ludzi bez dzieci nigdy nie było lepiej tak naprawdę. I te dzieci muszą być. Ta ekonomia jest ważna, oczywiście, ale ja myślę, że jak przyjdą dzieci, to przyjdą pomysły. W większości ludzie sobie doskonale radzą. Także ja polecam.
2: No akurat tutaj o ekonomii mówimy nie tylko pod kątem pieniądza, ale też czasu. I to też jest może taki moment na refleksję, czy skoro już się decydujemy na dzieci, czy poświęcamy im odpowiednio dużo czasu, żeby zadbać o ich rozwój. Pani Elżbieta pisze, pieniądze, mieszkania itd. są ważne, ale nikt nie zwraca uwagi na to, jak w ostatnich latach zmieniła się narracja i postrzeganie co do matek i dzieci. Kiedyś to były matki, a teraz mówi się matki. Czy któraś kobieta chciałaby należeć do grupy, która kojarzy się niektórym tylko z roszczeniową istotą, która myśli tylko o swoich paznokciach? No, ciekawa refleksja pani Elżbiety. Ciekawe też, w jakich kręgach tak się przedstawia macierzyństwo i współczesne matki. Pan Marek przy telefonie. Dzień dobry, panie Marku.
8: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
8: Już o tej opłacalności to już było powiedziane, że nie patrzymy tak pod kątem w pieniążku, bo mam
2: tak,
8: trójkę dzieci.
2: Tak, już mi się dostało tak, za to, że źle sformułowałem pytanie.
8: To takie zaczepne i dobrze, przynajmniej ludzie dzwonią. Ja myślę, że fajnie mieć. Mam dwójkę dzieci, które już są poza domem i myślę, że smutno byłoby, gdybym ich nie miał. Myślę, że dzieci warto mieć, warto je wychować, wykształcić, wymagać od nich, a potem może to czwarte W wyrzucić w domu. No naprawdę przypomina mi się taki dowcip, gdzie facet żył samotnie i ktoś do niego mówi, załóż rodzinę, bo będzie ci na starość bardzo smutno i nikt ci nie poda szklanki wody.
2: Tak, to jest słynny, tak, powód,
8: dla którego...
2: I to się okazało,
8: tam na tym łożu śmierci ten gość mówi, kurczę, wcale mi się nie chce pić.
2: A no właśnie, panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam również za te refleksje. Pani Agnieszka przy telefonie. Dzień dobry, pani Agnieszko.
9: Dzień dobry. Panie Krzysztofie, no to jest oczywiście fałszywa alternatywa, czy dzieci to inwestycja, czy nie inwestycja, no bo co z rodzinami, gdzie dzieci są niepełnosprawne albo dziecko zachoruje, no to, to wiadomo, że nie, no to jest straszne uproszczenie i odejdźmy od tego, ale chciałam jedną optymistyczną rzecz powiedzieć, taką, że no mówi się, że z tą demografią jest coraz gorzej, dzieci się rodzi coraz mniej, to jest prawda, natomiast jeszcze te 20 lat temu, kiedy ja miałam, umówmy się, 20-30 lat, czyli ja byłam tym pokoleniem, które rodziło dzieci, no posiadanie więcej niż jednego, dwójki dzieci to było dzieciorubstwo. To było obłożone straszliwym takim społecznym, straszliwie złą konotacją społecznie. No wręcz to był wstyd mieć więcej niż dwoje dzieci. To było jakieś takie dziedzictwo czasów PRL-owskich, gdzie rzeczywiście rodziny duże to były rodziny biedne. Natomiast teraz ja widzę młode rodziny, takich 30-parolatków i to są ludzie bardzo często, bardzo dobrze wykształceni, sytuowani, którzy mają troje, czworo, nawet więcej dzieci. I nie jest to dla nich wstyd. Uważam, że to jest coś, to jest takie, jesteśmy w momencie, kiedy możemy się odbić od tego dna. To znaczy jest nas oczywiście mniej tych rodzin, w których dzieci się rodzą, ale przynajmniej nie ma takiego fałszywego, szkodliwego przekonania.
2: No, może to też zależy od trochę tego, co pisze pani Elżbieta, jak przedstawiamy rodzicielstwo w mediach. Czy pani zdaniem też mamy do czynienia z takim obrzydzaniem bycie matką, bycie ojcem obecnie?
9: Tak, znaczy ja uważam, że są takie nurty, ale one już w tej chwili nie pozostają bez komentarza, to znaczy to nie jest główny nurt. W tej chwili jak się pojawi, no na przykład wiadomo, Wysokie Obcasy są takim tytułem, który uwielbia to. Myślę, że nie tylko takie teksty tam się pojawiają, to od razu widzę kontrę na przykład w mediach społecznościowych i jakby sprowadzanie do takiego rozsądnego poziomu tej dyskusji na taki rozsądny poziom. Także wydaje mi się, że media robiły to przez wiele lat, robiły to skutecznie, na przykład właśnie ten wizerunek rodziny wielodzietnej był dokładnie tak, jak mówię. Ale powolutku wydaje mi się, że ludzie już są zaszczepieni na tego typu treści.
2: Bardzo serdecznie pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Co na to pan Andrzej? Dzień dobry, panie Andrzeju.
10: Witam. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Jak pan patrzy na to pytanie dotyczące dzieci jako inwestycji i w ogóle na naszą sytuację demograficzną w Polsce?
10: Ono jest oczywiście proste to pytanie. Ja co prawda mam tylko dwójkę dzieci, ale mam już czworo wnuków. Dla tych ludzi, przynajmniej dla zdecydowanej większości, którzy mają dzieci, gdzie ta rodzina idzie, to koło życia tak się prawidłowo zamyka, no to oni nie mają dylematu, czy dobrze zrobili, czy źle zrobili, to jest oczywiste. Powinniśmy chyba zadać sobie pytanie i znaleźć sposoby, żeby tą wiedzę, która jest no niedotrosta, przekazywać naszym dzieciom, żeby one chciały zakładać rodziny też z dziećmi. Bo dzisiaj, tak jak już nie jedna osoba wspomniała, jest wygodnie. Ktoś ma lepszą pracę, żyją sobie fajnie, jeżdżą na zagraniczne wycieczki. A po co tam dzieciak, nie? Dopiero jak przekraczają 40, czy tam dochodzą do 50, wtedy zaczyna się jakaś pustka, którą wypełniałyby dzieci, wnuki. Trzeba zadać sobie właśnie pytanie, jak to, kurczę, tym dzieciakom przekazać w taki dobry sposób, żadnymi pieniędzmi, to chyba nie ma, warunki materialne chyba nie mają znaczenia. Moje dzieci rodziły się w latach 80., 90., nie mieliśmy żadnego majątku, dużego dobytku, dzieci się wychowały zdrowo. Także to na pewno nie ma znaczenia, tylko żeby, kurczę, ci młodzi ludzie poczuli sens zakładania rodzin.
2: Jasne. Panie Marku, kończę tutaj, bo jeszcze mam panią Anię przy telefonie, a za chwilkę kolejny gość. Dzień dobry, pani Aniu.
11: Dzień dobry. Ja tutaj dzwonię jako przedstawicielka tego młodego pokolenia. Jakby chciałabym się wypowiedzieć na temat tej właśnie sytuacji demograficznej i z czego tutaj też to może wynikać. Chciałabym tylko tutaj zauważyć, że trochę jakby temat postrzega się często w taki sposób, że społeczeństwo nie chce mieć dzieci, bo chcemy wyjeżdżać, korzystać z życia, robić karierę i tak dalej. Tymczasem chciałabym, żeby takie spojrzenie też było na to, że po prostu różnica jest między tym, co było kiedyś i co jest teraz. Tak? Kiedy teraz idzie się na studia, jakaś pierwsza praca, trzeba zdobyć jakąś sobie pozycję, jakąś umowę na stałe by się chciało mieć, tak? Jakby też z punktu widzenia kobiety patrzę na to w ten sposób, że po prostu no nie mogę sobie na przykład pozwolić na to, żeby zniknąć powiedzmy na te dwa lata, tak? I po prostu potem na przykład nie ma do czego wracać, tak? Ja mogę powiedzieć, że mam dużo przy takich sytuacji wśród koleżanek, które po prostu no zdecydowały się na to dziecko w jakby niewłaściwie zaplanowanym, że tak powiem, momencie. No i po prostu na przykład pracodawca nie przedłuży takiej umowy tak w trakcie, kiedy jakby no, kobieta jest na tym zwolnieniu i po prostu później no, są problemy, tak? To można tak mówić, ale trzeba też spojrzeć na takie podstawy, tak?
2: Naprawdę, a no właśnie,
11: takie minimalne poczucie bezpieczeństwa.
2: Mówimy o chęci posiadania dzieci, ale o tym, jak państwo wspiera rodziców, też należy pamiętać, a no, okazuje się, że to wsparcie i tych problemów, chociażby tych, o których pani powiedziała w pracy, jest całkiem dużo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pan Grzegorz przy telefonie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Panie Grzegorzu, halo, halo.
12: Halo, halo.
2: Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, dzień dobry. Słyszymy się.
12: Dzień dobry. Ja też dzwonię i też jestem tatą i też piątki dzieci. I wie pan co, trudno nazwać, że to, dzieci to jest inwestycja. Inwestycja to liczymy na to, że to się kiedyś zwróci. Tutaj trudno przewidywać, jak się losy dzieci poukładają. Czy to się zwróci, czy się nie zwróci, czy będzie nam miał tą przysłowiową szklankę wody kiedyś podać. Ale tak jak tam któryś wcześniej powiedział, życie z dziećmi jest na pewno przyjemniejsze, ciekawsze, wymagające. Bo to, co przed chwilą pani powiedziała, że może ktoś chce jeździć, zwiedzać. Ja też chcę jeździć i zwiedzać. Ale jak się dzieci rodzą, no to trzeba sobie na jakiś czas to odpuścić. Potem udaje się. Jeździmy pełnym składem, 7 osób. Kosztuje, bo przelot razy 7 kosztuje dużo więcej niż przelot razy 3. Ale dajemy sobie radę. Dzieci najstarsze, najstarszy syn skończył studia, córka się za miesiąc będzie bronić, młodsze są w średniej szkole, my z żoną mamy oboje wyższe wykształcenie i jakoś sobie radzimy, a zaczynaliśmy nie mając kompletnie nic.
2: Czyli może właśnie pod takim względem to jest też inwestycja, że trzeba trudów trochę włożyć, a później, tak jak mówi pan Grzegorz, czasami się zwraca. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze króciutko pani Alicja, bo za chwilkę mamy kolejnego gościa. Dzień dobry pani Alicjo.
13: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mi się bardzo podoba sformułowane przez pana pytanie.
2: Jest, wreszcie.
13: Ja w takim sensie, że przecież każdy z nas coś inwestuje, czyli finansuje, angażuje, czemuś się oddaje i poświęca. I coś daje, i coś bierze. Także ja nie słyszę tego pytania tylko ekonomicznie. To też pokazuje, jak słyszymy jakieś pytania. Ja może powiem to z takiego... Dlaczego też tak mówię? Bo ja osobiście, no biologicznie tak się ułożyło, że nie mam własnych dzieci. Mam je w jakiś inny sposób podarowane. One wymagają ode mnie inwestycji, czasu, chęci rozmawiania, uwagi. I to jest mój wybór, czy ja to chcę zrobić, czy nie. Bardzo mam szerokie spektrum kontaktu z ludźmi, bo nianiuję od bardzo wielu lat. I widzę, że naprawdę jesteśmy w różnych bańkach. Niektórzy się decydują na dzieci, niektórzy nie, niektórzy piątkę. Znam rodziny, że mają 8 dzieci, więc to też jest... Też jest różne i znam też ludzi, którzy naprawdę dobrze, że się nie zdecydowali na dzieci, tylko mają na przykład kotka albo pieska i to naprawdę mi się podobają te czasy, że jest więcej takiej świadomości wyboru i że to, żebyśmy się nie oceniali naprawdę nawzajem, tylko inwestowali każdy tak jak chce.
2: Kropka, pani Alicjo, dziękuję bardzo. Za 28 minut będzie godzina 13. Pan profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, jest gościem audycji Co Państwo na to? Witam pana, panie profesorze.
14: Dzień dobry, witam państwa.
2: A no właśnie, czy dzieci to dobra inwestycja? To jest pytanie dzisiejszego programu, ale chciałem zacząć od tych statystyk, danych dotyczących naszej sytuacji demograficznego i kryzysu, bo wyszukałem takie szacunki Banku Światowego, który wylicza zmiany w rozwoju ludności całego świata. No i Polska jest tutaj sytuowana jako jeden z najbardziej wyludniających się krajów. Naprawdę w 2101 roku może nas być tylko 19 milionów?
14: A jeśli będzie się utrzymywać dzietność na takim poziomie jak ostatnio, przypomnę, dane za zeszły rok mówią 1,068, czyli współczynnik reprodukcji na poziomie 52%, a to jest wielkość, która mówi o tym, w jakim stopniu pokolenie dzieci zastępuje pokolenie rodziców.
2: I myśli pan, że te dane, to, że mówimy w tym obiegu medialnym o tym kryzysie demograficznym, jakkolwiek wpływa na refleksję w poszczególnych domach w Polsce, no może byśmy jednak jakoś się wzięli za to, żeby z tej sytuacji wyjść. Bo ja mam wrażenie, że ten temat krąży i krąży i tak naprawdę poza taką ogólną refleksją, no, że będzie źle, że będzie nas mniej, to niewiele się zmienia.
14: Wie pan, w latach 60-tych, 70-tych krążyło takie powiedzenie, że pierwsze dziecko rodzi się dla siebie, drugie dla partnera, a trzecie dla ojczyzny. A coraz częściej mam wrażenie, że o tą ojczyznę już nikt, patrząc z tej perspektywy, nie dba, a tak naprawdę potrzeby własne zaspokaja się za pomocą jednego dziecka.
2: No, no właśnie, tylko pytanie, czy jest racja w tym, że rodzice, którzy akurat mówią, że chcieliby, ale sytuacja wsparcia socjalnego jest tak niewielka, że no nie ma obecnie warunków, mają rację. Czy no jest szansa na to, żeby tutaj od strony tych programów socjalnych jakoś wpłynąć na poprawę sytuacji demograficznej w Polsce?
14: No, zwróćmy uwagę, 800 plus jednak jest. Ono w jakim stopniu jednak zaspokaja znaczną część kosztów związanych z wychowaniem potomstwa. Natomiast bez wątpienia tego, czego brakuje u nas, to jest pomoc w dostępie do odpowiedniej jakości i wielkości mieszkania w przypadku osób chcących mieć drugie, trzecie dziecko, bo to staje się coraz ważniejszą przeszkodą w sytuacji myślenia o tym dziecku drugim, trzecim.
2: I to też zależy pewnie w jakim mieście, gdzie żyjemy, no bo inaczej sytuacja wygląda w dużych ośrodkach, a inaczej pewnie jeszcze na wsi.
14: No bez wątpienia to 800 zł jest bardzo różną, ma wartość w zależności od tego, czy mówimy o małych miejscowościach na ścianie wschodniej, czy o na przykład Warszawie.
2: Rozumiem, że jeśli chodzi o to mówienie, że jesteśmy 38-milionowym krajem, to już jest nieaktualne, biorąc pod uwagę...
14: No to już jest 30... Nie, to już jest tak bliżej 37 niż 38, po pierwsze, a poza tym, no, wszystko wskazuje, że kierunek zmian na najbliższe lata będzie tylko jeden, będzie nas coraz mniej.
2: Ale to jest też ciekawe, że dane pokazują, że im lepiej się żyje, im więcej się zarabia, tym dzieci jest mniej. To może powinno być nam trochę gorzej, żeby było nas więcej.
14: Wątpię, czy to by zadziałało, patrząc na to, że dodatkowo jeszcze ograniczyłoby tych, którzy uważają, że stać ich na dzieci, ich liczbę, więc myślę, że... Natomiast w ogóle by nie działało na tych, którzy widzą w dziecku oznakę dorosłości, czy powiedzmy w tym jednym dziecku widzą oznakę pewnych osiągnięć życiowych.
2: Mhm. No dobrze, no zobaczymy, co na to jeszcze nasi słuchacze. Wrócimy do rozmowy, panie profesorze, za około 10 minut. Profesor Piotr Szukalski, demograf Uniwersytet Łódzki, jest gościem audycji Co Państwo na to? Czy dzieci to dobra inwestycja? Pani Milena pisze, nigdy nie ma idealnego momentu na dziecko, a później będzie smutno obudzić się z ręką w nocniku, kiedy już dzieci mieć nie będziemy mogli. Trzeba podjąć w pewnym momencie pewne ryzyko albo liczyć się z tym, że zostanie nam tylko psiecko, jak pisze pani Milena, które notabene jest obecnie w polskiej przestrzeni publicznej lepiej traktowane niż dzieci. 510-357-357, pan Jarosław przy telefonie.
15: Dzień dobry, panie Krzyśku.
2: Dzień dobry.
15: Dzwonię, wczoraj też rozmawialiśmy. No nie chcę, panie Krzyśku, uchodzić za radykała, ale pierwsza podstawowa rzecz, żeby zwiększyła się dzietność, to trzeba przede wszystkim... powiedzieć otwarcie, jedyna osoba, która ma prawo i obowiązek zdecydowania o tym, czy będzie matką, czy nie, czy urodzi, czy nie, to była, jest i będzie kobieta. Tu nie ma dyskusji.
2: A no właśnie, krótko i na temat. Dziękuję, panie Jarosławie. Pani Maria przy telefonie. Witam panią Marię.
16: Dzień dobry. Ja dzwonię z takimi dwoma apelami. Mam 34 lata, jestem przedstawicielką pokolenia, które no właśnie te dzieci powinno rodzić. Z tym, że sama dzieci nie mam, wielu moich znajomych dzieci nie ma i jakby nie wchodząc w szczegóły, jakie są ich decyzje, usłyszałam usłyszałam kiedyś bardzo fajne zdanie, po angielsku będzie, how deeply you have to abuse a mammal so he doesn't want to have kids. I jakoś tak ono mnie mocno poruszyło, no bo jednak wszyscy jesteśmy zwierzętami, jesteśmy ssakami i to pragnienie posiadania dzieci powinno z nas wynikać naturalnie, prawda? Doprowadziliśmy się jakoś tak cywilizacyjnie do jakiegoś momentu, w którym bardzo wiele osób decyduje się na to, żeby tego dziecka nie mieć, więc pierwszy mój apel to jest taka autorefleksja, którą ja wobec siebie też próbowałam przynajmniej wykonać, żeby się zastanowić, co każdy z nas, który się decyduje albo no, który do tej pory nie zdecydował się na brak dziecka, żeby się zastanowił, czy jakby co wpływa na to, że jego takie biologiczne potrzeby są hamowane.
2: Czyli apeluje pani, żeby każdy z nas wrócił do tej naturalnej potrzeby, która być może w nas zanikła.
16: Może tak, a może po prostu się zastanowił, czy naprawdę coś, co nas stopuje, czy to jest kariera, czy to są jakieś czynniki ekonomiczne, czy to jest jakieś wielkie oczekiwanie względem siebie, względem otoczenia, czy to naprawdę jakby jest, czy to naprawdę jest coś, co powinno przeważać, czy nie powinniśmy się trochę wsłuchać w siebie, nie? Z tymi oczekiwaniami takiego może bycia idealnym. A drugi apel to jest brak, to jest apel do wszystkich, którzy mają wokół siebie rodziców z małymi dziećmi. Kiedyś te dzieci wychowywały się w wiosce i znajomi i rodzina, które mają małe dzieci, widzę, że często są po prostu przemęczeni, są niechętni do posiadania tego kolejnego dziecka, bo wszystko muszą robić sami. Także ten apel to jest apel do wszystkich babć, dziadków, do wujków, do koleżanek, żeby odwiedzić tę rodzinę, żeby na 2 godziny pobawić się z dzieckiem, żeby ta mama czy tata, żeby mogli na chwilę usiąść, zająć się swoimi sprawami, no żeby po prostu wspomóc ich w tym, żeby nie byli sami.
2: Bo dzieci to nasza wspólna sprawa. Dziękuję pani Mario, pozdrawiam serdecznie. Pan Marcin przy telefonie, witam panie Marcinie.
17: Dzień dobry panie Krzysztofie, Niedzika się kłania.
2: Kłaniam się nisko.
17: Panie Krzysztofie, ojciec jednego dziecka i raczej ze smutkiem stwierdzam, że chyba tego tylko jednego. Tłumaczę już dlaczego, tak mi się zrymowało. Prosta rzecz, to są te czynniki ekonomiczne, tak? Ja wszystko rozumiem, do mnie jak najbardziej trafiają te argumenty, bo to się zgadza, ja się zgadzam z tym. I trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, tak patrząc na to, jak nie wiem, wyobrażałem sobie moje życie dorosłe, mając lat naście, to byłem przekonany o tym, że to wszystko już w wieku, w którym jestem, czyli w wieku 37 lat, już będę miał wszystko poukładane, będę miał dom, będę miał karierę, będzie wszystko po prostu na TikTok ułożone. No właśnie, i w tym też miała być ta rodzina. Jest jedno dziecko, mówię, nie zapowiada się na więcej z prostego względu. Właśnie te wszystkie czynniki ekonomiczne, tak? Tu ja wiem, romantyzm jest piękną sprawą. Byłem romantykiem bardzo długo. No ale właśnie, jeżeli ja mam teraz romantycznie na świat stwarzać kolejne dziecko, na niepewność typu wynajmowane mieszkanie, w którym nie wiem, jak długo będę mieszkał, jak długo będziemy mieszkać, tak, jako rodzina, no i później się wyprowadzać, przeprowadzać, tak? I to nie wynika z mojej wygody, w żaden sposób, z mojej czy z mojej żony wygody. To jest po prostu kwestia bezpieczeństwa, tak? My sobie poradzimy, tak? Ale my jeszcze, jakbyśmy mieli mieć kolejne teraz małe dziecko i na przykład stracić mieszkanie, które wynajmujemy, albo musieć za nie płacić więcej, no to już wtedy na wszystko po prostu czasu zabraknie. I to jest smutna konstatacja, że te pieniądze, że to wszystko właśnie, te pieniądze, ta gonitwa, no człowieka tak niestety, a nie inaczej hamuje. I tyle z mojej strony, no trudno mi się z tym pogodzić, no ale chyba muszę się z tym pogodzić i chociaż żeby to jedno dziecko miało w miarę udane życie.
2: Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję. Pani Dominika teraz przy telefonie, witam panią.
18: Dzień dobry, Dominika z Poznania.
2: Bardzo mi miło. Jak pani patrzy na tę sytuację? Czy dzieci to dobra inwestycja?
18: W ogóle nie patrzę w ten sposób. Ja jestem mamą 6 dzieci i muszę powiedzieć, że na początku mojego macierzyństwa nie było łatwo, bo przez długi okres czasu ja nie pracowałam zawodowo, siedziałam w domu. Siedziałam w domu i wychowywałam dzieci. Tak się śmieję, że siedziałam, no bo się z dziećmi nie siedzi za bardzo. W każdym razie dopiero od kilku lat zaczęłam pracować i większość moich dzieci rodziła się, gdy nie było jeszcze 800+. ale chciałam powiedzieć i zachęcić do tego, żeby być rodzicem, nawet gdy jest ciężko, bo u nas naprawdę się to sprawdziło. Jest tak, że gdy Pan Bóg daje dziecko, to daje też na dziecko.
2: Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dominiko. Życzę dużo zdrowia, sił, bo domyślam się, że szóstka dzieci to naprawdę łatwo nie jest pewnie i teraz. No, dobrze, że również takie rodziny są. Pozdrawiam bardzo serdecznie Pani Dominiko. Pan Krzysztof teraz. Dzień dobry, Panie Krzysztofie.
19: Dzień dobry, witam. Ja dzwonię z Holandii do Państwa i tak się zastanawiam, i jest dużo rodaków za granicą i niestety nie pochylamy się nad takim tematem, żeby może by zachęcić tych Polaków do powrotu do kraju. Może, nie wiem, może to nie uratuje nam świata, ale na pewno może by zmieniło trochę sytuację. Sam stoję właśnie przed takim dylematem, decyzja prawie zapadła, ale no jednak obawiamy się trochę, widzimy te ceny tych nieruchomości w Polsce, jak to wszystko wygląda i mamy obawy co do tego.
2: No właśnie, to jest też porównanie. Może na przykład niektórzy, myśląc o powiększeniu rodziny, decydują się na wyjazd i zamieszkanie poza granicami kraju. To również jest mało optymistyczne w takim razie scenariusz. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Co na to pan Witold? Dzień dobry.
20: Dzień dobry panu, kłaniam się. Witold z Poznania.
2: Bardzo mi miło. Jak pan patrzy na sytuację demograficzną w Polsce i w ogóle na perspektywę posiadania dzieci przez nas, przez społeczeństwo?
20: Proszę pana, równo 40 lat temu brałem ślub, dziecko pierwsze w drodze skończyło się na Czech, ale to były czasy, gdzie po bobochluty stało się w kolejkach, gdzie po meble stało się w nocy w kolejkach społecznych i człowiek był naiwny i sobie dał radę. Ja mam w tej chwili wnuki już urodzone za granicą, może wrócą, są też takie opcje jak u poprzednika, który właśnie mówił, ale wydaje mi się, że jest jeden z takich szkopów, o którym tutaj się też nie mówi. No dziewczyny czy kobiety, które chcą mieć dzieci, no pracują. Ja wiem, jak to wygląda w małych miejscowościach. Ma pracę, wróci kiedyś, bo tutaj jest inaczej. Natomiast w dużych miastach, w korporacjach, te panie po dwóch latach, po 2,5 roku przerwy, nawet z punktu widzenia tego świata, który tak zapieprza do przodu, technologicznie, jeżeli chodzi o wiedzę, ogarnięcie tego wszystkiego, są naprawdę przedsiębiorcy, firmy, no nie pozwolą sobie na te długi. A jak ma to zapewnić państwo? Bo wy ciągle mówicie państwo, co na to państwo? Państwo co na pogodę, państwo co na powodzie, państwo co na zmiany klimatu. Wszystko pięknie, ładnie, ale to... wydaje mi się, że na to recepty...
2: Coś mamy problem z tym, żeby pana usłyszeć, bo coś nam zanika, może za chwilkę się jeszcze uda, ale dziękuję za tę myśl również. Pan Grzegorz przy telefonie. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
21: Dzień dobry, panie redaktorze. Miałem nie dzwonić, bo temat audycji jest taki, że wychodziłem z założenia, że no nie mam nic do powiedzenia.
2: A jednak.
21: Jestem świadomym, bezdzietnym człowiekiem. Ale poczułem się trochę wywołany jednak do tablicy, bo w wielu wypowiedziach ludzi

0: dzieci, tak jak my nie wiemy nic o dzieci posiadaniu. A pustka w życiu bierze się z samotności, bierze się z braku zainteresowań, bierze się z braku miłości. Mówię to z perspektywy 55-latka, 30 lat w szczęśliwym związku, bezdzietnym, świadomie.
1: Jasne, i pewnie gdybyśmy tutaj na piedestał brali pustkę życiową, to można by te różnie to rozłożyć, natomiast akurat w kontekście demografii, no to pewnie osoby, które na dzieci się decydują, pewnie mówią o tym właśnie doświadczeniu i wpływaniu na ten na to niepokojące zjawisko. Pan Jacek przy telefonie. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Tylko może przełączę na ten niegłośno mówiący.
1: Bardzo dobrze pana słyszę, słychać.
2: O, teraz.
1: Dobra.
2: A ja zacznę od pytania do pana redaktora.
1: Aha.
2: W wieku 10 lat, albo nie, w ogóle, tak od 0 do 15, niech pan zgadnie, jaki dostałem najlepszy prezent od moich rodziców.
1: Aż tak zgadywać to chyba nie potrafię, panie Piotrze.
2: To ja bym chciał, to ja opowiem i chciałbym, żeby najlepiej posłuchali wszyscy rodzice jednaków. Najlepszym prezentem, jaki dostałem od swoich rodziców, był mój brat. To jest właśnie, moja wypowiedź jest skierowana głównie do osób, które planują mieć to jedno dziecko, żeby było tam tanio, no bo przecież te 400 czy 500 tysięcy kosztuje wychowanie tego dziecka, więc niech będzie tylko tyle, a reszta to tam...
1: Czyli rodzeństwo najlepszym prezentem. Dziękuję bardzo. Chrzciłem pana Jacka panem Piotrem, bo pan Piotr jest kolejnym oczekującym. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: No witam, panie redaktorze. Pozwoliłem sobie zadzwonić do radia. Słuchaj mnie?
1: Tak, tak.
3: Pozwoliłem sobie zadzwonić, gdyż może... Słucham audycji nie od początku, nie wiem, czy te argumenty padły, ale czynnik ekonomiczny tutaj padł jak gdyby podstawą, dlaczego ludzie się decydują bądź nie decydują na dzieci. I to jest prawda. Mhm. Po prostu młodzi ludzie w tej chwili nie mają autorytetów, takich jak mieliśmy my w swoim czasie. Ich autorytety są dużo bardziej spłaszczone i sprowadzają się do dwóch rzeczy. Do wolności, która została im wypracowana przez poprzednie pokolenia i którą teraz mają i która jest opacznie zrozumiana, i do elementu finansowego. Mhm. Już kiedyś zostało wymyślone, w jaki sposób zwiększyć dzietność. Trzeba tym młodym ludziom zabrać ten jeden z tych autorytetów. Nie chcesz mieć dzieci? Chcesz być bezdzietny? Chcesz mieć wolność, chcesz mieć swobodę? Proszę bardzo, płać większe podatki, tak zwane bykowe. Poświęcasz się na wychowanie dzieci, tworzysz rodzinę, tworzysz przyszłe pokolenia. Okej, płać mniejsze podatki. I młody człowiek niech ma wybór. Albo chce mieć wolność, albo chce mieć pieniądze.
1: I tutaj stawiam kropkę, bo jeszcze pani Magda ze swoją opinią. Dzień dobry, pani Magdo.
4: Dzień dobry. Ja bardzo króciutko chciałam tylko powiedzieć, że pierwszy raz w życiu dzwonię w ogóle do radia, a mam już 55 lat.
1: Nigdy nie jest za późno.
4: Ale ta dyskusja mnie poruszyła, bo powiem szczerze, nie słyszałam ani jednej osoby, która by powiedziała cokolwiek na temat tego, w jak niepewnej sytuacji żyjemy. I jak można w ogóle wymagać wręcz, bo ten pan przede mną mówiący to ma taki miał ton typu, no przecież to jest ich obowiązek, tak? Jak można wymagać od ludzi, żeby sprowadzali na świat dzieci w momencie, kiedy nie wiem, za 2-3 lata może się okazać, że połowa ludzi zostaje bez pracy i bez zawodu, bo zastąpiła ich sztuczna inteligencja, bo przecież żyjemy w takich czasach, że to wszystko się dzieje w błyskawicznym tempie i jest ciężkie w ogóle do przewidzenia.
1: Myślę, że akurat ten argument mamy przed oczami, pani Magdo, ale mamy też przed oczami to, że za 80 lat będzie nas o połowę mniej i to pewnie też budzi niepokój, wie pani.
4: Ale pytanie, czy to nie ma też jakichś plusów, a nie tylko minusów, bo jeżeli sztuczna inteligencja, że tak powiem brzydko, wysiuda większość ludzi z ich stanowisk pracy, to może właśnie to wcale nie będzie takie złe, że będzie nas mniej.
1: No ciekawe. Bardzo dziękuję za ten wątek do naszej dyskusji. 10 minut do godziny 13. Ponownie z nami pani profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, pan profesor Piotr Szukalski, demograf. Witam państwa. Pani profesor, no to ja do tego ostatniego telefonu nawiążę. Może to, że będzie nas mniej, to wcale nie taka zła sprawa. Może powinno być nas mniej, jak sugeruje pani Magda.
5: No, ale to jest o tyle trafne, tylko wtedy trafne.

0: jeśli sztuczną inteligencję traktujemy jednostronnie, bo sztuczna inteligencja nie tylko sprawia, że ludzi będzie zastępowała w niektórych czynnościach, w niektórych zawodach, ale po to, żeby była sztuczna inteligencja, to muszą być ludzie, którzy tę sztuczną inteligencję kreują. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli nawet sztuczna inteligencja zmniejsza zapotrzebowanie na pracę ludzką, to równocześnie daje możliwości ogromnego wzrostu produktywności i w związku z tym ludzie w warunkach nowych, w warunkach tej nowej cywilizacji być może nie będą musieli pracować tak jak teraz mamy 8-godzinny dzień pracy, tylko będą mogli pracować krócej, a produktywność rosnąca będzie sprawiać, że produkty będą tańsze, więc to trzeba rozpatrywać holistycznie, nie tylko jednostronnie i nie bać się, że sztuczna inteligencja to będzie oznaczała, że ludzie stają się bezużyteczni. To bardzo wiele zależy od polityki, od podejścia. Sztuczna inteligencja jest narzędziem. Narzędziem jak z nożem. Nożem można uratować życie chirurgicznym nożem, ale nożem można zabić. Więc to tylko od mądrości nas wszystkich, mądrości państwa, polityki społeczno-gospodarczej będzie zależało, czy i w jakim stopniu my te nowe szanse wykorzystamy. Ja muszę powiedzieć, że te rozmowy były dla mnie bardzo interesujące, bo one pokazują, jednak większość wypowiadających się osób wskazywała na radości, jakie daje posiadanie dzieci, na satysfakcję, jaką dają posiadanie dzieci. I to jest optymistyczne.
1: Tak.
0: Ja miałam kiedyś okazję uczestniczyć w rozmowie telewizyjnej wspólnie z panem, który oświadczył, że jest ojcem 10 dzieci i wygłosił taką sentencję, która moim zdaniem jest fantastyczna. W momencie, kiedy jego już pierwszy dorosły syn się żenił, to złożył młodej parze takie życzenia, żeby mieli tyle dzieci, żeby nigdy nie żałowali, że mają ich za mało. Jest problem, nie ma tu mowy o żadnym przymusie, nie ma przymusu i nie powinno być przymusu posiadania dzieci, ale musimy mieć świadomość. Ci, którzy posiadają, wiedzą, co zyskują, ci, którzy nie posiadają, nie to wiedzą, ile tracą, ale też mają inne swoje korzyści, więc tak to trzeba rozpatrywać.
1: To jeszcze do pana profesora. Wcześniej wyniki naszej sondy, czy dzieci to dobra inwestycja? 78% odpowiedziało, że tak, nie, 22%, ale panie profesorze, pojawił się w naszych telefonach też głos, że ta sytuacja demograficzna wynika z tego, że zanika naturalna potrzeba posiadania dzieci, że to nie te czynniki ekonomiczne, nie kiepskie programy socjalne, tylko właśnie po prostu zanika naturalna potrzeba posiadania potomstwa. Pan się z tym zgadza?
2: Tak, już komentuję te wyniki sądy. Pamiętajmy, że w takiego typu sądach dobrowolnych w pełni uczestniczą ci, którzy reprezentują skrajne poglądy, albo skrajnie pozytywne, albo skrajnie negatywne. Natomiast wracając do drugiego pańskiego pytania, no tak, można powiedzieć, że mamy do czynienia z tym, że zwyczajnie w świecie ta sfera wolności wielokrotnie wypowiadana dzisiaj, czy omawiana, rozszerza się na tyle, że stajemy się tak naprawdę już nie jedną grupą o takich samych potrzebach, ale wielką różnorodnością grup mniejszych, większych, z których każda ma zupełnie inne potrzeby, z których każda ma inną hierarchię wartości, z których każda w takim wypadku ma inne podejście do tego, czy posiadać dzieci, w jakiej liczbie.
1: Ja akurat się cieszę, że w tej audycji wzięli udział też państwo, którzy bardzo licznie mówili o zaletach posiadania dzieci. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Piotr Szukalski, demograf, Uniwersytet Łódzki, profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, członek Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP, byli gośćmi audycji Co Państwo na to? Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.

0: in Paris?
1: Are you happy to be in Paris?

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Ja wiem, że środa, ale prawie piątek, bo jutro przecież dzień świąteczny, więc tak troszeczkę przed weekendem. Być może niektórzy gdzieś wybędą, pobędą, wyjadą. Wszystkiego dobrego. No ale na razie środa i szósta minęła.

0: Ja wiem, że czasem człowiek rano zastanawia się nad rzeczami, nad którymi może nie trzeba się bardzo zastanawiać, ale jak tam jest takie to tam jest klaskane, czy takie urządzenie? Pewnie urządzenie, to już te czas. Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów to 20 mm, a na obszarze od Wielkopolski i ziemi łódzkiej, Pośląsk, Małopolskie i Podkarpacie to 25, nawet może do 30. Temperatura maksymalna. Będziemy dzisiaj mieli, uwaga, temperaturę maksymalną 14 na Przedgórzu Sudeckim i 16-17 na południowym zachodzie, do 22-25 być może na przeważającym obszarze kraju, ale 27 nam się przytrafi na południu.
1: Radio 357.
0: Środa, przypomnę, żeby się Państwo nie pomyliło. 6 po 6.

The Power of Love. Chyba jeszcze inny utwór był pod tym tytułem, prawda? Coś takiego, ale to jeszcze może znajdziemy dzisiaj. Dzień dobry się z Państwem. 10 minut po 6 kłaniamy się i teraz powiemy dzień dobry, powiemy kim jesteśmy. Jesteśmy Pauliną Kozion, Izą Woźniak, Kasią Pasierbi, która czeka przy telefonie, przy głosówce, Tomkiem Matningiewiczem, który audycję realizuje. Jesteśmy też Bartkiem Wasilewskim, Krystianem Hankę i Marcinem Łukawskim. Dzień dobry. Zapraszamy. A tu się cichutko zaczyna? Możemy mocniej?

0: 36 miejsce, to ostatnio było na liście, bo to nowe, nowiutkie, Nothing But Thieves. I proszę poszukać tego w zestawie do głosowania na listę. A lista będzie wyjazdowa. W ten piątek najbliższy wybierzemy się do Gorzowa, tradycyjnie. Zapraszamy serdecznie. Tak, proszę głosować na listę i teraz proszę posłuchać.
1: Ranek 357.
0: 15 minut po 6, środa, przypomnę, żeby się państwu nie pogubiło w czasoprzestrzeni. I zapraszamy do słuchania do 9. No a różne rzeczy ważne będą do omówienia. Między innymi padnie pytanie, czy w Polsce powstaną bazy z bombowcami zdolnymi do przenoszenia broni jądrowej i to broni Stanów Zjednoczonych. O tym Bartek Wasilewski porozmawia o 8.15, a gościem będzie pan doktor Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 8.15, zapraszam w imieniu Bartka. Co poza tym? Poza tym będziemy żyli pewnie dzisiaj tenisem i bardzo dobrze. No, bo mamy radosną postać. Tak, to przede wszystkim trzeba powiedzieć. Radosna postać, czyli Maja Chwalińska. Objawienie tego turnieju. Wielki szlem na kortach Rolanda Garrosa. No i dziś nasza zawodniczka po raz pierwszy w życiu powalczy. Maja Chwalińska powalczy o półfinał wielkiego szlema. Przeszła eliminację, kwalifikację. To będzie jej 8. mecz w tym turnieju, bardzo dużo, no ale to zawodniczka z drugiej setki rankingu. A jak się żyje w drugiej setce rankingu?
2: Mówi się, że generalnie ta pierwsza setka zarabia pieniądze, więc osoby, które są z tej poza setki, często muszą po prostu dokładać do tego interesu.
0: Wiemy o tym, mówimy o tym i trzeba o tym mówić, bo oczywiście patrzymy na te największe gwiazdy, które zarabiają miliony za turnieje, ale przecież tam jest dużo, dużo więcej świetnych zawodniczek, zawodników, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, nie ma co ukrywać. I o tym właśnie państwu opowiemy o 7.50. Iza Woźniak więcej i obszernie o tym opowie. Będą specjalne wyliczenia, padną konkretne kwoty. Wiemy już, że Maja będzie w tej pierwszej setce po turnieju i bardzo dobrze. Proszę trzymać kciuki, mecz zdaje się o 11.00. Na pewno o tym jeszcze będziemy opowiadali. Co poza tym, za godzinę spotkamy się z doktorem Tomaszem. Będą odciski palców. Potem po 7.28 oczywiście śniadanie biznesowe w środę Jarosław Sroka i dzisiaj będziemy inwestowali w samochody. Nowsze, starsze, jak tam sobie państwo życzą, ile państwo mają do inwestowania, pan redaktor więcej podpowie. Będzie tatowanie, z kolei Krystian podpowie państwu dzisiaj, na co w ten długi weekend wybrać się do kina, co zobaczyć. Będzie o filmach. Takie podpowiedzi zawsze się przydają. To zapraszam po 7.35. Będzie kulturalny skoczek, no i tygodniki oczywiście po 8.35. Potem kulturalny skoczek, Roma Leszczyńska też podpowie dokąd, na co, co warto. A przed 9.00 maestro Filip. Co tam ciekawego w kalendarzu? Oprawi to elegancko oczywiście instrumentem smyczkowym typu hordofon. To państwo bardzo dobrze wiedzą. 17 minut po 6.00. Aha, jeszcze adres mailowy. Zawsze gotowy. ranek@radio357.pl. Polecamy, zapraszamy. No tak to będzie do 9.00. Po 9.00 Marta Kula, prawda? Prawda.

krótki list od pana Jerzego. Nie pompujcie, redaktorze, nie pompujcie. Maja sobie sama poradzi. Zostawcie ją w spokoju. Zostawiamy w spokoju. Cokolwiek się wydarzy, jest fantastycznie, bo naprawdę osiągnęła nieprawdopodobny wynik. Maja Chwalińska powalczy o półfinał dzisiaj. Będziemy opowiadali bardziej o tym, jak to wygląda, jak wyglądają realia trenowania w takiej sytuacji, kiedy jesteś w drugiej setce. Gdyby jakieś doświadczenia państwa, zapraszamy.

0: Generalnie to oczywiście Mike Oldfield. 25 minut po szóstej, no to ta wiadomość na dziś. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa.
1: Poranek 3:57.
0: A po wygranej w poniedziałek awansowała nie tylko w samych zawodach, w samym turnieju, ale także w generalnym rankingu. Dotychczas była w drugiej setce, teraz już wiemy, że to będzie pierwsza setka i to jest bardzo ważne, mówi Tomasz Smokowski, który komentuje przecież turnieje tenisowe.
2: Tenis staje się opłacalny właśnie na granicy setnego miejsca w rankingu.
3: 101 ma
2: to
3: słabo.
2: Znaczy, to troszeczkę musisz wiedzieć z technicznego punktu widzenia. Tak zwany cut-off, czyli odcięcie drabinki w turniejach wielkoszlemowych. Gwarantowane miejsce w drabince wielkiego szlema w pierwszej rundzie jest na poziomie mniej więcej 97 miejsca w rankingu. Dlaczego? No bo może się przydarzyć, że ktoś jest kontuzjowany, tak jak Alcaraz, wtedy wskakuje kolejna osoba i tak dalej. Najlepiej być w pierwszej 90, wtedy nie ma możliwości, żebyś się nie znalazła w drabince głównej turnieju wielkoszlemowego, a jak jesteś w drabince głównej turnieju wielkoszlemowego, to już nie masz problemu z pieniędzmi na dystansie całego roku. To jest wielka sprawa. To teraz będę operował liczbami. 87 tysięcy euro, nawet za przegrany mecz pierwszej rundy wielkiego szlema przysługuje ci, choćbyś się położyła na tym korcie i przegrała do zera do zera. Teraz przemnóż to sobie razy 4 turnieje wielkiego szlema, no to już ci daje prawie 360 tysięcy euro rocznie, jeżeli ci się uda załapać przez cały rok do takiej drabinki. Nawet jeżeli przegrasz 4 razy w pierwszej rundzie. Jesteś uratowana, zarabiasz pieniądze.
0: No właśnie, to konkretne pieniądze. Jeśli zaś jesteś w setce, ale tej drugiej, to dokładasz do interesu, tak to można najprościej ująć. I o tym, jaka jest różnica w trenowaniu, w jeżdżeniu na turnieje, w życiu po prostu, kiedy się jest poniżej tej pierwszej setki, o tym porozmawiamy o 7:50, bo to były realie, z którymi zmagała się Maja Chwalińska dotychczas. I Zawoźniak więcej na ten temat Państwu opowiem. 27 po 6.

0: Little Sims. Oj, za rzadko się spotykamy z artystką o poranku, ale spróbujemy częściej. 6:30. Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów zupełnie będzie. To północny wschód, przypominam. Na pozostałym obszarze będzie umiarkowane i duże. I przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze także będą z gradem. Prognozowana wysokość, bo mamy taką, 20 mm. A na obszarze od Wielkopolski, ziemi łódzkiej, Pośląsk, Małopolskę i Podkarpacie 25 do 30 może nawet. Temperatura maksymalna 14 na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, do 22-25 na przeważającym obszarze kraju, ale i 27 na południu być może.
1: 3-5-7.
0: 29 do 7.

0: Panie Jarosławie, ależ oczywiście, że panem też, panem również. A właśnie, z panem Jarosławem za godzinę, no może trochę mniej, po 7:28 porozmawiamy o inwestowaniu w samochody i tylko wywołałem hasło, a tu od razu pan Stefan napisał, że też inwestuje w samochody. Ale w związku z tym, że moja wypłata oscyluje pomiędzy 1,43 a 1,72 wypłat bogaczy, to też takie auta inwestuje. I przykład na zdjęciu niereprezentatywny, 1/5 kolekcji. No niezła gablota.
1: No nie, no to w każdy kolor tęczy tutaj jest. No,
0: fantastyczna auta, gablota. 1/5 gablota.
1: Liczy się kreatywność, a nie duży garaż.
0: WUKO piękne, piękne. 1,43, czyli samochodziki w skali.
1: Bardzo dobrze, bardzo popieramy.
0: Elegancko.
1: To jest hobby, proszę pana.
0: Hobby.
1: Hobby. Tak, tak jest.
0: Ma pan jakieś hobby?
1: Hobby, ale a propos innego pana Jarosława. Cieszmy się jego szczęściem. Prezes Jarosław Kaczyński wróci do domu na urodziny, pyta dzisiejszy fakt. A urodziny przypomnimy już niebawem, bo 18 dnia czerwca sąsiedzi finiszują z remontem. Nieraz już w przeglądzie prasy kolorowej opowiadaliśmy o tym najsłynniejszym polskim remoncie. Biedna rodzina wprowadziła się na Żoliborz i nagle widzi, że o remoncie ich połówki bliźniaka opowiada cały kraj. No i Jarosław Kaczyński musiał się wyprowadzić do swojego kuzyna, no ale jak wszystko na to wskazuje, przynajmniej jak wskazuje na to fakt, a fakt to nie wszystko, więc jest sprzeczność, ale powróćmy do tematu głównego. Jak wszystko albo fakt na to wskazuje, pół willi jest już jak nowe i możemy sobie zobaczyć zdjęcie tej połówki bliźniaka. No rzeczywiście... Nie chcę nic mówić, wygląda zacnie.
0: Ja mówiłem na samym początku, że teraz połówka taka bardzo nowoczesna, i,
1: a druga nie. No to
0: jest
1: panie
0: dysonans.
1: Jarosławie, ja bym wracał jednak po urodzinach do kuzyna i zamawiał ekipę remontową. Może będzie taniej, może wziąć tą samą, bo już będą wiedzieli wszystko, będą mieli know-how, będą wiedzieli, gdzie rury idą, a to wszystko bardzo ważne. Więc może tak.
0: Sobie taką rozmowę przy płocie. Panowie, sprawa jest.
1: Panowie, też bym chciał tak.
0: Jak tu skończycie, kiedy kończycie?
1: Połówka bliźniaka przychodzi generalny i uciążliwy remont. Dlatego na czas jego trwania Jarosław Kaczyński opuścił swoją część willi i przeniósł się do kuzyna. No dobrze, że nas fakt o tym informuje, ale naprawdę ta willa na Żoliborzu, czyli tutaj niedaleko, ja bym pojechał sobie zobaczyć, bo to wygląda
0: nie trzeba,
1: ładnie.
0: Z buta można.
1: Tak, tutaj to jest takie trochę nawiązanie, no to jest willa przedwojenna, ale tutaj tak trochę modernistycznie do niej.
0: No wygląda ładnie, tak. Nie ma co.
1: Podeszli
0: dobrze zrobili, dobrze robią.
1: Taki modernizm lata 30 bym bardziej wskazywał, ale może.
0: No na razie mamy 20.
1: No tak, ale te 30.
0: Tamte poprzednie.
1: Nie aż taki modernizm, żeby wyprzedzał epokę. Ale wróćmy do pierwszej strony faktu, bo tam dużo się dzieje.
0: To kto teraz? Ja czy ty?
1: Nie wiem.
0: Bo wraca pan Skolim. Wczoraj mieliśmy przyjemność informowania państwa o słynnym zdaniu pana Skolima, że nie ma na to naszej racji. No więc pan piosenkarz jest nadal na pierwszej stronie. I temat ten sam, czyli to, że tak dosyć krytycznie odniósł się do apeli wszelkiego rodzaju związanych ze składkami ZUS i tak dalej, i tak dalej. No i piosenkarz Disco Polo Skolim 29L prowadzi stację benzynową, a ostatnio został twarzą wędlin. I teraz ty.
1: No i Doda karci Skolima za atak na artystów. Doda wytknęła młodszemu koledze słabą znajomość realiów życia artystów. Znam ludzi milion razy bardziej utalentowanych od ciebie, którzy nie mają co do garnka włożyć, mówi Doda. No i co dalej Doda mówi? Zajmij się swoją
0: kiełbasą.
1: Tak jest.
0: Takie hasło.
1: Takie hasło. Ale to rzeczywiście rzuca się w oczy. No ale rzeczywiście, tak jak jestem krytyczny wobec Dody i wobec tego wszystkiego, co ona tam mówi na sprawy wszelakie, no to tutaj Doda w pewien sposób przygotowała esencję.
0: Przejdźmy dalej. Nowa kryjówka ministra Uziekiniera. Jest też informacja, że Romanowski zwiał do Turcji.
1: Nie kiełbasa, a kebaby.
0: Tak, to jest, nie wiem, czy to jak bardzo potwierdzona jest ta informacja, ale no taka z pierwszej strony.
1: Jednak fakt ma dobrych paparazzi, którzy...
0: Jednak. Co? Super Express.
1: No super, no a tam
0: Myślę, że to największe to na koniec. Bym, a duże 120 miliardów trafi do Polski, pan
1: Kosiniak-Kamysz.
0: Tak, program SAFE ruszył pełną parą, to jest jedna rzecz. I że pan...
1: Jaki?
0: Tak.
1: Patryk Jaki.
0: Patryk Jaki, 41L, ścigany przez prokuratora.
1: Ale tak się zastanawiam, Waldemara. Czy to jest wszystko grzeczne? No bo tak, jest już... Jest poseł, Jan Kowalski, dobrze, Patryk Jaki. No i powinno być Patryk Jaki ścigany przez prokuratora. Wyobrażasz sobie, że Łukawski ścigany przez prokuratora, no. Wasilewski ścigany przez prokuratora.
0: Nie
1: każdy
0: życzę.
1: By powiedział, nie no, trochę tak niegrzecznie z tym tytułem. A tutaj Jaki, że krótkie nazwisko, Patryk Jaki ścigany przez prokuratora. Grzeczniej trochę,
0: tak.
1: No.
0: To zgadzam się z panem.
1: Tak, to takie są.
0: No to dobrze, no to teraz no najważniejsze. To
1: gwiazdy.
0: Gwiazdy.
1: Roztańczą.
0: Opole.
1: Opole.
0: Jak się bawicie.
1: A potem zajmą się kiełbasą.
0: To nie wiem tego, ponieważ no właśnie się rozpoczyna festiwal, będzie, nie wiem czy dzisiaj,
1: o
0: matko, czy jutro.
1: Święta, naprawdę? Mhm.
0: No ale człowieku, bracie. Gwiazdy roztańczą, jest tutaj właśnie są gwiazdy typu...
1: Ciągle te same.
0: Pani Doda znowu jest tutaj na pierwszym stanie.
1: Alicja Majewska,
0: pani
1: no
0: Alicja
1: dobrze.
0: Majewska i pan Krzysztof.
1: Krzysztof Cugowski.
0: No. No. To ja chciałem tylko powiedzieć, że będziemy mieli godną reprezentację, proszę pana, w Opolu.
1: Mhm.
0: No. Nasi tam będą, proszę oglądać, proszę oglądać.
1: Że Cugowski?
0: Nie. Będzie Niedźwiedź, będzie Ola, będzie Stelka.
1: Okej.
0: Okay. Także proszę zaglądać. Się zapowiada.

0: Za 16 minut będzie 7. Widzę, że poważne szpalty, takie rozmiary się pojawiły, to możemy zaczynać. Panie Bartku, bardzo proszę.
1: Ja sobie tylko podwyższę trochę mikrofon, przepraszam za to puknięcie i możemy zaczynać, ale te szpalty to trochę bym nie przesadzał, bo głównie dzisiaj opieramy nasz przegląd na portalach internetowych i tak to na stronie Wirtualnej Polski możemy przeczytać wywiad. Wywiad z minister kultury. Prezydent też jest reprezentantem tego środowiska. Cienkowska wywołała burzę, teraz liczy na podpis. Nie jestem fanką twórczości pana Kapeli, nigdy nią nie byłam. Natomiast moja opinia na temat jego twórczości jest bezprzedmiotowa. Decyzję podejmuje komisja, nie minister. Tak, szefowa resortu kultury Marta Cienkowska broni się w rozmowie z WP przed zarzutami, kto ma zostać uznany za artystę i skorzystać z pomocy państwa. I co możemy przeczytać w tym wywiadzie? To nie jest tak, że państwo będzie dopłacać do składek wszystkich twórców, mówi minister Cienkowska i tłumaczy, że weryfikowane będą 3 ostatnie lata zarobków. Jak przekonuje, komisja oceniająca dorobek artystyczny ma liczyć od 3 do 5 osób, a ocena wniosku ma kosztować 50 zł od jednej osoby. Na komisji będzie ciążyła ogromna odpowiedzialność. Wydanie decyzji o tym, czy ktoś kwalifikuje się do dopłaty do składek z budżetu państwa, będzie decyzją skrajnie trudną. Wręcz obawiam się o to, czy w ogóle znajdziemy wystarczająco dużo ludzi, którzy będą chcieli wziąć na siebie ciężar decydowania o ludzkim losie, mówi Cienkowska. W wywiadzie dla WP minister zakłada, że Karol Nawrocki podpisze tę ustawę. Pan prezydent część swojego życia pracował w muzeum i z pewnością wie, jak się pracuje z ludźmi, którzy są twórcami i jakiego wsparcia potrzebują. Więcej na ten temat na dzisiejszych stronach Wirtualnej Polski. Zaglądamy do Onetu, a tam nowy sondaż zaufania Ibris. Prezydent traci unikalną przewagę. Niespodziewany atak na czołówkę. Nowy sondaż zaufania Ibris dla Onetu przynosi poważne przetasowania. Prezydent Karol Nawrocki utrzymuje się na prowadzeniu, ale zalicza wyraźny spadek i traci unikalną przewagę. Na drugie miejsce w rankingu wskakuje z kolei minister Radosław Sikorski, który w ostatnim czasie nie szczycił się tak dobrymi notowaniami. Nagły atak na czołówkę przypuszcza także kto? Lider, jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, który może pokrzyżować szyki dotychczasowym liderom sondaży. No i tak oto Karol Nawrocki, Karolowi Nawrockiemu ufa prawie 46,5% ankietowanych. Na drugie miejsce w sondażu wraca wspomniany Radosław Sikorski, tu prawie 43% ankietowanych. Podium zamyka Donald Tusk, 36,6% ankietowanych. No a ten Karol Nawrocki wspomniany, nasz prezydent, utrzymuje w rankingu pozycję lidera, ale traci unikalną właściwość bycia jedynym politykiem z przewagą wskazań pozytywnych nad negatywnymi. No i co dalej? Dalej Mateusz Morawiecki i tuż za nim, niewiele mniej, bo Mateusz Morawiecki 35,7, a 35 ma wspomniany Krzysztof Bosak. Więcej o tym sondażu dziś na stronach Onetu. No to zajrzymy sobie jeszcze do prasy drukowanej. Tam Rzeczpospolita. Koszty pracy największą przeszkodą dla rozwoju firm. 7 barier głównych. O tym czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Koszty pracy to największa przeszkoda w rozwoju firm, informuje Rzeczpospolita, powołując się na badanie barier dla biznesu przeprowadzone przez firmę Grant Thornton. Koszty pracy wskazało 66% ankietowanych podmiotów.

0: w Gazecie Polskiej codziennie. No i zaglądamy jeszcze do dziennika Gazety Prawnej, tam więcej długich tekstów, no bo dziennik wersji magazynu na weekend. No i co możemy przeczytać w ramach tych analiz i w ramach tego weekendowego wydania? Wojna już się rozlewa. Ukraińcy uważają, że rosyjskie problemy na froncie mogą popchnąć Putina do próby ucieczki do przodu i zaatakować państw bałtyckich. Pisze o tym Michał Potocki. Więcej pieniędzy, mniej niezależności. Reforma finansowania samorządów podniosła ich dochody i zwiększyła samodzielność budżetową, ale w innych obszarach autonomia wspólnot lokalnych się kurczy. Analizuje z kolei Piotr Wójcik. W podobnym wydaniu jest także dzisiejsza Gazeta Wyborcza, magazyn na długi weekend, i tam na okładce Mitoraj, rzeźby Polo, czyli Michał Anioł, artysta, o którego kłóci się Polska. Karykatura, kiczasz, sztampa, nadprodukcja. Krytycy są zgodni w ocenie sztuki Igora Mitoraja. Dlaczego Mitoraja pokochali Włosi i polska klasa średnia? O tym na stronie 14 magazynu Gazety Wyborczej. Więc jest trochę polityki, ale jest i sporo kultury.
1: Kultury też będzie sporo przed 9. Roma Leszczyńska Państwa zaprasza na kulturalnego skoczka. Bartek Wasilewski, bardzo dziękuję. 10 do 7.

0: Ale ładnie to gra, ale ładnie. 5 minut do 7 mamy, a teraz powolnym krokiem zmierzamy do serwisu. Uwaga.
1: Melduję, że wczoraj wszedłem w program wydeptywania kroków. Proszę zgadnąć po poniższych pozdrowieniach, do której grupy się zapisałem. Chciałbym pozdrowić przywódcę duchowego Sybarytów, Jakuba Szczyczkowskiego. Szefie, wszystko idzie zgodnie z planem. Nie żyją Sybaryci. Sybaryta to brzmi dumnie. Pozdrawiam.
0: Kłaniamy się. Proszę spokojnie, godnym krokiem zmierzać. Przypominam, że robimy kroki w tym miesiącu.

0: Tu Radio 357, jest środa, 3 czerwca. Minęła właśnie 7, czyli zapraszamy na serwis informacyjny Radio 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Na początek dobra wiadomość dla kredytobiorców. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie, co oznacza również brak zmian w wysokości rat i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie wprawdzie powyżej 3%, ale jej wzrost jest wolniejszy niż zakładali ekonomiści.
2: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, gdzie można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
1: Tłumaczy główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Ostatnia obniżka o 25 punktów bazowych miała miejsce w marcu. Od 1 września zacznie najpewniej obowiązywać zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Rząd przyjął wczoraj projekt przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych. Magdalena Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa tłumaczy jednak, że sam zakaz to za mało.
3: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu.
1: Krytycznie do pomysłu podchodzą sami zainteresowani. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej mówił wczoraj w popołudniówce, że z jednej strony to dobrze, że rządzący zauważyli problem.
4: A po drugie, temat zakazu uważamy, że to jest jednak ostateczność i powinniśmy na początku edukować, tak? Od tego roku szkolnego jest przedmiot edukacja zdrowotna. Od nowego roku szkolnego będzie to przedmiot obowiązkowy, dlatego naszym zdaniem powinniśmy jeszcze poczekać rok z jakąkolwiek decyzją, żeby dać przestrzeń młodym ludziom, żeby zdobyli wiedzę. A jaką wiedzę zdobyli? Będą podczas edukacji zdrowotnej. Również jest tam wątek higieny cyfrowej, która jest niezwykle ważna i dotyczy właśnie tego tematu, o którym rozmawiamy, czyli uzależnienia od mediów społecznościowych i telefonów.
1: Jak przypomniał Paweł Mrozek, do końca roku prawdopodobnie zostanie również uchwalony zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia. Rząd przyjął wczoraj również projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z nim zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo, na wzór funkcjonariuszy publicznych.
5: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
1: Tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka. Powstanie również nowy rejestr żłobków, punktów opieki i klubów dziecięcych. Wzrośnie też limit jednoczesnej opieki dla jednego opiekuna z 5 do 8 dzieci. W serwisie maksymalne ceny paliw na dzisiaj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6 zł 54 grosze, a za litr oleju napędowego 6 zł 40 groszy. Fotele i żyrandole do wzięcia. Pod koniec czerwca startuje remont budynku Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Za niewielkie pieniądze można stać się posiadaczem materialnej cząstki muzycznej historii. Szczegóły od naszego bydgoskiego reportera.
6: 29 czerwca ostatni koncert, podczas którego widownia zasiądzie w Filharmonii na fotelach, które służyły od wielu lat i można by rzec, słyszały niejedno. Kto zaoferuje najwięcej, może zostać posiadaczem jednego z blisko 1000 foteli z sali koncertowej. Licytacja trwa do 8 czerwca na stronie internetowej Filharmonii Pomorskiej, potwierdza Radiu 357 Elżbieta Krzyżanowska z działu inwestycji tej placówki.
7: Cena wywoławcza jest 50 zł.
6: Dużo więcej muszą wyłożyć chętni, którzy mają zamiar nabyć okazałe żyrandole rozświetlające wnętrze. Cena wywoławcza każdego z 3 oferowanych do sprzedaży to 80 tysięcy złotych. Pierwsi melomani zainteresowani zakupem już zadeklarowali swój akces. Bydgoszcz, Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Kompleksowy remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy potrwać ma 3 lata. Serwis wróci szybciej, bo o 8.
8: Ile za żyrandol?
1: Dużo.
8: No to jeszcze sufit odpowiedni trzeba mieć do tego. Nie są proste sprawy.
1: Wysoki sufit, tak.
8: Co najmniej. Teraz sport, Mateusz Kuźniewski.
9: Nie tak wyobrażali sobie reprezentanci Polski początek rywalizacji w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 rozgrywanych w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Biało-czerwoni rozegrali wczoraj 2 mecze i odnieśli 2 porażki z Mongolią 19-21, a potem z Łotwą po dogrywce 20-22. W tym drugim spotkaniu decydujące punkty zdobył Nauris Miezis, mistrz olimpijski z Tokio, który trafił rzut z dystansu. Adam Waczyński w TVP Sport tak podsumował drugi z meczów.
10: No ciężko, w tych meczach każdy detal się liczy, każdy malutki błąd może kosztować zwycięstwo, tak jak i w tym spotkaniu. Nie udało się, ale walczyliśmy do końca, 20 punktów zdobyte. Na pewno będziemy walczyć o 2 zwycięstwa i żeby wyjść z grupy.
9: Jutro biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA Amerykanie. Bezpośredni awans do ćwierćfinałów uzyskają zwycięzcy 4 grup, a ekipy z miejsc 2 i 3 zmierzą się w barażach o 1/4 finału. Polacy kiepsko zaczęli, ale wciąż mają szansę na ćwierćfinał. W Paryżu tymczasem na kortach Rolanda Garrosa poznaliśmy półfinalistów wielkoszlemowego French Open. Czech Jakub Mensik pewnie pokonał Brazylijczyka João Fonseca 6-4, 6-3, 7-6 i awansował do czołowej czwórki. A tam zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, który wygrał z Hiszpanem Rafaelem Hodarem 7-6, 6-1, 6-3. Dla Saszy to już 5. półfinał w Paryżu.
11: Are you proud of it?
12: Not really. Don't really care.
9: Czy jestem dumny? Prawdę mówiąc, nie szczególnie. Chcę iść do przodu, grać w turniejach, wygrywać kolejne mecze i to jest mój cel. Dziś to był trudny test przeciwko wymagającemu rywalowi. Udało się, jestem w półfinale, ale na razie to tyle.
11: For now, that's it.
9: Wczoraj w turnieju kobiet do półfinału awansowały Ukrainka Marta Kostiuk, prowadzona przez polską trenerkę Sandrę Zaniewską oraz Mirra Andrijewa. Dziś czekają nas pozostałe ćwierćfinały u pani i panów, a najciekawszy dla nas o 11:00. To wtedy Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską i spróbuje jeszcze poprawić i tak już życiowy sukces osiągnięty na kortach w Paryżu. Chwilę o kolarstwie. Anna van der Breggen wygrała 4. etap wyścigu Giro d'Italia, jazdę indywidualną na czas ze startem w Belluno i metą w Dolinie Nevegal. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej, a w tegorocznej edycji Giro startowała, jak wiemy, jedna Polka, Karolina Kumięga, która niestety wycofała się z rywalizacji w minioną niedzielę. W futbolu to czas meczów towarzyskich. Dziś wieczorem Polska zagra z Nigerią na PGE Narodowym, ale przyjdzie jeszcze czas, by zapowiedzieć ten mecz. My na razie o tym, co działo się wczoraj. Reprezentacja Belgii wygrała w Rijece z Chorwacją 2-0. Jedną z bramek strzelił Romelu Lukaku, rozgrywający pierwsze po rocznej przerwie spotkanie w barwach Czerwonych Diabłów. W innych meczach Walia zremisowała z Ganą 1-1, a Kolumbia pokonała Kostarykę 3-1. To na koniec transfer. Zmieni klub, ale nie zmieni miasta. 24-letni Łukasz Zjawiński, wicelider klasyfikacji strzelców pierwszej ligi w ostatnim sezonie z Polonią Warszawa, podpisał 4-letni kontrakt z Legią. Już za godzinę krótka historia mundiali.
0: To tajemnica, a nie, to nie o tym było. Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i z opadami. Przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem będą. No i prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na obszarze od Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej, Pośląsk, Małopolskę, Podkarpacie, taki pasek, 25 do 30 mm. Temperatura Zielona Góra 17, Gorzów, Wrocław 18. Olsztyn, Suwałki, Lublin, Zakopane 21, Szczecin i Opole 22, Gdańsk, Poznań, Katowice, Kielce, Warszawa 23, Łódź, Radom 24 stopnie, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń i Kraków 25, no i Rzeszów nam najcieplej dzisiaj 26.
13: Radio 357.
0: Mamy 9 minut po 7, to poranek, 357, to jest piosenka pod tytułem zespołu Linkin Park, a za chwilę będzie piosenka dnia. Proszę się przygotować na The Cure.

0: tenisie dzisiaj będziemy rozmawiali jeszcze przed 8, no bo Maja Chwalińska będzie walczyła o półfinał, ale to jest zawodniczka z drugiej setki rankingu. Jak żyje się zawodnikom, zawodniczkom w tej drugiej setce?
1: Mówi się, że generalnie ta pierwsza setka zarabia pieniądze, więc osoby, które są z tej poza setki, często muszą po prostu dokładać do tego interesu.
0: No właśnie, o tych realiach opowie Państwu Iza Woźniak o 7.50. Zapraszamy serdecznie. Może Państwo mają też doświadczenia związane z przygotowaniem takiego młodego zawodnika, młodej zawodniczki. Jak to wygląda, to proszę nam opowiedzieć. Zapraszamy. Ranek Małparadio 357.pl. Albo głosówka, albo numer telefonu do dyspozycji. The Cure teraz w naszej piosence dnia. Z tym, że The Cure to tytuł.

0: Olivia Rodrigo to jest autorka naszej dzisiejszej piosenki Dnia The Cure. To jest tytuł. Jeśli chodzi o sport, inwestowanie, o realia życia młodych sportowców, pani Martyna napisała, proszę posłuchać całego listu. A propos inwestowania w zawodowy sport, moi rodzice zainwestowali we mnie i w moją siostrę. Wszystko. Grałyśmy w tenisa do 12-14 roku życia, byłyśmy w top 10-15 w Polsce. W pewnym momencie rodzice po prostu zderzyli się ze ścianą i musiałyśmy skończyć przygodę z tenisem. Ja zostałam olimpijką w innej dyscyplinie zimowej, to biegi narciarskie, a moja siostra została aktorką. Coś tam z tej inwestycji w dzieci jednak zostało. Jeszcze takie PS. Mama teraz wspomina, że gdyby nie inwestycja w sport, postawiłaby pewnie z dwa pensjonaty w Zakopanem i pewnie mogłaby spokojnie żyć, ale sport to piękna przygoda ucząca charakteru i dyscypliny.
1: Pytania z Księżyca.
0: To nasza słuchaczka, pani Martyna, olimpijka. Bardzo dziękuję za ten list, droga słuchaczko. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Kłaniam się panu. Jak się pan miewa o poranku?
2: A dziękuję bardzo, dobrze.
0: Wszystko w porządku? Ma pan taki dźwięk?
2: Czy to jest plik pieniędzy?
0: Owszem, ale zamieniony w coś innego.
2: Aha, okej, okay. Nie wiem. Jakiś worek?
0: Nie, nie worek.
3: Bardzo dobra chrupki.
2: Zemsta jest słodka, bo moje już zjadłem. W sensie te nasze.
0: Naprawdę? Swoich 8 już pan zjadł, tak? A mam bardzo dobre. Całą paczuszkę.
2: Dziękuję, bardzo się cieszę pana szczęściem.
0: Bardzo dziękuję.
2: Proszę
0: słuchaczce.
2: Mnie nie zostawiać.
0: Nie? No, a chciałem panu pół oddać. Panie doktorze, ja mam teraz kłopot, żeby przeczytać pytanie.
2: Mogę ja przeczytać.
0: To pani Marta napisała. Tak, pan spróbuje, bo ja nie dam rady.
2: Dobra, w takim razie pani Marta, mama Franka, napisała tak. Przekazuję pytanie od 10-letniego Franka. Jest to... przepraszam, jak to jest możliwe i czy to prawda, że na całej kuli ziemskiej nie ma dwóch osób z tymi samymi odciskami palców?
0: Takie pytania.
2: No i już odpowiadam. Trudno powiedzieć, dlatego że nie zbadaliśmy wszystkich osób na całej kuli ziemskiej. Natomiast patrząc na statystykę i patrząc na te osoby, czy te odciski palców, które pobraliśmy dotychczas, a pewnie, nie wiem, z miliard żeśmy pobrali tak w całej historii pobierania odcisków palców, to rysuje się z tego taki oto obraz, że tak, w praktyce na całej Ziemi nie ma dwóch różnych osób z identycznymi odciskami palców. Nigdy w historii, mimo że przebadano tych odcisków bardzo dużo, nie odnotowano przypadku duplikatu u dwóch różnych osób. Nawet u identycznych bliźniąt, które mają w pierwszym przybliżeniu 100% takie samo DNA, w 100% takie samo DNA, odciski są różne. Odciski czy linie papilarne, one nie są w 100% zaprogramowane genetycznie i myślę, że to powoduje, że nie ma dwóch osób z takimi samymi. One formują się, te podstawowe jak gdyby wzory, one formują się wtedy, gdy dopiero zaczynamy nawet nie chodzić po tej planecie, bo być na tej planecie, czyli mniej więcej około 10, może 12 tygodnia naszego życia przed urodzeniem. A nie 10 tygodni przed urodzeniem, tylko 10 tygodni odpoczęcia. I geny decydują tylko o jakby takim ogólnym typie wzorów, które mamy na opuszkach, czyli o jakichś tam wirach, o jakichś łukach, o jakichś pętlach. To jest kilka takich rodzajów wzorów, natomiast szczegóły, one decydują się później. One są wrodzone, ale one nie są genetyczne, czyli one się decydują wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze przed urodzeniem. I jest wiele czynników środowiskowych, które o tym decydują. Na przykład nasza dokładna pozycja w życiu płodowym, ciśnienie płynu owodniowego, kontakt, nie wiem, ze ścianką macicy, drobne różnice w jakimś odżywianiu, w krążeniu krwi, a nawet jakieś naciski, jakieś ruchy. Znaczy te czynniki, one są unikalne dla każdego dziecka, nawet dla dwójki dzieci, bliźniąt jednojajowych, które, no, część tych czynników mają takie same, ale nie wszystkie. One nie leżą dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie w tej samej pozycji, nie doświadczają dokładnie identycznych bodźców z zewnątrz. Dlatego nawet ich odciski różnią się w szczegółach. Choć taki ogólny typ, te takie wzory podstawowe, właśnie wynikające z genów, one mogą być albo identyczne, albo bardzo podobne. Odciski są też trwałe, to znaczy one nie zmieniają się przez całe życie. To nie jest tak, że do któregoś momentu wszyscy mamy identyczne, a od któregoś dopiero się różnicują. Albo w drugą stronę, od początku mamy różne, a później z wiekiem one się gdzieś tam upodobniają. Poza oczywiście urazami, które mogą uszkodzić, natomiast nie przerobić, tak? Znaczy, jakiś uraz na palcu wskazującym nie zmienia na pozostałych palcach. To też jest ciekawe, bo na różnych palcach mamy różnie, czyli mamy nie jeden odcisk palca, tylko tych odcisków mamy tyle, ile mamy palców.
0: No każdy jest inny.
2: Każdy jest inny, tak. Pierwsze osoby, które zaczęły liczyć jakoś, czy zauważyły tę oryginalność, zaczęły liczyć jakieś prawdopodobieństwa, to byli naukowcy jeszcze w XIX wieku. Dzisiaj szacuje się, robi takie modele, jakie jest prawdopodobieństwo trafienia na osobę z takimi, dwie osoby z takimi samymi odciskami, albo co ile osób, w sumie na jedno wychodzi, co ile osób rodzi się taka, która ma identyczne z kimś, to nagle wychodzą tak ogromne liczby, że nawet biorąc pod uwagę, no nas jest na Ziemi 8 miliardów, tak w pierwszym przybliżeniu.
0: Tak.
2: Czyli mamy około 80 miliardów palców, tak w pierwszym przybliżeniu. Duplikat jest praktycznie niemożliwy.
0: Ja cię, ale racja, przecież pan dopiero do mnie dotarł. 80 miliardów palców.
2: No i właśnie. I żadnego duplikatu. Przynajmniej tak ze statystyki wynika. Oczywiście nikt nie przebadał 80 miliardów palców, więc na odpowiedź, czy to prawda, że na Ziemi nie ma dwóch osób o takich samych, uczciwa odpowiedź jest nie wiadomo. Natomiast, no bo nie przebadaliśmy wszystkich, natomiast licząc prawdopodobieństwa, jest to niezwykle mało prawdopodobne, albo wręcz nieprawdopodobne, bo z tych, które przebadaliśmy, wyłania się obraz, no, że statystycznie to jest jakby niezwykle mało prawdopodobne, żeby wśród tych 80 miliardów palców były dwa takie, których i ja mówię jakby nie o sytuacji, w której ktoś sobie, no, opuszek palca uszkodzi i druga osoba też sobie uszkodzi, tak? No, no nie mówimy o takiej sytuacji. Mówimy o tych naturalnych liniach papilarnych, mówimy o tym. Jest taka niezwykle rzadka przypadłość genetyczna, w której ludzie się rodzą w ogóle bez linii papilarnych. Ale no, o takiej sytuacji nie mówimy. I teraz ciekawostka.
0: No.
2: Znalazłem publikację z roku 2024 z Columbia University. Naukowcy pokazali, że odciski różnych palców tej samej osoby są do siebie bardziej podobne niż sądzono. W niektórych przypadkach nawet 77-80% prawdopodobieństwa rozpoznania przez sztuczną inteligencję. To znaczy, że mając jeden odcisk palca, AI odpowiednio wyuczona jest w stanie rozpoznać pozostałe. Natomiast to gdzieś tam obaliło takie stare przekonanie, że każdy palec danej osoby jest całkowicie niezależny. Czyli są wzorce, które na naszych poszczególnych palcach można zauważyć. Innymi słowy, można stworzyć system, który mając odcisk jednego palca wybuduje wzory prawdopodobne, jakie mamy na pozostałych. Natomiast nie oznacza to, że odciski różnych ludzi stają się podobne. Między różnymi osobami nadal są bardzo, bardzo duże i czasami ekstremalne różnice, albo są ekstremalnie unikalne. O.
0: Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Już nie będę się nad panem pastwił.
2: Na tych chrupkach też będzie pana odcisk palców na tej paczce.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: A jeśli chodzi o odciski palców, to jest jedno takie piękne zdanie, które zawsze mi się będzie kojarzyło z odciskami palców. To niestety są pańskie odciski, panie Kramer. Ale to inna historia. Do usłyszenia.

0: Nie wiem, panie redaktorze, czy pan zmniejszuje sobie chrupka. Bardzo dobre. Doktor Tomasz nie reflektował. Nie?
1: Dziękuję następnym razem.
0: Dobrze. Przed występami to raczej nie, ale jest jeszcze jedna sprawa bardzo, bardzo biznesowa.
2: Usłyszałam w przeglądzie prasy, że największą barierą rozwojową polskich firm są koszty pracy. Myślę, że my, pracownicy, powinniśmy wreszcie dać firmom szansę na rozwój i zrezygnować z naszych wynagrodzeń. Pozdrawiam.
3: Śniadanie biznesowe.
0: No, taką nutkę wyczułem w tej wypowiedzi. Nie wiem, czy pan również.
1: Wyczułem. W związku z tym, kłaniając się nisko pani słuchaczce, zapraszam na dzisiejszy firmament. Będziemy rozmawiać o automatyzacji, rekrutacji do pracy. Także o wszystkich tych nowinkach, które zmienią naszą pracę radykalnie w ciągu najbliższych lat.
0: Jarosław Sroka, to państwo już słyszą. Tak, firmament dzisiaj po 21. Zapraszamy na tę rozmowę, ale teraz będzie o czymś zupełnie innym i trochę już zapowiadałem po 6, że będzie o inwestowaniu w samochody. Też przypomnę, że słuchacz sygnalizował, że jego pensja to jakaś 1,43 pensji bogacza, więc on inwestuje w takie samochody w skali 1,40 do 43. No i ładna ta kolekcja, ale to nie o tym będzie.
1: No, będzie o tym, o co prosili koledzy z redakcji Resoraki.
0: Resoraków, tak.
1: Tak, tak, bo oni tutaj twórczo rozwinęli myśl, że właściwie sami nie wiedzą, czy warto inwestować w samochody i zrzucili na kolegów z redakcji firmamentu. W związku z tym w ramach życzliwej koleżeńskiej konsultacji sprawdziłem temat i generalnie są dwie ścieżki budowania kolekcji samochodowych, bo wydaje się, że jest to interes do zrobienia. Dla tych, którzy nie mają za dużo pieniędzy, ale mają dużo cierpliwości, można kupić zwykły samochód i czekać około 30 albo 40 lat, aż stanie się samochodem zabytkowym. Pod warunkiem, że będzie miał 75% części oryginalnych, może okazać się, że trafiliśmy w jakąś perełkę, która wpadnie w oko jakiemuś kolekcjonerowi i wtedy ten samochód zostanie sprzedany z dużym zyskiem. Ale trzeba poczekać kilkadziesiąt lat. Można wypatrywać okazji takich samochodów, które mają bardzo bliskie, krótkie serie, które mają tak jakieś niezwykłe odznaczenia. Black, Turbo, aż wyobraźni mi brakuje, jeżeli chodzi
0: jeszcze
1: o te odznaczenia. I licząc na to, że znowu je odsprzedamy, ale tu już trzeba mieć trochę pieniędzy, trzeba mieć trochę wiedzy, bo generalnie ten biznes zasadza się na tym, że zarabiają ci, którzy wiedzą, na tych, którzy wiedzą mniej albo nie wiedzą nic. Tak jak w innym biznesie. Natomiast jak już mamy troszkę więcej pieniędzy, to warto skoncentrować się na tych samochodach, których wartość dzisiaj na świecie rośnie najszybciej. I mamy takie dwa samochody. Ja bardzo przepraszam fanów motoryzacji, że być może pomylę nazwę, ale absolutnym liderem jest Mercedes-Benz 300 SLR Uchlenhaut Coupé.
0: To on.
1: 95 rok.
0: Dobry rocznik.
1: 1955 rok, proszę pana, i w 2022 roku, 4 lata temu, sprzedano go za około, uwaga, 135 milionów euro. A dlaczego? Dlatego, że powstały de facto tylko dwa egzemplarze. Nie tak, że pierwszy i ostatni, tylko dwa. Tak jak my dwa w studiu, to są dwa takie samochody na świecie. W związku z tym trochę z tymi samochodami jest jak z dziełami sztuki. Im jest ich mniej, tym kosztują więcej. I na tej liście takich najdroższych kiedykolwiek sprzedanych samochodów świata są oczywiście Ferrari, będą Rolls-Royce'y, będą samochody marki Bugatti. Ferrari jest ciekawym przypadkiem, bo w tym rankingu takich najdroższych samochodów, jeżeli pojawi się oznaczenie GTO, więc tutaj fanów wyczulam, że jak zobaczą tam wśród tych połyskujących literek GTO, to kupować, bo to na pewno wartość wzrośnie. I to mniej więcej trzeba mieć gdzieś w skarpecie 51 milionów dolarów, 48,
0: ja mam
1: 38.
0: W tym rozmiarze.
1: Tak, tak. I tam są takie samochody, które można w tym przedziale znaleźć. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy, historia sportowa, poprzedni właściciele, wszystko waży. I tu dochodzimy do paradoksu, że wcale nie jest też łatwiej kupić samochód nowy. O ile taką perełkę z wiekową trudno ustrzelić, to ten nowy samochód, na przykład w przypadku Ferrari, też trzeba mieć poza pieniędzmi. Co trzeba mieć, proszę pana? znajomości.
0: Zasób serca. To tak? Zawsze.
1: Czeka się na określone modele. Trzeba mieć zaproszenie do tej rodziny Ferrari, żeby w ogóle taki samochód móc powąchać. I są samochody, które dzisiaj ze względu na różnego rodzaju mody, ich cena rośnie bardzo szybko. Czyli, nie wiem, bohater ulubionego filmu jeździł takim samochodem albo się pojawił w jakimś odcinku Bonda i dlatego Porsche, BMW, Nissany, Lamborghini, Diablo też lądują na półki sprzedażowe i notują wysokie ceny. A mogę zadać panu na koniec zagadkę?
0: Proszę bardzo.
1: A co mężczyzna ma najcenniejszego w garażu?
0: Ja mam taki klucz nasadowy, ale to chyba nie o to chodzi.
1: Święty spokój.
0: Do usłyszenia. Odważnie, redaktorze, odważnie bym powiedział. Na północnym wschodzie i zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Na pozostałym będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze będą z gradem. Może napadać 20 mm, a w takim obszarze od Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej, Pośląsk, Małopolskę, Podkarpacie to jest 30. Temperatura maksymalna 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, do 22-25 na przeważającym obszarze, ale na południu może być i z 27.
3: 3, 5, 7.
0: Odważnie, redaktorze, odważnie było. Firmament dzisiaj o 21:00, to przypomnę.

0: No, to ruszamy.
1: Tatowanie.
0: Mało czasu. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Przypomnieliśmy już o książce doktora Tomasza.
0: Teraz właśnie to będziemy czynić, proszę pana. Aha, bo nawet mam mail od młodzieńca, który napisał 11.
2: Który napisał czy przeczytał?
0: Właśnie, uważaj teraz. Napisał w trakcie czytania, że ma 11 lat i że super i że wraca do czytania. Dzięki za ten mail.
2: Taka przerwa w czytaniu, tak, na napisanie maila. Na ręce. Bardzo się serdecznie dziękujemy i cieszymy. Oczywiście książka.
0: Krzyś.
2: Tak, jest książka Patyki i kamienie.
0: Robale
2: jeszcze trzeba też dodać. Doktora Tomasza, to rzeczywiście fajna rzecz na niepogodę. Na pogodę też oczywiście, ale no spodziewam się, że jeżeli gdzieś ta pogoda się popsuje, a dzisiaj rano się popsuła przed długim weekendem, no to jest to propozycja, która wciągnie maluchy i właściwie starszaki, bym powiedział też. Więc proszę koniecznie próbować po to sięgnąć, a jeśli na przykład jesteśmy gdzieś w drodze i chcemy się schować przed deszczem, no to może w kinie. Zajrzałem ostatnio na kinowe afisze. Co tam? No to po kolei. Po pierwsze, dla najmłodszych, chociaż mam wątpliwości, czy faktycznie dla najmłodszych, o czym powiem za chwilę. Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Ja chyba jestem już stary, bo nie zrozumiałem idei powstania tego filmu, ale znam tych dwóch ancymonów. No, pomyślałem, że może to chociaż ma zachęcić dzieciaki do odwiedzenia przy okazji wizyty w Nowym Jorku tamtejszego Metropolitan Museum of Art. Ja wiem, że nie wszystkie dzieciaki akurat mają taką możliwość, żeby akurat jechać do Nowego Jorku, no ale może. No niech się tak stanie, chociaż akurat w muzeum Tom i Jerry są przez chwilę, a potem lądują w starożytnych Chinach, a wszystko przez magiczny kompas, który uruchamiają podczas, a jakże, gonitwy po właśnie nowojorskim muzeum. W Złotym Mieście, no i to już będzie na całego gonitwa, walka, tam Tom zostaje uznany za bóstwo, Jerry wpada w kłopoty, więc mamy jeszcze więcej hałasu, jeszcze więcej walk, czy ocalą świat? No zastanówmy się. No i zostawiam tak to pytanie w zawieszeniu. Kto szczególnie lubi tych dwóch typów i gonitwy na walanki jak za dawnych czasów, to jest ważne, bo ten film ma konwencję jak za dawnych czasów. Teraz już chyba nie do końca ta konwencja się odnajduje, no bo jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, co na Dalekim Wschodzie Tom i Jerry mogą praktykować, czy raczej taoizm, czy raczej kung fu, no to już jakby sytuacja jest zdecydowanie rozwiana. Wątpliwości również. Ale jeśli wyobrażacie sobie, że po popołudniowym seansie wasze dziecko wróci do domu i pójdzie spać, to idźcie lepiej na seans przedpołudniowy, a na poobiednią porę od razu zarezerwujcie trampolinę. Dla całej rodziny, dla nieco starszych również polecam też film, albo inaczej, polecam film Drzewo Magii. Ciepły, radosny i pobudzający wyobraźnię film o rodzinie, która przeprowadza się na brytyjską prowincję, gdzie no nie ma Wi-Fi, jest za to za płotem tajemniczy las, a w lesie tym, no nie sosenka, ale dąb. Tajemnicze drzewo zamieszkane przez, no nieźle odjechaną ekipę ekscentryków. No ale trzeba się tam dostać za pomocą magicznego hasła. To jest właściwie pod tym dębem, albo w tym dębie, w koronie tego dębu mieści się kraina, a może nawet wiele krain, nieskończoność krain, a w każdej krainie liczne niespodzianki, smakołyki, wynalazki, przygody i czarodziejskie wszystko. No po prostu raj dla hedonistów. Patrząc na to, czujemy się trochę jak w sklepie z zabawkami z kartą No Limit, albo tak jak w Luna Parku z karnetami All Inclusive. No, byłbym zapomniał, jeszcze ważny jest wątek relacji, rodzice, dzieci, odnajdujemy się na nowo w nowej sytuacji, wsparcie w obliczu zmiany, totalnej zmiany życia. No i jak na kino familijne przystało, liczy się siła rodziny, w której tatę gra Andrew Garfield i nawet ma zawsze na podorędziu taką rodzinną piosenkę. Wyciąga gitarę i gra.

0: Icha. Zdecydowanie tak. To trochę jakby na ranczu, a oni jednak są blisko lasu. Ale na wsi w każdym razie. Oprócz aktora znanego z roli Spidermana są też aktorki znane z Dune'y, serialu Bridgertonowie czy Reniferek. Tak, tak. Odnajdą tam dorośli znane postaci. Scenariusz jest dziełem współscenarzysty hitów Paddington 2 i Wonka. A czy reżyser Ben Gregor ze swoim drzewem magii, bo tak jest zatytułowany, przypomnę, ten film przekona małolaty, że najpiękniejsze przygody zaczynają się wtedy, gdy odłożymy telefony i damy się ponieść magii wyobraźni? Natężenie kolorowych, cyfrowych efektów specjalnych, komputerowych, wykorzystanych w filmie, niczym nakładki, filtry i efekty w smartfonach, może być taką sporą przeszkodą, ale czemu nie próbować? Kino to kino. No i na koniec coś, co łączy obydwa te obrazy. Po pierwsze takie duże zamieszanie jak w Tom & Jerry i mnóstwo kolorów i mnóstwo komputerowych różnych takich efektów jak w drugim filmie. To jest propozycja dla najstarszych, w niektórych kręgach już wyczekiwana i no, powiedzmy sobie nawet kultowa, czyli The Amazing Digital Circus, obłędny cyfrowy cyrk, australijski niezależny internetowy serial animowany, który stał się tak popularny, że po 8 odcinkach opublikowanych na kanale Glitcha na YouTubie, zdecydowano się na projekcję 9. finałowego odcinka w kinie. On ma być jako 8 i 9 w kinie, żeby troszkę dłużej to trwało. Czarna komedia, dramat psychologiczny, połączenie, no i właśnie, tutaj bardzo ciekawe opinie. Połączenie to jest takie w głowie się nie mieści, Toy Story z Don't Hug Me, I'm Scared, albo ktoś inny napisał Twin Peaks, Cypher z postaciami z niesamowitego świata Gumballa. Takie opinie czytałem. Dla mnie to jest Alicja w Krainie Czarów, którą namalował Pablo Picasso. Każdy ma swoją opinię. Propozycja dla młodzieży opowiada historię ludzi uwięzionych w wirtualnej rzeczywistości, nad którą ma pieczę sztuczna inteligencja. No i słowo uwięzionych i sztuczna inteligencja jest tam naprawdę kluczowe i to jest rzecz, która no, ma specyficzny humor i narrację, więc nie wszystkim wejdzie. To dla starszej młodzieży.
1: Takie propozycje na ten długi weekend. Jeśli ktoś będzie miał długi weekend, to oczywiście. A my z kolegą, to się jeszcze spotkamy za godzinkę.
0: No nawet o 8:35.
1: To wtedy powiemy, co my z kolegą.

0: rzeczy fantastyczne. Nasza tenisistka Maja Chwalińska w poniedziałek zachwyciła w 1/8 finału Rolanda Garrosa i dziś zagra w ćwierćfinale i tym samym awansowała w rankingu WTA ze 114 miejsca do pierwszej 50. Ogromne osiągnięcie takim jednym skokiem to zrobić. Znaleźć się w pierwszej setce najlepszych tenisistów świata. Olbrzymi przeskok w karierze. No i właśnie, nie tylko to, o czym Iza Państwu zaraz opowie. Iza Woźniak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No bo różnica między byciem w pierwszej setce rankingu i byciem w drugiej setce ma znaczenie praktycznie we wszystkim.
1: We wszystkim. Zacznijmy od tego, że Maja Chwalińska była zaskoczona swoim sukcesem. Pytana w poniedziałek, czy planowała tak długi pobyt w Paryżu, powiedziała, że nie zarezerwowała hotelu na tak długo i ma nadzieję, że będą miejsca i że wystarczy jej pieniędzy. Bo owszem, sporo tu zarobi, ale to nie są pieniądze wypłacane od razu. To wypowiedź tenisistki zarejestrowana przez Eurosport.
2: Sorry? Are you ready to book a hotel for a third week in Paris?
3: Well, I hope there are like free places out there, or I have enough money, you know, because I know that I earn a lot here, but it's not coming like right away, you know, guys. So let's see. Pray for me.
2: I'm sure we can find something for you. Don't worry, we will take care of that.
3: Thank you.
1: Pieniądze w tenisie zaczynają się, gdy zawodnik wchodzi do pierwszej setki. Koniec, kropka. Bycie w pierwszej czy drugiej setce rankingu ma nawet wpływ na to, kto i jak finansuje pobyt zawodników. Ci z pierwszej setki nie muszą się martwić częścią opłat, mówi Joanna Sakowicz-Kostecka, tenisistka, trenerka i komentatorka tenisa.
4: Turnieje wyższej rangi, wyższej kategorii. Tam przeważnie jest już zakwaterowanie opłacone przez organizatorów, ale też tylko dla zawodniczki. Za trenera wszystko trzeba zapłacić. Trzeba zapłacić mu podróż, pensję, pobyt i wyżywienie. Co więcej, kiedy jesteśmy w drugiej setce rankingu, decydujemy się też na granie tak zwanych meczów klubowych, ligowych, ponieważ to jest, można powiedzieć, relatywnie łatwy sposób na zarobek całkiem dobrych pieniędzy. Więc jeżeli słyszymy o kimś, o zawodniczce z drugiej setki rankingu, która gra mecze klubowe w Niemczech, we Francji, w Austrii, to nie dlatego, że jest, jak to się mówi, łasa na kasę, tylko ona tych pieniędzy bardzo potrzebuje, bo dzięki tym pieniądzom może sobie sfinansować kolejne 2-3 turnieje.
1: Różnica jest też przy samej próbie dostania się do turnieju wielkoszlemowego, wyjaśnia Adam Romer, dziennikarz i komentator tenisa.
5: Jeżeli jest się w pierwszej setce rankingu, to gra się w turnieju wielkoszlemowym bez eliminacji i to oznacza, że minimalna wypłata za każdy taki start wielkoszlemowy, ich jest 4 w ciągu roku, to jest plus minus 100 tysięcy dolarów czy euro. I teraz, jeżeli pani sobie to pomnoży przez 4, to okaże się, że ktoś, kto nawet przegra w pierwszej rundzie 4 razy, to za takie 4 starty weźmie 400 tysięcy. To jakby zapewnia mu taki spokojny byt na cały sezon.
1: I oczywiście ma znaczenie, czy tenisistka lub tenisista są w pierwszej setce bliżej setnego miejsca, czy bliżej pierwszego, dodaje Tomasz Smokowski, który komentuje turnieje tenisowe.
6: Maja Chwalińska przystępowała do Roland Garrosa z miejsca 114, jeśli pamiętam, czyli musiała się przebijać przez eliminację. Awansowała do turnieju głównego i jest uratowana, bo już zarabia w tym momencie 87 tysięcy euro. Dzisiaj po awansie rozmawiamy, kiedy dziewczyna awansowała do ćwierćfinału Wielkiego Szlema, to już jest gwarantowane 500 000 euro. To już są pieniądze, które ją prawdopodobnie ustawią może na najbliższe 2 lata. No bo wszyscy tenisiści i tenisistki poniżej tego setnego miejsca dokładają do interesu. No i życie finansowe to jest wieczne siedzenie z długopisem i z kartką papieru.
1: Nie macie w pierwszej setce, nie dostajesz nic.
6: Musisz się nazywać, nie wiem, Serena Williams, która teraz wróci do grania. Dostanie pewnie dziką kartę do turnieju Queen's Clubie i wiadomo, że wtedy organizatorzy takiego turnieju ukłonią się Serenie, postawią jej wszystko, mimo tego, że on nie ma żadnego rankingu. Ale jeżeli jesteś no-name'em z drugiej setki, o wszystko musisz zadbać sam. Nie ma hoteli opłaconych. Bo to jest paradoks. Ci najlepsi mają wszystko zapewnione i opłacone. Ci gorsi już nie.
1: No i wtedy trudno z tego tak zwanego gorszego stać się lepszym, bo musisz za wszystko płacić sam. Błędne koło. Paweł Zieliński, trener tenisa, dodaje, że zawodnicy z drugiej setki nie mają też takiego zaplecza osobowego.
7: Koszty są duże. Zawodnik musi opłacić z własnej kieszeni, o ile nie ma sponsora, musi opłacić trenera, często fizjoterapeutę, sparring partnera, więc te koszty są dosyć szerokie. Często właśnie ci zawodnicy z turnieju na turniej muszą się po prostu przemieszczać, więc te nakłady są bardzo wysokie.
1: Osobom z drugiej setki trudniej też o sponsora, dodaje Adam Romer.
5: młodzi, obiecujący zawodnicy, tak, o których mówi się, że już w wieku jakby nastoletnim mają potencjał. I wtedy zdarzają się inwestorzy, którzy na przykład podpisują umowy sponsorskie z nimi, inwestują w ich rozwój, czerpiąc potem z tego korzyść, bo jak oni zaczynają zarabiać pieniądze, to otrzymują jakiś tam procent wygranych, tak? Ale z drugiej strony

0: I właściwie dużo, dużo częściej zdarza się po prostu tak, że sponsorów zdobywa się poprzez znajomych, po prostu na zasadzie takiej, że ktoś komuś mówi, dobra, to ja ci pomogę.
1: Nie jest łatwa więc droga z drugiej do pierwszej setki, tym bardziej trzymamy kciuki za Maję Chwalińską, trzymamy za nią kciuki o 11 na korcie centralnym, zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską.
2: Tak to będzie, proszę trzymać kciuki i tak czy inaczej już wydarzyło się mnóstwo dobrego i naprawdę fantastyczny turniej. No sen praktycznie, a uśmiechnięta zawodniczka tak, dzisiaj no, może sprawić niesamowitą niespodziankę. Jeśli chodzi o te finansowe sprawy, to też sami ci najlepsi z samego czuba rankingu mówią coraz głośniej o tych rozbieżnościach finansowych między tym
1: najlepszym. Że to niesprawiedliwe?
2: To niesprawiedliwe i może się coś zmieni. Trzymamy kciuki. I za Woźniak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Mamy 5 minut do 8.

0: Tu Radio 357, jest środa, 3 czerwca. Właśnie minęła 8, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Ukraina odpowiedziała na wczorajszy zmasowany atak Rosji. Dzisiaj rano wysłała nad Rosję bezzałogowe statki powietrzne, które wywołały paraliż. Jak podaje agencja TASS, co najmniej 30 ukraińskich dronów zostało zestrzelonych nad obwodem leningradzkim, a 13 nad Moskwą. Wcześniej w wielu regionach Rosji wydano ostrzeżenia o zagrożeniu dronowym i rakietowym. Ukraińska Prawda podała, że w Petersburgu wybuchł pożar, a mieszkańcy usłyszeli eksplozję. Płonie terminal naftowy. Wracamy do sprawy wniosku prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. O to, czy premier poprze wniosek, zapytany został wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
1: Karol Nawrocki chce odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk określił decyzję prezydenta Ukrainy jako niepokojącą z punktu widzenia naszych relacji i stwierdził, że narusza ona polską wrażliwość historyczną. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek. Od dzisiaj w życie wchodzą zmiany w ruchu drogowym. Jedną z ważniejszych jest obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego popierają nowe przepisy.
3: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
1: Obowiązek dotyczy jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego. Za brak kasku zapłacą opiekunowie. Mandat wynosi 100 zł. Urazy głowy stanowią 1/3 wszystkich obrażeń użytkowników hulajnóg elektrycznych, a badania potwierdzają bezpośredni związek między jazdą bez kasku a urazowym uszkodzeniem mózgu. Jeszcze przed długim weekendem mają być wypłacone pierwsze zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły już pierwsze wnioski o zasiłki celowe do 8 tysięcy złotych. W przypadku odbudowy zniszczonego domu wsparcie ze strony państwa może osiągnąć kwotę 200 tysięcy złotych.
4: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
5: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
1: Zniszczone domy są zabezpieczone, do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą korzystać z mieszkań zastępczych. Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie w Hiszpanii nowego systemu wsparcia dla sektora energetycznego. Jego celem jest zapewnienie wystarczającej ilości energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka przerw w dostawach prądu. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
6: Program będzie działał przez najbliższe 10 lat, a jego wartość może sięgnąć 9 miliardów euro. Pieniądze trafią do firm, które będą gotowe dostarczać energię w okresach największego zapotrzebowania. Wsparcie otrzymają także magazyny energii oraz przedsiębiorstwa, które w razie potrzeby zgodzą się czasowo ograniczyć zużycie prądu i odciążyć w ten sposób sieć. Według Komisji Europejskiej taki mechanizm jest potrzebny, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w czasie, gdy Hiszpania coraz mocniej stawia na odnawialne źródła energii. Beneficjenci programu będą wybierani w otwartych aukcjach. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: To kolejny element hiszpańskiej strategii wzmacniania systemu energetycznego po blackoucie, który dotknął znaczną część Półwyspu Iberyjskiego. 28 kwietnia 2025 roku Hiszpania w ciągu 5 sekund straciła 15 tysięcy megawatów mocy elektrycznej, czyli 60% krajowej produkcji prądu.
7: Krótka historia mundiali.
0: A właśnie, coraz bliżej mundial, ale o tym opowie Państwu Mateusz Kuźniewski.
8: 1982 rok, Mistrzostwa Świata w Hiszpanii. Starsi kibice doskonale pamiętają, że w jednym z półfinałów Polacy zmierzyli się z Włochami i przegrali 0-2 po dwóch trafieniach Paolo Rossiego. Nas jednak interesować dziś będzie drugi z meczów tej fazy. 8 lipca na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w Sewilli naprzeciw siebie stanęły reprezentacje Republiki Federalnej Niemiec i Francji. Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla Niemców. Prowadzenie dał im Lidbarski. Ale trójkolorowi, marząco pierwszym finale w swojej historii, szybko odpowiedzieli. Rzut karny bardzo pewnie wykorzystał Michel Platini. Było 1-1. W podstawowym czasie gry gole już nie padły, ale na boisku nudy nie było. Choć, jeśli ma być szczery, nie do końca tak. Wyobrażam sobie boiskową rozrywkę. Wszak nawet w sportach walki to, co zrobił niemiecki bramkarz, uznane zostałoby za przekroczenie wszelkich granic. Toni Schumacher z impetem wpadł w rywala, Patryka Battistona, uderzając go biodrem w twarz. Piłka w ogóle go nie interesowała. Efekt? Francuz stracił przytomność, miał wybite 3 zęby, do tego złamaną rękę, wstrząs mózgu oraz naruszone kręgi szyjne. Platini w swojej autobiografii pisał potem, że myślał, że kolega z drużyny po prostu nie żyje, gdy ten leżał na murawie bez ruchu. A jak na całe wydarzenie zareagował holenderski arbiter tego spotkania, Charles Corver? Otóż nie zareagował.
9: Slow motion shows the extent of Schumacher's crime. Schumacher clearly makes no attempt to play the ball. He prefers Bettison.
8: Powtórki w slow motion nie pozostawiają wątpliwości. Schumacher nie próbował odbić piłki, wolał wpaść w Battistona. Francuzi nie dostali rzutu karnego, Schumacher nie wyleciał z boiska, analizy dziennikarzy nie pozostawiały wątpliwości, Francuzi zostali skrzywdzeni. Ale trójkolorowi nie poddali się. Ba, w dogrywce grali wręcz brawurowo, strzelili 2 gole i wyszli na pewne prowadzenie 3-1. Francuscy komentatorzy po golu Giresa właściwie ogłaszali już awans reprezentacji do finału, ale zapomnieli o tym, że kto jak kto, ale Niemcy zawsze walczą do końca i walczyli. Szybko trafił Rummenigge, a gol Fischera, przepiękny, z przewrotki, dał reprezentantom Niemiec upragniony w tej sytuacji remis. Remis, który utrzymał się do końca dogrywki. Kibiców zgromadzonych na stadionie w Sewilli czekały zatem rzuty karne, pierwsze w historii piłkarskich mistrzostw świata. 5-4 wygrali je Niemcy, a Schumacher, którego od dawna nie powinno być na boisku, obronił 2 jedenastki wykonywane przez Francuzów. I niech ktoś powie, że piłka to sport sprawiedliwy. Po meczu mniej mówiło się o wyniku, a więcej o brutalnym faulu i zachowaniu niemieckiego bramkarza. Schumacher nawet nie podszedł do Battistona, by sprawdzić, jak się czuje. W pomeczowych wywiadach mówił, że jeśli rywal stracił zęby, to jest gotowy zapłacić mu za koronki. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy po wszystkim odwiedził Francuza w szpitalu, to nie, nie odwiedził. Spotkał się z nim dopiero rok później i wtedy przeprosił, a Francuz w swojej wspaniałomyślności przeprosiny przyjął. W całej tej historii pomijany jest fakt tych przeprosin i tego, że Battiston nie zaakceptował. Powiedział, że sprawa jest załatwiona, ale media nie przestają nas pytać o tę sprawę. Stwierdził po latach Harald Schumacher w rozmowie z AFP Agency. A samego Schumachera chyba najlepiej określają słowa wypowiedziane w wywiadzie pomeczowym, tuż po zakończeniu rywalizacji z Francją. Najlepiej gram wtedy, gdy wszyscy dookoła mnie nienawidzą.
0: Takie to historie mundialowe będziemy przypominali do mundialu. On już bardzo, bardzo bliziutko. Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów zupełnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. I przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze będą z gradem także. Prognozowana wysokość opadów to 20 mm, a na obszarze od Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie nawet może być 30. Temperatura? Zielona Góra 17, Gorzów, Wrocław 18, Olsztyn, Suwałki, Lublin, Zakopane 21, Szczecin i Opole 22, Gdańsk, Poznań, Katowice, Kielce, Warszawa 23 stopnie, Łódź, Radom 24, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Kraków 25, no i Rzeszów 26.
7: Radio 357.
0: Mamy 9 po 8.

0: No akurat na ten utwór nie można głosować na liście, bo to już jakiś czas temu, AC/DC, ale jest mnóstwo innych, na które warto głosować. Mało tego, proszę słuchać listy piosenek w najbliższy piątek po 19, bo będziemy, mamy listę wyjazdową i zapraszamy. Wspólnie z Krystianem wybieramy się do Gorzowa. Gdyby ktoś był akurat w okolicy albo w samym Gorzowie, to proszę wpadać śmiało, bo impreza otwarta, można. I będziemy na skwerku. I to jest skwer wydarzeń gorzowskich 31 sierpnia 1982 roku. Tam, że właśnie będziemy bezpośrednio przed obiektem Miejskiego Centrum Kultury. Zapraszamy serdecznie, Radio 357. Lista piosenek, lista wyjazdowa. No, kto może, kto był poprzednim razem i poprzednim razem i poprzednim, poprzednim razem, bo przecież to już taka mała tradycja.
1: Partnerem audycji jest miasto Gorzów Wielkopolski. Organizator Wartownia Festiwal.
0: Będziemy opowiadali o różnych rzeczach, no ale przede wszystkim słuchali muzyki, ale przede wszystkim będziemy spotykali się z patronami. Drodzy patroni, proszę głosować.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Lista.radio357.pl. Tu się mogą wydarzyć rzeczy bardzo ciekawe w przypadku tego utworu.

0: Eon, Maja Kleszcz. Bardzo ciekawy przypadek listowy, no bo tak na początku nie bardzo i teraz coraz bardziej i mogą się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy wydarzyć. lista.radio357.pl
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Bartek Wasilewski.
2: Dzień dobry ponownie. Naszym gościem jest Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kłaniam się.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Z ustaleń Financial Timesa wynika, że Stany Zjednoczone analizują możliwość ulokowania broni jądrowej w nowych państwach NATO w Europie, aby wzmocnić sojusznicze gwarancje bezpieczeństwa pomimo planowanych ograniczeń sił konwencjonalnych. Tu każde słowo jest ważne. Polska i niektóre kraje bałtyckie wyraziły zainteresowanie. To kolejny news wyssany z palca, czy może jednak pana zdaniem coś jest na rzeczy?
3: Znaczy rzeczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj kluczową kwestią jest ta jednoźródłowa informacja, czyli być może mamy do czynienia z pewnym testowaniem przestrzeni debaty o kwestiach obronności, o kwestiach strategicznych poprzez wrzucenie tego typu wątku. On nie jest nowy. To też trzeba zauważyć, że chociażby NATO Nuclear Sharing, taki program, który tak funkcjonuje jest w NATO, on też często wracał, były dyskusje. Tutaj państwa flanki wschodniej bardzo ochoczo wręcz sygnalizowały wolę przejęcia na przykład części zasobów na wypadek, gdyby państwa, na terytorium których stacjonują amerykańskie bomby, tutaj jeżeli chodzi o bomby jądrowe B-61 MK-12, były przeniesione, czy też miały być przeniesione. Więc to jest po raz kolejny taka kwestia. Ale dzisiaj ona jest wpięta w jedną ważną rzecz i to chyba trzeba zauważyć. Amerykanie zmieniają pewną narrację, wysyłając sygnał. Nie ilościowo będziemy tutaj kluczowi w przestrzeni transatlantyckiej, nie ale będziemy jakościowo dyskutować o tych czterech, ale pod względem kompetencji i możliwości, których wy nie macie, czyli do państw natowskich znajdujących się chociażby na flance wschodniej, czy też w Europie, wysyłany jest sygnał, mamy pewne kompetencje, pewne możliwości działania w warunkach sytuacji kryzysowej, czy też kryzysu, których wasze siły zbrojne na przykład nie mają z różnych przyczyn, ale my jesteśmy w stanie to zagwarantować i agregować siłę, czyli tak naprawdę zwiększyć te potencjały czymś innym niż tylko tymi boots on the ground, jak to Amerykanie mówią, czyli butami na ziemi amerykańskich żołnierzy.
2: Ale ja się trochę gubię, bo nie tak dawno rozmawialiśmy na naszej antenie i rozmawialiśmy w mediach na temat tego, że Polska ma stać się częścią francuskiego systemu odstraszania nuklearnego. Rozmawialiśmy mniej więcej o tym w marcu, wszyscy na ten temat się wypowiedzieli i temat zamarł. Obawiam się, że podobnie może być i tutaj, że temat wpada, wszyscy o tym mówimy, a potem gdzieś ulatuje. Czy coś wiemy na temat tego francuskiego systemu? Bo jakby był i ten francuski, i amerykański, to już ho-ho. No ale mówimy o tym, a tylko tyle.
3: Znaczy ja bym powiedział, że koncepcja francuska jest jeszcze na pewnym innym etapie, jeżeli chodzi o jej taką praktyczną realizację, dlatego że Francuzi mają w swoim widzeniu takim strategicznym zdolność do rozszerzenia przede wszystkim tych przestrzeni bazowania samolotów na wypadek zagrożeń związanych chociażby z konfliktami zbrojnymi w Europie potencjalnymi. To też jest inna skala, jeżeli chodzi o środki, którymi Francja dzisiaj dysponuje. To też jest inny system myślenia o broni jądrowej. Zauważmy, że Amerykanie i amerykańska broń jądrowa, między innymi ta, która stacjonuje na kontynencie europejskim, mówimy tu o Niderlandach, Belgii, Francji, Włoszech oraz Niemczech, to jest zupełnie co innego niż francuskie podejście do systemu odstraszania jądrowego, które nawet w momencie, kiedy Francja wróciła do struktur wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, pozostało w pełnej domenie francuskiego prezydenta. Więc to są trochę dwa różne systemy walutowe, ale rzeczywiście ten amerykański jest o wiele bardziej, bym powiedział, namacalne, dlatego że Amerykanie wraz z partnerami, którzy posiadają samoloty, nosicieli właśnie broni jądrowej, oni kooperują w oparciu o swoje zasoby, bo pamiętajmy, że to są zawsze zasoby amerykańskie. Do czasu wojny one są pod opieką amerykańską w obiektach infrastruktury, która jest kontrolowana przez Stany Zjednoczone, ale Amerykanie te rzeczy bardzo praktycznie wykonują, czyli ćwiczą z samolotami sojuszników, to chodzi nawet nie tylko o samoprzenoszenie, ale na przykład o eskortę maszyn, które przynoszą te bomby, o których wspomniałem, czyli bomby B-61, które są trochę takim symbolem tej obecności amerykańskiej. I dzisiaj w wymiarze wojskowym to jest bardzo ciekawy sygnał, bo właśnie rozszerzenie ilości baz, zwiększenie, bym powiedział, rozrzucenia tych zasobów po Europie, to dla przeciwnika sygnał, nie jesteś w stanie sparaliżować naszego takiego drugiego uderzenia. Bo zauważmy, że w przypadku broni jądrowej po stronie państw natowskich zawsze mówimy o drugim uderzeniu, o uderzeniu takim, które ma charakter odstraszający, ma przeciwnika, bym powiedział, odsunąć od możliwości na przykład konwencjonalnego zagrożenia państw sojuszniczych czy własnego państwa. Więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawy sygnał, ale on jest moim zdaniem odbierany na trzech różnych częstotliwościach. Pierwsza to jest to, co pan redaktor tak celnie wskazał, czyli ta częstotliwość tej debaty społeczno-politycznej, wręcz też społeczno-strategicznej. Druga to jest przestrzeń zmian wojskowych, które zachodzą w NATO i te zmiany są moim zdaniem nie do zatrzymania, dlatego że dla Stanów Zjednoczonych główną determinantą są Chiny, a nie mocarstwo regionalne, jakim się staje Federacja Rosyjska. A trzecią rzeczą to jest ta kwestia praktycznego, operacyjnego wykorzystania potencjału jądrowego.
2: Czyli to takie gospodarskie podejście ze strony ekipy Donalda Trumpa? My ograniczamy liczbę wojsk konwencjonalnych w Europie, ale dorzucimy broń jądrową. Będzie bezpieczniej?
3: Ja bym powiedział, że być może to jest po prostu podejście wynikające z pewnych ocen dowództwa europejskiego. Bo mam wrażenie, że często pomijamy oczywiście w amerykańskim systemie podejmowania decyzji prezydent jest kluczowy, bo jest dowodzącym, głównodowodzącym. To nie jest zwierzchnik sił zbrojnych, to jest głównodowodzący. Ale pomijamy ten wątek dowództw geograficznych. To są dowództwa, które mają coś takiego, co jest określane jako obszar odpowiedzialności. Dowództwo europejskie, tutaj na czele tak naprawdę stoi przecież amerykański dowódca, ale on ma całe zespoły, które analizują potrzeby wojskowe właśnie na tym kierunku. Patrząc na redukcję, patrząc na nieuchronne zmniejszenie amerykańskiego zaangażowania ilościowego, najprawdopodobniej skalują inaczej i też inaczej modyfikują swoje podejście do broni jądrowej. Jeszcze trzeba jedną rzecz przypomnieć. Amerykanie wykonują już w ostatnich latach, to się rozwija, tak zwane tutaj misje Bomber Task Force. To są misje bombowców, które mogą być nosicielami broni jądrowej. One wykonują loty z amerykańskich baz, znajdujących się oczywiście na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale te loty wielogodzinne, one są wkomponowane na przykład w system takiej interoperacyjności, czyli współpracy z siłami powietrznymi poszczególnych państw. Nawet na flance wschodniej widzieliśmy wielokrotnie tego typu misje. Więc tutaj się zmienia po prostu podejście, ale to jest sygnalizowanie, nigdzie nie wychodzimy. Zostawiamy pewne możliwości dopełnienia potencjału europejskiego w tym wymiarze konwencjonalnym, bo zawsze trzeba pamiętać, że to są dwa filary. Konwencjonalny i właśnie zużycie broni jądrowej, to ten element niekonwencjonalny.
2: To jeszcze jeden temat. W tle naszej rozmowy oczywiście wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek w nocy zmasowany atak na Kijów i inne ukraińskie miasta. Tymczasem chińskie media donoszą, że prezydent USA Donald Trump zwrócił się do przywódcy Xi Jinpinga o wsparcie w doprowadzeniu do zakończenia wojny w Ukrainie. Według publikacji amerykański przywódca miał uznać, że negocjacje rosyjsko-ukraińskie utknęły w martwym punkcie i że potrzebny jest nacisk Pekinu na Władimira Putina. Kto może cieszyć się z takiego obrotu spraw, jeśli to prawda?
3: Znaczy przede wszystkim to jest podkreślenie tego, co widzieliśmy na Alasce, kiedy nie udał się szczyt Trump-Putin. On był moim zdaniem ostatnim akordem takiego zimnowojennego sposobu myślenia, że umowny pierwszy sekretarz oraz prezydent Stanów Zjednoczonych są w stanie zakończyć każdy konflikt na świecie. Dzisiaj prezydent Rosji jest zależny od wielu innych czynników, przede wszystkim od pozycji Chin. I Amerykanie wprost sygnalizują teraz, że mamy zupełne przewartościowanie, jeżeli chodzi o tą kategorię mocarstw globalnych. I to nie zaskakuje, dlatego że Chiny najprawdopodobniej, szczególnie w 2022-2023 roku, mogły wpływać na Rosję, jeżeli chodzi o broń jądrową, o której mówiliśmy. Dzisiaj Chiny, bez tak naprawdę chińskiej pomocy i chińskiego wsparcia, no, Rosja nie jest w stanie prowadzić efektywnie długofalowych zbrojeń, a przede wszystkim kontynuować tego typu procesu dozbrajania sił,
2: które napadają. Czyli Xi Jinping powie do Władimira Putina: Władimir, kończymy?
3: To będzie upokorzenie, ale tak dzisiaj wygląda rzeczywistość, że Rosjanie muszą przez Hongkong i inne przestrzenie, na przykład firm, krzaków, które są rozrzucone i wspierają te zbrojenia, transferować chociażby elementy niezbędne dla ich przemysłu. Więc moim zdaniem Chiny są jedynym państwem, wraz oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, które mogą zakończyć ten konflikt.
2: Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski, 27:30 po 8:00.

0: 8:30. Zletka pochmurny dzień. Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów, ale tylko tam. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. I przemieszczające się będą od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. I prognozowana wysokość opadów będzie 20 mm, a na obszarze od Wielkopolski, ziemi łódzkiej, po Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie 25 do 30 nawet. Temperatura 14 to na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, 22-25 to taki przeważający obszar, a na południu 27.
1: 3-5-7.
0: Tygodniki za chwilę.

0: kierowniku, obiecałem, że się spotkamy i proszę. A ekspertem nie jestem, ale mam wrażenie, że się nam dżingiel zrytmizował z piosenką trochę.
1: A czy myśmy mieli jeszcze jakąś zaległość? Coś mieliśmy jeszcze ogłosić, zaprosić mieliśmy.
0: To na może koniec.
1: Na koniec. Zapraszamy na koniec.
0: Na koniec.
1: Zapraszam pana na koniec.
0: Tak kolejki.
1: Dokładnie tak było, nie? Jak na stołówce w szkole, to się ktoś tam wypychał i wychodziła pani kucharka albo pani rozdająca obiad.
0: Zapraszam pana na koniec, to jest tak bardziej eleganckie niż pan tu nie stał.
1: Zdecydowanie tak. Ale pan tu nie stał, ma swoją lepszą konotację.
0: Oczywiście, tak. Już właśnie.
1: W związku z
0: tym. Dzisiaj akurat ma.
1: Ja akurat mam dzisiaj, tak? Jeszcze Radio 357 jest na koszulce. No dobrze, to co w tygodnikach przed długim weekendem? No, sprawy poważne i takie bardziej weekendowe. To może zaczniemy od tych bardziej poważnych, bo dziś w Gazecie Polskiej jest poradnik represjonowanego obywatela, jak uchronić się przed bezprawiem Tuska. Gdyby ktoś czuł się zagrożony, to dzisiaj w Gazecie Polskiej jest cały poradnik, jak się zachować w takich sytuacjach. No a przy okazji te ostatnie akcje Gazeta Polska podsumowuje w kolejnym tekście: fikcyjny sukces, realny terror. Kto faktycznie zaatakował polskie państwo? To polecam lekturę, jeżeli ktoś jest zainteresowany oczywiście. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny, trafił dzisiaj także na łamy polityki, bo polityka analizuje sytuację związaną z Telewizją Republika, z no właśnie przychodami, zbiórkami i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to także odsyłam. A z takich innych, mniej politycznych rzeczy, bo polityki też trochę jest w polityce, między innymi tekst na temat ministra Waldemara Żurka, i on jest takim, z takim tytułem, który sprawdza się w radiu, bo po przeczytaniu na głos dopiero odkrywamy rym. Żurek ma pod górę. Prawda? Jest to taka skondensowana historia, co czeka pana ministra i jakie ma zadania. Ale poza tym na okładce teraz w Polskę zanosi się na rekordowy sezon turystyczny. Polska stała się modna, pisze polityka. W Polskę jedziemy. Wojna na Bliskim Wschodzie zrewidowała wakacyjne plany Polaków. Na czym skorzysta rodzimy biznes turystyczny? Pisze Marcin Piątek w dzisiejszej polityce. Niezależnie rozkręca się moda na Polskę. Za granicą zanosi się na rekordowy sezon. Moda na Polskę za granicą, czyli że przyjadą także do nas turyści z innych krajów. Co to oznacza? No każdy sobie to gdzieś tam w głowie zwizualizuje. Ja tylko, żeby nie było, że nie ostrzegałem, cytuję dzisiejszą politykę. Ciekawa rzecz, rozmowa z księdzem profesorem Andrzejem Dragułą w polityce, zatytułowana Teologia technologii. Ksiądz profesor Andrzej Draguła o kościele w epoce sztucznej inteligencji, o tym, czy AI może zastąpić Boga i co o AI mówi papież. A pierwsze pytanie, czy pisze ksiądz kazania z AI? Doczekało się odpowiedzi księdza. No, zdarza się, że czytam teksty kaznodziejskie napisane przez AI, quasi kazania. Ich zaletą, a jednocześnie fundamentalną wadą jest to, że można by je wygłosić o każdej porze i w każdym mieście na świecie. Nie są w stanie podzielić się osobistym doświadczeniem wiary. I tak to się zaczyna. Ciekawa rzecz. Natomiast jeśli chodzi o sprawy kościelne, to w polityce jeszcze jedna historia zwróciła moją uwagę. Także bardzo zgrabnym wstępem. A teraz coś z zupełnie innej parafii, pisze Zbigniew Borek w tekście CV do Pana Boga. W archidiecezji lubelskiej trwa konkurs na proboszcza. Brzmi nowocześnie, ale diabeł tkwi w szczegółach. Zainteresowanych odsyłam także w polityce.
0: Mówiliśmy o tym.
1: Ta historia podsumowana w ten sposób. No i oczywiście kaski rowerowe, obowiązek kasków. Tutaj bardzo dużo czasu poświęciliśmy podczas niedzielnego pikniku na to razem z chłopakami z All The Way. Naprawdę wykonali mnóstwo roboty, żeby przekazać, że kaski są nie tylko że obowiązkowe, a już teraz są, o czym pisze w polityce Juliusz Ćwieluch. No to przede wszystkim są bardzo, bardzo ważne. Wchodzący właśnie w życie obowiązek jazdy w kaskach podzielił środowisko rowerzystów jednak. Jako marchewkę rządzący obiecują drogi rowerowe, tyle że to projekt na kiedyś, a rowerzyści domagają się zmian teraz, choćby w przepisach czy w kwestii kradzieży rowerów, których przybywa. Przybywa kradzieży, a nie rowerów, żeby sprawa była jasna.
0: Rowerów może też.
1: No i bardzo ciekawa rzecz, przecież pamiętamy to biadolenie na temat cen masła, niedawno po 10 zł, a teraz nawet po złotówce. Wielkie dyskonty kuszą klientów tanim masłem, gotowe tracić na jego sprzedaży. Mniejsze sklepy są bezradne, a przepisy antydumpingowe martwe. No i co z tym masłem, proszę pana? czas nadszedł czas na masło w plastrach, proszę pana. Tak, to w polityce. Więcej na ten temat, a w Tygodniku Powszechnym na okładce Gdy twój bliski cierpi psychicznie. Bardzo poważny tekst, ale bardzo ważny i potrzebny. Jak ci, którzy towarzyszą i wspierają, mogą zadbać o siebie? Pisze Anna Goc w Tygodniku Powszechnym. Dla nas, bliskich osób chorujących psychicznie, ważne jest to, żeby pojawił się ktoś trzeci. Ktoś, kto wspiera także nas, żebyśmy nie zostali z tym sami. To jest wyjątek z tego tekstu z jednym z rozmówców. I jeszcze ciekawa rzecz, bo tylko 13% osób zgodziłoby się, by nauczycielem ich dziecka była osoba, która chorowała psychicznie i leczyła się w szpitalu psychiatrycznym. Ale ten tekst nie tylko tym badaniem stoi, więc warto do niego sięgnąć. Poza tym o wzrastającym znaczeniu polskiego paszportu, po który coraz dłuższe kolejki się ustawiają. Zapraszam pana na koniec. Natomiast w tekście 100 tysięcy twarzy Tygodnik Powszechny zagląda do Syrii. Kiedyś Syria, no właśnie, na ustach całego świata, a dziś, półtora roku po upadku Asada, Syryjczycy wciąż szukają zaginionych podczas 14-letniej wojny, odkrywają masowe groby, domagają się sprawiedliwości i próbują uwolnić z traumy. Dodam tylko, że jest także w Tygodniku Powszechnym rozmowa z Wojciechem Wagleskim, bardzo ciekawa. I jeden... Wyimek, jeśli mogę, bo to jest ciekawe. Wojciech Waglewski, a propos trochę starzenia się mówi, odnajduje się w starzeniu kogoś takiego jak Keith Richards. Jak Iggy Pop, to już słabiej. Według mnie powinien już na koncertach zakładać koszulę. To Wojciech Waglewski w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego.
0: A propos pana tego pierwszego wymienionego Kita, to jest... na liście cały czas, bo mamy przecież utwór Stąsów nowy i nowa płyta przed. No właśnie, a propos listy, to zapraszamy tu z kolegą, gdzie jest ten moment na koniec kolejki.
1: To jest tak.
0: Że zapraszamy do Gorzowa na najbliższy piątek, na 19:00 będziemy na skwerku tym razem i to jest takie miejsce, do którego państwa serdecznie zapraszamy. Teraz to za chwilę znajdę, dokładnie powiem, gdzie to będzie.
1: Będziemy animować?
0: Tak.
1: Mhm. Będziemy animowani, państwo będą animowani, a my będziemy animować.
0: Dobrze. Otóż przed Miejskim Centrum Kultury będziemy.
1: Przed MCK-iem tym razem, czyli nie nad Wartą.
0: Nie wiesz, może to jest niedaleko.
1: Może. Może jest nieco dalej, ale też niedaleko.
0: Tak czy inaczej.
1: Zapraszamy do Gorzowa. Gorzów, okolice, może ktoś z Zielonej Góry przyjedzie. Są tacy odważni. Przyjeżdżają.
0: Mam namówionych już, tak.
1: To świetnie.
0: Więc proszę wpadać śmiało. Otwarte, więc wszyscy...
1: Brać wszelkie narzędzia, dżemy, soki. To są takie dobre narzędzia do wspólnego biesiadowania. Zielona Góra, Gorzów i okolic, i okolic.
0: Skrzypce, jak ktoś ma, a nie, to Filip. Za chwilę Filip.
1: Ale motor się przyda.
0: Motor.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To jest taka historia. Dwa lata temu to było?
1: No, mogło tak być.
0: Dwa czy trzy lata temu, bo co roku jeździmy do Gorzowa, że kolega sobie zażyczył motor żużlowy i pan przyprowadził.

0: Young the Giant. To jest taki utwór, który też w zestawie do głosowania na Państwa oczekuje.
1: Kulturalny skoczek.
0: Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł polskiego malarstwa przełomu XIX i XX wieku. I ponownie można je zobaczyć w Warszawie. Japonka Józefa Pankiewicza po latach wraca do stolicy. Do 18 czerwca można ją oglądać w warszawskiej Desie przy ulicy Pięknej, a potem idzie pod młotek. Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuka Dawna Desy Unikum.
3: Jeden z najważniejszych polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku, wielki reformator malarstwa polskiego, stworzył trzy wersje słynnej Japonki. Jedna znajduje się dziś w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia zaś przez dekady pozostawała w prywatnych kolekcjach, poza zasięgiem publiczności i rynku sztuki. I teraz właśnie ta wersja trafi na aukcję w Desa Unikum z estymacją na poziomie 12-20 milionów złotych.
2: Japonka należy do najbardziej charakterystycznych prac artysty. Obraz powstał w okresie fascynacji sztuką francuską, postimpresjonizmem oraz estetyką Dalekiego Wschodu. Pankiewicz był nie tylko wybitnym malarzem, ale także pedagogiem i mentorem całego pokolenia twórców związanych później z kapizmem i polskim koloryzmem. Pierwsza w Polsce wystawa ikonicznych kadrów kronikarza Ameryki Filipa Montgomery'ego, londyńskie Rude Lisy w obiektywie Carlosa Alby czy fotografie Marty Bogdańskiej. Program 25. edycji Fotofestiwalu w Łodzi wypełnią premierowe wystawy, głośne nazwiska i wizualna odwaga w mówieniu o świecie. Wydarzenie rozpocznie się 18 czerwca, ale niektóre ekspozycje są już dostępne dla zwiedzających. O pracach Filipa Montgomery'ego opowiada Marta Szymańska z kolektywu programowego Fotofestiwalu.
4: Od wielu, wielu lat fotografuję amerykańskie społeczeństwo. Używa fotografii głównie czarno-białej, więc nie jest to także taka typowa fotografia, którą znamy z mediów czy z mediów społecznościowych. I opowiada nam o społeczeństwie amerykańskim i o tym, jakie są najpoważniejsze problemy, jakie są najpoważniejsze bolączki. Bardzo przekrojowe spojrzenie, ale także krytyczne. I to jest krytycyzm, który pochodzi od osoby mieszkającej konkretnie tam.
2: A podczas uroczystego otwarcia festiwalu zaplanowano multimedialny koncert performance. W zabytkowej secesyjnej elektrowni Karola Scheiblera, czyli łódzkiej fuzji, wystąpią Hania Rani i Sir John Akonfra. Sir John pokaże swój projekt z ostatniego Biennale Sztuki w Wenecji Słuchanie deszczu nocą, a muzykę na żywo wykona Hania Rani. Może Państwo rozpoznają, to bączek uruchamiany ręcznie. Ale są też te wprawiane w ruch sznurkiem, biczem, pejczem. Czasami to wyższa szkoła jazdy, by wprawić w ruch lub zbić bąka. Wszystko o tych zabawkach wie Jerzy Łapo. Z wykształcenia archeolog podchodzi do tych przedmiotów z punktu widzenia historycznego, obyczajowego i filozoficznego. W najbliższą niedzielę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu z pasją opowie o swych zbiorach z prywatnego, obwoźnego Muzeum Bąków.
5: Będziemy pokazywali i każdy będzie mógł rozkręcić największy bąk w Polsce, taki 4-kilogramowy. Także to jest taki bąk dwuosobowy, ale też będą i żmijowe bączki, i bączki odwrotki, i kamień celtycki. Także będzie element takiej, można powiedzieć, magii, czy czarów, czy sztuki ulicznej. Także tutaj sądzę, że i będzie to atrakcją i dla małych, i dla dużych.
2: Na wystawie czasowej Niech się kręci kolekcja zabawek

0: Opowiada o świecie, który otrzymuje dowód na istnienie pozaziemskiej inteligencji. Choć fabuła pozostaje w dużej mierze owiana tajemnicą, dziennikarze i krytycy, którzy mieli już okazję obejrzeć film na pokazach przedpremierowych, piszą bardzo pozytywne i wręcz entuzjastyczne recenzje. Ale proszę sobie samemu wyrobić opinię. Premiera dnia objawienia 10 czerwca.
1: Patronat Radia 357.
2: Bardzo dziękujemy. Kulturalny Skoczek, Roma Leszczyńska. Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Ja również.
2: Bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Pumbę za 9.9.

0: Haski też zestaw do głosowania. Proszę pamiętać o artystce. Co pan tam już tam...
1: Ja tam doplunkuję, bo pan zagadał, bardzo ładnie zresztą, ale doplunkuję, bo państwo byli łaskawi plunkać, to ja uzupełnię. I dziękuję.
2: Latka leczna.
0: Czym pan się zajmuje zawodowo? Doplunkuję. Dobrze. Filip Jaślarczy, owe skrzypce grupy Mozarta.
3: Człowiek chodzi cały w nerwie. Maj się skończył, zaczął czerwiec. Dzień dobry. Na temat szybko mijających, pięknych, wiosennych tygodni mam pewne refleksje, ale nie wypada mi się nimi dzielić, zwłaszcza dziś, w Światowym Dniu Savoir Vivre. Nie wiem, czy to się odmienia. Dziś nie przeklinamy, ale wyrazić by się człowiek chciał. I tu w sukurs idzie nam klasyka polskiego kina, która już dawno opracowała alternatywny słownik żwawszej polszczyzny. Motyla noga. Jak ten maj przeleciał, motyla noga.

0: Powiedziałem i już mi lepiej. Ktoś powie nie bez racji, że w wyrażeniu motyla noga jest mało głoski R. Słusznie? No to mamy kurcze pióro. Dla osób szczególnie wymagających jest jeszcze Minerwa lub czerwiec. Tu połączenie R i W dodaje dramatyzmu wypowiedzi. No i gramy dziś też tylko kulturalnie. Oto kilka zasad savoir-vivre ru, które dziś, zwłaszcza dziś i nie tylko dziś, powinniśmy stosować. Posiłek gryziemy z zamkniętą buzią. Napoje pijemy ze szklanki lub filiżanki, nie wprowadzając razem z płynem powietrza. Powinno to brzmieć tak. Taka forma jest błędna. Kolejne zasady savoir-vivre ru. Mężczyzna przepuszcza w drzwiach kobietę, ale robi to tak sprytnie, żeby otworzyć i przytrzymać drzwi. Panowie, nie wpadajmy w panikę przy drzwiach obrotowych. Po schodach pierwszy wchodzi mężczyzna. Panie wiedzą dlaczego, panowie też. W kinie, teatrze czy filharmonii podczas przechodzenia pomiędzy siedzącymi już w rzędach widzami pierwszy idzie mężczyzna, torując drogę kobiecie. Przechodzimy przodem do osób mijanych, nie tyłem. Warto ten proces wzbogacić o uprzejme przepraszam. W tej sytuacji potoczne może byś się przesunął, gościu? Nie mieści się w ramach savoir-vivre ru. Osoby przepuszczające powinny wstać. Być może zastanawiają się Państwo, dlaczego kobiety rzadko żegnają się uściskiem dłoni, bo pierwsza rękę wyciąga starsza. Dziękując za dzisiejsze spotkanie, kłaniam się Państwu. Wiem, że jak zwykle gospodarz odprowadzi mnie do wyjścia, a ja wyjątkowo wyjdę bez trzaskania drzwiami. No i pierwszy wyciągnę rękę do pożegnania. Jestem starszy. Takie są zasady savoir-vivre ru.
1: Zasady savoir-vivre ru są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A nie, to BHP, przepraszam. To
0: pam,
1: drugie.
0: Pam, myślałem, że pan zrobi. Tak przygotowałem wszystko.
1: To jeszcze raz. Tom, ta-dam.
0: Dziękuję pięknie.
1: Nie, no nie ma za co. Takie są zasady BHP. Savoir-vivre. Proszę pana, co pan będzie robił jutro o 12? Szybko proszę nam
0: przypomnieć. Szybciutko
1: powiedzieć.
0: Zapraszam państwa jutro o 12. Nieprędka pogawędka, której gościem będzie Wiesław Ochman.
1: Serio?
0: Będziemy tu na żywo. Tak, naprawdę pan Wiesław
1: będzie
0: się zgodził.
1: W tym studiu?
0: W tym studiu jeden z największych tenorów polskiej sceny.
1: O,
0: nie
1: to
0: tylko
1: zapraszamy,
0: polskiej sceny.
1: Zapraszamy. Elegancko teraz będzie i zasady savoir-vivre. Muzyczne.
2: To nie była dziewczyna łatwa, oj niełatwa i co do tego. Potrafiła tę rzecz zagmatwać, aż do stopnia niesłychanego. A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy,

wykrakała, oj wykrakała, że sprawdziło się co do słowa. I poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej w żalu i skruszy sam się zgłaszam smutny.

0: mnie, przeklnij mnie.
1: Aż żebyś wiedział, przeklnij cię, bo ty mnie pościłeś, przeklnij cię.
0: Przeklnij mnie.

0: Tu Radio 357, jest środa, 3 czerwca. Dziewiąta minęła, czas na serwis informacyjny Radio 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: A na początek wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał wniosek do Parlamentu Europejskiego. Według prokuratury Patryk Jaki, pełniąc funkcję wiceministra sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Polityk uznaje te zarzuty za bezzasadne.
2: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego? Czy naprawdę chcemy, żeby za to, ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
1: Patryk Jaki deklaruje jednak, że będzie z prokuraturą współpracował. Dowództwo centralne USA poinformowało dzisiaj rano, że amerykańskie wojsko przechwyciło irańskie pociski balistyczne i drony, które miały uderzyć w kraje Bliskiego Wschodu. Amerykanie przeprowadzili również ataki w samoobronie na irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej i zatrzymali tankowiec zmierzający w stronę irańskiego portu. Wojsko amerykańskie informuje, że pociski balistyczne Iranu nie trafiły w zamierzony cel. Dwa pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie doleciały do celu albo rozpadły się w trakcie lotu, a trzy pociski wystrzelone na Bahrajn zostały natychmiast przechwycone przez obronę powietrzną USA i Bahrajnu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw. Alerty dotyczą województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, a także części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Opady deszczu mogą wynieść od 20 do 35 mm, a porywy wiatru sięgnąć 85 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad. Z Pekinu wystartował specjalny rządowy samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia. Kobieta jeszcze dzisiaj ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Kilkanaście godzin i będzie ona w naszym kraju. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu pani Klaudii do Polski, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Studiująca w Chinach 24-latka trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii, dlatego polski rząd zaangażował się w akcję przewiezienia kobiety do Polski. Australia ma obecnie najwyższą w historii liczbę miliarderów – 178, o 17 więcej niż w ubiegłym roku. O kontrowersjach wywołanych przez opublikowaną właśnie listę najbogatszych Australijczyków opowie Agnieszka Wyszomirska.
3: Listę najbogatszych Australijczyków przeanalizowała Oxfam, organizacja walcząca z ubóstwem. Z raportu wynika, że w ciągu ostatniego roku majątek australijskich miliarderów wzrósł o ponad 25 miliardów dolarów. Wśród nowych miliarderów znaleźli się deweloperzy, firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję, ale i założyciele marki modowej. 20 najbogatszych Australijczyków posiada więcej majątku niż 3 miliony najuboższych gospodarstw domowych. Te liczby musiały wywołać dyskusję na temat dobrobytu Australii i rosnących nierówności majątkowych. Zdaniem analityków, bez reformy systemu podatkowego podział ten będzie się pogłębiał. To, co ich zdaniem wymaga inwestycji, to m.in. przystępne cenowo mieszkania, opieka zdrowotna i działania na rzecz klimatu. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Łączny majątek 200 osób na liście najbogatszych Australijczyków wynosi 707 miliardów 250 milionów dolarów. Najmłodszym miliarderem Australii jest Ed Craven, 30-letni współzałożyciel internetowego kasyna kryptowalutowego. Żeby wyjechać na czerwcówkę, czyli kolejny długi weekend, nie trzeba być wprawdzie miliarderem, ale na ceny last minute nie mamy co liczyć. W hotelach czy pensjonatach na Podhalu nadal dostępna jest 1/3 miejsc, ale Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej tłumaczy, że w ostatnich dniach
4: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
1: To kwota, jaką trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem, czyli mniej niż za żyrandol w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
0: Sport i Mateusz Kuźniewski.
5: Sporo będzie się dziś działo, ale jedno wydarzenie, jeden mecz wysuwa się na czoło. O 11 na korcie centralnym w Paryżu Maja Chwalińska po raz pierwszy w swojej karierze zagra w wielkoszlemowym ćwierćfinale, a rywalką Polki będzie Anna Kalińska. Obie tenisistki dzieli równo 90 pozycji w rankingu WTA i to nasza zawodniczka jest oczywiście niżej sklasyfikowana, ale eksperci zgodnie podkreślają, że w tej sytuacji nie ma to znaczenia, bo talent Chwalińskiej w Paryżu eksplodował. Pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Qin Wenzhen czy rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elis Mertens. Polka stara się grać jak najlepiej i jednocześnie próbuje ogarnąć ogromne zamieszanie, jakie się wokół niej wytworzyło.
6: Tak wyszło, że jestem spokojna, ale nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała po prostu na tyle, ile tak dobrze, jak po prostu potrafię. Żebym nie żałowała, no wiecie, o co mi chodzi. Po prostu dała z siebie absolutnie wszystko, więc tak, na tym się skupiam.
5: W innym ćwierćfinale u pań Aryna Sabalenka zagra z Dianą Schneider. W turnieju męskim o awans do półfinału powalczą za to Felix Auger-Aliassime z Fabio Cobolim oraz Matteo i Matteo, czyli Berrettini i Arnaldi, rzecz jasna. Nie tylko tenis będzie nas dziś interesował. Piłkarska reprezentacja Polski po porażce z Ukrainą we Wrocławiu 0-2 dziś postara się zmazać plamę w kolejnym towarzyskim starciu z Nigerią na PGE Narodowym, o ile w ogóle o jakiejkolwiek plamie mówić można, bo selekcjoner Jan Urban stwierdził wczoraj tak.
7: Ja nie sądzę, że pękło coś w narodzie. Być może pękło coś w mediach. Niezadowolone są i nagle jest porażka z zespołem Ukrainy. Kurczę, zarzuca się, no nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania.
5: Początek meczu o 20:45. W bramce ma tym razem zagrać Kamil Grabara, a selekcjoner zapowiedział występ największych gwiazd kadry, Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. To nie jedyne wydarzenie w Warszawie, bo na placu Defilad trwają przecież Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wczoraj dwa swoje mecze przegrali Polacy, a dziś do akcji znów wkroczą panie. Po zwycięstwie z Madagaskarem i porażce z Czechami, biało-czerwone rozegrają decydujące mecze fazy grupowej z Azerbejdżanem i obrońcą tytułu Holandią.
8: Taki jest sport, taki jest 3x3, każdy z każdym może wygrać i hej, to tyle. Czekamy, zrobimy wszystko, żeby wygrać te dwa mecze.
5: Mówiła w TVP Sport Klaudia Gerthen. Mecze Polek pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zaplanowano dziś na 18:55 i 20:45. My wracamy do tego, co już się wydarzyło. To był emocjonujący poranek dla fanów siatkówki. Reprezentantki Polski pokonały w chińskim Nankin Belgię 3-1 po niezwykle zaciętym meczu. W tiebreaku podopieczne Stefano Lavariniego zwyciężyły minimalnie 15-13. Był to ich pierwszy występ w tegorocznej Lidze Narodów w czwartek o 9:00. Biało-czerwone zmierzą się z Czeszkami, a kolejnymi rywalkami będą Serbki oraz gospodynie turnieju Chinki. To jeszcze krótki raport zza oceanu. Hokeiści Vegas Golden Knights pokonali na wyjeździe ekipę Carolina Hurricanes 5-4 w pierwszym meczu finału Ligi NHL. Rywalizacja o Puchar Stanleya toczy się do 4 zwycięstw. Jeśli chodzi o sport od rana, to już wszystko. W imieniu Sebastiana Kieszka zapraszam na popołudniowe serwisy.
0: O pogodzie krótko, bo tak, na północnym wschodzie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów, ale na pozostałym obszarze to będzie zachmurzenie umiarkowane i dłużej, będą się przemieszczały od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze i to z gradem i będzie prognozowana wysokość opadów 20 mm. A na obszarze od Wielkopolski, ziemi łódzkiej, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie 25-30 mm. Proszę to wziąć pod uwagę. Temperatura maksymalna 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, 22-25 na przeważającym obszarze, na południu 27.
9: Radio 357.
0: No, prawie 10 po 9. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie poranne. Ty to masz dzisiaj fajnie.
10: No będzie fajnie, szczególnie od 11:00. Będziemy kibicować Maji Chwalińskiej. Ja już teraz zaciskam kciuki, ale chciałam powiedzieć, że pan redaktor mnie zmartwił tą prognozą pogody, bo ja sobie przygotowałam dziś temat audycji Lato w mieście. Ja się pytam,
0: no,
10: gdzie to
0: dobrze.
10: Lato?
0: To czy zawsze można?
10: No to ja będę piosenkami wywoływać.
0: Dobrze. Marta Kula, jak państwo słyszą, proszę kierować się na południe. No i o 11:00 oczywiście oczy w telewizor troszkę do mikrofonu, ale jednak będzie tam naszą uwagę kradła Maja Chwalińska. Trzymam naprawdę kciuki. Niech
10: ja
0: się tam wiedzie, ale już zrobiłam mnóstwo niesamowitych rzeczy.
10: To jest naprawdę niesamowita historia.
0: Tak jest. Dziękujemy. Dobranoc.
11: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.
12: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter.

Kafe. Dzień dobry Państwu, tak mi się zaśpiewało na początek. Marta Kula, kłaniam się. Dziś audycję realizuje Tomasz Matlingiewicz i w tym składzie będziemy towarzyszyć Państwu do godziny 12. Jako się rzekło, o 11 włączamy tryb co innego widzę, czego innego słucham. Bonacord w Paryżu wychodzi Maja Chwalińska, za którą bardzo mocno trzymamy kciuki i kibicujemy jej w turnieju Roland Garros. A oprócz tego też, jak już padło, zaplanowałam muzykę, która będzie już wywoływać to lato i te ciepłe wieczory i wychodzenie na lody i ciastka i koktajle i cudowne parne popołudnia. Dziś odczarowujemy trochę te chmury zza okna, przynajmniej w Warszawie, i wywołujemy lato w mieście.

Summer in the City. Lato w mieście, Joe Cocker. Taki temat audycji, no bo już od jutra przypominam, chociaż przypominać nie trzeba, że długi czerwcowy weekend nas czeka. Mam nadzieję, że mają Państwo wspaniałe plany na ten czas i życzę Państwu oby pięknego wypoczynku. Zapraszam do zaznaczania swojej obecności na Facebooku i na Instagramie. Jest także adres mailowy marta.kulamauparadio357.pl. A na wspomnianych platformach zadałam Państwu pytanie, czy kibicują Państwo dziś Maji Chwalińskiej. No i odpowiedzi są oczywiście jednoznaczne. Tak, kibicują Państwo. Pani Joanna napisała, że jasne, że będzie kibicować. Powoli długi weekend się zaczyna. Trzeba oddech złapać. Trzeba zdecydowanie, Pani Joanno. A Pani Daniela dodaje, że pozdrawia z miasta Maji Chwalińskiej, czyli jak rozumiem z Miechowa. Pozdrawiamy Miechów. Jest także Instagram, tam Pan Paweł napisał: do boju Maja Chwalińska. No to do boju.

Jeżeli komuś z Państwa brakuje dziś energii i szukają Państwo dobrej rozgrzewki przed meczem, to służę. Muszę przyznać, że wczoraj, jak to się mówi po polsku, miałam wspaniałe flow przy układaniu audycji i włączyłam tryb DJ Kula. Szczególnie po 10:00 myślę, że nie będą Państwo zawiedzeni. Rozgrzejemy atmosferę przed wejściem Mai Chwalińskiej na kort. Mogę Państwu to obiecać. A propos energii, pan Mikołaj napisał do mnie z zapytaniem, czy uczestniczę w akcji kolekcjonowania kroków, w której się zdrużę Radio 357. Dziękuję za to pytanie, panie Mikołaju, bo z przyjemnością donoszę, że Radio 357 ponownie bierze udział w wyzwaniu Healthy Cities. To jest wyzwanie organizowane przez grupę LuxMed, w którym chodzi o robienie kroków. No a Radio 357 z robienia kroków jest znane, prawda? Oczywiście prowodyrem bycia krokomaniakiem jest Marek Niedźwiecki. W tym roku nie tylko on zbiera swoją drużynę, bo dołączył także pan Kuba Strzyczkowski, chociaż jego drużyna nazywa się Sybaryci, więc ja nie wiem, czy to tak prozdrowotnie, no ale to do państwa wybór należy. Ja przyznam otwarcie, zresztą wiedzą to państwo, bo często o tym wspominam, że kroki robię namiętnie, albo prościej mówiąc, po prostu dużo spaceruję, szczególnie w czerwcu.

Duxius i Czerwiec, a z nowych płyt, które ostatnio tak pięknie letnio mi grają, no to jest to płyta Bleachers.

The Van z płyty Everyone for 10 Minutes i Bleachers. Średnio oceniana jest ta płyta, ale ja mimo wszystko Państwu ją polecam właśnie na te letnie dni. Ma swoje gorsze i lepsze momenty i przysięgam, że jest jeden fragment tego albumu, który brzmi jakby był inspirowany, a wręcz jakby był kalką Bruce'a Springsteena.

The Power, Curtis Harding, a wcześniej oczywiście Bruce Springsteen i jego Dancing in the Dark. Meldują się Państwo i na Facebooku, i na Instagramie. Zachęcam do pisania komentarzy i zaznaczania swojej obecności. Można to robić oczywiście także mailowo. Nie podawałam jeszcze dziś adresu. marta.kula@radio357.pl. I ja tu tak sobie z Państwem koresponduję w czasie audycji. Oczywiście ta korespondencja dotyczy przede wszystkim Mai Chwalińskiej, za którą dziś mocno trzymamy kciuki. Pan Tomasz, zaraz na ten komentarz, bo gdzieś tu mnie poprawiał, że Miechów to owszem miejsce urodzenia Mai, no ale najważniejsza w jej przypadku jest Dąbrowa Górnicza. Dziękuję za ten komentarz, panie Tomaszu. O 11:00 przypomnę, Polka wychodzi na kort w Paryżu i będziemy obserwować dalej ten niesamowity rozkwit jej możliwości. Ale zanim to, teraz czas na piosenkę dnia. The Cure, Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo i The Cure to nasza piosenka dnia. I ten tytuł oczywiście nie jest przypadkowy. Olivia Rodrigo zaprzyjaźniła się z Robertem Smithem z zespołu The Cure. Słynny jest już ich wspólny występ z festiwalu Glastonbury w zeszłym roku, kiedy wykonali razem te dwa wielkie przeboje zespołu The Cure, Friday I'm in Love i Just Like Heaven. No to musimy posłuchać.

0: Just Like Heaven i zespół The Cure, który to zespół, przypomnę, wystąpi na Openerze w tym roku. A pani się wybiera na Openera?
1: Oczywiście, tak. To jest mój rodzinny festiwal. Ja jestem z Sopotu, od liceum chodzę. Oczywiście z małym...
0: Ciocia organizuje, tak?
1: Tak, prawie, no. więc nie może mnie tam zabraknąć.
0: No to się zobaczymy. Ja też się na Openera w tym roku wybieram. Być może zobaczymy się też z wieloma z naszych słuchaczy. No ale teraz nie o Openerze, a o teatrze.
2: Kurtyna w górę.
0: Paulina Kozion w studiu, słuchamy.
1: Dzień dobry, już oficjalnie i pociągiem pojedziemy w drugą stronę, bo dziś do Teatru Śląskiego w Katowicach.
3: Jestem zgubionym człowiekiem.
4: Cały świat kiedyś na mnie czekał.
3: Kto sprawił, że gdy byłem małym dzieckiem, gdzieś w przyszłości, czekała na mnie obca kobieta?
1: I zajrzymy tam z dwóch, a nie jednego powodu, ale zacznę chronologicznie. W miniony weekend odbyła się tam ostatnia premiera kończącego się sezonu teatralnego Udręka życia izraelskiego dramatopisarza Hanocha Lewina w reżyserii Michała Piotrowskiego. Dramat opowiada historię małżeństwa z półwiecznym stażem. Pewnej nocy mąż oznajmia, że chce odejść i doprowadza to do szerszej rozmowy małżonków. Jak mówi reżyser Michał Piotrowski, to dramat, który zadaje pytania uniwersalne, nie tylko dotyczące związków małżeńskich.
5: Lewinowi udała się sztuka wyjątkowa, bo połączył to, co horyzontalne, z tym, co wertykalne. To znaczy, ten tekst jest o relacji pomiędzy Joną i Popochem. Ale nie tylko. On jest także o relacji z samym sobą.

0: W rolę małżeństwa wcielają się Bogumiła Murzyńska i Jerzy Głybin, aktorzy z kilkudziesięcioletnim stażem, prywatnie również małżonkowie. Ten bardzo życiowy i zadający fundamentalne pytania spektakl Udręka Życia można już oglądać w Teatrze Śląskim, teatrze, w którym i przed którym już od piątku odbywać się będzie 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door, czyli przestrzeń do rozmowy o szeroko pojętym wykluczeniu. I w tym roku w Katowicach będzie można zobaczyć 10 spektakli z różnych krajów: Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Irlandii i Polski, które będą grane na scenach Teatru Śląskiego, ale także w przestrzeni nieteatralnej. Jedną z perełek festiwalu jest spektakl wystawiany na największych europejskich festiwalach, belgijski spektakl Dimanche, o czym przekonuje Dagmara Gumkowska, kuratorka festiwalu.
1: Walczyliśmy o jego prezentację od bodaj 3 lat. Możemy powiedzieć, że gdy spektakl był prezentowany w ramach festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu, w programie głównym, to bardzo szybko się okazało, że bilety na niego były kompletnie nie do zdobycia. Katowicka publiczność polska będzie mogła ten spektakl zobaczyć już w dniu na otwarcie festiwalu 5 i 6. To przedstawienie wyjątkowego teatru formy, teatru ruchu, teatru plastycznego. Niezwykle rzadko takie spektakle się ogląda. To zupełnie wyjątkowy język artystyczny i opowieść o świecie, który się rozpada, o katastrofie klimatycznej i o tym, że my nie chcemy wierzyć w to, że coś się wokół nas rozpada. My nadal trwamy przy naszych nawykach.
0: A niekwestionowaną gwiazdą tegorocznej edycji jest Milo Rau, szwajcarski reżyser, dramaturg, eseista i filmowiec znany z teatru politycznego i dokumentalnego. Podczas festiwalu Open the Door zobaczymy jego spektakl Desir.
1: The Sicherin, spektakl wyprodukowany przez Schaubühne w Berlinie. Spektakl, którego tematem jest refleksja na temat takiej atrakcyjności przemocy, tego, co powoduje, że to właśnie te złe wiadomości, te okrutne obrazy przyciągają naszą uwagę i karmią przestrzeń publiczną. Bardzo pięknymi spektaklami, bardzo poruszającymi będą również spektakle Chunky Jewelry, który zaprezentuje zespół Barrowland Ballet z Wielkiej Brytanii. Chunky Jewelry to spektakl opowiadający o przyjaźni dwóch kobiet oraz spektakl Lost Lear irlandzkich artystów. Spektakl, który pokażemy na zakończenie festiwalu.
0: Oprócz spektakli odbędą się prezentacje filmów w kinie Światowid, dyskusje i spotkania z artystami. 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Festiwal nie tylko o wykluczeniu, ale też niewykluczający, proszę Państwa, cenowo. Bilety dostępne za 20 zł. Sprawdzałam wczoraj. Można wejść na stronę, wykupić taki bilet. Myślę, że w bardzo promocyjnej cenie, tańsze niż do kina, a rzeczywiście ten repertuar światowy jest warty tego, żeby przejść się do teatru i zobaczyć te bardzo ważne spektakle europejskie, nie tylko polskie, ale również Teatr Śląski oferuje w trakcie tego festiwalu swoje spektakle, również w promocyjnej cenie. Także serdecznie polecam.
2: To się chwali, a ja muszę zapytać o tę muzykę, którą teraz słyszymy.
0: Tak, to jest muzyka właśnie ze spektaklu Dimanche, belgijskiego spektaklu o katastrofie klimatycznej. Także, jak Państwo słyszą, jest to farte zobaczenia.
2: Paulina Kozion polecała. Jak zawsze, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Why i zespół Salt z Clio Soul na czele, a wcześniej Kylie Minogue. I tym oto sposobem zrobiła się 10:02.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Wielki utwór naszych czasów, Colors i Black Pumas. 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry wszystkim tym z Państwa, którzy do nas dołączyli. Do nas, czyli do Tomka Matlingiewicza, który program realizuje, i do mnie, Marta Kula. Kłaniam się, jesteśmy z Państwem jeszcze przez 2 godziny. Do 12:00 na antenie Radia 357 wybrzmią polecenia książkowe. W studiu pojawią się Julia Rzemek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe ze świetnymi książkami. To już mogę Państwu zdradzić. Także proszę nasłuchiwać. Oprócz tego nasz stały punkt programu w środowe przedpołudnia, mianowicie kącik czeski, dziś tematyczny, bo po 11:00 kibicujemy Maji Chwalińskiej podczas turnieju Roland Garros w Paryżu. No i kącik czeski odpowie na to, co dzieje się na korcie. Myślę, że to będzie perełka i spodoba się Państwu to, co wyszperałam z czeskich czeluści muzycznych. Ale zanim po czesku, no to wciąż po angielsku w audycji Kieruj się na południe.

Last Request i Paolo Nutini. Dziś przypomnę w audycji oprócz wątków tenisowych także klucz doboru piosenek pod tytułem Lato w mieście. Zbliża się długi czerwcowy weekend. Jestem ciekawa, czy spędzą go Państwo właśnie w mieście, czy jednak w naturze. Niektórzy znajdują złoty środek i tak jak na przykład pani Ada wybierają się do Lizbony. Bardzo zazdroszczę pani Ado, bo tam właśnie i piękne uliczki, i wszystko to, co oferuje miasto, ale także ocean. W tym roku miałam przyjemność być w Lizbonie ledwie jeden dzień i marzę o tym, żeby zawitać tam na dłużej. Proszę pisać marta.kula@radio357.pl, jak spędzają Państwo tak zwaną czerwcówkę. Jeżeli mają Państwo jakieś życzenia muzyczne odnośnie do tematu audycji, mianowicie lata w mieście, również przyjmuję propozycje. I w ogóle dziś spełniam życzenia i posyłam je w świat. O czym mówię? O prośbie pani Oli z Łodzi, która napisała z taką wielką prośbą, czy uda się przemycić serdeczne życzenia dla kolegi Leszka z okazji urodzin. No to pani Olu, oczywiście, że się uda. Wszystkiego najlepszego dla pana Leszka i dla wszystkich dziś urodzonych.

To taki utwór, przy którym od razu się uśmiecham. Tell Him i Lauryn Hill. Międzynarodowo zrobiło się w wiadomościach od państwa i w meldunkach. Pani Magda pozdrawia z Holandii, pan Hubert z Belgii, a pan Radosław z Liverpoolu. I to konkretnie z Liverpoolu dopisuje, że ekipa squashowo-padlowa trzyma dziś kciuki za Maję i oczywiście będzie oglądać. A za jakieś 2 tygodnie w Liverpoolu również rozpoczyna się turniej tenisowy. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Teraz wspomnienie z wczesnych lat 2000. Ostatnio wracam myślami do muzyki z wtedy. No i na przykład taki pan dziś wybrzmi w audycji Kieruj się na południe.

Wonderful World to fragment debiutanckiego albumu Jamesa Morrisona Undiscovered z 2006 roku. Nie mogę uwierzyć, że ta piosenka ma aż 20 lat i też myślę sobie, jak to wyglądało na przykład na początku lat 90., kiedy rodziła się zupełnie nowa muzyka, grunge. No i myślało się o muzyce sprzed 20 lat, no to mamy lata 70. i ta muzyka brzmiała kompletnie inaczej. Teraz taki James Morrison nie trąci myszką, brzmi w miarę współcześnie, więc te zmiany postępują nieco wolniej. Zostaniemy z Jamesem Morrisonem i zapytam państwa, czy pamiętają państwo taki duet?

My Love Goes On. Świetny duet Joss Stone i Jamesa Morrisona. Pani Natasza aż napisała playlista bestia. No to pani Nataszo, proszę poczekać na to. A propos świetnych duetów,

Think I'm in love with you. Dua Lipa tutaj w duecie z Chrisem Stapletonem, ale od 31 maja Dua Lipa występuje w innym duecie z Calumem Turnerem. No i wszystkie męskie serca na całym świecie, proszę państwa, pękły.

Venus i Shocking Blue. Tomek niewinnie zapytał a propos Dua Lipy, czy to znaczy, że co, że zajęta? Tomek, no to nie słyszałeś o newsie tygodnia? Dua Lipa wyszła za mąż 31 maja za, proszę państwa, prawdopodobnie nowego Bonda, bo wszystko na to wskazuje, że to właśnie Callum Turner wcieli się w rolę agenta 007. No ale poczekajmy na oficjalne ogłoszenia.

Light My Fire i The Doors w środowe przedpołudnie, no bo kto nam zabroni, prawda? Napisała pani Monika, rozczulając mnie i dodając, że damskie serca też pękły, no bo ten przyszły Bond, prawdopodobnie przyszły Bond, Callum Turner, również potrafi zawrócić się w głowie, tak pisze pani Monika. Dziękuję za tę wiadomość. Teraz już zostawiamy romanse, a wracamy do rozgrzewki przed meczem, bo przypomnę, że pozostało 20 minut do wyjścia Maji Chwalińskiej na kort w Paryżu.

Mam nadzieję, że skutecznie rozgrzewam atmosferę przed meczem. Obiecałem Państwu DJ Kule, zatem z tej obietnicy się wywiązuję. A tych z Państwa, bo też zakładam, że tacy są, bo ja dziś od początku o meczu, a tych z Państwa, których mecz nie interesuje, to mam nadzieję, że po prostu dobrze nastrajam na cały dzień. Move Your Feet, a wcześniej Candle Flame, Junior, Senior i Jungle. Pan Łukasz napisał z prośbą, ponieważ on jest w drodze i nie będzie miał jak podglądać Mai Chwalińskiej na korcie, zatem liczy wyłącznie na mnie. Panie Łukaszu, no ja zrobię co w mojej mocy. Co prawda nie jestem w te klocki tak dobra jak nasze sportowe Mateusze, no ale obiecuję Państwu tu w miarę, no użyjmy tego słowa, relacjonować, a przynajmniej informować o wyniku. No to co, rozgrzewka ciąg dalszy.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Minęła 11. Tomek śmieje się ze mnie, że gram jak w Sylwestra. No nie, Tomek, ja gram jak przed ważnym meczem na Roland Garros, dodając animuszu naszej wspaniałej zawodniczce, którą już obserwuję na ekranie telewizora w studiu. Maja Chwalińska za moment zacznie mecz.
2: Kieruj się na południe.
3: Zaprasza Marta Kula.

Got to be real i Cheryl Lynn na początek trzeciej godziny naszego spotkania. Przypomnę, że audycję realizuje niezastąpiony Tomek Matlingiewicz, a ja się nazywam Marta Kula i będę Państwu towarzyszyć jeszcze przez godzinę. Pan Bogdan na moim profilu facebookowym napisał, że namówiłam go na oglądanie meczu Mai Chwalińskiej. Mam nadzieję, że takich osób jak pan Bogdan jest więcej. Natomiast pan Mateusz na moim Instagramie dodaje: emocje dzisiaj, jakby to był co najmniej finał. Ale to raczej zrozumiałe, bo Maja powoli nas przyzwyczaiła, że każdy jej kolejny mecz to taki mały finał. Trzymamy kciuki. Zdecydowanie trzymamy kciuki. Maja już na korcie, jeszcze mecz się nie rozpoczął. Będę Państwa na bieżąco informować, co tutaj się dzieje. No a póki co słuchamy.

This will be in Natalie Cole. Dopisała się pani Magdalena na moim profilu na Instagramie, że kibicuje z Gdańska. Pozdrawiamy Trójmiasto. Proszę o więcej wpisów. Mam nadzieję, że będziemy razem przeżywać te sportowe emocje. Facebook i Instagram pozostaje do państwa dyspozycji, tak samo jak adres mailowy marta.kulamauparadio357.pl. Ale nie samym tenisem człowiek żyje, za moment trochę kultury. I opowieść o książkach Julia Rzemek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe już za chwilę w studiu.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: 11.11 na zegarze. Przyszedł moment na opowieści o książkach w audycji Kieruj się na południe. W studiu już są Julia Rzemek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Miło was widzieć i słyszeć. Opowiadajcie, co dziś przynieśliście.
2: Ja przyszłam z książką Tomasza Stawiszyńskiego Czynnik alchemiczny i może na początek parę słów o Tomku Stawiszyńskim, dlatego że mimo, że on jest rozpoznawalną postacią i w świecie literackim, w świecie mediów, w świecie naszego życia codziennego i szukania sensu, to na pewno nie wszyscy o nim słyszeli. Filozof, eseista, autor bestsellerowych książek Potyczki z Freudem, Co robić przed końcem świata, czy Ucieczka od bezradności. To jest taki autor, który w swoich książkach jest gdzieś na pograniczu filozofii i psychologii i pisze o tym, jak zagubiony jest człowiek we współczesnym świecie i przyczyn tego zagubienia szuka przede wszystkim w tej technologii, która nas po prostu ze wszystkich stron otacza i wciska się we wszystkie aspekty naszego życia. Pisze często o nadmiernej konsumpcji i o wielkiej presji na sukces i to, że po prostu mamy być szczęśliwi. Wszyscy znający literaturę i pisanie Tomka Stawiszyńskiego o tym zapewne słyszeli, natomiast być może część słuchaczy nie wie, że Tomek Stawiszyński zadebiutował właśnie jako autor prozy, bo książka Czynnik alchemiczny to są takie mikrohistorie, które nie do końca mają wspólną linearną opowieść, natomiast wszystkie je łączy miejsce akcji, czyli wyspa Korfu. Na Korfu Tomek Stawiszyński razem ze swoją żoną jeździ od ponad 20 lat i teraz na taką wakacyjną wyprawę na urlop postanowił zabrać nas ze sobą. Co on robi na tych wakacjach? No robi to, co każda osoba, po prostu, która ma trochę więcej czasu, siada i zaczyna przyglądać się ludziom, miejscom. Ze strzępków informacji tworzy opowieści. No tak jak każdy z nas siadając na leżaku widząc takich zwykłych ludzi, zastanawia się, co ta osoba robi na co dzień, dlaczego tu jest, po co tu przyjechała. I tak znajdziemy tutaj na przykład historię Włoszki, którą Tomasz Stawiszyński regularnie podczas kolejnych odwiedzin na Korfu spotyka. No i zastanawia się, co ta piękna, taka bardzo wysublimowana pani, która ma bardzo uporządkowane codzienne rytuały spędzania wakacji, co za jej historią może stać. Tomek Stawiszyński w tej opowieści puszcza wodze fantazji, bo jak mówi, właściwie wszystkie rzeczy, które w tej książce znajdziemy, wydarzyły się naprawdę, ale to pole jego wyobraźni jest naprawdę duże i dlatego to nie jest jakiś zwyczajny dziennik z podróży, a jest to naprawdę literacko przetworzone wspomnienie, emocja i opowieść o tym, że no właśnie, na wakacje jeździ się po to, żeby szukać takich magicznych miejsc, z którymi zdarza się, jeśli mamy szczęście, może nas łączyć jakaś taka niewidzialna, alchemiczna nić. Cudownie się to czyta. Dodam jeszcze, że Tomek Stawiszyński pisze z dystansem i świetnym poczuciem humoru. Mnie ta książka wprawiła w doskonały nastrój i od razu pomarzyłam o wakacjach.
1: Zdradzę państwu, że w studiu są dwa egzemplarze Czynnika alchemicznego. Ja przyniosłam swój egzemplarz nowej powieści Tomasza Stawiszyńskiego. Jestem dopiero po pierwszym rozdziale. Zachęciłaś do dalszego czytania, chociaż nie tylko ty, Julia, zachęciłaś, bo już ten pierwszy rozdział wciągnął niesamowicie. Bardzo państwu tę książkę polecamy. Polecała Julia Rzemek, a za moment Bartosz Kamiński.

0: nie ma miejsca jak dom i mrozu. Szepnę tylko, że słuchacze nam się rozpisali i pan Arkadiusz dodaje, że on za to z żoną 9. raz dziś w Chorwacji. No to w gratulacje, panie Arkadiuszu, zazdroszczę urlopu tego chorwackiego. Może Korfu następnym razem. No a my wracamy do książek. Bartosz Kamiński, co dziś przyniosłeś?
1: Ja przyniosłem książkę dosyć niezwykłą. Tytuł jest Julia, a autorką jest Sandra Newman. Ale jak spojrzycie na okładkę, to jest ona bardzo szczególna. Mianowicie na takim pasku jest tytuł książki Sandry Newman Julia, ale ten pasek czerwony jest nałożony na oryginalną okładkę roku 1984 George'a Orwella. Bo jest to w istocie ta sama historia opowiedziana z perspektywy kobiety. Sandra Newman, która jest utytułowaną pisarką, autorką kilku powieści, za zgodą, co jest bardzo ważne i o czym za chwilę jeszcze parę słów, za zgodą spadkobierców i rodziny Orwella podjęła się właśnie napisania książki, która zabiera nas do tego samego świata, do tej samej historii, tylko opowiada ją właśnie z perspektywy bohaterki, którą Orwell umieścił na kartach swojej powieści, ale która jest jednak bohaterką drugoplanową i w pewnej chwili znika nam z pola widzenia. Sandra Newman tworzy świat tej postaci w świecie orwellowskiego roku 84 i o tych samych wydarzeniach z jego powieści opowiada właśnie oczami tej kobiety. No to jest bardzo ciekawy przypadek jakby powrotu do wielkiej klasyki, a jeszcze tutaj trzeba podkreślić, że to takiej klasyki, która nie straciła na aktualności. No rok 1984 Orwella to jest jedna z największych powieści XX wieku, jedna z największych w gatunku dystopii, przedstawiająca nam świat możliwej przyszłości. W przypadku tej powieści to jest świat niezwykle ponury. Orwell to napisał w chwili już triumfującego stalinizmu i ta książka bardzo mocno gdzieś tam odnosiła się do tych doświadczeń totalitarnych stalinizmu, no ale wielki, olbrzymi talent literacki, właściwie geniusz Orwella polegał na tym, że to nie jest żaden pamflet antykomunistyczny, że on po prostu stworzył wielką metaforę po prostu takiego świata, który się wciska po prostu wszędzie, w każdy zakamarek naszej prywatności, naszego życia i chce mieć władzę nad wszystkimi aspektami tego życia. Tutaj mamy w tej powieści Julia znowu i Ministerstwo Prawdy i całą tę ponurą rzeczywistość i oczywiście głównego bohatera Winstona Smitha, z którym Julia nawiązuje romans. Ale do tej historii Sandra Newman niejako dopisuje jakby taką współczesną wrażliwość. Dopisuje to wszystko, co martwi nas dzisiaj, patrząc na prawa kobiet, na to, jak traktowane są nadal przez tę patriarchalną kulturę kobiety, zwłaszcza jeśli chodzi o ciało i seksualność. Ona całą tę narrację jakby umieszcza w tej opowieści. Więc to jest książka, która naprawdę jest niezwykła. Można ją czytać osobno, można ją zestawiać z Orwellem. Myślę, że to jest też dobry taki moment i okazja do tego, żeby wrócić do tekstu Orwella, bo my go oczywiście znamy z rozmaitych popkulturowych przeróbek. No to jest książka, która wrosła w naszą wyobraźnię poprzez filmy, poprzez komiksy, poprzez również język, no bo przecież Wielki Brat i Nowomowa to są słowa, które właśnie wywodzą się po prostu z tej powieści wprowadzone przez Orwella do języka potocznego niejako. Więc warto wrócić jakby do oryginału, do tekstu literackiego Orwella i można czytać najpierw Orwella, potem Julię, ale można również tę książkę przeczytać niezależnie. Bardzo ciekawa historia i tak jak mówię, autoryzowana, a nawet trochę sprowokowana przez rodzinę samego Orwella, przez spadkobierców, bo w 2021 roku, 5 lat temu, weszła twórczość Orwella do domeny publicznej. I oni, wiedząc o tym, że to sprowokuje, to spowoduje zainteresowanie tą twórczością i rozmaite przeróbki, oni chcieli po prostu dać światu taką współczesną, wielką historię, która właśnie nawiązuje do twórczości Orwella, do jego najsłynniejszego dzieła, ale właśnie jest wierna jego literze, a przede wszystkim duchowi tej twórczości.
0: Zdecydowanie zaciekawiłeś. Bardzo ci dziękuję za to polecenie. Bartosz Kamiński przed momentem, wcześniej Julia Rzemek oczywiście z Big Book Cafe. Powrócicie za tydzień. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.

Never Know to fragment naszej płyty tygodnia, 20. płyty z solowego repertuaru Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, którą rozdajemy, więc jeżeli są Państwo zainteresowani egzemplarzem płyty ex-Beatlesa, to proszę do mnie pisać marta.kula@radio357.pl. I muszę przyznać, że jestem zachwycona, bo z jednej strony oczywiście mówimy o jednym z Beatlesów, więc ta muzyka musi być dobra, ale z drugiej strony ile takich karier obserwowaliśmy, że ktoś, wielki artysta bądź artystka po latach świetności, wracając z nowym materiałem, no jednak nas nie zachwycał, a Paul McCartney trzyma poziom od zawsze i zdaje się, że na zawsze. Wspaniały jego album, 20 już w dyskografii The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney za nami, a przed nami tenisowo Cream, bo proszę Państwa, trwa mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską. Maja prowadzi w pierwszym secie 2-1. Trzymamy kciuki za polską tenisistkę.

Anyone for Tennis i zespół Cream. My dziś zupełnie szczerze przeżywamy emocje meczowe Maja Chwalińska na korcie Roland Garros. No a w piosence raczej ironicznie o tenisie panowie z zespołu Cream się wypowiadają, bo to utwór, który mocno krytykuje no cóż, klasowość społeczeństwa i właśnie zwracając uwagę na różne problemy na świecie, w refrenie zadaje pytanie Anyone for Tennis? No, do zastanowienia, myślę, że piosenka także i aktualna dziś. Ale a propos tenisowych piosenek, teraz ta ironia wybrzmi raczej w dźwiękach, bo proszę państwa, mam dla państwa kącik czeski i proszę państwa o zapięcie pasów.

Wanda Astanda, zespół z repertuarem dziecięcym, prosto z Czech, tutaj w piosence Tenisowa, zachęcający młodych do uprawiania tego pięknego sportu. Tenisowa w ramach kącika czeskiego za nami, a przed nami coś, co możemy podciągnąć pod kącik latino, bo pan Mikołaj o niego dopytuje, pisząc, że dawno się nie pojawił. No to niech się pojawi teraz. Dodam tylko, że w pierwszym secie 3-1 dla Mai Chwalińskiej.

Proszę Państwa, 4-1 w pierwszym secie dla Mai Chwalińskiej. To wszystko naprawdę świetnie wygląda. Trzymamy za nią kciuki. Alone Again R, Calexico za nami. A w trakcie, jak słuchaliśmy Calexico, to spływały ode mnie, do mnie liczne wiadomości od Państwa a propos kącika czeskiego. No i zrobił dziś na Państwu wrażenie, szczególnie na naszych południowych sąsiadach. Piszą Państwo do mnie z Czech, łapiąc się za głowę. No, ale taka moja rola, prawda? Czasem trochę zaskoczyć.

Seven Days in Sunny June i Jamiroquai. Proszę Państwa, wspaniałe rzeczy dzieją się na korcie w Paryżu. Maja Chwalińska prowadzi 5-1 i właśnie serwuje o zwycięskiego gema, który spowoduje, że pierwszy set będzie należał do niej. Trzymamy kciuki. Teraz akurat niestety straciła punkt, no ale to jest, mam nadzieję, tylko drobniutkie potknięcie, które wciąż mimo wszystko doprowadzi do pierwszego seta należącego do Polki. Napisał do mnie pan Adam, a propos czeskiego kącika, Wanda Astanda prawie jak Wanda i Banda. No a kto pamięta soundtrack serialu Siedem Życzeń? Tam właśnie muzykę, można było usłyszeć muzykę Wandy i Bandy. No a w tym serialu pada to słynne Hator, Hator, Hator. Kto wie, ten wie.

Emocje rosną. Przeciwniczka Mai, Anna Kalińska, się nie poddaje. Zaczęła tego wciąż, mam nadzieję, ostatniego gema pierwszego seta od prowadzenia. Maja szybko wyrównała, później przełamała. Teraz przed momentem już znowu prowadziła Anna Kalińska i wydawało się, że będzie po skończonym gemie, no ale sędzia sprawdził out i jednak punkt dla Mai Chwalińskiej. Dziewczyny idą łeb w łeb, 40-40. Liczę, że tego seta zwycięży oczywiście Maja. A my dziś słuchamy piosenek, które przywołują lato w mieście, no bo takie lato w Paryżu trwa. Upały, mam nadzieję, że choć trochę zelżały i dziewczynom gra się dobrze. Teraz znowu przewaga po stronie Anny Kalińskiej, no ale Maja, mam nadzieję, to obroni.

Summer in the City. Jeszcze raz w audycji Kieruj się na południe, ale tym razem w bluesowej wersji B.B. Kinga. Słówko o meczu, bo niestety Anna Kalińska przełamała i mamy w pierwszym secie 5-2, wciąż dla moich falińskich.

0: no piłkę nożną, może być, prawda? Tak.
1: Słuchaj, jeszcze do tego, jakby usiadł z nami fan rugby, vel rugby, to dopiero byśmy usłyszeli, co jest prawdziwym sportem dla prawdziwych mężczyzn.
0: A kto jest u nas w radiu fanem rugby?
1: Nie wiem, musimy zapytać. Musimy zrobić śledztwo wewnętrzne.
0: Poszukiwany, poszukiwana. No, mam nadzieję, że jednak więcej słuchaczy ma tak jak ja, bo jeżeli większość ma tak jak ty, no to dzisiejsza audycja musiała być dla nich nieznośna.
1: Nie, no dlaczego? Muzyka była świetna. Słuchaj, był ten...
0: Dziękuję.
1: Jaki wspaniały...
0: Stevie Wonder.
1: No przecież słyszałem. Aż człowiekowi krew szybciej zaczęła krążyć.
0: Bardzo się cieszę. Michale, o czym dzisiaj w twojej audycji?
1: Dzisiaj będzie poważnie. Zawsze jest prawie, że poważnie, bo poruszamy, w co państwo na to, pan Kuba Strzyczkowski, autor i główny wykonawca, oczywiście poważne tematy. Zbliża się lato, więc będzie troszkę może inaczej, ale nie wyprzedzając. Chodzi o to, że dzisiaj będzie o gospodarce, o polskiej gospodarce. I wyobraź sobie, że minister finansów na początku tego tygodnia w Sopocie podczas takiego wielkiego konwektylu ekonomicznego ogłosił, że Polska w ciągu 10 lat powinna znaleźć się w gronie 3 najważniejszych gospodarek europejskich. No już nie światowych, ale europejskich.
0: Właśnie zrobiłam ogromne oczy.
1: Ja już, a specjalnie, widzisz, ta cisza, mikrocisza była, jak w partyturze, nie?
0: Strategiczna pauza.
1: Strategiczna pauza, ale też no, strategiczna rozmowa, bo mam wrażenie, że to, co powiedział w Sopocie, należy potraktować chociażby poważnie od tej strony, żeby się zastanowić, gdzie teraz jesteśmy i jakie rząd ma plany, bo czy to jest fantazja polityka, czy to jest fantazja ministra finansów, myślę, że dzisiejsi goście odpowiedzą na to pytanie, znający się na ekonomii, natomiast ja będę pytał o to, co dla nas jest tym bogactwem i co dla nas byłoby tą radą nadzorczą Unii Europejskiej, jak to powiedział pan minister, czyli Francja, Niemcy i Polska. To w takim razie, co dla każdego z nas, dla tych, których zapraszam do dzwonienia, oznacza bycie w gronie 3 najważniejszych gospodarek europejskich. I po prostu pytamy też dzisiaj, czy Polska rzeczywiście stanie się 3 najważniejszą gospodarką europejską. W domyśle, co to dla nas znaczy? Jak to tłumaczymy? Co byśmy sobie wyobrażali za te 10 lat, jeżeli chodzi o nasze życie? Co ono by miało oznaczać? Taka pozycja miałaby oznaczać dla naszego życia?
0: Bardzo ciekawy temat. Michał Żakowski przyjmuje antenę po godzinie 12. Ja zdecydowanie zostanę z Radiem 357, tylko już po drugiej stronie. Michale, bardzo ci dziękuję. Usłyszysz się ze słuchaczami za chwilkę.
1: Zapraszam.
0: Natomiast na ostatnie zerknięcie na kort, no proszę państwa, zrobiło się 5-3 niestety, no ale Maja walczy, idą dziewczyny teraz łeb w łeb. No marzyłam o tym, żeby ten pierwszy zwycięski set wydarzył się dla Mai Chwalińskiej w trakcie naszego spotkania do południa. No mamy jeszcze 6 minut. Wszystko się może zdarzyć. Teraz Maja wysunęła się na prowadzenie. Trzymamy kciuki, a ja państwu życzę pięknego dnia. Proszę zostać z Radiem 357. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Kula, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
1: Pojawia się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen Is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
0: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
1: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen Is Dead jest najpiękniejszy.
0: I dlaczego jest to There Is A Light That Never Goes Out?
1: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
0: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
1: i Michał Bisiorek.
2: Minęła godzina 12.
3: Co państwo na to?
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski w zastępstwie Jakuba Strzyżkowskiego. Czy staniemy się potęgą gospodarczą Europy? Co prawda trzecią, ale jednak potęgą. W ciągu 10 lat tak może się stać, mówił minister finansów podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Dodał, że pojawiły się, i tutaj zacytuję, po raz pierwszy warunki gospodarcze, polityczne i technologiczne, które musimy wspólnie wykorzystać. I dlatego dzisiaj pytamy państwa o to, czy Polska ma szansę stać się czołową europejską gospodarkę. I ja od siebie też dodam, że w tym pytaniu kryje się nasza odpowiedź na to, jak siebie widzimy w przyszłości za te 10 lat. Czym dla nas, dla naszego życia stanie się bycie trzecią gospodarką w Unii Europejskiej, czy w tej Radzie Nadzorczej Unii Europejskiej, jak właśnie mówił pan minister, obok Francji i Niemiec. Polska, no wydaje się to dość abstrakcyjne, ale czy rzeczywiście nowe warunki technologiczne, jak mówi pan minister, gospodarcze, polityczne, upoważniają, by stawiać takie założenia i by, myślę, że też rozbudzać pewnego rodzaju nadzieję. Czy to jest polityczny teatr, czy to jest rzeczywistość wsparta również ekonomicznymi możliwościami Polski? O to dzisiaj będę pytał państwa i będę pytał oczywiście naszych gości. Za chwilę profesor Elżbieta Mączyńska. Porozmawiamy, jak widzi to, co powiedział pan minister i czy rzeczywiście może tutaj czai się też wizja państwa na najbliższe lata, której tej wizji nie może uniknąć żaden rząd, nieważne jakiej maści politycznej. Czy Polska ma szansę stać się czołową gospodarką świata? Pytamy o to dzisiaj. 510 357 357. Chwila muzyki i za chwilę rozmawiamy.

0: Czy staniemy się potęgą gospodarczą Europy? Co prawda trzecią, ale zawsze potęgą. O tym mówił minister finansów. Czy rzeczywiście tak może się wydarzyć? I czy Polska ma szansę stać się taką czołową europejską gospodarką? To jest pytanie, które kieruję do państwa dzisiaj. 510-357-357, ale najpierw do mojego i państwa również gościa, profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że państwo podejmują ten temat. Także cieszę się, że w ten sposób wypowiedział się pan minister Domański, bo nie ma nic gorszego jak syndrom nie da się. Czyli tak. No, co prawda ta wiara czyni cuda, ale wiara nie wystarczy. Trzeba się solidnie napracować, żeby coś się mogło urzeczywistnić. My ludzie, często, nie wszyscy oczywiście, ale na pewno wielu z nas, proszę się nad tym zastanowić, ma ten syndrom, że sami sobie nie wierzymy, jakie są nasze możliwości. Przeważnie one są większe niż sobie to wyobrażamy. Zaczyna się to już od dziecka. My często rodzice nie dowierzają, na co stać własne dziecko. Nie chodzi tu o jakieś chore ambicje i przerost ambicji. Chodzi o realne oszacowanie szans.
0: Dobrze, ale szanse, właśnie pani profesor, i pytanie jest, czy to są realnie oceniane szanse na te 10 lat i bycie w tej radzie nadzorczej, jak to powiedział pan minister Domański, Francja, Niemcy i właśnie Polska za 10 lat Unii Europejskiej. No to jest wiele pytań. Jakiej Unii Europejskiej też można od razu już zacząć pytać, ale czy to jest w ogóle, jest taka szansa? No i mam do pani pytanie, czy to jest dogłębna analiza, czy polityka, czy marzenia o potędze, czy może jednak należy to traktować poważnie jako jeden z takich oczywistych i bym powiedział zwartych manifestów gospodarczo-polityczno-społecznych na najbliższe lata. Nieważne, która ekipa będzie rządziła Polską.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, na jakiej podstawie pan minister Domański doszedł do takiego wniosku i takie tezy stawiał. Jasne. Natomiast zakładam, że no ma na tyle silny zespół analityczny, że wie, co mówi. No, zresztą my też często nie doceniamy wspaniałych naszych analityków. No, na przykład w zespole Narodowego Banku Polskiego, jedni z najlepszych, dysponujący ogromnymi bazami danych, czego my, naukowcy, zazdrościmy, ale też się cieszymy, bo korzystamy z tych analiz. W każdym razie rzeczą przywódcy jest rozbudzać ambicje, a nie gasić. I w tym sensie minister finansów wykonuje tę pracę.
0: Jasne.
1: Czy możliwe jest to w takim okresie, jak zakreślę? Ja nie wiem. To bym musiała zobaczyć konkretne dane, ale uważam od zawsze, od wielu zresztą tekstach to podkreślałam, że Polska to jest taki kraj, która ma wspaniały, nasz kraj, tak, ogromne szanse, ogromny potencjał, przede wszystkim niewyobrażalny potencjał zdolnych ludzi, zdolnych, wykształconych. To po pierwsze. Po drugie, położenie demograficzne korzystne. Korzystne geograficznie, ponieważ dla wielu krajów w przypadku kontraktów, współpracy i tak dalej jest to położenie wygodne, chociaż w jednocześnie geopolitycznie także pełne zagrożeń, o czym historia dowodzi. Tym niemniej mamy wspaniały klimat. Tak. Wspaniałe, zróżnicowany charakter naszego kraju, dający szansę na podejmowanie strukturalnie zróżnicowanych działalności gospodarczych. I to jest zdolność adaptacyjna Polaków, zdolność do improwizowania także, zdolność do wykorzystywania szans jest wielka. Historycznie mamy tego dowodów ogrom. Niestety, z drugiej strony mamy ogromną zdolność marnowania tych szans. I to, a jeszcze na to nakładają się różne niekorzystne wydarzenia historyczne. Teraz też ich nie brakuje. Mamy pełno ognisk wojennych, wojny na Ukrainie, która też może nam przysporzyć różnych problemów. Natomiast te podstawową wadą, jaką ja widzę, i zagrożeniem dla realizacji tej wizji wspaniałej Polski, trzeciej potęgi w Europie, jest właśnie krótkowzroczność strategiczna.
0: Co to znaczy? Co się pod tym kryje?
1: No, to się pod tym kryje, że w zasadzie prawie żaden rząd w okresie transformacji nie miał rzetelnej, długookresowej strategii. No, podejście, że jak chcesz mieć długookresową wizję, jak chcesz mieć wizję, to iść do okulisty, nie, no, to jest niepoważne. To, że nie ma długookresowych strategii. Można powiedzieć, świat się tak szybko zmienia, że co tutaj zawracać sobie głowę jakimiś strategiami. Tu nie chodzi o plany szczegółowe oczywiście, tu chodzi o wytyczenie jakiegoś kierunku. Nieważne, gdzie stoisz, ważne, w którą stronę zmierzasz.
0: I to nie jest takim wytyczeniem kierunku, ta 10 lat i trzecia pozycja w Unii w Europie, Polski, po Niemczech
1: no to
0: i
1: jest
0: Francji?
1: To jest życzenie, ale żeby wytyczyć kierunek, to trzeba powiedzieć, co się w związku z tym będzie czynić. Czyli działania są tu istotne, programy. I na pana pytanie, czy tak będzie i czy to osiągniemy, to ja nie umiem odpowiedzieć dotąd, dopóki nie widzę długookresowych strategii.
0: To może tutaj Ministerstwo Aktywów Państwowych, przepraszam, że tak wchodzę w pani słowo, i tutaj szef ministerstwa Wojciech Balczun powiedział, że odejście od skrajnego, liberalnego myślenia o państwie i państwo ma być aktywnym właścicielem. Dużo z tych przemówień z tego Sopotu wskazuje na rolę państwa. To może to jest jakiś kierunek tej strategii na te 10 lat, by zdobyć to miejsce na podium w Europie, gospodarcze podium?
1: Politycy nie są odosobnieni w kreowaniu tych bardzo optymistycznych wizji naszej przyszłości, naszego kraju, bo także naukowcy na to wskazują. No tutaj no, bardzo popularne są dzieła i wystąpienia pana profesora Marcina Piątkowskiego, który mówi wręcz o złotej erze dla Polski, ale też zastrzega, że to, czy Polska rzeczywiście będzie coraz bardziej krajem bogatym, rozwiniętym, będzie zależało od wielu rzeczy, od innowacyjności, od inwestycji i tak dalej, i od programów długookresowych. Jeżeli się nie ma takiej strategicznej linii, to wtedy się dryfuje. Nam ciągle zagrażał i zagraża dryf. Za późno się budzimy, że coś trzeba było zrobić. Przykłady, które no, są czasami zatrważające. Na przykład mamy do czynienia z wyludnianiem się znacznej części Polski. No co to za gospodarz, który pozwala na to, żeby pewne obszary Polski wymierały? Nie wiem, czy pan miał okazję to widzieć, ale ja widziałam wioski, miejscowości, gdzie dosłownie w całej miejscowości, w jednej, na przykład na Kielecczyźnie, widziałam taką wieś, gdzie w jednej w jednym domu, można powiedzieć w jednej chałupie, bo taka dość prosta, pozostali staruszkowie i sami w całej wiosce. No jeżeli się dopuszcza, a równocześnie mamy ten
0: to są wioski, z których można łatwiej nam dojechać do Niemiec, czy do Holandii, czy do Francji, niż na przykład do Warszawy bądź Krakowa. To też jest tak
1: no właśnie,
0: ze wschodniej Polski.
1: Dopuściliśmy do wykluczenia transportowego, a to oznacza cały szereg problemów, hamulców rozwojowych, które mają charakter swego rodzaju węzła gordyjskiego i wciąż wśród polityków nie ma takiego odważnego, który by wreszcie ten węzeł przeciął, bo przecież ciągle narzekamy na to, że sytuacja demograficzna się pogarsza, że jesteśmy pod względem dzietności na szarym końcu, jeśli chodzi o Europę.
0: Najgorsza demografia w Unii Europejskiej.
1: Tak, niedługo będziemy tak jak Korea Południowa, gdzie jest współczynnik dzietności 0,8, a potrzebny byłby 2 z hakiem, żeby nas nie ubywało. Więc prognozy demograficzne są niedobre, ale no, na szczęście już pierwsze takie jaskółki się pojawiają, że te małe miejscowości, samorządy w tych małych miejscowościach zaczynają sobie to uświadamiać. Ja ciągle powołuję się na taki projekt, który się nazywa Efekt Bilbao. Chciałoby się, żeby w Polsce były w cudzysłowie takie efekty Bilbao w tych wyludnionych właśnie miejscowościach. To trzeba wziąć w cudzysłów, bo tu nie ma mowy o kalkowaniu projektu. Ten Efekt Bilbao to jest projekt hiszpański.
0: I na czym polega? Powiedzmy jeszcze w skróciutko
1: dotyczy miasta Bilbao, które w ramach deindustrializacji, odprzemysłowienia, które na początku dekady temu było modne, wymarło. Zamarł przemysł w tej miejscowości. Ludzie, mieszkańcy uciekali w poszukiwaniu pracy. Miasto po prostu dogorywało. I jedna wielka inwestycja, i to bardzo kontrowersyjna, muzeum.
0: Aha.
1: Spowodowało, że wokół tej inwestycji dlatego na pewno tematem naszym dzisiaj nie jest ani Hiszpania, ani Bilbao, więc nie chcę tego rozbijać. Zachęcam wszystkich, to już to robiłam, zachęcałam do zajrzenia na stronę internetową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie nieodpłatnie mogą Państwo znaleźć tekst na temat, w biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na temat efektu Bilbao. I miasto rozkwitło pod wpływem jednej inwestycji. Ta inwestycja pączkowała. Zaczęli przyjeżdżać turyści, gastronomia, potem edukacja, rodzaju wytwórstwo.
0: Jasne. Spoglądamy na Hiszpanię nie pierwszy raz, muszę pani powiedzieć, pani profesor, bo od czasu wchodzenia Polski do Unii Europejskiej też wiele Hiszpanii było i przykładów z Hiszpanii. Także ten efekt Bilbao i przykład Bilbao jest absolutnie a propos. Dobrze, pani profesor, to tak reasumując naszą pierwszą część rozmowy. To znaczy tak, dobrze, że pojawia się coś takiego, natomiast pytanie, jaka jest ta strategia długofalowa i co za tym wszystkim się kryje. Tak rozumiem pani spojrzenie na wizję pana Domańskiego. 10 lat, trzecie miejsce w Unii w Europie naszej gospodarki.
1: I moja podstawowa obawa wynika stąd, że Polsce brakuje myśli strategicznej. Mamy do czynienia z zanikiem kultury myślenia strategicznego. I
0: dobrze.
1: To jest bardzo groźne, bo grozi dryfem.
0: Dobrze. Pani profesor, spotykamy się jeszcze, słyszymy pod koniec audycji. Bardzo pani dziękuję. Czas na naszych słuchaczy dzwoniących 510-357-357 czy Polska ma szansę stać się czołową europejską gospodarkę. To jest bardzo poważne pytanie, ale ja myślę, tak jak cały czas sugeruję, byśmy też próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy dla naszego życia 10 lat i trzecia gospodarka w Europie. Co to by było dla nas, jak to by było dla nas, jakby się na naszym życiu miało odbić. Pan Dawid, dzień dobry panie Dawidzie, życząc wszystkiego dobrego z okazji urodzin.
2: A, dziękuję panu pięknie, dziękuję całej redakcji, dziękuję słuchaczom, pani, że się dzwoniła.
0: Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję
0: uśmiechu
2: bardzo.
0: I wiary w potęgę polskiej gospodarki między innymi też.
2: I teraz po prostu pan Domański tak mi ciśnienie dźwiga, mam nadzieję, że słuchacze też się wypowiedzą, bo co jest tym bogactwem, wyjściem do tego, jak to mówił klasyk, czyli państwo jest bogate bogactwem swoich obywateli. I tu minister Domański powiedział w pierwszej trójce europejskich państw w ciągu 10 lat, tak?
0: Tak, w Radzie Nadzorczej, tak zwanej Unii Europejskiej.
2: I mnie tak on wkurza, ja bym go spotkał dzisiaj na drodze, to bym powiedział tak. Szanowny panie ministrze, bogactwo, tak? I nasz. Kwota 120 tysięcy dochodu rocznie. Nie potraficie zwaloryzować do 140, bo uważacie, że 11 miliardów w budżecie naszego państwa to będzie taka strata, że wy się nie będziecie potrafili odbić w sondażach, bo wam ubytku trochę będzie. Ci ludzie, którzy chcą się dorobić czegoś, i ja pracuję na przykład na dwie prace i chcę się dorobić czegoś, a jestem karany za to, że przekraczam 120 tysięcy i bierze mi się na koniec roku dodatkowe pieniążki, to ja się pytam, jaki to jest rozwój naszego państwa, kiedy ten obywatel jakby chciał coś zrobić i rozwijać się, to musi szukać, kombinować i wymijać pewne systemy podatkowe, żeby na przykład dojść do czegoś w życiu. W przeciągu na przykład 10 lat ja zakładam, że wybuduję dom, mieszkanie, odkładam pieniądze, a jestem karany za to, że tyle pracuję.
0: No, ale jak wygląda... A ma pan poczucie, że jest pan na przykład w klasie średniej? Kiedyś, w co państwo na to, pytaliśmy o klasę średnią i tutaj wyszedł nam bardzo poważny dylemat. Kim jest człowiek w klasie średniej? Rozumiem, że gdybyśmy byli tą trzecią najważniejszą gospodarką w Europie, no to mielibyśmy też poczucie przynależności do klasy średniej i zarobków, a co najważniejsze, oszczędności, które mamy. Jak u pana ta sytuacja wygląda?
2: Ona jest dobra, ale chciałbym oczywiście lepszą...
0: Czyli jest pan w klasie średniej jak z przewodnika, tak? Jak z przepisu.
2: Tak, no jestem, tylko tak mówię. Jak ja bym chciał na przykład dzisiaj, tak mówię, zacisnąć zęby i pracować w miesiącu na przykład na dwa etaty, bo stwierdzam, przez 5 lat odkładam pieniądze, bo nie chcę kredytu brać bankowego, bo chcę córce mieszkanie kupić za 5 lat, kiedy dorośnie, a jestem za to karany, to wie pan co we mnie, no narasta we mnie, nie powiem co, bo kurczę ludzie, no tak mówimy, no bogactwo obywatelami, a nie, nie wiem, budżetom, Wikipedią. Tak samo tu, jak mówiła pani profesor, nie ma strategii. 3% na naukę nie dają, bo za 10 lat, jeśli by były tego efekty, to śmietanka będzie spita przez kolejną klasę rządzącą i oni tego nie chcą zrobić. A jeszcze inna kwestia, bo nie chcę przedłużać.
0: Panie Dawidzie, właśnie, króciusieńko bardzo proszę, bo pani Katarzyna na nas czeka i naprawdę nie wypada, by długo czekała.
2: Niech pan zobaczy na przykład historię waloryzacji kwoty wolnej od podatku na przestrzeni 10, 15, 20 lat. No, ta kwota wolna od podatku, tak samo jak u nas, była waloryzowana. Na co my czekamy? Tu mówimy wielkie słowa, a takich prostych niby rzeczy nie potrafimy zrobić dla nas, obywateli.
0: Panie Dawidzie, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego jeszcze raz urodzinowo. I jednak pomimo tego wkurzenia na pana ministra, to jednak dużo uśmiechu. Pani Katarzyna jest z nami. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry państwu.
0: Czy Polska ma szansę stać się czołową europejską gospodarką, czyli w ciągu 10 lat Rada Nadzorcza Unii Europejskiej za Francją, Niemcami, jednym tchem wymieniamy Polskę?
3: Mamy szansę, której nie zmarnujmy. I tu jest tak, apel do wszystkich, a zwłaszcza do polityków. Chciałabym podeprzeć się przykładem Norwegii. Z racji tego, że ja pracuję w krajach europejskich, niezależnym jestem takim doradcą, konsultantem i ja pracuję w sekcji energetycznej offshore'owej, też czasami onshore'owej.
0: To akurat to, co jest właśnie związane z rozwojem państwa, wybitnie.
3: Właśnie. I teraz jest kilka spraw, które trzeba przedyskutować, przeanalizować i ulepszyć, usprawnić. Przede wszystkim zróbmy porządek z powstawaniem farm tych fotowoltaicznych i wiatrowych, jak grzyby po deszczu w miejscach tak zwanych randomowych, gdziekolwiek, jakkolwiek, byle szybko, byleby. I teraz tak, Norwegia, podam państwu przykład. Norwegia, kiedy w latach 70. odkryła swoje złoża gazu, tak? I ropy, oni po prostu mocno się zastanowili. Nie było to takie, że o, wygrałem w totka i zaraz pójdę do sklepu i kupię to, kupię tamto, kupię siamto. Oni powolutku przeanalizowali sytuację. Słychać mnie, bo chyba coś przerywa.
0: Bardzo dobrze panią słychać. Aha. Ja z napięciem właśnie czekam, co oni przeanalizowali, gdzie jesteśmy z Norwegią.
3: Oni przeanalizowali, że oni nie będą robić hura bura ksiądz wichura, tylko oni skrupulatnie te złoża i te środki, które jak gdyby były już zainkasowane gdzieś tam na kontach, nie wiem, aż tak na ekonomii się nie znam, w każdym bądź razie oni postanowili zamrozić to i inwestować. Nie ma wydawania, po prostu mieli długoplanowy, właśnie długodystansowy proces, żeby to wszystko, co jest wydobyte i zgromadzone, żeby to pracowało na siebie w przyszłości. I to idealnie teraz taka struktura, nie wiem jak ona się nazywa, ja bym chciała, żeby to ekonomiści wytłumaczyli, żeby ta struktura właśnie długodystansowa działała u nas w kraju, a nie, że nagle państwo dostało, bo wydaje mi się, że jako państwo dostaliśmy niezły zastrzyk, teraz tak pieniądze z KPO i tak dalej, i tak bezmyślnie po prostu rozwalamy to wszystko.
0: Ale pani pyta o ten fundusz norweski, tak? Który jak się nazywa ten system? To o tym pani mówi, tak?
3: To znaczy, no jest coś takiego, nie wiem dokładnie,
0: to jest fundusz przyszłych pokoleń, to jest fundusz...
3: Możliwe.
0: Tak.
3: Możliwe.
0: To jest fundusz, który...
3: Tak.
0: I wszystkie inwestycje są między innymi tam...
3: które mają najwyższe akcje na świecie. Microsoft, Amazon, już od lat i oni po prostu to dostają z nawiązką. No coś niesamowitego.
0: Fundusz liczony w miliardach dolarów, tak jest.
3: Dokładnie.
0: Aktywów.
3: I to właśnie taki długoterminowy, długofalowy. A u nas niestety wydaje mi się, że to wszystko może zostać roztrwonione. Przede wszystkim tu jest apel do polityków. Ja wiem, że polityka fajnie dostaje się pieniądze, fajną wypłatę i tak dalej, ale proszę tych polityków, żeby oni naprawdę pracowali, żeby usiedli, rozmawiali i żeby konkretnie konstruktywny plan jakiś przedstawili, a nie taki właśnie krótkofalowy. Wie pan, na przykład teraz tak, jestem w Danii w pracy na projekcie, mam trochę czasu, dlatego dzwonię. I teraz jeżdżę tutaj po okolicy i tak. Są farmy wiatrowe, dobra. Nie widzę w ogóle farm fotowoltaicznych. Zasada jest taka, farmy fotowoltaiczne są z dala od ludzi, od siedlisk, przy autostradach, przy miejscach, które są już jak gdyby zdegradowane poprzez hałas i industrializację z innych pól terenów, tak? Przy autostradzie głośno, dobra, niech sobie będzie farma fotowoltaiczna. Wie pan co, ja pochodzę z Warmii i Mazur i wydaje mi się, że u nas te firmy, słupy, jak grzyby po deszczu wyrastają, rzucają się na tych rolników.
0: Rozumiem, czyli pani postuluje, by tutaj też znalazła się jakaś strategia. Rzeczywiście energia jest do tego bardzo potrzebna, do rozwoju państwa, gdyż to, co mówił pan minister Domański między innymi i to, co już przytaczałem, że po raz pierwszy warunki gospodarcze, polityczne, technologiczne powinniśmy wykorzystać. Do rozwoju technologii potrzebna jest energia, do rozwoju tych nowych technologii. Tak. Chociażby teraz Francja chce zainwestować 75 miliardów euro w centra danych sztucznej inteligencji. To jest...
3: A powiem ciekawostkę, mogę powiedzieć ciekawostkę?
0: Ale tak bardzo króciusieńko, pani Katarzyno.
3: W Danii okazało się, że chcą budować sztuczną wyspę, ponieważ mają tyle energii, że chcą na tej sztucznej wyspie postawić właśnie farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, żeby tą energię wykorzystywać do produkcji wodoru. Wie pan, tak. Jako źródła po prostu... źródła energii do napędu pojazdów mechanicznych. I po prostu faktycznie ta transformacja energetyczna tak, ale nie za dużo. Tego jest za dużo w Europie i to jest fakt.
0: Wodór jest w ogóle potrzebny do różnego rodzaju inwestycji, do różnego rodzaju projektów związanych z energią. Bardzo dziękuję pani Katarzyno, panie Jarosławie. Dzień dobry panu. Dziękuję, że pan czeka cały czas i proszę bardzo, jak pan widzi naszą przyszłość Polski za 10 lat, czy znajdziemy się w trójce Rady Zarządzającej Unią Europejską za Francją i Niemcami?
4: Panie Michale, dzień dobry. Pozdrawiam z Cieszyna. Tak, czekałem z uśmiechem.
0: Dzień dobry.
4: Panie Michale, ja tak nie tak szczegółowo może chciałbym takie, mam trzy elementy, ale niedługie do nakreślenia, jeśli można, bo aż zatrzymałem się jadąc, żeby zadzwonić do pana. Bardzo lubię, jak mam prowadzić audycję. I lubię zawsze pana słuchać.
0: Dziękuję, bardzo miło. Mhm.
4: I wie pan, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, znaczy w przeciwieństwie do tego pana chyba Damiana, który dzwonił, czy Dawida, że ja właśnie pomyślałem, że minister Domański jest takim ministrem, jakby jest kwintesencją ideału ministra finansów, że jest człowiekiem, który robi swoje, nie gwiazdoży, pojawia się wtedy, kiedy trzeba, mówi o tym, może mógłby jeszcze trochę czytelniej dla wszystkich mówić, ale no jest specjalistą. Natomiast jest człowiekiem, który właśnie nie jest gwiazdorem, tylko tym, który robi to, co należy. I uważam, ja jestem zadowolony bardzo z tego ministra. Druga rzecz to jest...
0: Czyli pan wierzy w to, co mówi pan minister o tej potędze gospodarczej.
4: Właśnie dobrze, że pan, bo już zapomniałem, wie pan, w tym oczekiwaniu, co miałem powiedzieć.
0: Ale podkład jest dobry, tylko teraz...
4: Skoro on to mówi, pan Domański, tak, to można mu wierzyć, że to nie wymyślił sobie, że to nie jest taka polityka, ach, tu cudownie wam damy wszystko, tylko opiera się na jakichś konkretach i że ja mu wierzę, że to jest możliwe, chociaż wydaje się niemożliwe, ale może tak. No i druga rzecz to jest to, o czym pani profesor wspominała, czyli brak takiej strategii, z jednej strony strategii, a z drugiej strony kontynuacji. Wie pan, za każdym razem, kiedy idę do wyborów, a chodzę regularnie, chociaż coraz trudniej mi chodzi do tych wyborów, z ostatnich się bardzo cieszyłem, to jest to, że brak kontynuacji. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale co chwila ktoś wymyśla coś nowego, jakieś króliki z kapelusza wyciąga, jakieś rzeczy, które wydają się często absurdalne, pochłaniają mnóstwo energii przede wszystkim, ale też pieniędzy. I że brak takiej kontynuacji, mam wrażenie, obserwując troszeczkę te, zresztą z pańskich audycji, gospodarki europejskie, że tam troszkę stabilniej to wygląda.
0: No, prawdopodobnie ma pan rację, ale ja tu nie chciał wychodzić z wnioskami własnymi, gdyż uznaję swoją niewiedzę w tej materii wystarczająco, niewystarczającą do absolutnie do takich ocen, ale rzeczywiście kontynuacja w polityce zagranicznej chociażby wypadałoby ją mieć, ale to już jest oddzielny rozdział historii i tutaj też mówię niezależnie od maści. Dobrze, panie Jarosławie, bardzo panu dziękuję. No niech ta wizja pana ministra Domańskiego ma szansę realizacji. Tak bym sobie i panu, i państwu, i wszystkim życzył, nie tylko w Polsce. Także bardzo panu dziękuję, panie Jarosławie, również za dobre słowa. Jest z nami już drugi gość, profesor Julian Marian Auleitner, uczelnia Korczaka, twórca programu 500+. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oj, tutaj jeszcze poza tymi wypowiedziami pana ministra Domańskiego w Sopocie były różne inne i między innymi chociażby Ministerstwo Aktywów Państwowych, tutaj minister tegoż ministerstwa, tak, szef Wojciech Balczun powiedział, że po pierwsze o odejściu od skrajnego liberalnego myślenia o państwie, ale również nie ma miejsca na duże wydatki socjalne, prawda? To też są jakby już powiedziano o koszcie tego rozwoju gospodarczego, ale może najpierw bym pana zapytał o tą wizję. Czy pan wierzy w tę wizję pana ministra Domańskiego?
5: Znaczy, ja bym powiedział tak, że tutaj bardzo dużo jest hamulców tej wizji i my mamy je niezdefiniowane do końca. Mm-hmm. Przypadkowo można wymieniać bardzo różne, ale gdyby do tej wizji dołożyć katalog hamulców, barier, które ograniczają tą wizję długofalową, to byłoby bardzo ważne, żeby później wiedzieć, w jakim kierunku działać, żeby tą wizję realizować. Ja na przykład powiem tak, że do Europejskiego Urzędu Patentowego Polska zgłosiła w ubiegłym roku 700 patentów, a w skali całej Europy tych patentów zgłoszono 200 tysięcy, więc to jest promil promila, jeżeli chodzi o myśl innowacyjną, którą my wytwarzamy i rejestrujemy.
0: No to jesteśmy jest też pokłosie 26... tych pieniędzy, których nie wydajemy na rozwój nauki polskiej i na innowacje, bo to też jest niestety faktem.
5: Tak, i jest kwestia braku powiązania patentów z rozwojem gospodarczym, dlatego że są znakomite patenty, o których Urząd Patentowy wie, ale później losy tych patentów rozmywają się i my nie wiemy, co się z nimi dzieje. A to są nasi wynalazcy, to są nasi przodownicy, czyli tacy prekursorzy rozwiązań gospodarczych, technicznych, taki, którzy później ze względu na bariery biurokratyczne się to wszystko załamuje, pojawia się niechęć, wypalenie tych ludzi, którzy te patenty wymyślają. To jest taki jeden z przykładów. Dalej, jeżeli mamy mówić o dorastaniu do takiego państwa wysokich lotów, trzeciego czy któregoś w czołówce Europy, to trzeba pomyśleć o tym, jak uczyć przedsiębiorczości w szkole podstawowej i średniej. My mamy w tym zakresie, żeby uczyć młodzież, która będzie przygotowywała się do pracy i będzie mogła, nie czekając na oferty Urzędu Pracy, same podejmować inicjatywy różnego rodzaju związane z pracą. A my w zakresie edukacji ekonomicznej wciąż stoimy do tyłu, jeżeli chodzi zwłaszcza o przedsiębiorczość. Dominuje nauka historii. Nic przeciwko niej nie mam oczywiście. Natomiast myślenie historyczne jest nam dzisiaj mniej potrzebne jak myślenie o przyszłości, a to jest domena młodzieży, która teraz znakomicie się czuje w tych mediach cyfrowych i może to też przecież wykorzystać, nie?
0: Ja rozumiem. Minister Domański mówił o tym, że technologia, ja rozumiem, że technologia, natomiast wie pan, tutaj ja bym nie rozstrzygał kwestii historia, czy uczmy się ścisłych przedmiotów, bo mam wrażenie, że jednak jest to pieśń na szczęście przeszłości, bo uważam, że obie sprawy są bardzo ważne i tutaj wyrażam swoją opinię, od razu podkreślam. Natomiast mam takie wrażenie, że wie pan, jak to zrobić, by pieniądze, które są i które napływają, chociażby według danych BNP Paribas w tym roku 210 miliardów złotych z KPO i Unii Europejskiej z budżetu przybędzie, poza podatkami. Nie liczymy podatków.
5: Tak,
0: do
5: tak,
0: tego dochodzi tak. SAFE, czyli ten program, o którym była wielka bitwa polityczno-medialna, ale jest to program unijny do zbrajania. Ja nie mówię tutaj, nie oceniam, jaki on, czy on jest dobry, czy zły, ale z niego już pierwsza transza 6 miliardów złotych wpłynęła. No, euro, przepraszam. Mamy do czynienia z gigantycznymi pieniędzmi, które należy wykorzystać. Myślę, że minister Domański do tego się między innymi odnosił i inni w Sopocie, ale jak pan myśli, no bo tutaj pytanie jest o gospodarowanie tymi pieniędzmi i wizję Polski. Czy rzeczywiście my nie powinniśmy się zainteresować tym bardziej, tą wizją Polski gospodarczą, technologiczną, społeczną?
5: Tak, no muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dochodzą do mnie słuchy, że są takie gminy w Polsce, które odrzucają pieniądze z Warszawy pod hasłem, że są to pieniądze trefne, pod hasłem Bruksela, Niemcy i tak dalej, a nie będę wymieniał tych gmin, ale znam je i mamy nawet chociażby Stalowa Wola, w której tamtejszy publicznie pokazujący się prezydent czy burmistrz miasta na początku w ogóle kwestionował potrzebę tych pieniędzy dla Stalowej Woli. Otóż my mamy problem z tym, wynikający właśnie z faktu, że nawet jeśli są wizje, to ludzie uważają, że status quo im wystarczy, że nie muszą się wysilać, że to, co jest, to im przyjdzie. Oprócz tego niektórzy liczą na to właśnie, o czym tutaj pan przed chwilą mówił, o tych wydatkach socjalnych, że one im się należą. W związku z tym mamy do czynienia z takim podziałem społecznym ludzi, którzy coś chcą robić i ludzi, którzy uważają, że niewiele trzeba robić, dlatego że i tak to, co jest, to im wystarcza. Taka mała przeciętność niestety jest w bardzo wielu miejscach i ona jest bardzo ważną barierą ograniczającą wizję działania.
0: Ale nie myśli pan, że też jest tak? Tutaj jeden ze słuchaczy pisze do mnie, nie mam upoważnienia, by cytować imię i nazwisko, ale że no, w momencie, kiedy Zachód ma zadyszkę, że Polska jednak ma szansę, by w tym wyścigu jednak, bo jest to wyścig o bycie kimś w najbliższych latach w gospodarce, w polityce, to widzimy. No to my tą szansę mamy, tylko pytanie jest, czy będziemy umieli ją wykorzystać, no chociażby w jakimś procencie tego stopnia, który założył minister Domański, czyli tej Rady Nadzorczej Unii Europejskiej, że się posłużę jego bonmotem.
5: Tak.
0: No właśnie, to wszystko jest... czy tutaj nie powinniśmy tego jednak wykorzystywać, że tutaj powinniśmy już zacząć nie mówić o projektach, co by robić, tylko no, one powinny już być chyba.
5: Są takie, no, jeżeli się obserwuje działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to widać, jakie tam są propozycje dla młodych ludzi, dla nowych firm. My będziemy potrzebowali w najbliższym czasie około 1 000 000 pracowników zagranicznych do tego, żeby utrzymać tempo rozwoju, w związku z faktem, że z rynku pracy będą schodzić roczniki już nie tylko powojenne, ale te późniejsze. Mamy przygotowy katastrofę demograficzną Polaków, ale z drugiej strony ratunkiem jest to, że jest Unia Europejska wspólna. W związku z tym te kadry czy te pracownicy będą między różnymi krajami wędrować. Mobilność pracownicza będzie cechą charakterystyczną i musimy przyjąć prawdopodobnie do Polski pewną liczbę cudzoziemców po to, żeby utrzymać tempo rozwoju gospodarczego, a to jest poważne zagrożenie dalszej wizji działania i tych aspiracji, które my mamy jako Polacy. Więc jeżeli się popatrzy na tą wizję, a ona jest niezmiernie ważna, dlatego że jeżeli jest wizja, to ona motywuje do działania w małych środowiskach lokalnych, w dużych aglomeracjach. Ludzie się z czymś integrują, jest jakiś cel do osiągnięcia i to jest szalenie istotne. Tak jak wizją była idea Solidarności w swoim czasie, która pobudziła 10 milionów ludzi do działania, trzeba pamiętać, że nie wszystkich, prawda? Tak samo i dzisiaj wizja nowego portu łączącego Polskę ze światem, portów morskich, które łączą Polskę ze światem, to są te wizje zarówno duże, jak i małe.
0: I one też właśnie składają się na tą wizję, nazwijmy to, pana ministra Domańskiego, tych 10 lat i zdobycia sobie tej ważnej pozycji gospodarczej w Unii Europejskiej, tak? Za Niemcami i Francją. To jest ta składowa.
5: Chcę wyraźnie powiedzieć, że bardzo dużo zależy nie od samego ministra i centrum w Warszawie, tylko od środowisk lokalnych, tych dużych aglomeracji, dlatego że my w tej chwili nie możemy zarządzać krajem tak, jak zarządzano w okresie PZPR-u. To już jest inny kraj.
0: Jasne.
5: Kraj zdecentralizowany.
0: Jasne, ale dużo się mówi o roli państwa. Natomiast, panie profesorze, to jest oczywiście otwarcie debaty już wielkiej, długiej, ale bardzo dziękuję za te spostrzeżenia. Słyszymy się jeszcze za 10 minut. Bardzo panu dziękuję. Pan Jakub jest z nami. Dzień dobry, panie Jakubie.
6: Dzień dobry. Odpowiadając na pana pytanie, myślę, że nie.
0: Nie.
6: Dlaczego? Tak, myślę, że nie. Ze względu tego, co się obserwuje w tej polityce, że przede wszystkim myślenie jest na dekadę i bardziej jest więcej przepychanie się pomiędzy projektami. Wie pan, ja jak tak sobie patrzę, ile było audycji o CPK, ile było audycji o atomie, a to są takie dla mnie inwestycje, które pozwalają, żeby państwo zdało egzamin zaufania dla obywateli, bo energetyka, infrastruktura jest bardzo ważne, żeby rozwój ten gospodarczy szedł w jakąś stronę, w jakąś strategię, w jaką wizję. Skoro państwo nie potrafi na tym etapie zdać egzaminu, tylko się przepycha, kto zbuduje, kto nie zbuduje, kto będzie. I to jest bardziej taka przepychanka, którą ludzie są zmęczeni, a nie ma efektu, to jak my możemy mówić o 10 latach wizji jakiejś gospodarki dla naszego kraju? Jakby pan Domański powiedział 30 lat, to może bym bardziej w to poszedł. I nie to, że patrzę bardzo krytycznie, tylko takie są fakty tak naprawdę, że tak to trochę u nas wygląda i nie widać, żeby to było... żeby to się zmieniło. Dlatego ta perspektywa 10 lat jest taka, no dobrze, fajnie powiedzieć, ale ja w to nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Nie wiem, tak jest moje zdanie. Chciałbym myśleć inaczej.
0: No nie, no rozumiem, no ma pan jakieś argumenty bardzo ciekawe. Myślę, że te dyskusje, wie pan, i ile audycji było o CPK czy o atomie, niezwykle ważne i ta debata też jest ważna. Natomiast rzeczywiście tutaj już wchodzimy, cytując klasyka polskiej komedii, nakręciłem na ten temat wiele filmów, prawda? To też jest niestety prawda, panie Jakubie. Bardzo panu dziękuję za za zgłoszenie, za telefon i serdecznie pozdrawiam. Pan Konrad, dzień dobry panie Konradzie. Jak pan widzi Polskę za 10 lat? Tak jak minister Domański?
7: Trochę przewrotnie odpowiem, że dziwne, że jeszcze nie jesteśmy na tej trzeciej pozycji, ale z drugiej strony jak spoglądam na nieskażone myśleniem twarze naszych polityków, to się już przestaje dziwić, że jeszcze nie jesteśmy. To, co tutaj moi poprzednicy mówili i to, co pani profesor przede wszystkim powiedziała, no nie ma żadnego planu takiego, który by był ponad podziałami, że tak powiem, który byłby ciągnięty przez 10, 15, 30 lat, a nie od kadencji do kadencji. Także tak. To jest duży problem, bo przy naszych warunkach i geograficznych, i surowców, które mamy, i ludzi takich zdolnych, jakie mamy, już dawno powinniśmy na tej trzeciej pozycji być, a tutaj niestety właśnie jest szarpanina. Ja zabiorę sobie trochę, albo ty zabierzesz sobie trochę, przekonywanie obywateli, że musicie wybrać nas, bo oni nam wam zabierają, a potem jak nas wybierzecie, to my będziemy zabierać, ale my będziemy zabierać lepiej, trochę wam oddamy i tak w kółko, i tak przez 30 lat ostatnich. Więc dopóki z tego nie uciekniemy, no to ten plan raczej się nie spełni. Ja mam taki plan, on taki trochę bondowski i bardzo mało realistyczny, ale...
0: Ale jakby bondowski naszych... James Bond, tak? O James Bond, o to chodzi.
7: James bondowski, albo może nawet Jacko Ryanowski, Tom Clancy, coś w tą stronę pójdźmy. Ja mam taki plan, jakby tych naszych polityków takim powymyślać jakieś zagraniczne imiona i nazwiska i ich umieścić na szczytach władzy w innych krajach, to tak na 10 lat max i inne kraje przychodzą do nas po pożyczki i jesteśmy tutaj potęgą, bo oni tam zrobią porządek, także... No tyle. Mam nadzieję, że coś się zmieni, mam nadzieję, że oni się obudzą, mam nadzieję, że tych dwóch panów, którzy najbardziej tutaj wyszarpują sobie po kawałeczku, wreszcie pójdą na emeryturę, może ci młodsi coś właśnie zaczną myśleć o tej strategii na dłuższy czas. Bo z tego, co widzę w swoim krótkim życiu, a dobrą sprawę, gdyby tych polityków nie było, podejrzewam, że dalibyśmy sobie dużo lepiej radę sami, pomimo tego, że Polacy są jacy są i bardzo lubimy dokopać sąsiadowi i tak dalej, ale myślę, że bez polityków poradzilibyśmy sobie trochę lepiej.
0: No tak, ale wie pan, ja wyobrażam sobie świat bez polityków, czy w ogóle państwo bez polityków, bardzo ciekawe. No to jest doświadczenie
7: rzeczywiście. Wystarczyłby nam jakiś taki techniczny zarząd, żeby dbali o energetykę, mosty i tak dalej.
0: No tak.
7: W tą stronę powiedzmy pójdźmy.
0: Jasne.
7: Nie my fachowców, a nie głosujmy na, nawet ciężko mi to przychodzi, liderów.
0: Rozumiem. Czyli fajnie by było, gdyby politycy, liderzy byli fachowcami. To jest to marzenie, które panu się, które ma pan i mam
7: fajnie
0: wrażenie,
7: by było,
0: że to by nas doprowadziło do tego sukcesu.
7: Politycy byli politykami, fachowcami. No niestety u nas troszkę się mieszają te różne pojęcia. Czasami.
0: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Marcin. Dzień dobry panie Marcinie.
8: Dzień dobry. Miednica się kłania.
0: Bardzo witam.
8: Ja zawsze z takim trochę chłopskim rozumem dzwonię. Ja się często trochę onieśmielony czuję pośród tych wszystkich głosów z wielkich miast. Ja ze skromnej Nidzicy. Ale powiem tak, to co słyszałem, bo wcześniej miałem muzykę w uszach, zanim się połączyłem z panem Bartkiem. Teraz słyszałem dwóch moich poprzedników i gościa. I się z poprzednikami w sumie zgadzam. Jest rzecz taka, Czego my oczekujemy właśnie? Czego my oczekujemy przy tych wszystkich przepychankach politycznych, tak? Przy tych wszystkich przepychankach politycznych to nic się nie da zrobić też z prostego względu. Jeżeli polityka, ktoś idzie do polityki, tak? Ktoś planuje iść do polityki, na przykład wychodzi z samorządu, kończy kadencję w samorządzie, to jego pierwszym celem, bardzo często słyszę o tym, jest: to ja bym chciał teraz zostać posłem, żeby was reprezentować. Tylko ta reprezentacja to polega na tym, że ten ktoś będzie później przyjeżdżał do małego grajdołka, z którego pochodzi, i on będzie, czy ona, będzie wielkim, kimś mistycznym prawie, że tak? Mhm. Pierwsza rzecz, którą ja bym na pewno uciął, są te zarobki polityków. Politycy powinni być wynagradzani. Po pierwsze, tych posłów, senatorów powinno być o wiele mniej. I oni powinni być wynagradzani od efektów swojej pracy, no bo jeżeli oni są wynagradzani tak, jak są wynagradzani, no to im się nie opłaca. Oni trzymają się tylko stołków, nie będą podejmować żadnych decyzji niepopularnych, nawet jeżeli one miały przynieść jakiś efekt gospodarczy dobry, bo stracą swój stołek. A poza tym, no pytanie jest jeszcze takie, co my mówimy na temat, jeżeli chodzi, co mamy na myśli pod hasłem gospodarka, tak? Bo jeżeli mamy być tą 20. gospodarką, czy tam 10. gospodarką świata, i to ma być tylko na tych czarno-białych wskaźnikach gospodarczych,
0: tak,
8: że będziemy się porównywać z wielkimi państwami, a na przykład będzie takie rozwarstwienie społeczne, że na przykład właśnie tak jak dzisiaj jest ta Polska A i Polska B, tak? Ja mieszkam w tej Polsce B i nagle ja cały czas będę miał poczucie tego, że zarabiam w stosunku do tych większych miast, ja zarabiam psi grosz, no to nie będzie dobrze. Przede wszystkim to gospodarka musi być nastawiona na ludzi, tak? Wskaźniki gospodarcze nikomu nic nie dadzą, tak? Wskaźniki gospodarcze to jest tak, jakbyśmy dostawali laurkę, o. W szkole dostajemy laurkę za dobre zachowanie, super, mamy laurkę. A jaka z tego korzyść? No żadna. To ma być przede wszystkim, no ja bym chciał, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tak? Aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnie, tak jak to mawiał klasyk. No i właśnie do tego powinno dążyć, a nie tylko wskaźniki gospodarcze, bo uważam się za człowieka, który tam coś niecoś o świecie wie, w szkole nie spałem na lekcjach, pamiętam zajęcia z przedsiębiorczości czy innych rzeczy i pamiętam wszystkie te wskaźniki. Tylko to ma się przełożyć dla prostego człowieka. Tak, jeżeli chcemy mieć w tym kraju stabilność rządu, nie chcemy mieć ciągle tych przepychanek politycznych, nie chcemy mieć zagrożenia tego, że albo populiści z prawa, albo z lewa wejdą i przejmą władzę, no to właśnie musi być nastawienie na człowieka, a nie tylko na wskaźniki gospodarcze, które szaremu człowiekowi nic naprawdę nie mówią.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Wskaźniki gospodarcze, które mają być skierowane do człowieka. Dobrze, to w takim razie to pytanie przechodzi dalej do naszych ekspertów. Jest już z nami pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry jeszcze raz, witam.
1: Dzień dobry państwu. Słyszę ja pani. Ja chciałam podziękować za te mądre wypowiedzi, bo w każdej co do jednej wypowiedzi słuchaczy był akcent na to myślenie strategiczne, długofalowe, a nie takie od wyborów do wyborów, terror cyklu wyborczego
0: tak
1: i
0: jest.
1: Takie mamienie wyborców, więc to jest też wskazówka, że powinniśmy przy następnych wyborach zastanawiać się, czy rzeczywiście zapewnione jest to, będzie to dany kandydat, zapewni to długookresowe myślenie strategiczne. Ja się cieszę, że jest dzisiaj pan profesor Auleutner, bo kiedyś realizowaliśmy wspólnie taki na forum PTE. Zachęcam państwa do przeczytania tych tekstów. To jest taki projekt, który się nazywał Forum Myśli Strategicznej, gdzie biliśmy na alarm, że w Polsce jest zanik kultury myślenia strategicznego. Ogromne tam krytyki kierowaliśmy, ale równocześnie była to krytyka konstruktywna, bo były rekomendacje. Natomiast tego wciąż nie ma, ale to też wiąże się z jakością pracy polityków. Mamy słabych polityków. Brakuje nam polityków ze zdolnościami lidera. No,
0: pani profesor,
1: lidera.
0: Oczywiście. Jest już z nami pan profesor Julian Marian Auleutner, uczelnia
1: Kończaka,
0: twórca programu 500+. Tak, proszę pani profesor.
1: Panie redaktorze,
0: dobrze,
1: ale ja tylko jedną rzecz. Właściwie w

0: urzędnicze, różne posady. Natomiast trywialność, prawo trywialności oznacza, że zajmują się politycy i rządzący w ogóle, zarządzający sprawami drobnymi, a te trywialnymi właśnie, a te dalsze odkładają, długoterminowe odkładają do następnych wyborów i w ten sposób mamy zapaść demograficzną, nie mamy innowacyjności, nie mamy na naukę i tak dalej.
1: Ale pani profesor, tutaj słuchacz jeden mówił o audycjach, których był świadkiem, ja jedną też albo dwie też prowadziłem, dotyczącą CPK albo atomu, czyli energii, która jest potrzebna do rozwoju technologicznego. To też jest ważne, żeby w tych szczegółach, znaczy szczegółach, ja nie wiem, czy to jest szczegół, to jest niezwykła inwestycja i myślę, że to jest też kawałek strategii, prawda?
0: Długofalowa, tak jest. Oczywiście.
1: Panie profesorze, mówię do pana profesora Auleitnera, jak pan widzi to, o czym mówili słuchacze i właśnie, że domagali się też, wskazywali może bardziej na to, że potrzebne są te szczegóły. Pani profesor też mówiła o tych szczegółach.
2: Tak.
1: No, ten szczegół chociażby rozwój energii atomowej, jakże poważny do tworzenia tych technologicznych centrów danych.
2: Tak, katalog spraw załatwionych i niezałatwionych przy tej wizji trzeba opracować, bo jak powiedziałem, to się działa wtedy operatywnie. Natomiast tutaj są dwa wątki bardzo ważne.
1: Proszę bardzo.
2: Należy zmienić kadrowo centrum zarządzania nie według tego, co po okrągłym stole zostało ustalone, ale według tego, co młode pokolenie potrzebuje. Dwukadencyjności reprezentantów narodu. Jeżeli się prezydenta zmienia co 4 lata, albo wyrobi się dwukadencyjność prezydenta, również powinno to obowiązywać posłów i senatorów, bo innymi słowy, jeżeli jest inaczej, to oni utrwalają stare nawyki zarządzania, tworzą się odrębne układy polityczne, które często interesem są przeciwne tej wizji, którą Domański zaproponował.
1: A druga sprawa, króciusieńko, panie profesorze, bo tutaj już kończymy powoli audycję, tak?
2: Tak.
1: Druga sprawa, więc, która jest dla pana ważna?
2: Tak.
1: Mhm.
2: Przede wszystkim to, co dotyczy połączenia strategii centralnej ze strategiami regionalnymi. Tak. Dlatego, że tutaj są interesy bardzo mocne w różnych aglomeracjach i to wszystko powinno być ze sobą skoordynowane. I takiej koordynacji dzisiaj też nie widzę, bo jak się czyta strategie poszczególnych regionów, to one nie odnoszą się ani do sąsiadów, ani do centrum.
1: Dobrze. Panie profesorze i pani profesor, wynik naszej takiej nieformalnej sondy i zapytania do słuchaczy na tak, czyli czy Polska ma szansę stać się czołową europejską gospodarkę? No widzą państwo, mamy optymistów. 68% nie mamy szansy, 32%. Czyli te słowa pani profesor z początku audycji, że ta wizja jest ważna dla narodu i dla Polaków, dla obywateli, to też chyba tutaj no, te słowa pana ministra zrobiły pewnego rodzaju nadzieję wśród ludzi, prawda? Dały nadzieję ludziom.
0: No bo najgorszy jest takie poczucie, że nie da się.
1: Właśnie, to nie da się, tak?
2: Tak. To jest coś, to jest co... takie, tak, nie da się, a ktoś przychodzi i robi to, co nie można było zrobić, prawda?
0: To jak znanej sentencji Einsteina, który mówisz, skąd się biorą wynalazki. No stąd się biorą, że wszyscy mówią, że nie da się, a przychodzi jakiś niedouczony głupek i dokonuje wynalazku, bo nie wiedział, że nie da się.
1: Tak. No dobrze, powiem... Ale powiem
2: jeszcze
1: tak,
2: powiem jedno. Tak, proszę mi pozwolić jedno zdanie. U nas wszystkie rewolucje robili zawsze ludzie młodzi, a nie generacja 60-70-latków. A mamy taką przy rządach w tej chwili. Dlatego też uważam, że należy oddać młodzieży szansę zarządzania krajem. Żeby odmłodzić tą kadrę zarządzającą, to jest naprawdę niezbędne, bo ona lepiej widzi problemy, aniżeli ci, którzy są w układach.
1: No dobrze, ale jak
0: i to mówi 70 lat.
1: Ale jak dopuścić tych młodych do zarządzania? Tak. Bo to jest ciekawe, jak mają się przebić przez ten sufit złożony z tych starszych, tak? Stworzony.
2: A to zostawię, ja proponuję następną audycję na ten temat.
1: Dobrze, panie profesorze, to w takim razie podsumowując dzisiejszą audycję, jest optymizm, taka wizja jest potrzebna i takie słowa są potrzebne, no ale to wszystko wymaga tych takich szczegółów, czyli to, co też mówiła pani profesor, prawo trywialności Parkinsona należy przełamać w Polsce, by dojść do takich efektów, o jakich pan minister zamarzył w swojej jej, no właśnie tutaj, dogłębne analizie, polityce czy marzenie o

potędze, czyli za 10 lat wśród trzech najważniejszych gospodarek Unii Europejskiej, za Francją i Niemcami, albo obok Francji i Niemiec. To już w ogóle jest, uważam, że szczyt marzeń. Bardzo Państwu dziękuję. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pan profesor Julian Marian Auleitner, Uczelnia Korczaka, twórca programu 500+, i wspaniali słuchacze, którzy trzymają rękę na gospodarczym pulsie kraju. Bardzo dziękuję wszystkim. Audycję zrealizował Szymon Kuliś, wydał Bartek Wasilewski, Michał Żakowski. Dziękuję bardzo. Dobrego, długiego, fajnego i uśmiechniętego weekendu życzę.

Dzień dobry, witamy, szczególnie tych rozkojarzonych i zmęczonych. Jeśli właśnie po raz trzeci czytają Państwo tego samego maila albo od 15 minut zastanawiają się Państwo, po co właściwie weszli do kuchni, albo na przykład odkładają na później coś, co miało być zrobione już rano, proszę się nie martwić. Nie są Państwo w tym sami, wszyscy to dzisiaj czujemy. Środy od lat słyną z tego, że wystawiają naszą cierpliwość na próbę, ale przypominam, na szczęście jutro będzie lepiej, ponieważ jutro jest wolny czwartek, przynajmniej dla większości z nas. Ale zanim jutro, to jeszcze jesteśmy w dzisiaj. Jeżeli Państwo pozwolą, to chętnie potowarzyszymy w tych trzech najbliższych wspólnych godzinach, czyli do 16. Szymon Kulis za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem i czekamy na Państwa.

Rower to jest świat, wyśpiewał Lech Janerka, a dzisiaj Światowy Dzień Roweru i nie mogliśmy nie odnotować tego faktu. I co za tym poszło, to zaprosiłam gościa wspaniałego, Adama Probosza, komentatora sportowego w Eurosporcie, jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów, jeżeli chodzi o kolarstwo szosowe w Polsce. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Adam w 2024 roku został wyróżniony przez Organizację Narodów Zjednoczonych za promowanie kolarstwa właśnie. Zatem w drugiej godzinie tej audycji o kolarstwie, o pasji porozmawiamy z Adamem Proboszem, ale zanim on, to chciałam zapytać o to Państwa. Czy Państwo mają rower? Zacznijmy od tego. A może pamiętają Państwo swój pierwszy rower? A może ten ostatni, aktualny, czyli ten dzisiejszy? Kolory, marki nie. Marek w tej audycji tutaj podawać nie będziemy, ale wszystkie wspomnienia, przekonania dotyczące rowerów jak najbardziej. justyna.goc@radio357.pl to jeden kanał, ale można także na Instagramie justyna.goc. Tutaj jesteśmy i czekamy na wszystkich rowerowych entuzjastów. No bo chyba takich nieentuzjastów to nie mamy, prawda? No jak tam u Państwa jest z relacją z rowerem? Czekamy.

Michael na Obradiu 357 w audycji Mam Grać, którą właśnie Państwo słuchają, a my dzisiaj także o Światowym Dniu Roweru. Pan Filip napisał, że pierwszy rower to był czerwony składak, sentyment olbrzymi, jak widzę gdzieś już rzadko czerwonego składaka, to nie mogę się nie uśmiechnąć. A wie pan, panie Filipie, że ja chyba też miałam czerwony albo niebieski. No i tutaj już pamięć zawodzi. A przecież to było tak niedawno, kiedy człowiek się uczył jazdy na rowerze. justyna.goc@radio357.pl bądź Instagram justyna.goc. Wspominamy pytanie, czy Państwo pamiętają swój pierwszy rower, jak wyglądał? Widzę też, że pojawiają się już refleksje dotyczące rowerowania. Tak brzmi tytuł maila od pana Stefana, ale o tym za chwileczkę.

Rower jest od zawsze w moim życiu, napisał pan Stefan. Tysiące kilometrów przejechanych po kraju, ale martwi mnie fakt problemów, z jakimi mierzą się rowerzyści podczas podróży koleją. Wszędzie nas rowerzystów zapraszają, ale tabor PKP to jednak jakieś nieporozumienie, a właścicieli agroturystyk uprasza się, tutaj apel do państwa, jeżeli ktoś taki jest po drugiej stronie, o większą wyrozumiałość dla nas rowerzystów. Jesteśmy w drodze i niekoniecznie potrzebujemy noclegu na 2 czy 3 dni. Często pada stwierdzenie, że im się nie opłaca, ale na tak krótki okres przyjmować rowerzystów. Oczywiście są wyjątki, pisze pan Stefan, ale jednak apel pozostawiamy. No dobrze, może ktoś z państwa tutaj no właśnie usłyszy, zastanowi się i może jest to możliwe do zmiany. A rozmawiamy o rowerach, ponieważ dzisiaj Światowy Dzień Roweru, ale państwo także o rowerach to jeden wątek oczywiście i są meldunki. Pan Dominik melduje się z pracy, mówi, że na nasłuchu i w poszukiwaniu, o, akurat Instagram, bo czytam z Instagrama, napisał mi kontrola czasu, limit osiągnięty na dziś, zatem nie wiem, jak to chyba trzeba będzie ten limit rozszerzyć, ale mam, o, pan Dominik, w oczekiwaniu na piosenkę z MP3 Kraków pozdrawia. No właśnie, bo dzisiaj nie powiedziałam, że dwa kąciki muzyczne, jak zwykle w środę w Mam Grać audycji, kącik z zakurzonej MP3, czyli nasze piosenki z odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów, to w drugiej godzinie, a w trzeciej ciao. Cover, czyli znane utwory, lubiane często, ale w wersji włoskiej.

The Doors i Love Her Madly. A ja już proszę się nie przejmować, bo Państwo zareagowali na ten limit czasowy. Czy przez Instagram kontaktować się nie można? Oczywiście można. Limit rozszerzony na taki 3-godzinny. Do 16 Instagram powinien dać radę. To przed chwilą The Doors, a teraz, jeżeli Państwo pozwolą, to będzie piosenka dnia.

33 minuty po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357. Przed chwilą to był oczywiście Manam, po to jesteś na świecie. A my dzisiaj o rowerach rozmawiamy, ponieważ Światowy Dzień Rowerów i posypały się zdjęcia pierwszych rowerów, komunijnych rowerów, rowerów aktualnych. No i jest też wiadomość od pani Luizy, która napisała, że nie mam własnego roweru, muszę wyznać. I nigdy nie miałam, nawet jako dziecko na komunię nie dostałam. I gdy chcę gdzieś pojechać rowerem, muszę pożyczyć go od moich synów. Co ciekawe, od kilku lat mój małżonek obiecuje, że sprawi mi ten rower, ale jak dotąd kończy się tylko na obietnicy. Może jak się poskarży w radio, to rower dostanę? Jak pani myśli? Pani Luizo, pytanie, czy małżonek słucha audycji? Jeżeli nie, to proszę zapamiętać godzinę. Sprawdzić później w podcastach, to znaczy sprawdzić, to będzie, oczywiście nie wytniemy tego, ale apel, panie małżonku, obietnicy trzeba dotrzymać, szczególnie tej rowerowej, bo jak widać chęć w słuchaczce, pani Luisie, jest, więc poprosimy pięknie. Myślę, że tak dobrze byłoby uszczęśliwić panią Luizę. A teraz przed nami dalej rowerowy temat, rowerowa piosenka, bo myślałam sobie tak, jak możemy połączyć Światowy Dzień z roweru, Światowy Dzień Roweru ze Świętem Republiki Włoskiej, które było wczoraj, czyli Festa della Repubblica Italiana i 80. rocznica powstania Republiki Włoskiej. No to tak połączymy to i wyjdzie nam coś takiego.

Ricardo Cocciante in bicicletta, czyli na rowerze, utwór, który opowiada o zwykłej przejażdżce rowerowej, która zamienia się w historię rodzącej się miłości. I nie ma tutaj rzeczywiście ani sportowej rywalizacji, ani bicia rekordów, jest po prostu niedzielny poranek, spokojne pedałowanie i uczucie, które pojawia się gdzieś pomiędzy jednym a drugim obrotem kół. I to jest utwór, drodzy Państwo, z 1982 roku. Muzykę skomponował Cocciante, a tekst napisał legendarny włoski autor tekstów Mogol, współpracownik wielu gwiazd włoskiej muzyki.

0: 48 minut po godzinie 13, a teraz krótka informacja.
1: Na festiwal zaprasza Tauron Polska Energia oraz miasto Katowice.
0: Tauron, nowa muzyka Katowice. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale 2 miesiące temu, potem miesiąc temu wpadała do tej audycji Nowika i opowiadała o tym festiwalu, zapraszając Państwa, opowiadając o artystach, na co i na kogo zwrócić uwagę. I nie wiem, jak to się wydarzyło, ale to już jutro, 4 czerwca zaczyna się festiwal i potrwa do niedzieli. To jest festiwal, który wyłania artystów, zanim trafią do mainstreamu i zapraszają właśnie na ten charakterystyczny, piękny lokalizacyjnie, no nie wybrnę z tego, to po prostu zapraszają do pięknej przestrzeni, bo proszę sobie wyobrazić, że te sceny rozstawione są między halami kopalnianymi, salą koncertową Nospru i podziemiami Muzeum Śląskiego. Także myślę, że brzmieniowo i w ogóle tak pod kątem odczuć i doznań muzycznych musi być to naprawdę coś wspaniałego. Jeżeli ktoś z Państwa już na tym festiwalu był, to proszę dać znać. Nowika opowiadała w taki sposób, że myślę, że no, kilka osób na pewno jeszcze kupiło i kupi bilety. My zapraszamy, zachęcamy i wspieramy ten festiwal jak zwykle. Wśród artystów oczywiście Bocca zatem. Posłuchajmy wspólnie.

Opening Night i Arctic Monkeys. Czyż to nie jest piękny utwór do słuchania właśnie podczas na przykład jazdy rowerem, kiedy oczywiście jest to bezpieczne, to tylko i wyłącznie wtedy. Bo tak po mieście to nie polecamy. Nie polecamy praktykować jazdy na rowerze ze słuchawkami na uszach, absolutnie. I a propos rowerów, bo dzisiaj Światowy Dzień Roweru, to pan Wiktor pyta, czy to w ogóle możliwe jest, aby funkcjonować bez roweru? Zdecydowanie nie. Od razu odpowiada, gdyby ktoś się zastanawiał. Rower to wolność, to wiatr we włosach, to połknięcie muchy i komary, a mimo to nikt nie płacze z tego powodu. Piękna pogoda, fajni ludzie i rowery to jest zdecydowanie najfajniejszy aktywny wypoczynek.

Mój pierwszy rower to jubilat otrzymany na komunie. Rower z odchylanym znakiem ostrzegawczym na bagażniku, istna klasa E. A teraz posiadam dwa i zastanawiam się nad trzecim. No i rzecz jasna, kask obowiązkowy jest również w moim posiadaniu. Czyli bezpieczeństwo, kask, bezpieczeństwo. Zapamiętane.

14:14, już 2 minuty po godzinie 14:00. Witamy, dzień dobry. Zapraszamy w drugiej godzinie tejże audycji. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357. Za sterami wciąż Szymon Kulis, przed mikrofonem Justyna Goc. I niezmiennie jesteśmy z Państwem do 16:00.

10 minut po godzinie 14 i wciąż Światowy Dzień Rowerowy, ponieważ po prostu taki to jest dzień, ale pisze pan Tomasz o tym, że ma 4 rowery, cytuję, a na tym czwartym z końca lat 70. właśnie pracuje, by za rok wziąć udział w Radzie Polonika, a jeszcze rok później w słynnej już Leroycze. To jest ten, to ja tutaj dopowiem może, taki przepis redakcyjny, impreza kolarska, która się odbywa w prowincji Siena co roku we Włoszech i właśnie na takich zabytkowych rowerach, więc bardzo spektakularnie. I pan Tomasz pisze, że turystyka rowerowa jest przepiękna, pozwala tyle szczegółów zobaczyć i dodaje jeszcze cytat z poprzedniej Leroyci, czyli tutaj cytuję po włosku, sport davvero e non produzione di brutto spettacolo, czyli prawdziwy to sport, a nie produkowanie kiepskiego widowiska. No jestem ciekawa, czy pod tym podpisałby się, czy się podpisze nasz dzisiejszy gość, który za chwilę porozmawiamy z Adamem Proboszem o rowerach, o pasji i o wszystkim tym, co łączy te dwie rzeczy.

0: Mam grać?
1: I zapowiadany przez nas gość, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów, jeśli chodzi o kolarstwo szosowe w Polsce, komentator sportowy Adam Proboszcz. Cześć, dzień dobry.
2: Witam cię serdecznie, Justyno, witam wszystkich państwa i tych, którzy z rowerowego siodełka oglądają świat i tych, którzy po prostu słuchają dzisiaj audycji Radia 357.
1: Bardzo dobrze cię słyszeć i dziękujemy ci przede wszystkim na początku, że znalazłeś czas, bo maj minął, ale początek czerwca wciąż jest dla ciebie czasem gorącym, ponieważ komentujesz Giro d'Italia, czyli najpiękniejszy wyścig kolarski z racji tego, że jest we Włoszech. I nie wiem, czy słyszałeś ten cytat pana Tomasza.
2: Słyszałem i podpisuję się. Podpisujesz się.
1: Tak. No właśnie, bo tam tak, jest, że to nie produkowanie kiepskiego widowiska, bo tak myślę sobie, że widowiska, jeżeli chodzi o Włochy, to jak najbardziej.
2: No, za nami przepiękne widowisko. Naprawdę ta 109. edycja Giro d'Italia była piękna. Ona się wprawdzie zaczęła w Bułgarii, ale potem przenieśliśmy się szybciutko do Włoch. No i te widoki, to jak Włochy znowu przyjmowały ten wyścig, to było coś niesamowitego. I to się działo na samym wyścigu, bo jedno to jest walka o zwycięstwo, ale ja zawsze mówię o tym, że wyścig to jest 1000 historii i te historie się tam działy każdego dnia naprawdę, więc no ja jestem pod dużym wrażeniem. Właśnie przed chwilą jeszcze sobie nagrywałem podsumowanie tego wyścigu i sam nie mogłem przestać mówić, bo tam się naprawdę mnóstwo działo.
1: To jakiś konkretny etap, a może bardziej konkretna osoba, konkretna historia, która zostanie z tobą z tegorocznego Giro d'Italia 2026?
2: No na pewno Afonso Eulalio, kolarz, o którym właściwie nie wiedzieliśmy nic przed tym wyścigiem, a on w tym wyścigu pokazał się z fantastycznej strony. Młody Portugalczyk, który wywalczył sobie po niesamowitym etapie w takim w deszczu i gradzie, bo mieliśmy jeden taki etap, zresztą w urodziny Giro był ten etap i on wtedy wywalczył sobie różową koszulkę, chociaż przyjechał na ten wyścig jako pomocnik teoretycznie. No i walczył o tę różową koszulkę naprawdę w przepięknym stylu, z wielkim uśmiechem na twarzy. Pojechał po raz pierwszy w życiu. To wszystko było dla niego po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy w życiu jechał jazdę indywidualną na czas po to, żeby pojechać ją jak najlepiej, a nie po prostu przejechać. I wiele innych takich prób miał w tym wyścigu, przez które przechodził naprawdę z szerokim uśmiechem, a jeszcze na ostatnim etapie zapewnił sobie już tak do końca koszulkę najlepszego młodzieżowca tego wyścigu. No myślę, że to było objawienie i ten chłopak tak... Porównałem go sobie trochę do Mai Chwalińskiej, której ćwierćfinał oglądałem dzisiaj. I też pomyślałem, że to taka podobna historia. Tak. Też jej nie znaliśmy przed chwilą jeszcze tak naprawdę, a teraz wszyscy o niej mówią i podobnie było z tym Eulalio.
1: To wróćmy w takim razie, porzućmy, chciałam powiedzieć, na chwilę Giro d'Italia i przejdźmy do ciebie, chociaż Giro d'Italia to dla mnie ty, a ty to Giro d'Italia, więc to jest nierozłączne, ale mówisz o tych młodych i tak sobie chciałabym wrócić do tego czasu twojej młodości, a właściwie chyba dzieciństwa, bo myślę, że tak, znają cię wszyscy, słyszą, rozpoznają twój głos wszyscy, ale nie wszyscy znają twoją historię początku tej pasji rowerowej, a rozpoczęła się ona, jeżeli dobrze, to u miejscowie w Żorach i dużą tak naprawdę wdzięczność chyba masz do dzisiaj do swojego jednego brata, dwóch braci, jak to jest? Jak to zaczęła się ta historia?
2: Obu braci, bo obaj byli kolarzami, tak, jako młodzi ludzie i mieliśmy w Żorach przy Moniuszki 26 taki wielki strych, który był taką świątynią rowerową. Tam te rowery wszystkie były czyszczone, tam te wszystkie części wisiały. To wtedy, wiesz, ze sprzętem było troszkę inaczej niż w dzisiejszych czasach. Każda część, a szczególnie te gdzieś tam z zagranicy przywozione, były bardzo drogocenne. One musiały być codziennie, po każdym treningu, po każdym wyścigu, czy czyszczone przed wyścigami. Ja byłem najbardziej dumny z tego, że mogę czyścić bratu rower, a on na nim zdobywa Mistrzostwo Śląska. Wiesz, to dla mnie było coś niesamowitego. No i oczywiście
1: ile miałeś
2: oglądałem...
1: lat wtedy?
2: Słuchaj, to był początek szkoły podstawowej, czyli ja miałem jakieś pewnie 7-8. Tak. No i oczywiście wyścig pokoju, no ten wyścig pokoju, który rozbudzał naszą wyobraźnię wtedy, bo nie mogliśmy oglądać tego kolarstwa, nie wiedzieliśmy właściwie wiele o tym kolarstwie na zachodzie. Natomiast tutaj w Polsce ten wyścig pokoju nas elektryzował, ja jeździłem z tatą, pamiętam, motorowerem na wyścigi właśnie za naszymi braćmi. Trener Józef Gawliczek, który ich wypatrzył, który ich trenował, zawsze nas też zapraszał i bardzo im pomagał. I naprawdę to był ten początek tam w Żorach tej pasji, która potem ciągnęła się ze mną przez całe życie, chociaż robiłem wiele innych różnych rzeczy po drodze, ale w końcu wylądowałem za mikrofonem Eurosportu i bardzo się z tego
1: połączyłeś
2: cieszę, bo to jest
1: pasję.
2: Rzeczywiście...
1: Połączyłeś,
2: tak,
1: gratulacje.
2: Dokładnie.
1: I jak powiedziałeś o tym strychu, jak to pięknie powiedziałeś, rowerowa świątynia, rozumiem, że to jest to miejsce, gdzie uciekało się na wagary, prawda? Pierwsze.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Moje pierwsze bagary w szkole to było czyszczenie roweru przed Mistrzostwami Śląska, na którym Marek następnego dnia to mistrzostwo zdobył i
1: Jakoś te wagary
2: były usprawiedliwione. Zresztą kiedyś też raz wyleciałem z lekcji za słuchanie właśnie komunikatu z wyścigu pokoju, bo miałem takie małe radio, które Marek wygrał na jakimś wyścigu, takie małe radio tranzystorowe ze słuchawką. I sobie słuchałem komunikatu wyścigu pokoju,
1: podczas
2: no i niestety
1: lekcji?
2: Pani nauczycielka to zauważyła, tak, tak.
1: Pamiętasz swój pierwszy rower?
2: Wiesz co, to tak, ale to był rower, to nie był żaden firmowy rower, to był rower taki poskładany, ponieważ
1: mój tata wszystkich. Tam...
2: Tak, taki poskładany, pamiętam, że dwa razy zresztą był spawany, bo dwa razy Marek się na nim przejechał i dwa razy rama się złamała i trzeba było tą ramę spawać, ale to był taki właśnie poskładany rower.
1: No dobrze, to do tego roweru, do rowerów, do pasji za chwilę jeszcze wrócimy. Teraz utwór i Adamie, nie rozłączaj się, pozostań jeszcze z nami.
2: Z przyjemnością.

0: 24 minuty po godzinie 14, a my wciąż o rowerach, ponieważ dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Z nami na łączach Adam Proboszcz, wciąż Proboszcz. Widzisz, zawsze tak jest z tym twoim nazwiskiem, ale chyba wszyscy się tego boją i chyba wszyscy muszą choć raz ten błąd popełnić. Ja dotychczas tego nie robiłam, no i poszło, Proboszcz.
1: Ale tak, to się zdarza bardzo często. Ja zawsze jak się przedstawiam, to mówię tak jak ksiądz, tylko bez czy na końcu i to jest prościej.
0: No i to. I wiesz, Adamie, tak jak wczoraj rozmawialiśmy chwilkę, umawiając się na tę audycję, to potem siłą rzeczy, rozmawiając o rowerach, zawsze moje myśli wracają do mojego dziadka, który jeszcze w wieku 86 lat na tym rowerze jeździł i pomimo tego, że kochał samochody, zmieniał te samochody jak rękawiczki, polerował jak po prostu skarby świata, to zawsze wybierał na co dzień rower. I jako dziecko pamiętam, że obserwowałam to z zachwytem, potem już jako dorosła dziewczyna z takim nawet wręcz wzruszeniem, że można mieć taką relację z rzeczą materialną, a dzisiaj, kiedy już dziadka nie ma, to tak myślę, że dopiero teraz rozumiem, o co chodziło, że to chodziło o tę taką codzienną wolność, którą ten rower mu dawał. I zastanawiam się, jak jest u ciebie? Co ci daje rower?
1: Wiesz co, rower to jest wolność. Rower to jest wolność, bo rower to jest taki pojazd, którym tak naprawdę, wiesz, jeszcze zależy oczywiście, jaki masz ten rower. Ja jeżdżę teraz sobie na gravelu, bo to mi daje najwięcej możliwości. Ja po prostu mogę na tym rowerze pojechać wszędzie. Mieszkam w takim miejscu w Warszawie, że żeby sobie tak spokojnie, bezpiecznie pojeździć po szosie, no to musiałbym ten sam rower wziąć na samochód i gdzieś wyjechać poza miasto. Mhm. Natomiast ten rower daje mi taką swobodę, że ja sobie jadę nad Wisłę i czuję się po prostu, jakbym był w ogóle w innym świecie. Tamte ścieżki gravelowe, które są fantastyczne. To jest dla mnie takie przewietrzenie głowy przede wszystkim. Wiesz, ja mam naprawdę dużo bardzo obowiązków, dużo pracy, do tego rodzina, z którą też uwielbiam spędzać czas. Natomiast czasem muszę tę głowę przewietrzyć i najlepiej mi się to robi na rowerze.
0: A miałeś jakieś takie trudne momenty w tej relacji z rowerem? Pytam pod kątem wiadomości od pani Magdy, która poprosiła, aby tej wiadomości nie cytować, więc tego robić nie będę, ale powiem tylko w skrócie, że po prostu miała wypadek i teraz ma ogromny uraz i na ten rower nie wsiada, chociaż jak twierdzi, bardzo tęskni. I zastanawiam się, czy ty miałeś jakieś takie momenty, może oczywiście nie tylko wypadki, ale gdzie już po prostu czułeś albo przesyt, albo jakąś niechęć, albo no coś tam się wydarzyło w tej relacji.
1: Nie, wiesz co, niechęci do roweru nie czułem, natomiast miałem wypadek. Ja też miałem wypadek, wjechał we mnie samochód, kiedy... Dlatego między innymi przesiadłem się na gravela, żeby nie jeździć po szosie tutaj w okolicy, bo to było tutaj bardzo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. Przepraszam bardzo, po tych 3 tygodniach trochę
0: spokojnie,
1: mi głos siada.
0: Spokojnie, człowiek, który pracuje w taki sposób głosem, naprawdę wybaczamy. Masz wodę?
1: No to jednak, jednak 3 tygodnie dziennie, po te 5-6 godzin to jest troszkę wysiłku dla głosu. Ale miałem wypadek, nie prostuję ręki od tego czasu, bo miałem niestety otwarte złamanie i ten łokieć był bardzo mocno pogruchotany i no to mi zostało, co mi też utrudnia troszkę jazdę na rowerze, bo ta ręka jest krótsza siłą rzeczy, ale nie zniechęciło mnie do roweru.
0: Razu? Czy miałeś jakiś taki moment przerwy?
1: W zasadzie wróciłem od razu. Wróciłem od razu, tylko nie na szosę. Właśnie gdzieś na te boczne ścieżki, żeby sobie tę głowę wietrzyć na spokojnie, bez patrzenia, czy mi coś nie wyjedzie z lewej albo z prawej strony, czy od tyłu, czy od przodu. Także wróciłem od razu. Nie miałem niechęci do roweru, natomiast rzeczywiście no, to jeżdżenie u nas po szosie wiąże się ze sporym ryzykiem.
0: Mhm. Czyli co, kask przede wszystkim, bez kasku nie wyjeżdżamy. Coś jeszcze, o czym warto pamiętać?
1: Zdecydowanie
0: tak kask. Że jednak ignorujemy jako osoby jeżdżące na rowerach?
1: Słuchaj, no mnóstwo tego widzę. No, niestety taka jest prawda. Przyjechał do mnie niedawno znajomy z Bukowiny, który powiedział, mówi, ja jestem zaskoczony, że w Warszawie tyle osób jeździ bez kasków. I rzeczywiście dużo osób jeździ bez kasków w Warszawie, dużo osób jeździ bez oświetlenia wieczorem, dużo osób jeździ ubranych na czarno w zasadzie w nocy, bo widzę też takie przypadki. No ja myślę, że to jest naprawdę bezmyślność, wiesz, a jak jeszcze widzę na przykład rodzica z dzieckiem i na przykład dziecko ma kask, a rodzic jedzie bez kasku, no to ja już tego w ogóle nie rozumiem. To znaczy trzeba dawać przykład, wiesz, mój wnuk, który ma lat tam 6 prawie już, od początku jakby był uczony tego, że jak jest rower, to jest kask i on już po prostu, wiesz, on tego kasku potrafi nie zdjąć nawet na placu zabaw, bo mu nie przeszkadza, już się przyzwyczaił do tego kasku i po prostu inaczej nie wyjdzie na rower. Ja myślę, że w tą stronę trzeba działać edukacyjnie.
0: Czyli trochę jak pas w samochodzie, nie ruszamy, póki nie zapniemy. powinno to tak też jest, działać tak z kaskiem. Adamie, bardzo, bardzo ci dziękujemy.
1: Może trzeba by takie alarmy na rowery założyć, słuchaj, żeby piszczało jak pasy w samochodzie.
0: To jest bardzo dobry pomysł. Czy ty się zajmiesz tym biznesem, czy ja mam to zrobić?
1: Słuchaj, ja się do biznesu kompletnie nie nadaję, więc tak to już biznes zostawiam to tobie. Ja będę podpowiadał pomysły.
0: Dobrze, to drodzy państwo, ja też do biznesu się nie nadaję, więc może ktoś z państwa, proszę, pobrać mnie tutaj. Nie będziemy rościć sobie praw do tego pomysłu, to znaczy Adam, bo ja właściwie nie wpadłam na ten pomysł. Polecamy. Bardzo ci, Adamie, dziękujemy. Adam Probosz, Bezczy na końcu, komentator sportowy Eurosportu. Sportowy Eurosportu, tak. I jeszcze przypomnę, że w 2024 roku został wyróżniony przez ONZ za promowanie kolarstwa, za co ci bardzo, bardzo dziękujemy. Rób to dalej i dziękujemy. Grazie mille.
1: Ja też bardzo dziękuję za tą rozmowę i zawsze chętnie. Zawsze chętnie jestem do dyspozycji.
0: I vice versa. Dziękuję, dobrego dnia i do usłyszenia.

38 minut po godzinie 14, a Państwo piszą jeszcze o bezpieczeństwie na drodze. Światowy Dzień Roweru i o tych rowerach rozmawiamy. Pan Tomasz, nie, przepraszam, pan Tymon, kask rowerowy, taki jest tytuł audycji. To byłaby ciekawa audycja w sumie, ale nie, audycja to mam grać, a tytuł maila to kask rowerowy. Pan Tymon zastanawia się, czy odsłuchałam głosówki, którą wysłał. No tak się składa, drogi panie Tymonie, że w tej audycji nie ma wydawcy, zatem byłoby to trudne, aby ją prowadzić, odsłuchiwać głosówki i jeszcze czasem może zmontować, zatem nie, ale widzę, że pan pisze i już czytam. Czy chciałbym podzielić się doświadczeniem odnośnie wyboru kasku? No to słuchamy. Zatem tak, żeby kask spełniał swoją rolę, musi być na głowie. Ważne. Żeby był na głowie, musi być wygodny, to znaczy dobrze dopasowany do kształtu głowy. Warto zajrzeć do jak największej liczby sklepów rowerowych i zmierzyć dużo różnych modeli i wybrać ten, który najlepiej leży na naszej głowie. Dopiero gdy w ten sposób kupiłem kask, nabrałem zwyczaju jeżdżenia w kasku. To jest bardzo trafna i uwaga, i sugestia. Bardzo za tę uwagę, panie Tymonie, dziękujemy i do państwa apelujemy, tak jak zresztą apelował Adam Probosz, żeby nosić kaski i bez kasku na rower nie wsiadać. A teraz czas na naszą płytę tygodnia. To będzie zespół Chair i mamy tę płytę do rozdania, zatem justyna.goc@radio357.pl. Pytanie konkursowe, to chyba już będzie to standardowe. Coś miłego, co się Państwu ostatnio miłego przytrafiło? Day by Day to jest piosenka z tej płyty, która do rozdania.

Day by Day i zespół Cher, czyli nasza, to znaczy piosenka pochodzi z albumu tygodnia Pleonasm i mamy ten album do rozdania, a płyta wędruje do pana Marcina, który napisał, że wczoraj w końcu wyrwał się na pierwsze 20 km na rozgrzewkę, ponieważ wcześniej nie było czasu albo chęci ze zmęczenia po budowlano-remontowych przygodach, ale już niczym z Gredek po dostaniu skarpetki jestem wolny. I dołączone tutaj rzeczywiście screen z aplikacji, że 20 km to rowerem? Rowerem. No to wszystko się zgadza, wszystko połączone dzisiaj. Panie Marcinie, miłego odsłuchu, płyta wędruje do pana, a my wędrujemy dalej i zachęcamy, aby pozostać z nami, bo już niebawem kącik z zakurzonej MP3.

0: Mam grać?
1: I zapowiadany cykl Kącik Muzyczny z zakurzonej MP3, czyli utwory z naszych wspomnień, utwory, które mieliśmy na swoich odtwarzaczach MP3, Discmanach, Walkmanach, utwory, których czasami się trochę wstydzimy, a być może do innych wracamy z tą delikatną taką nutką nostalgiczną w sercu i w ciele. To będzie propozycja od pani Julki. Julka, tak, pozdrowienia Julka napisała, zatem cytuję tak jak jest i pisze tak. Jak byłam nastolatką, to na MP3 najczęściej słuchałam tego utworu. Kochałam tę piosenkę. Śpiewałam ją na głos tacie, który powiedział, że na tle moich innych zainteresowań muzycznych ta artystka nawet wypada nie tak źle.

pamiętać następnym razem. Beyoncé i If I Were a Boy to piosenka od pani Julii do kącika z zakurzonej MP3. Bardzo dziękujemy. Piosenka z 2008 roku, czyli już nie taka świeżynka. Powiedziałabym nawet, że może nie kategoria starość, ale nie młodość, o może tak. A piosenka była w naszym systemie, nie musiałam jej wgrywać i tak sobie myślę, że chyba to zasługa Maji Piskadło, ale oczywiście pewności nie mam.

Dzień dobry po raz trzeci, bo witamy się w trzeciej godzinie audycji Mam Grać. U nas niewiele zmian. Szymon Kulis za sterami wciąż, przed mikrofonem Justyna Goc. Dzień dobry, dziękujemy, że Państwo z nami są. A z racji tego, że zmian niewiele, to chętnie posłuchamy o zmianach, które u Państwa. Co dobrego u Państwa, może jakieś ploteczki, czy też inne ciekawostki. My jesteśmy z Szymonem. O, Szymon jak kiwa głową na słowo ploteczki, bardzo się tutaj rozbudził. Także, drodzy Państwo, proszę nas nie zawodzić. To tak, do 16 jesteśmy, zatem niecała godzina pozostała.

Editors Call It In. A u nas, co na naszych mailach? No jeszcze ploteczek nie mamy, ale mamy na przykład informację od pani Beaty, że trafiła na filmik na Facebooku Radia 357, to jest rozmowa pana Kuby z panem Markiem. Oto gdybym mogła, to zapisałabym się do teamu pana Kuby, bo on przyjmuje umiarkowanych zapaleńców, a pana Marka nie przebiłabym w krokach. Jednak udziału w akcji brać nie mogę, bo wiem, że aplikację i rejestr w niej można zrobić tylko w Polsce. Pani Beata, jak dobrze pamiętam, pisze na pewno z Norwegii. Już rozpoznajemy niektórych z państwa. A pani Beata wspomina o wyzwaniu Healthy Cities. Proszę zerknąć na naszą stronę Radia 357, Facebook Radia 357, tam szczegóły. Trzeba pobrać bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska, potem wspieramy Radio 357. Hasło to Radio 357. Dołączamy do wybranej drużyny. Dołączamy, tak. I to jest najtrudniejsze moim zdaniem zadanie. No bo tam kroki, robienie kroków, cóż to jest? Ale wybrać, czy się chce być w teamie pana Marka, czy pana Kuby, ja bym miała dylemat. Ja bym miała dylemat. I odpowiadając na państwa, bardzo liczne pytania, nie można być w dwóch drużynach naraz. No tak to w życiu jest, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, także trzeba się określić. No na szczęście oni nie będą wiedzieć, który państwo team wybierają, więc proszę się tak nie stresować i co. Ale proszę dać znać, który team, bo jestem ciekawa, czy więcej będzie z panem Markiem, czy z panem Kubą. A teraz utwór pani Beato. Nie wiem, czy mi pani uwierzy, ale naprawdę nie było to planowane. To znaczy, był zaplanowany ten utwór, ale nie wiedziałam, że akurat będzie wiadomość od pani z Norwegii, a to wydaje się, że chyba taka norweska nuta odrobina.

Opowiadaj mi tak, Zbigniew Wodecki. A napisała do nas pani Karolina także. Wiem, że sezon wakacyjny już prawie w pełni, ale ja chciałabym pozdrowić tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą, bądź jeszcze nie chcą pakować walizek i walizki również. U mnie na razie sezon małych wycieczek do lasu i szykuje się remont. Kreatywne malowanie w planie. Ściskam z Londynu. Ściskamy również pani Karolino. I tak sobie myślę a propos dla tych, którzy nie mogą z jakichś powodów teraz wybrać się na wakacje, to ja zawsze przypominam, że najlepsze wakacje to są jesienią, także spokojnie. Teraz to wszyscy tam niech sobie wakacjują, wyjeżdżają, niech tłumy pozdrawiają się wzajemnie, a my sobie będziemy wakacjować w jesienią. W październiku czy we wrześniu, Szymon? Kiedy najlepiej? We wrześniu. No dobrze. No to my we wrześniu. Polecamy wrzesień.

Włos Kanada i Senza un perché. A propos włoskiej muzyki, to napisał do mnie Mariusz Duda. Pozdrawiamy. Autor audycji Przekaz Podprogowy o 22:00 w każdą środę. Polecamy bardzo, bardzo, bardzo. Jeżeli w ogóle jeszcze tę audycję polecać trzeba, napisał tak. A dzisiaj zaczynam audycję od włoskiej piosenki. Jakiś włoski prog. Najgorzej. Oprócz tego najgorzej, to cieszę się, bardzo wspieram tę decyzję i będę w takim razie wysłuchiwać o godzinie 22:00. Jeszcze wiadomość od pana Michała. Proszę więcej nie wspominać o tym kreatywnym malowaniu, bo jak moja żona wpadnie na podobny pomysł, to ja będę musiał kreatywnie zorganizować sobie czas po pracy, a ona na chwilę obecną jest na urlopie, więc lepiej niech kreatywnie nie myśli o malowaniu. Czy ja to przeczytałam?

0: Radio 357.
1: I 29 minut po godzinie 15. Zatem to idealny moment, aby skierować się w stronę kącika muzycznego Ciao Cover. To jest kącik, w którym gramy coś, no dobrze Państwo myślą, coś włoskiego, ale nie tak oczywiście włoskiego, ponieważ to jest znany wszystkim utwór, zazwyczaj anglojęzyczny, ale w wersji włoskiej. Potem oczywiście zagramy również ten oryginalny, ale najpierw po włosku, czyli coś tam Państwo będą kojarzyć, ale język zgadzać się nie będzie. To jest wyzwanie, które przyjąłam na początku, kiedy przyjęłam audycję Mam Grać od pana Krzysztofa. To był jego pomysł. Tygodnie mijają, a ja naprawdę walczę. Wyszukuję takie perełki i to jest kolejna z nich.

Pani Aneta napisała ciało cover sztos, zatem ja się kłócić z tym nie będę. Iribelli, gdyby państwo poszukiwali tej wersji włoskiej, to polecamy bardzo i polecamy ten kącik ciało cover. Jeżeli ktoś z państwa ma jakieś pomysły, bo naprawdę to bywa trudne wyszukiwanie tych utworów, to polecam się. justyna.goc@radio357.pl I cóż, i lecimy dalej. A może teraz sobie zmienimy język na polski? Dlaczego nie?

Lola Yang w Radiu 357, a w Radiu 357 rozmawiamy także dzisiaj o rowerach. Także wróćmy sobie do tego wątku, bo jeszcze tych maili jest mnóstwo. Roweroholik, pan Rafał napisał, chyba o sobie, jak się domyślam. Ja też pozdrawiam wszystkich rowerzystów w naszym świątecznym dniu, napisał pan Rafał. Zjechałem już całą swoją okolicę, jak jadę gdzieś dalej poza dom, to zawsze na dachu jedzie jakiś mój rower. Jakiś, bo trochę się tego nazbierało. Gravel, Gural, Fitness i Ostre Koło. Ten ostatni to mój ulubiony. Ostre Koło, co prawda nie jest legalnym w naszym kraju ze względu na brak hamulców, ale jak założyłem malutkie światełka i niewidoczny dzwonek, to jest trochę lepiej. Doświadczeni użytkownicy Ostrego Koła potwierdzą, że nie jest niebezpieczny. I zawsze w kasku wielkimi literami, napisał pan Rafał. Ostre Koło. Ile to człowiek się od państwa nauczy? Niesamowite.

0: Coldplay i Yellow, a w naszym studiu gościni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy po głosie już Państwo rozpoznają? Pytam już, bo wiesz, jeszcze, chociaż już nie jesteś nowa tutaj. Już jesteś swoja od kilku miesięcy.
1: No
0: czy
1: właśnie,
0: jak się czujesz?
1: Nie wiem, to tak różnie bywa. Czasem się czuję, jakbym pracowała tu od wczoraj, co często powtarzam kolegom na korytarzu, a czasem się czuję tak, jakbym tu była od zawsze, bo w sumie jeszcze przed, to też być może słuchacze mnie pamiętają.
0: Tak, tak, z wcześniejszego radia. A ja pomyślałam o tej nowości, jak patrzę na ciebie, chociaż rzeczywiście jesteś tu już od dawna, ale popołudniówki to jest coś nowego.
1: To jest coś nowego.
0: Dlatego chyba te moje myśli tak poszły w tę stronę. To po godzinie 16, zaraz do popołudniówki wrócimy, ale nie mogę nie zapytać cię o temat przewodni, a mianowicie rower. Czy posiadasz i czy jeździsz?
1: Nie jeżdżę od 15 roku życia.
0: Dlaczego? Jak to?
1: To jest dobre pytanie, po prostu, bo ja potrafię, to nie jest tak, że nie umiem.
0: No, ale nie wiem, od 15 roku życia? Czy ja w ogóle jestem taka sceptyczna co do tej tezy, że to jest jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina.
1: A ja myślę, że tego się nie zapomina, bo na przykład wiem, że jestem w stanie przejechać jakiś tam kawałek, ale ja jakoś nie polubiliśmy się z rowerem. Pamiętam, że po jednej takiej dłuższej wycieczce.
0: Tubilewicz jest rowerem, bo za chwilę sprawdzimy twoją umiejętność.
1: Dobrze,
0: to Teatrem Komedia zapraszamy widowisko, po audycji spokojnie, żebyś to poprowadziła.
1: Dobrze, że to jest Teatr Komedia, bo to już zapowiada, domyślam się,
0: wszystko przemyślane, Wiola.
1: Tego filmu.
0: Ale powiedz, coś się, rozumiem, stało, tak? Kiedy miałaś 15 lat?
1: Znaczy nie, to nie było jakieś tragiczne wydarzenie. Po prostu przejechałam dość długi kawałek i stwierdziłam, że to nie jest sposób podróżowania dla mnie. I po prostu ja lubię długie spacery. Dla mnie długi spacer zaczyna się od 10 kilometra. Uwielbiam.
0: Ale i tak robisz po Warszawie codziennie?
1: Codziennie to nie, ale robię te 10 tysięcy kroków.
0: Wow, bo my mamy akcję teraz Healthy Cities, więc właśnie, gdybyś miała się...
1: To jest prawie 10 kilometrów czasami, to 10 tysięcy kroków.
0: Tak, właśnie to tak trudno przeliczyć.
1: 8, 7, od 6 do 8 kilometrów.
0: 10 brzmi dumnie, więc uznajmy, że to jest 10.
1: 10 tysięcy kroków. To zależy od jednostki.
0: Jesteś team pan Marek, czy team pan Kuba?
1: Nie, ja odmawiam komentarza tutaj.
0: Sprytna, jakby była dziennikarką.
1: No ja pracuję tu od wczoraj, wolę się na razie nie ujawniać z takimi sentymentami, bo kto wie.
0: No dobrze, a co w popołudniówce? Czego możemy się spodziewać po godzinie 16? Wiem, że będzie trochę trudnych tematów.
1: Będzie trochę trudnych tematów. Będzie poważnie, bo oczywiście na pewno zajrzymy do tematu wojny Izrael, Stany Zjednoczone i Iran. To będzie temat dalekiego zasięgu. Sprawdzimy doniesienia, które wspominały o tym, że w Polsce być może powstanie stała baza wojskowa amerykańska. To też sprawdzimy. No ale tak w zasadzie to trochę już będziemy starali się przejść w ten tryb długiego weekendu. Trochę Państwu pomożemy przejść w ten tryb. Zapytamy o podróże, a może Państwo zostają, to zapytamy o to, jakie książki Państwo sobie przygotowali na te 4 dni.
0: Albo jakie trasy rowerowe, bo dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Wszystko?
1: Dla tych, co wolą trasy rowerowe, to jak najbardziej.
0: Ja wiem, siebie o książki. Ciebie zapytamy o książki rowerowe.
1: Tak. Odstawiamy.
0: Chociaż trochę mnie kusi, żeby sprawdzić, czy się tego nie zapomina. Ale to po audycji.
1: Możemy sprawdzić.
0: Wioletta Myszkowska. Wiola Violetta. Wiola, no tak bardzo.
1: Pytanie, co jest moim pseudonimem teraz? Wiola czy Violetta?
0: To jest pytanie do ciebie.
1: Sprawdzimy.
0: Drodzy Państwo, zapraszamy po godzinie 16, popołudniówka, a prowadzi będzie Wioletta Myszkowska, oczywiście z całym teamem tutaj popołudniówkowym, który krąży, chodzi. To jest zawsze w ogóle wielki organizm, który tutaj działa i jesteś ty teoretycznie jedyna, ale ile wsparcia i ile pracy na tę dwugodzinną audycję. Zapraszamy, serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.

Za 5 minut godzina 16, zatem to, drodzy Państwo, byłoby na tyle. Bardzo, bardzo dziękujemy za wspólną audycję, za wspólne 3 godziny audycji Mam Grać, za każde zdjęcie roweru i nie tylko, i za każdą wiadomość, historię te rowerowe i również nie tylko. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, to znaczy nie o 16, tylko o 13, a w międzyczasie jeszcze o 15 w niedzielę. Zapraszam serdecznie, dziękuję Szymonowi Szymonowi Kulisiowi, jeszcze raz, chyba do tej 16 dobrniemy, za realizację dziękujemy Szymonowi Kulisiowi, a ja nazywam się Justyna Goc, no cóż.

0: Minęła godzina 16. Zapraszamy na serwis informacyjny. A przedstawi go Ola Rzeczek.
1: Maja Chwalińska w półfinale French Open. To jest dziś wiadomość dnia. Z kim się zmierzy w walce o finał? O tym opowie Państwu Sebastian Kierzek, ale ja nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności i nie wspomnieć o Mai. A teraz pozostałe informacje w serwisie. Szef MON przekazał sekretarzowi obrony USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Z zapewnieniem, że Polska stworzy atrakcyjne warunki, żeby Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność na jej terytorium. Jak poinformował Władysław Kosiniak Kamysz, pismo, które przekazał Pitowi Hegsetowi, jest wynikiem majowej ofensywy dyplomatycznej rządu. Więcej o tym usłyszą Państwo w raporcie 357 w popołudniówce. W serwisie stopy procentowe odpowiednie do sytuacji. Zdaniem Rady Polityki Pieniężnej obecny poziom stóp procentowych jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację i nie ma żadnego powodu, aby ten poziom zmieniać. Tak prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński tłumaczył dziś wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która, przypomnijmy, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
2: Mamy do czynienia z lekko podwyższoną inflacją, ale w ramach celu Narodowego Banku Polskiego, której towarzyszy niewielkie osłabienie wzrostu gospodarczego i hamująca dynamika płac. Sytuacja inflacyjna w Polsce jest jak dotąd lepsza od obaw, które były podnoszone, i lepsza niż w wielu innych krajach. Nie zmienia to faktu, że w obliczu wysokiej niepewności i zmiennych cen ropy Rada nieustannie analizuje sytuację makroekonomiczną, w tym przełożenie konfliktu na Bliskim Wschodzie na polską gospodarkę.
1: Według tak zwanego szybkiego szacunku GUS ceny towarów i usług w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%, a w porównaniu z kwietniem spadły o 0,3%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 25 punktów bazowych. Ukraińskie drony zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu, poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś w Petersburgu zaczyna się forum ekonomiczne, w którym ma uczestniczyć Władimir Putin. Według sztabu generalnego w Kijowie w ataku została uszkodzona korweta bojki rosyjskiej floty bałtyckiej. Na okręcie wybuchł pożar, a rozmiar zniszczeń jest obecnie weryfikowany. Tak przekazano w komunikacie ukraińskiej armii. Tymczasem po kolejnym rosyjskim zmasowanym ataku na Kijów do stolicy Ukrainy przyjechał szef NATO Mark Rutte. Niedawno zapowiadał, że w odpowiedzi na rosnącą agresję Rosji sojusz zamierza wzmocnić wsparcie dla walczącej Ukrainy, czego w tym momencie potrzebuje Kijów. O tym Piotr Kaszuwara.
3: Dla prezydenta Zełenskiego szczególnie pilną kwestią jest teraz i od dawna uzupełnienie i zwiększenie zapasów rakiet obrony przeciwlotniczej Patriot oraz amunicji artyleryjskiej. Patrioty są o tyle istotne, że są one w stanie osłonić ukraińskie miasta przed groźnymi rakietami balistycznymi czy manewrującymi, jakich inne systemy nie są w stanie strącić. To te rosyjskie rakiety odpowiadają za najwięcej zniszczeń infrastruktury cywilnej w Ukrainie. Ukraina, choć w trudnej sytuacji, to nie pozostaje dłużna i stara się atakować cele na terenie Rosji, które dają Kremlowi pieniądze na utrzymanie armii, czyli rafinerie czy terminale naftowe. Ostatniej nocy ukraińskie drony uderzyły w taką infrastrukturę w Sankt Petersburgu, a także w zakłady produkujące elektronikę do rakiet i bojowych dronów. Na razie Putin się nie zatrzymuje i próbuje szturmów na miasta w Donbasie i zwiększenia strefy buforowej przy granicy z Ukrainą, między innymi w obwodzie charkowskim. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Wracamy do kraju. Minęła 16. Polacy ruszają na długi weekend. Na drogach w całej Polsce można spodziewać się sporego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
1: W sporych korkach mogą utknąć kierowcy na trasie Kraków-Zakopane, a to z powodu protestu przeciwników budowy trasy S7 Kraków-Myślenice. My zgodnie z planem dojeżdżamy do końca serwisu o 16, kolejny za niecałą godzinę.
0: A wiadomości sportowe przedstawi zapowiadany już Sebastian Kierzek.
5: Tak, tak, o niej mówić będziemy. Kto z Państwa oglądał, kto nie przegapił? Maja Chwalińska swoją serię wygranych w Paryżu przedłużyła już do 8 meczów. Dziś w ćwierćfinale Rolanda Garrosa pokonała Rosjankę Annę Kalińską. No to przeżyjmy jeszcze raz ten decydujący moment, tę piękną chwilę. Tak wybrzmiało to wszystko w Eurosporcie.
6: Tak jest, polska czarodziejka będzie dalej nam pokazywała magię w Paryżu. Coś niebywałego, co za historia. Proszę Państwa, Maja Chwalińska w najlepszej czwórce Rolanda Rolanda Garrosa.
5: Pierwszy set, mimo prowadzenia Mai 5-1, zakończył się dopiero wygranym tiebreakiem. W drugiej partii poszło już łatwiej. 6-3 dla Polki i w całym spotkaniu 2-0. A zatem na rozkładzie już Qin Wenzhen, Eliza Mertens, Maria Sakkari, Diane Perry i wreszcie Anna Kalińska. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz to dla mnie szaleństwo. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Nawet jeżeli nie było widać, to byłam zestresowana. Koncentrowałam się na robocie. Gram z najlepszymi na świecie. Nie chcę się z nimi porównywać. Mówiła Maja na gorąco jeszcze na korcie, a prowadząca ten wywiad słusznie zauważyła, że już sama przecież należy do najlepszych na świecie. Wiadomo już, że po turnieju w Paryżu Maja Chwalińska awansuje w okolice 30 miejsca w rankingu. Przypomnę, ze 114. Awans zatem o ponad 80 pozycji. Półfinał French Open jutro. Dosłownie chwilę temu poznaliśmy rywalkę Mai. Sensacyjnie Diana Schneider pokonała Arynę Sabalenkę. Niesamowite rzeczy dzieją się w stolicy Francji. Oczywiście i do Mai Chwalińskiej, i do Paryża wrócimy w rozszerzonym serwisie o 17.30. Teraz dorzucę jeszcze dwie informacje. Polscy piłkarze dziś grają mecz. Nie jest i nie będzie to informacja dnia, ale odnotujmy. O 20.45 na PGE Narodowym Biało-Czerwoni towarzysko zmierzą się z Nigerią. W pierwszym składzie mają zagrać Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Kibicować warto także naszym koszykarkom. Przed Pałacem Kultury i Nauki trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polki w poniedziałek pokonały Madagaskar i przegrały z reprezentacją Czech. Dalej są jednak w grze, o czym zapewnia Weronika Telenga.
7: My nie zmieszamy głów, troszkę taki kubeł zimnej wody mamy. Na pewno przystąpimy z jeszcze większą energią i zachęcam kibiców do jeszcze większego wsparcia.
5: Mecz Polska-Azerbejdżan o 18.55, Polska-Holandia o 20.45, a nasz kolejny serwis o 17.30.
0: Według prognoz ci z Państwa, którzy mieszkają na północnym wschodzie, nie muszą obawiać się dzisiaj opadów. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Reszta naszego kraju, no cóż, zachmurzenie owszem wystąpi, możliwe opady i tutaj od przelotnych przez burze aż po grad. Dobrze być przygotowanym na wszystko, szczególnie jeśli jest się w trasie. Temperatura w przeważającej części Polski to 25 stopni, na południu cieplej 27, chłodniej na Przedgórzu Sudeckim 14-16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. No chyba, że wylosują Państwo dzisiaj burzę, wtedy porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km na godzinę, lokalnie nawet do 85 km na godzinę.
8: Radio 357.
0: No i witamy Państwa w to popołudnie. Popołudnie przed długim weekendem, tak jak już wspominałam wcześniej, będziemy rozmawiać dużo na temat podróży rowerowych. Być może, zobaczymy. Ja będę Państwa pytać o te podróże dłuższe samolotem, samochodem. Ale nie tylko. No ale właśnie, jeśli chodzi o samochód i w ogóle poruszanie się po drodze, między innymi na hulajnogach, też będziemy mówić o zmianach w prawie, które wskazują na to, że trzeba mieć obowiązkowy kask. O tym też dzisiaj w popołudniówce. No i nie tylko. Dużo muzyki oczywiście również. Audycję przygotował dla Państwa Andrzej Rutkę. Sport Sebastian Kierzek, już wspomniany, realizuje Szymon Kuliś. Przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy od The Clash, a już za chwilę raport 357 i Antek Pyzel.

0: Dużo mówi się ostatnio o zmianach na wschodniej czy północnej flance NATO. Świeża informacja. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił dziś, że wystosował oficjalną propozycję w sprawie powstania stałej bazy wojsk amerykańskich na terenie Polski. No, głosy w tej sprawie zbierał Antek Pyzel.
1: To jest raport 357.
2: Te propozycje minister obrony ogłosił najpierw na Platformie X, a niedługo później przy okazji uroczystości dotyczącej wręczenia 10 oficerom Wojska Polskiego nominacji na kluczowe stanowiska.
3: Skierowałem pismo do sekretarza wojny Pita Hegseta o gotowości Polski do utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pitem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa.
2: To polityczne zagranie pod słupki, czy szczere intencje wzmocnienia wschodniej flanki NATO? Zdania ekspertów są podzielone. Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.
4: Myślę, że to jest kwestia tych zawirowań, które do tej pory były z Amerykanami, wynikającymi chociażby z nieprzesłania kolejnej zmiany rotacyjnej 5000 żołnierzy. Nie doszukiwałbym się tutaj jakiejś sensacji, raczej chęci wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, wykorzystując jakby sytuację tego, że no, Amerykanie chcą się przebazować w Europie dosyć znacząco.
2: Bardziej krytyczny jest w tej kwestii generał Roman Polko.
5: Minister Kosiniak-Kamysz po raz kolejny właściwie wrzuca informację, która nic nie wnosi do bezpieczeństwa, chyba tylko do poprawienia własnego PR-u. Tak jakby nie rozumiał, a nie sądzę, żeby tego nie rozumiał, że tego typu rzeczy związanych z kwestią bezpieczeństwa, bazy stałej, nuclear sharing, przede wszystkim uzgadnia się na zamkniętych spotkaniach, gdzie przekonujemy za pomocą argumentów, jakie będą z tego korzyści dla Stanów Zjednoczonych, dla nas. I dopiero wtedy, kiedy będą ku temu podstawy, no to jest sens oczywiście też w uzgodnieniu ze stroną amerykańską wysyłać jakiś wspólny komunikat do mediów.
2: Generał w rozmowie ze mną podkreślił również, że to nie pierwszy raz, kiedy jego zdaniem minister Kosiniak-Kamysz próbuje wykorzystywać kwestie wojskowe do działań stricte politycznych.
5: Te akcje Horyzont, 10 tysięcy żołnierzy, która bez sensu, ale dobrze to wygląda, chodzi po torach, czy udział w operacji Phoenix, sprzątania błota popowodziowego, no to jest odsunięcie wojska od tego, co powinno robić, od konstytucyjnych zadań, od tej rewolucji technologicznej, która teraz się dokonuje.
2: Zobaczymy, ile konkretów wyniknie z propozycji, którą wystosował szef MON, mając na uwadze również zmienność w deklaracjach amerykańskiej administracji. Minister Kosiniak-Kamysz poinformował również o zmianach w kadrach Wojska Polskiego.
3: Z dumą przyjmuję te wszystkie działania naszych żołnierzy, które umożliwiają mi później awansowanie ich na dowódców sił lądowych, marynarki wojennej czy sił powietrznych, tak jak mieliśmy dzisiaj pełen przegląd. Na szczególną uwagę dzisiaj zasługuje marynarka wojenna, Centrum Operacji Morskich, nowy dowódca, generał admirał Nieć, nowi dowódcy w dowództwie generalnym, zarówno marynarze, piloci. To wszystko pokazuje, że mamy przygotowanych oficerów do wielu funkcji.
2: Nominacji było 10, m.in. na nowe stanowiska w NATO zostali wyznaczeni generał Maciej Klisz i generał Karol Molenda. Mianowano również generała Ireneusza Starzyńskiego i wiceadmirała Krzysztofa Jaworskiego na pozycję zastępcy dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Tutaj nasi eksperci są zgodni. To naturalna kolej rzeczy.
5: Czy to generał Klisz, czy generał Molenda awansowali do struktur NATO dzięki własnej ciężkiej pracy, dzięki temu, że doceniono ich kompetencje.
4: Te awanse i zmiany kadrowe są jakby naturalnym elementem zmiany w strukturach wojsk NATO w Europie, a jednocześnie chęć trochę zmiany pewnej doktryny naszej jakby obronnej, czy działania pewnych struktur wojskowych w nowym obliczu tak naprawdę pola walki.
2: Tak kwestie nominacji komentowali dla nas kolejno generał Roman Polko oraz Marcin Samsel.
0: To był raport 357. Antek Pyzel, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: A jeśli Państwo chcą na ten temat porozmawiać z nami, to zapraszam. Można pisać popołudniówka@radio357.pl. Też są otwarte oczywiście nasze telefony 510-357-357. No i głosówki również są do Państwa dyspozycji. Czekamy, co dalej z bazami wojskowymi amerykańskimi na terenie Polski. No i to jest pierwszy temat, który dzisiaj będziemy poruszać. Następny już za moment.

0: Lucky Again. 18 minut po godzinie 16. To jest chyba taki moment, w którym część z Państwa już wyszła z pracy i powoli zmierza w stronę upragnionego długiego weekendu. Mam nadzieję, że większość z nas właśnie ma takie plany na weekend, to znaczy urlop. Natomiast, no właśnie, rozmawiamy dzisiaj między innymi o podróżowaniu przez te 4 dni i to dzisiaj będziemy też rozmawiać o tym, jakie są zmiany na drogach dla kierowców, nie tylko kierowców samochodów, ale również tych, którzy poruszają się na hulajnogach.
1: Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, hulajnog elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.
2: Nie trzeba doprowadzić do tragedii, by ponieść surowe konsekwencje.
0: Więcej na ten temat w popołudniówce, a przed 18 powiemy też, no właśnie, o planach na długi weekend.
3: Morze, góry oraz Mazury. Blisko co piąty z nas za kierunek obierze wieś lub miejsce z dala od cywilizacji.
0: Mam pytanie, gdzie Państwo zmierzają w ten weekend? Być może nigdzie. Być może zamierzają Państwo zakopać się w książkach albo obejrzeć, nadrobić jakiś serial. O tym też warto do nas napisać. Zapraszam popołudniówka@radio357.pl albo zadzwonić 510-357-357. Głosówki również są do Państwa dyspozycji. Ja mam takie pytanie, bo są dwie szkoły, jeśli chodzi o dojazd do tych oddalonych miejsc na urlop. To mówimy o długich dystansach, które no wygodnie jest pokonać samolotem, no ale właśnie są dwie szkoły, że jedni wolą szybko samolotem, żeby dłużej być na miejscu, a inni wolą autem przejechać ten kawałek trasy, żeby po prostu podziwiać widoki i też coś zapamiętać z tej trasy. No być może to jest dobre pytanie również do Państwa, w której drużynie są Państwo. A tymczasem piosenka dnia, było The Clash, teraz The Cure, ale nie to The Cure, tylko The Cure Olivii Rodrigo.

0: Rodrigo i The Cure, nasza piosenka dnia. Dużo ostatnio mówiliśmy na antenie na temat zakazu telefonów komórkowych, korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, a jest jeszcze jeden projekt ustawy, który dotyczy nowych technologii, między innymi. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który ma na celu zablokować nieletnim dostęp do serwisów z treściami dla dorosłych. Pytanie, jak wdrożyć taką blokadę skutecznie, w jaki sposób zweryfikować wiek użytkownika przed wejściem na taką stronę, i o tym dzisiaj porozmawiamy z Pawłem Makowcem, redaktorem Cyber Defense 24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Były dwa projekty, rządowy i obywatelski, i przyjęto projekt rządowy. Według niego na stronach z treściami dla dorosłych ma być wdrożony, i tutaj w cudzysłów, mechanizm weryfikacji wieku, który nie będzie polegał na deklaracji, to już nie wystarczy kliknąć tę opcję, tak, mam 18 lat i przejdzie. Jednocześnie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował o planach uruchomienia, i znów cytat, bezpiecznej i anonimowej weryfikacji wieku już do końca tego roku. No i pierwsze pytanie, które się nasuwa, czy w ogóle możliwe jest to do zrobienia pod kątem technologicznym?
1: To może ja, pani redaktor, zacznę od początku pani pytania, czyli tego, że były dwa projekty, rządowy i obywatelski. Rządowy dopiero został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów. Prace nad nim toczyły się, wiadomo, w kręgach rządowych, stały komitet Rady Ministrów i tym podobne rzeczy, a obywatelski, on był w Sejmie, jeżeli dobrze kojarzę, już jeszcze w zeszłym roku. Chyba to tak było. Rząd się nim kompletnie nie zajmował, bo obywatelskie projekty przecież trafiają bezpośrednio do Sejmu. I przechodząc już bezpośrednio do kwestii weryfikacji wieku,
0: technologicznych, jak to można
1: to
0: zrobić?
1: Od razu tutaj warto zauważyć, że na pierwszy plan ministerstwo cały czas wysuwa Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, czyli to jest ten unijny mObywatel, tak w dużym skrócie można powiedzieć, bo mając tą aplikację, ten Europejski Portfel, ja na to mówię w skrócie EPTC, EPTC będziemy mogli tak naprawdę wylegitymować się nie tylko w Polsce, ale też za granicą, w Niemczech, we Francji, w krajach Beneluxu, we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, bo mObywatelem tego zrobić nie możemy. I w ramach EPTC ma być ten moduł weryfikacji wieku. Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Cyfryzacji wysuwa EPTC na pierwszy plan.
0: No to jako też jest bardzo ciekawy sposób weryfikacji tego, bo nie dostajemy, jakby serwis nie dostaje wszystkich informacji na nasz temat, tylko dostaje informacje, czy jesteśmy pełnoletni, czy nie jesteśmy pełnoletni.
1: To jest po prostu sprawdzenie, czy wiek użytkownika, przynajmniej ja to tak rozumiem, czy wiek użytkownika jest większy lub mniejszy od 18. Lub ewentualnie, jeżeli, wiadomo, jeżeli ten próg dorosłości, ten, kiedy człowiek, przepraszam tutaj, jeżeli się pomylę w tych oficjalnych zwrotach, ale kiedy człowiek nabywa pełnię tych zdolności prawnych, u nas to jest przecież 18 rok życia, w innych krajach to może być na przykład, to słyszeliśmy, 21 rok życia. To pewnie będzie można dostosować, ale tak, to ja to rozumiem tak, że to jest po prostu sprawdzenie, czy użytkownik jest starszy, czy młodszy, czy ma więcej, czy mniej niż ten próg graniczny 18 lat, ale to jest jeden, to ma być tylko jedna z tych metod. Ona ma być najbardziej anonimowa, bo bezpośrednio po weryfikacji wieku, dzisiaj zresztą była konferencja prasowa wicepremiera Gawkowskiego i wiceministra Standerskiego dzisiaj rano. Nie lubię się zacinać.
0: Nikt tego nie lubi. Była tak, konferencja.
1: Była konferencja i wiceminister Standerski na niej tłumaczył, że bezpośrednio po tym, że zostanie stwierdzone, że użytkownik ma więcej albo mniej, to po prostu wszystkie te dane już po prostu znikają. Nie ma żadnych logów, nic nie jest zapisywane. Ten moduł weryfikacji wieku, on ma być otwartoźródłowy. Kilka tygodni temu Komisja Europejska opublikowała ten kod mówią, znaczy z tego co pamiętam, to przewodnicząca Ursula von der Leyen mówiła wtedy, że to już jest gotowe i tym podobne rzeczy. Mhm. No tylko, że znaleziono dziury, więc i tutaj są tłumaczenia, że to jest framework, czyli że to są ramy, na których każdy kraj buduje. Mhm. Tak, każdy kraj po prostu w oparciu o ten wspólny framework buduje aplikację, bo dzięki temu będziemy mogli się zweryfikować polską aplikacją w Niemczech, we Francji, a Francuz z francuską aplikacją w Polsce. Tak to ma wyglądać.
0: No to dziury to jest jedna rzecz. To też jest ważne, wyjaśnijmy, dlaczego jest dobrze, że ten kod został opublikowany. Po prostu można zobaczyć, w jaki sposób
1: można,
0: on działa.
1: Można to popatrzeć, ale...
0: Jest to kwestia transparentności nawet samego systemu, na którym będziemy budować.
1: Tyle, że od razu zauważę, że EPTC, Europejski Portfel, nie będzie jedyną metodą weryfikacji wieku. I to zresztą przyznał sam wiceminister Standerski w połowie maja, jak było połączone posiedzenie Komisji Cyfryzacji i do Spraw Dzieci i Młodzieży w Sejmie, to przyznał, że ustawa mówi wprost, że to jest dobrowolne, że nie można tego, że to nie jest narzucane. Jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z EPTC, to może korzystać z EPTC, ale nie jest do tego zobligowany.
0: A czy są jakieś alternatywne drogi?
1: Z tego, co się orientuje, to ministerstwo za dużo o tym nie mówi, ale najprawdopodobniej to będzie polegało analogicznie, tak jak na przykład dzisiaj się logujemy, powiedzmy, do e-doręczeń czy do e-PIT-u, żeby swojego PIT-a rozliczyć, to na ekranie pojawia nam się po lewej stronie kilka opcji zalogowania, czyli tam M-Obywatel, profil zaufany, bankowość elektroniczna. I w przypadku weryfikacji wieku podejrzewam, że oprócz tej zamiany tego M-Obywatela na Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej na tej liście, to wszystko pozostanie mniej więcej takie samo, czyli będziemy mogli zweryfikować sobie wiek za pomocą bankowości elektronicznej, profilu zaufanego. Tyle, że warto by było poczekać na to, co powie Ministerstwo Cyfryzacji, bo na razie tylko mówi się o tym, że to na razie, tak jak powiedziałem już kilkukrotnie, ministerstwo wysuwa EPTC, bo to jest najbardziej, według deklaracji kierownictwa, jest to, znaczy EPTC ma mieć największą prywatność.
0: Właśnie to jest
1: Inne rozwiązania tę prywatność będą miały mniejszą.
0: To jest jedna z tych obaw, czyli kwestie prywatności. Oczywiście w tym momencie mówimy tutaj o stronach internetowych z treściami dla dorosłych, czyli wydaje się tutaj jasne, że takie rozwiązanie jest potrzebne. Tutaj swoją własną opinię pozwolę sobie wyrazić. No ale w inne kraje korzystają właśnie z tej weryfikacji tożsamości również w innych celach i przykładem jest Australia, tak, która zabroniła nastolatkom poniżej 16 roku życia korzystać na przykład z mediów społecznościowych. No i tak jak mówię, to jest trochę inny kontekst niż tego, o czym rozmawiamy w Polsce, no ale tam też jest kwestia właśnie tej weryfikacji tożsamości. Jak oni sobie poradzili właśnie z tym, że bardzo łatwo można obejść system, jeśli weryfikujemy informacje wiek na podstawie zdjęcia dowodu czy filmiku nagranego. Jak oni sobie z tym poradzili?
1: Znaczy, tak naprawdę to zawsze, jeżeli chodzi o dyskusję pod tytułem zweryfikuj swoją tożsamość dowodem i tym podobne rzeczy i metodami obejścia, to zawsze się znajdzie obejście. I nawet jeżeli dzisiaj rozmawiamy o weryfikacji wieku przy wchodzeniu na strony dla dorosłych, czy przy wchodzeniu do mediów społecznościowych, bo przypomnę, że gdy to był chyba luty albo jeszcze styczeń, jak posłowie Koalicji Obywatelskiej prezentowali założenia do projektu ustawy o zakazie mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia, to o ile dobrze kojarzę, to posłanka Monika Roza wskazała wtedy, że metodą weryfikacji będzie też Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. No tyle, że tak jak trzeba tutaj znowu spojrzeć na słowa wiceministra Standerskiego, że to prawdopodobnie nie będzie jedyna forma, bo EPTC jest dobrowolny. I tutaj wracając już do tematu, zawsze będą dyskusje, ale to się po co to nam? Przecież to się da obejść. I tutaj też się pojawiają takie kwestie, ale da się kupić, kupimy sobie VPN-a, dzieciaki z Australii, pamiętam jak wprowadzono, to się pojawiały opinie w innych mediach. Były rozmowy z dzieciakami, że kupiliśmy VPN-a, obeszliśmy w ten sposób ten zakaz, po prostu się logujemy się z innej lokalizacji. No tyle, że tak to możemy my tutaj mówić o zabawie w kotka i myszkę, a z drugiej strony no całkowicie to tutaj też się niekiedy można usłyszeć, że tego całkowicie się nie da zablokować, zawsze będzie jakaś możliwość, bo jeżeli już mówimy, można to obejść VPN-em, no to co, zablokujemy VPN, ale przecież to będzie, że będzie zamach na internet. W takim wypadku, jeżeli byśmy chcieli zablokować VPN-a. Więc ja tutaj bardziej bym miał opinię pod tytułem, było takie internetowe powiedzenie jeszcze może 10 lat temu, może jeszcze funkcjonuje nadal. No wszystkiego, całego dostępu nie zablokujemy, ale próbować warto. Nie chcę tutaj oczywiście być źle zrozumiany, że ola Boga, zaraz ten redaktor będzie chciał zablokować cały internet. Nie, tutaj chodzi o to, żeby te dzieciaki, które no nie powinny jednak być na niektórych portalach, żeby po prostu się na nich nie pojawiały. I tyle, i koniec.
0: Także szukamy rozwiązań. To bardzo praktyczne kwestie, potrzebne kwestie, jeśli chodzi o technologię. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Makowiec, redaktor Cyber Defense 24. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Stevie Wonder, trochę przesądny. No chyba są państwo w trasie, mam takie wrażenie. Dla tych, co w trasie, to nie tylko muzyka dzisiaj, która doskonale nadaje się do tego, żeby jechać. Już za chwilę zresztą będzie utwór, na który mogą państwo zagłosować w liście piosenek Radia 357. Ja tylko przypomnę o tym, że czekamy na państwa głosówki, czekamy na telefony 510-357-357, a także na maile popołudniówka@radio357.pl. No, w temacie, jaki sobie państwo wybiorą. Ja tylko podsuwam kwestie urlopowe, dla których mam nadzieję, że dla większości z nas jest to temat aktualny na następne kilka dni. I różne formy podróży. Można opowiedzieć, gdzie państwo zmieszają, gdzie wolą państwo jechać. Też jest takie pytanie. A dla tych właśnie, którzy poruszają się samochodem bądź hulajnogą, już za chwilę będziemy opowiadać o zmianach w prawie, jeśli chodzi o kary. Między innymi o tym, że należy już jeździć w kaskach, jeśli chodzi o hulajnogi, to już za chwilę.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Jeśli przez te następne 4 dni, ale nie tylko, zamierzają państwo wybrać się na hulajnogę, podróżować tym środkiem komunikacji i mają państwo mniej niż 16 lat, to wyłącznie w kasku należy to robić. Niwelowanie punktów karnych przez kierowców, którzy popełniają bardzo poważne wykroczenia, natomiast na drodze nie będzie już możliwe. To tylko niektóre ze zmian prawnych, które dziś weszły oficjalnie w życie, a więcej informacji na ten temat uzyskają państwo od naszego reportera, Rafała Frydrycha.
1: W policyjnych kartotekach takich zdarzeń jest cała masa. Joanna Tarkowska, Komenda Policji w Świeciu pod Bydgoszczą.
2: 30-letnia kierująca osobowym Oplem potrąciła 14-latkę, która przejeżdżała przez przejazd dla rowerów. Nastolatka trafiła na diagnostykę do szpitala, a zdarzenie zostało zakwalifikowane przez mundurowych z drogówki jako kolizja drogowa.
1: W zeszłym roku w całej Polsce odnotowano niemal 1200 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To tylko zgłoszone oficjalne przypadki, w których niektórzy stracili życie. Nadmierna prędkość i brak zachowania szczególnej ostrożności bezlitośnie zwiększają zagrożenie. Od dziś w wyniku nowelizacji przepisów hulajnogą elektryczną po drodze publicznej poruszać mogą się samodzielnie jedynie osoby, które ukończyły 13 lat.
3: Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, którzy w zderzeniu z pojazdem są szczególnie narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć.
1: Mówi Radiu 357 Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ważna jest też kolejna zmiana. Do ukończenia 16 roku życia kask podczas jazdy hulajnogą lub rowerem jest teraz obowiązkowy. Gdy go nie będzie, rodzic musi się liczyć ze 100-złotowym upomnieniem.
3: Stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%.
1: Inne zalety jazdy w kasku, także dotyczące dorosłych.
2: Kask sprawia, że użytkownik jest bardziej widoczny dla innych użytkowników drogi, co może zmniejszyć ryzyko kolizji. To również pokazuje innym użytkownikom, że bezpieczeństwo jest priorytetem.
1: Przy okazji Rada Natury Praktycznej.
2: Ważne jest, aby kask pasował idealnie do głowy użytkownika. Należy wybrać odpowiedni rozmiar i dostosować paski do maksymalnego komfortu i ochrony.
1: Łamiący drastycznie przepisy ruchu drogowego, poruszający się na 4 kółkach, od dziś też powinni bacznie uważać.
4: Nie trzeba doprowadzić do tragedii, by ponieść surowe konsekwencje.
1: Maria Dąbrowska-Lorantz, Instytut Transportu Samochodowego.
4: Samo wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa, chodzi tutaj o brawurową jazdę, to niewątpliwie krok w stronę poprawy bezpieczeństwa. Jeśli kierowca rażąco przekracza prędkość, a przez to naraża życie innych, to musi liczyć się nie tylko z utratą uprawnień, ale nawet z karą więzienia.
1: Kursy pozwalające zredukować ilość posiadanych punktów karnych od dziś dla jeżdżących zdecydowanie za szybko lub po alkoholu nie mają już racji bytu. Zaostrzono policyjny taryfikator dla amatorów driftowania i nielegalnych wyścigów. Minimum 15 dodatkowych punktów za takie wyczyny jest teraz jak w banku. To może oznaczać dla niefrasobliwych kierowców natychmiastową utratę prawa jazdy.
4: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Proszę mieć z tyłu głowy gdzieś te wszystkie informacje, szczególnie jeśli właśnie poruszają się państwo samochodem, bądź też hulajnogą elektryczną. Też tak może być. Ja bardzo dziękuję za te informacje i dziękuję również za maile, które do nas spływają na skrzynkę mailową. Już za chwilę państwu opowiem o planach na długi weekend. Planach, które nie zakładają wcale żadnej podróży, ale też są piękne. Ale to za moment. Tymczasem zapraszam popołudniówka @radio357.pl. Głosówki, telefony, wszystko dla państwa.

zrobiło się błogo. Właśnie w takim nastroju można wchodzić w ten długi weekend. A ja mam dla Państwa propozycję właśnie nie na te następne dni, tylko na coś, co wydarzy się w połowie czerwca. Szczególnie to jest propozycja dla tych z Państwa, którzy mieszkają w Zduńskiej Woli. No, w ramach dni Zduńskiej Woli, które odbędą się koncerty, spotkania, prelekcje, ale też wydarzenia muzyczne związane z alternatywną Zduńską Wolą. No i będziemy tam również my, dokładniej moi koledzy, Łukasz Dunaj i Marcin Klimkowski. 18 czerwca odbędzie się audycja Radia 357 pod tytułem 98-220 przekaz alternatywny. Można się spotkać, ale trzeba wziąć udział w konkursie. No i na czym ten konkurs polega, jakie jest pytanie, jakie są zasady, to zapraszamy na stronę konkursy.radio357.pl, konkursy.radio357.pl. No ale wracając do długiego weekendu, czyli to, co przed nami, pani Aneta do nas napisała, no to są plany na ten długi weekend, które nie zakładają podróży.

na to, co się wydarzy przez te parę dni. 510-357-357 to jest numer telefonu. Oczywiście głosówki też można nam nagrywać w różnych tematach. Rozmawialiśmy dzisiaj i o możliwości, takim planie propozycji stworzenia stałej bazy wojskowej amerykańskiej w Polsce. Rozmawialiśmy też o weryfikacji wieku i sposobach na to, jak można to zrobić pod kątem technologicznym. No to wszystko dla Państwa. Oczywiście jeszcze będą kolejne tematy dzisiaj. Już za chwilę, za 5 minut będzie godzina 17:00 i kolejny serwis informacyjny, kolejny serwis pogodowy o tym, co w nocy. To też dla tych z Państwa, którzy będą podróżować nocą.

0: Godzina 17 w Radiu 357. Serwis informacyjny przedstawi Ola Żaczek.
1: Na pokładzie specjalnego samolotu z Pekinu 24-letnia Polka, która przebywa w śpiączce, wróciła do kraju. Maszyna z kobietą na pokładzie wylądowała godzinę temu we Wrocławiu. Pacjentka ma trafić do tamtejszego szpitala wojskowego. Jak podawali przedstawiciele MSZ-u, największym wyzwaniem podczas ewakuacji medycznej 24-latki były chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Sprawa polskiej studentki miała zostać poruszona na najwyższym szczeblu dyplomatycznym. 24-latka studiowała w Pekinie. Kilka tygodni temu trafiła do tamtejszej kliniki z poważnymi i bardzo rzadkimi powikłaniami nowotworu. Sędzia Joanna Grabowska została wyłączona od rozpoznawania sprawy o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Poinformowała o tym rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Do sprawy nie został jeszcze wylosowany nowy sędzia. Ma to się odbyć w piątek albo w poniedziałek. Wniosek o wyłączenie sędzi Grabowskiej skierowała Prokuratura Krajowa w związku z tym, że sędzia jest właścicielką ponad 100 akcji telewizji Republika, w której były minister sprawiedliwości jest zatrudniony jako korespondent. Jedna ofiara śmiertelna i 63 osoby ranne to tragiczny bilans irańskiego ataku wymierzonego między innymi w pracowników i pasażerów cywilnego lotniska w Kuwejcie. Jak informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, obrażeń doznali cywile, pracownicy lotniska i podróżni. Rzecznik Ministerstwa Obrony Kuwejtu nazwał atak przestępczą irańską agresją. Kilka godzin wcześniej wojsko USA powiadomiło, że dwa irańskie pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie trafiły w cel lub rozpadły się w trakcie lotu, a trzy rakiety wystrzelone w kierunku Bahrajnu zostały przechwycone przez siły tego państwa i Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na próbę ataków ze strony Iranu wojska amerykańskie przeprowadziły uderzenia na wyspę Kaszm. Więcej o sytuacji na Bliskim Wschodzie usłyszą państwo za kilka minut w Dalekim Zasięgu w popołudniówce. A w serwisie wracamy do kraju i spoglądamy na pogodową mapę Polski. W 9 województwach zachodniej i południowej części kraju do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Na Śląsku to ostrzeżenia 2 stopnia, a w pozostałych regionach 1. Miejscami burzą mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Pod znakiem dynamicznej pogody upłynie cały długi czerwcowy weekend. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze, zapowiada synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu, a końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. Kilka chwil wystarczy, żeby zniszczyć pracę kilku sezonów. Na koniec w serwisie Małopolska, gdzie niedźwiedzie coraz częściej urządzają uczty w pasiekach. Właściciele dostają odszkodowania, ale strat nie da się wycenić wyłącznie w złotówkach. Andrzej Zasadni.
3: Zniszczone ule, tysiące martwych pszczół i lata pracy przekreślone w jedną noc. Tak wygląda bilans ataków niedźwiedzi na Podhalu.
4: W roku 2025 mieliśmy zgłoszonych 14 szkód na łączną kwotę około 20 tysięcy złotych. W 2024 było to także 14 szkód i kwota w wysokości 32 tysięcy złotych.
3: Mówi Ada Spodkowska-Łabuzek z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
4: Wartość szkód oczywiście zależy od skali zniszczeń i od tego, gdzie są te ataki prowadzone. Najczęściej rzeczywiście niedźwiedzie atakują pasieki, niszcząc ule.
3: Przyznane pieniądze dla pszczelarzy, choć ważne, to często tylko otarcie łez, ponieważ budowa pasieki trwa kilka lat, a strat nie da się odrobić w jeden sezon. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Ja jeszcze dodam, że pszczelarze do ochrony pasiek otrzymują elektryczne pastuchy. Coraz częściej jednak one również nie są wyzwaniem dla niedźwiedzi. W serwisie o 17 to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Ola opowiedziała przed chwilą o tym, co nas czeka przez następne 4 dni, a ja Państwu opowiem o tym, co w nocy. Zachmurzenie duże, ale pojawią się też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami burze od Pomorza przez centrum aż po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Prognozowana suma opadów na tych terenach to do 15 mm, lokalnie do około 20 mm. W pozostałej części kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8-9 stopni stopni na zachodzie, w centrum to około 13 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany i tak jak już było wspomniane podczas burzy, no może się rozhulać. Porywy mogą osiągnąć do 70 km na godzinę.
5: Radio 357.
0: Ola Rzeczek jest jeszcze w studiu, to ja może ciebie zapytam o plany na te następne 4 dni. To bardziej są plany stacjonarne czy wylotowe?
1: Plan jest taki, że jutro od 7 będę pod najlepszym radiowym adresem.
0: Też tak można, prawda? To dla tych z Państwa, którzy spędzą ten weekend w pracy albo na przykład piątek mają pracujący, to proszę sobie pomyśleć o tym, że część z nas też tutaj będzie. Wspieramy oczywiście i przez następne dni będą mogli Państwo słuchać nas. Bardzo dziękuję Ci, Olu.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia za moment, za godzinę. No a my rozpoczynamy drugą godzinę popołudniówki. Ja nadal zapraszam Państwa do dzwonienia 510-357-357, popołudniówka @radio357.pl. Głosówki również można nagrywać, a tym razem muzycznie rozpoczynam od The Verve.

0: To The Verve. Długie zakończenie na początek drugiej godziny popołudniówki w Radiu 357. Mamy dla Państwa przygotowane kilka tematów. Między innymi opowiemy o dyskusji w Wielkiej Brytanii, którą wywołało zabójstwo Henry'ego Nowaka, 18-letniego studenta pochodzenia polskiego. Zginął w grudniu ubiegłego roku, pchnięty nożem przez Sikha Vikruma Digwe.
1: Czy to koszmarny ludzki błąd, ale jednak jednostkowy przypadek? Policjanci wpadają na miejsce zdarzenia, po ciemku źle oceniają to, co się dzieje, a może to coś więcej? Może to przejaw systemowego błędu, przeczulenia na kwestie etniczno-rasowe?
0: O tym opowie Aleksandra Dobieszewska. Za chwilę, już po utworze, Michał Żakowski w naszym studiu opowie o kolejnych wydarzeniach związanych z wojną Izraela, Stanów Zjednoczonych i Iranu.

0: Michał Żakowski w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kolejne informacje na temat wojny, która miała trwać 4 tygodnie?
1: No, 4 tygodnie. Tych czasokresów trwania tej wojny było wiele. Teraz mamy do czynienia, wyobraź sobie, z rozejmem. A w skrócie rzecz biorąc, wygląda to w ten sposób, że strażnicy rewolucji uderzają w kwaterę główną 5. floty w Bahrajnie. To potwierdzają nie tylko źródła irańskie. Z kolei Amerykanie uderzają w wyspy irańskie. Tam niszczą obiekty, jak sami mówią, strategiczne i te, które mogą im zagrażać. W dalszym ciągu trwa wymiana ognia.
0: I rozejm.
1: Dzisiaj jeszcze lotnisko w Kuwejcie.
0: I rozejm.
1: Tak, i cały czas my mówimy o rozejmie, o którym też mówi sekretarz stanu Marco Rubio. Wczoraj przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu powiedział, że właściwie porozumienie z Iranem jest w zasięgu ręki. Także co z tego można zrozumieć, nie wiem, ale Mariusz Borkowski, wytrawny obserwator tego życia od dziesiątków lat, myślę, że może nam pomoże. Także bardzo zapraszamy.
2: Daleki zasięg.
1: Dziwny rozejm, dziwna wojna. Port lotniczy w Kuwejcie. Celem ataku irańskich rakiet. Jedna osoba nie żyje. Kilka zostało rannych. Jedną z nich odwiedził nawet w szpitalu minister obrony Kuwejtu, szejch Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah. To jest taki, bym powiedział, czynnik łagodzący skutki tej wojny. Mówię o Kuwejcie. Amerykanie zaatakowali kilkakrotnie cele w Iranie, poza Kuwejtem, a sam Iran ogłasza, że uderzył w kwaterę główną 5. floty Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. To jeszcze nie wszystko, dlatego że między innymi tutaj dowiadujemy się, że Irańczycy ostrzegają, że jeżeli dojdzie do kolejnych ataków, to w tym momencie oni będą wysyłali swoje rakiety i swoje inne latające obiekty wybuchające, tak byśmy to nazwali, drony i nie tylko. No właśnie, i to oznacza, że Irańczycy mają również siłę, by eskalować i by takie zapewnienia wysyłać w świat i wysyłać do Amerykanów. Mariusz Borkowski, były korespondent mediów polskich zagranicznych na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: I co to się dzieje? Bo ja nazwałem to dziwnym rozejmem, dziwną wojną. Właściwie możemy wybrać opcję i każda jest prawdziwa. Jak pan myśli, to uderzenie w Kuwejt, bo byśmy zaczęli od tego najnowszego, to co to oznacza, że Kuwejt stanowi zagrożenie dla Iranu w dalszym ciągu?
3: Nie, w Kuwejcie są bazy amerykańskie, a Teheran wielokrotnie przestrzegał, że kraje arabskie Zatoki Perskiej, które goszczą na swoim terytorium Amerykanów, wojska amerykańskie, i zezwalają, żeby te wojska atakowały teren Teheranu, spotkają się z taką samą ripostą, jakby były uczestnikiem tychże walk. Zresztą tutaj nie należy przesadzać z tymi walkami obecnie, ponieważ to napięcie się utrzymuje. Irańczycy twierdzą, że to jest tylko ostrzeżenie, że jeśli się negocjacje załamią, rozejm się nie powiedzie, są gotowi do kolejnej fazy wojny. I mamy... Zresztą w ogóle, oprócz tego, co się dzieje, zamęt, jeśli chodzi militarny i do doniesień z frontu, to jest nic w porównaniu z zamętem, jaki panuje w świecie polityki i dyplomacji. Zacznę od najmniejszych rzeczy. Dzisiaj premier Izraela Netanyahu oświadczył, że jego wojska są gotowe wraz z wojskami amerykańskimi uderzyć na Iran i zmiażdżyć go i rozwiązać definitywnie ten problem, który nie nadaje się do rozwiązania politycznego i dyplomatycznego. Z drugiej strony mamy codziennie właściwie ze 2 albo 3 oświadczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym powiedział między innymi przed paroma godzinami to, że właściwie porozumienie z Iranem jest dogadane. Irańczycy się zgodzili, że nie będą mieli własnej broni atomowej, nie będą wzbogacali uranu. Pozostałe szczegóły są w dogadaniu i za jakiś tydzień będziemy mieli pierwsze porozumienie przedłużające obecny rozejm, a wszystko idzie bardzo dobrze. Natomiast 12 godzin wcześniej prezydent Stanów powiedział, że właściwie wszystko stanęło w miejscu, że potrzyma jeszcze Irańczyków z tydzień albo 2, bo dobrze, żeby negocjatorzy obu stron ochłonęli. I mamy wcześniejsze jeszcze oświadczenia, kiedy Iran powiedział, że jeśli Izrael będzie kontynuował ataki na Hezbollah i na południowy Liban, to oni zrywają rozmowy z Amerykanami. No i właściwie cała sytuacja wraca do stanu ni wojny, ni pokoju. I w odpowiedzi na to, zresztą Waszyngton dementował, żeby takie coś w rodzaju ultimatum się pojawiło, Waszyngton, a właściwie prezydent Stanów Zjednoczonych, miał zadzwonić dwukrotnie do premiera Netanyahu, traktując go słowami powszechnie uważanymi za bardzo obelżywe, a najłagodniejszym epitetem było to: gdyby nie ja, to twoja, prawda, siedziałbyś w kryminale i gnił tam, a w ogóle wszyscy cię na świecie nienawidzą Izraela. Co ty, chłopie, wyrabiasz? Klepnij się w czoło i opanuj się. Na początku Amerykanie dementowali, że coś takiego było, ale po stronie izraelskiej kanał 14, zaprzyjaźniony z premierem Netanyahu, potwierdził, że rozmowa była trochę nieprzyjemna, no i że właściwie coś tam, prawda, nie bardzo, trochę zaiskrzyło między panami. Premier powiedział, że właściwie to nie ma żadnego problemu, bo my się co dwa dni kontaktujemy, mamy różne rozmowy, ale jesteśmy zgodni co do naszych celów strategicznych. I mamy pełen bigos, a właściwie miszmasz tego, co się dzieje w polityce i w dyplomacji.
1: No tak, tylko tutaj jak zwykle powstaje takie pytanie, kto dopuścił do przecieku i dlaczego? A właściwie czy to Izraelczycy dopuścili do przecieku i byłoby to nadmiernie dziwne, gdyby złe słowa w stronę Netanyahu opublikował kanał zaprzyjaźniony, a z kolei Amerykanom dlaczego miałoby zależeć, by te słowa Donalda Trumpa oceniające stan ratunkowy premiera Netanyahu miałyby też się pojawić publicznie, aczkolwiek myślę, że musiał ktoś to zrobić, to musiało być specjalnie przekazane opinii publicznej w sposób nieformalny, bo przecież ktoś z najbliższego grona nie sądzę, żeby zdradzał takie tajniki i takie kulisy, chyba że jest to daleko posunięty człowiek mocno sfrustrowany polityką obu polityków. Tak pan myśli? Jeszcze taka refleksja? To jest trudno powiedzieć, ale na pewno jest to bardzo ciekawe.
3: To był kanał amerykański Anxios, który z reguły ma te przecieki z Białego Domu. Nie wiadomo, czy inspirowane, czy też niekontrolowane. Chyba zależało Amerykanom pokazać, że, bo wszyscy zaczęli oskarżać właściwie Waszyngton, że Netanyahu nic sobie z Trumpa nie robi, że bimba sobie.
1: Że to on wpędził go w tę wojnę policzek. Z Iranem przecież. To jest
3: tak,
1: to.
3: I dla Trumpa był to policzek i dyplomatyczny, i polityczny, i osobisty, a on tego bardzo nie lubi, a zwłaszcza, że jeśli się okazałoby, że Netanyahu, który mówi, że on nie jest za porozumieniem rozejmowym z Iranem, że należy wojnę prowadzić do końca, to nie leży absolutnie w interesie ani Stanów Zjednoczonych, ani osobiście prezydenta, który ma jesienią wybory cząstkowe do kongresu. Jeśli ta sytuacja ni wojny, ni pokoju będzie trwała, to republikanie mogą stromotnie przegrać tą batalię. I wiadomo, że on właściwie chciał pokazać, że tak naprawdę jak on tupnie nogą, to Netanyahu nie ma nic do gadania i że nie będzie mu psuł interesu, a interes polega na tym, żeby wyjść z tej wojny z Iranem w taki sposób, żeby uratować twarz, chociaż wiadomo, że militarnie, politycznie i dyplomatycznie Amerykanie raczej nie są stroną wygrywającą, mówiąc bardzo delikatnie. I chyba ten przeciek był sterowany po to, żeby pokazać, że my potrafimy obsobaczyć człowieka za przeproszeniem i ten człowiek będzie musiał się do tego zastosować. Chociaż w Izraelu wzbudziło to ogromne oburzenie i znani ministrowie Ben-Gwir i Smotrich powiedzieli, a bimbaj sobie z tego wszystkiego, nasze tele są, co tam będzie nam Trump głowę zawracał, co z kolei nie za bardzo dobrze nastrawia Trumpa do gabinetu Netanyahu, traktując go per noga. I nawet Smotrich miał powiedzieć dwa dni temu do Netanyahu, masz walnąć pięścią w stół przed nosem Trumpa, powiedzieć, co o nim myśli, że on nie ma się co wtrącać, nasze cele są i my będziemy prowadzili niezależną politykę. Wszystkie te przecieki z obu stron wskazują na to, że obaj panowie są trochę sfrustrowani, mają odmienne cele i nie bardzo wiedzą, jak z tej sytuacji wybrnąć. Amerykanie chcą zaprzestać. Zresztą zaskakujące, że w wywiadzie, o którym mówiłem, że podobno Irańczycy zgodzili się na posiadanie broni atomowej, Trump powiedział, ja się spotkam nawet z przywódcą duchowym nowym Mocztabą, prawda?
1: Tak
3: i bardzo będzie fajnie, ureguluje, a w ogóle jak zawrzemy pokój, Iran jest wielkim krajem, bardzo ważnym, będzie to era dobrobytu dla Stanów Zjednoczonych, dla Iranu i w ogóle będzie wszędzie światło świeciło, chociaż jeszcze tydzień temu wieszał za przeproszeniem psy na tymże mocztawie Chamenei. Krótko mówiąc, to wahania są ogromne i widać, że w interesie Waszyngtonu absolutnie nie leży jakikolwiek konflikt. Zresztą te utarczki, o których pan wspominał, no nie są za duże. Natomiast Izrael przyszedł do storpedowania tego i do rozpętania kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie i to jest oczywiste i tego nie kryją i nawet opozycja mówi, a co będziemy tam sobie zawracali głowę Amerykanami? Lapid Jair powiedział nawet, że co będziemy robili? Premier Izraela albo jest politykiem, albo się do niczego nie nadaje.
1: I teraz przejdźmy na chwilę do Iranu. Powiedzmy jedną rzecz, bo tutaj są bardzo ciekawe zamieszania, również dezinformacji. Mnóstwo miał prezydent Pezeszkian rezygnować z urzędu, ponieważ wszystko w rękach strażników rewolucji i nie ma tutaj przestrzeni ani miejsca dla takich jak on, ugodowych, bym powiedział, przywódców czy ugodowych polityków irańskich. Dzisiejsze słowa, każdy oddany strzał, każdy atak spotka się z gradem rakiet i dronów. Mohsen Razai, czyli ten, który jest doradcą wojskowym najwyższego przywódcy wspomnianego przez pana Mojdabę Chamenei. Kto tu rządzi w Iranie? Jak pan myśli? Kto tutaj wysyła sygnały? Kto? Z kim miałby się ewentualnie Donald Trump zobaczyć? Czy z samym Mojdabą Chameneim? Czy on nie jest aż tak ważny, że raczej jednak z głównym strażnikiem rewolucji?
3: No, główny strażnik rewolucji nie będzie wychodził na front. Oczywiście autorytet, chociaż bardzo, bardzo cieniutki Mojdaby jest, ponieważ to on nie reprezentuje, jeśli chodzi o sens duchowy, rangę tego, co stanowił jego ojciec. No ale wiadomo, że muszą być konsygnowane wszelkie decyzje i tutaj jestem zwornikiem, który decyduje o tym wojna albo pokój. Ale tak naprawdę wydaje się, i to powiedziało chyba ze dwóch obserwatorów blisko wschodnich, dobrze zaznajomionych ze sprawami Iranu, że została podzielona, rozpisane role w Iranie. Na tych dobrych, umiarkowanych dla Zachodu, z którymi Zachód ewentualnie liczy się, że może zawrzeć porozumienie i nie wyklucza. I mówi się o tym, no porozumienie jest w zasięgu ręki. Drudzy są stanowczy i pokazują, że my tu się nie ugniemy, Iran nie zawali i nasze interesy zostaną obronione. No i grupa skrajnych radykałów, których nie lubią ani strażnicy, ani grupa nie tylko prezydenta, ale również szefa parlamentu irańskiego.
1: Kalibafa, no, tak.
3: Tak, który do tej pory był negocjatorem. Podobno został nieco odsunięty na bok, ale to wszystko jest wielki teatr. Po to, żeby Zachód zajmował się, był przerażony tym, że jak będziemy przeciągali tą linę, to się okaże, że jeszcze gorsze figury, bardziej radykalne dojdą do głosu. Zresztą pojawił się Ahmadinejad, który był kiedyś prezydentem i który był skrajnie prawicowy populistą, a okazało się, że wywiad izraelski namawiał Amerykanów, żeby na niego postawili jako nowego przywódcę Iranu.
1: Ale tutaj to już wchodzimy na orbitę intergalaktycznych pogłosek, bym powiedział, bo to jest jeszcze związane z ewentualną inwazją Kurdów irańskich z terytorium Iraku na Iran na samym początku wojny, o czym się bardzo, bardzo dużo mówiło. I Ahmadinejad miał stanąć na czele tej rebelii, co już w ogóle brzmi jak film science fiction, ale tak trochę bardziej realnie, jeszcze króciutko, dosłownie jednym zdaniem, czy te pogłoski o odbudowywaniu arsenału irańskiego, dronów, rakiet, to myśli pan, że to jest prawda? Oni jeszcze wyciągnęli asy z czeluści tuneli, które tam wyprodukowali wcześniej?
3: Tak, no wywiad nie tylko izraelski, ale inne mówiły o tym, że te kazamaty, gdzie znajdą się i wzbogacony uran, i rakiety, i cały sprzęt, i fabryki, no są głęboko zakopane albo przez bombardowania, albo ukryte. Krótko mówiąc, potencjał militarny Iranu został nadszarpnięty, ale nie został całkowicie zniszczony i w przypadku wojny mogą nie tylko wytoczyć kolejne rakiety i ostrzał, ale mogą też spowodować to, co oni sami grożą. Jeśli wybuchnie kolejna faza konfliktu, my spowodujemy, że ten konflikt się rozleje na sąsiednie kraje, będą to wojny podjazdowe, nie tylko Ormuz zostanie zamknięty, tak, ale cieśnina Babel Mandeb na Morze Czerwone. Krótko mówiąc, oni mają jeszcze karty atutowe w ręku, na ile silne, trudno powiedzieć.
1: I mówią też, że ten rewanż może wyjść niestety poza nawet region Bliskiego Wschodu. Bardzo panu dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent mediów polskich na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
3: Dziękuję.
2: Daleki zasięg.
0: Rozmawiał Michał Żakowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No, mam nadzieję, że przynajmniej parę kwestii państwu wyjaśniono przez ostatnie kilka minut. To nie są łatwe kwestie, także można sobie odsłuchać też w podcastach drugi raz, żeby sprawdzić, co się zapamiętało i uzupełnić wiedzę również z poprzednich informacji na temat tego, co się dzieje pomiędzy Iranem, Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, a także na całym Bliskim Wschodzie, bo przecież w różnych miejscach pojawiają się ataki, prawda, Michał?
1: W różnych. Libanie, a Kurdystan iracki cały czas jest ostrzeliwany przez Irańczyków.
0: I również o tych miejscach będziemy rozmawiać w przyszłości.

0: Minęło już w pół do szóstej, pora na wiadomości sportowe, które przedstawi dla Państwa Sebastian Kierzek.
1: Pewnie wszyscy zdążyliśmy już nieco ochłonąć po wygranej Mai Chwalińskiej. Dla formalności przypomnę, Polka pokonała dziś Annę Kalińską 7-6 i 6-3 i awansowała do półfinału French Open. Półfinał jutro. Jaki zatem Maja ma plan na najbliższe godziny?
2: Just sleep, my tea, maybe watching some Netflix and I'm good.
1: A jutro znów do pracy. Tym razem rywalką Mai będzie nie Aryna Sabalenka, jak przewidywała większość, a Diana Schneider. Liderka rankingu dość sensacyjnie odpadła, a w trzecim secie nie zdobyła nawet gema. Głos ma właśnie Diana Schneider.
2: Well, honestly, I'm speechless.
1: Ciężko mi mówić, były bardzo trudne warunki. Starałam się powstrzymać nerwy i koncentrować na każdym kolejnym punkcie. Grałam z numerem 1. Ona jest przyzwyczajona do takiej stawki, ja nie. Zarówno dla Diany Schneider, jak i Mai Chwalińskiej, to pierwszy wielkoszlemowy półfinał. Polka wciąż imponuje spokojem, choć mówi, że się stresuje. Tak zwróciła się do polskich kibiców za pośrednictwem Eurosportu w rozmowie z Pawłem Kuwikiem.
3: Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie. Dociera to do mnie tak po części, przyznam, bo jednak no, nie jestem za bardzo tak w mediach społecznościowych, szczerze mówiąc, ale tak, bardzo doceniam, dziękuję i mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinał.
1: Awans do półfinału to też jeszcze większy awans w rankingu. Po tym turnieju na pewno Polka znajdzie się w okolicy 30 miejsca. I jak mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke, zmieni się dużo w jej sportowym życiu.
4: Będzie się pewnie teraz musiała zmierzyć z popularnością, ale myślę, że na początku będą to bardzo dobre strony tego sukcesu, dlatego że ona jest osobą z natury bardzo szczerą, bardzo pogodną. Myślę, taką w sposób naturalny będzie bardzo przez kibiców lubiana, nie tylko za swój styl gry, który jest urzekający i niezwykle odświeżający dla światowego tenisa. Myślę, że także cechy Majki jako człowieka sprawią, że ona będzie bardzo lubianą gwiazdą polskiego sportu.
1: Jutro półfinały pani Marta Kostiuk, Mira Andrzejewa oraz Maja Chwalińska, Diana Schneider. Pojedynek Mai około godziny 17. Dziś w Paryżu o awans do półfinału grają panowie. Trwa mecz Ogiera Liassime Cobolli. Po 20 także włoskie starcie Berrettini Arnaldi. A kto z Państwa pamięta, że dziś grają także nasi piłkarze? Jest w planach mecz reprezentacji. W niedzielę we Wrocławiu Polacy przegrali z Ukrainą. Dziś na Stadionie Narodowym rywalem Nigeria. Słuchamy Jana Urbana.
5: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim też będzie wiele zmian, bo to jest normalna rzecz. Normalna rzecz w tych spotkaniach, kiedy zawodnicy przyjeżdżają po sezonie, po trudnym sezonie i właśnie tak się postępuje. I ja też nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę oglądać piłkarzy, to o 20:45 rozpocznie się mecz Polska-Nigeria. Ze spraw piłkarskich dorzucę gorącą informację z Poznania. Lech Poznań wykupił dziś z Celticu Glasgow Luisa Palme i przy okazji pobił swój rekord transferowy. Zawodnik z Hondurasu do tej pory był wypożyczony do Lecha, mocno przyczynił się do zdobycia mistrzostwa, stąd decyzja o transferze definitywnym za kwotę około 4 milionów euro. Tymczasem polskie siatkarki udanie rozpoczęły występy w Lidze Narodów. Biało-czerwone pokonały w Chinach reprezentację Belgii 3-2. Oby równie dobrze poszło naszym koszykarkom 3-3. Za nieco ponad godzinę trzecie starcie w ramach Mistrzostw Świata rozgrywanych w Warszawie. Dziś Polki zagrają z Azerbejdżanem oraz Holandią.
6: Azerbejdżan, przede wszystkim jest to zespół zgrany. One, te dziewczyny zgrają ze sobą już od kilku sezonów, więc znają się. Tam będzie mocna fizyczna walka. To jest zespół złożony z trzech Amerykanek. A zespół Holandii, no to zespół, który na każdych dużych imprezach zdobywa medale, więc to po prostu samo mówi przez siebie.
1: To mówiła Weronika Telenga. Przypomnę, mistrzostwa rozgrywane są przed Pałacem Kultury i Nauki. Pojedynek z Azerbejdżanem o 18:55, o 20:45 mecz z Holandią. Informacja dnia, zwycięstwo Mai Chwalińskiej, ale czekamy także na kolejne polskie sukcesy. Ciekawego wieczoru i do usłyszenia.
7: Radio 357.
0: To był Sebastian Kierzek i wiadomości sportowe. A jeśli chodzi o sport i aktywne spędzanie czasu, to również piszą Państwo do nas właśnie w tej sprawie, jeśli chodzi o plany na nadchodzący długi weekend. Napisał do nas pan Mariusz, że jedzie autem, ale rowery z nami. Droga daleka, z Warszawy we włoskie Dolomity. Mamy nadzieję, że damy radę tam wjechać rowerami, nie autem. Proszę pozdrowić moją żonę Annę. Siedzi obok i już nie może się doczekać tych pięknych widoków. widoków po drodze. Pani Anno, pozdrawiamy. Panie Mariuszu, pana też. Trzymamy kciuki za tę wycieczkę. No, ja zazdroszczę. Chociaż może samego wjazdu na górę to niekoniecznie. To już dzisiaj się przyznałam u Justyny Godz, że od 15 roku życia nie jeździłam rowerem, ale państwu zazdroszczę mimo wszystko. Przede wszystkim tych Dolomitów. Zapraszam. Popołudniówka @radio357.pl 510-357-357, no i głosówki również proszę nagrywać. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe.

0: Przenosimy się teraz na Wyspy Brytyjskie. Szokujące nagranie z policyjnej kamery doprowadziło do bitwy ulicznej z policją na południu Anglii. Jak to możliwe, że brytyjskie służby pozwoliły wykrwawić się młodemu chłopakowi, wierząc na słowo uzbrojonemu napastnikowi?
1: Setki osób wyszły na ulicę po tym, jak policja za zgodą rodziny opublikowała wstrząsające nagranie z kamer nasobnych. Widać na nim interwencję wobec śmiertelnie rannego 18-letniego Henry'ego Nowaka.
2: Czy to koszmarny ludzki błąd, ale jednak jednostkowy przypadek? Policjanci wpadają na miejsce zdarzenia, po ciemku źle oceniają to, co się dzieje.
1: Adam Dąbrowski, korespondent z Wielkiej Brytanii.
2: A może to coś więcej? Może to przejaw systemowego błędu, przeczulenia na kwestie etniczno-rasowe? Takiego odruchu, żeby z automatu uwierzyć jednej stronie. Na ten temat toczy się w Królestwie debata.
1: Tragedia rozegrała się w grudniu zeszłego roku. Henry został dźgnięty tradycyjnym sikhijskim nożem kirpanem, konającego z kuto kajdankami, ignorując jego słowa: nie mogę oddychać i zostałem dźgnięty.
3: Obejrzałem nagranie z kamery nasobnej policjanta. Jest ono zarówno rozdzierające serce, jak i doprowadzające do wściekłości. Pokazuje ono czarno na białym, że Henry nie stanowił żadnego zagrożenia, które uzasadniałoby zakucie go w kajdanki, a mimo to został potraktowany jak przestępca przez kłamstwa człowieka, który go zamordował.
2: Lewicowa szefowa MSW, Szabana Mahmud, znana, nawiasem mówiąc, z twardej polityki imigracyjnej, mówi, że sprawa zostanie wyjaśniona w 100%. Mówi, że rządy prawa oznaczają, że policja nie traktuje preferencyjnie żadnej społeczności.
1: W poniedziałek zabójca Vikram Digva został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 21 latach.
2: A wszystko to toczy się w kontekście wzrostu popularności skrajnej prawicy.
4: Bandyta został potraktowany z szacunkiem. Według relacji rodziny Nowaka policjanci nie zakuli Digwy w kajdanki. Miło z nim rozmawiali. Pozwolili mu wziąć ze sobą jedzenie. Mieszkam w UK już ponad 15 lat i nie mogę uwierzyć w to, co dzieje się z tym krajem. Poprawność polityczna niczym z horroru, brak sprawiedliwości.
2: Minionego lata królestwem wstrząsnęły demonstracje skierowane przeciwko uchodźcom, spowodowane m.in. skazaniem jednego z nich za molestowanie nastolatki. Wcześniej była głośna sprawa morderstw dzieci w Southport. Wczorajsze zamieszki w Southampton mogły przywodzić na myśl tamte niepokoje. Ojciec ofiary, Mark Nowak, zaapelował wcześniej, żeby śmierć jego syna nie stała się przyczyną kolejnych podziałów i nienawiści.
1: Prawicowi aktywiści wprost zarzucają policji stosowanie podwójnych standardów wobec białych obywateli.
0: Według ostatnich doniesień 11 policjantów zostało rannych w zamieszkach. Materiał przygotowała Aleksandra Dobieszewska.
5: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Są państwo ciekawi, gdzie inni zamierzają spędzić urlop? No to mamy dane. W Polsce urlop planuje spędzić 34% Polaków. Większość wyjedzie nad morze, w góry i na Mazury. Ci, którzy stawiają na zagranicę, wybiorą Hiszpanię, Włochy i Chorwację. To myślę taki klasyk, jeśli chodzi o Chorwację. Jedni będą leżeć do góry brzuchem, inni wybiorą aktywny wypoczynek, a więcej na ten temat opowiedzą rozmówcy Tomasza Jeleńskiego.
1: Raczej w Polsce.
2: Do 2 miesięcy spędzam nad Bałtykiem. Spędzam w Jastrzębiej Górze. Tam mam takie lokum, gdzie mogę się zatrzymać.
3: A jak z pogodą? Bo ta pogoda tak w czerwcu to ona będzie sobie średnia chyba.
2: Ale mnie nie interesuje pogoda. Chodzę na spacery, chodzę do lasu, zbieram grzyby.
3: A zimno? Deszcz pada?
4: A to nie szkodzi. Na plażę się idzie i wdycha się jod.
3: Wtedy. To nie chleje.
4: Nie chleje.
5: Mazury, Warmia, jakieś takie okolice.
6: Góry, Zakopane.
0: Kolejne pozycje podium zajmują odpowiednio morze, góry oraz Mazury.
7: Kinga Kołodziej, dyrektor działu relacji z klientami Benefit Systems.
0: Blisko co piąty z nas za kierunek obierze wieś lub miejsce z dala od cywilizacji.
8: Mazury, cisza, spokój.
9: Blisko natury, gdzie nie jest zbyt dużo ludzi, piękna polska przyroda i kajaczek, i można popływać, i pochodzić po lasach.
0: A niewiele mniejszy odsetek, wręcz przeciwnie. Inne miasto lub formułę tak zwanego city breaku.
10: Mi się wydaje, że w Polsce to w Polsce jakoś tak. Tu w Polsce już nie jest tak źle, nie jest tak najgorzej. No jest lato, że jest, wie pan, brzydkie są miesiące, ale są takie dni, że jest ładnie i też można.
2: A często jeżdżę do Niemiec. Bardzo piękny kraj.
0: Wyjazdy zagraniczne deklaruje prawie co czwarty Polak. Najpopularniejszym kierunkiem jest Hiszpania. Wybierze ją co piąty badany. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Włochy, Grecja, Egipt, Niemcy, a także Chorwacja, Turcja, Bułgaria, Słowacja i Czechy.
11: Chorwacja najbardziej mi się podoba.
3: I tam jest ciepło, przyjemnie?
11: Tak jest, tam jest dobrze. Super pływanie, łódki, także taki odpoczynek relaksujący.
12: Do Bułgarii, ale autokarem, żeby zwiedzić jak najwięcej. Przez Belgrad, Kosowo, do Kavali, do Grecji.
0: Polaków łączy otwartość na obniżenie kosztów wakacyjnych atrakcji. Sposobów na to szuka 70% z nas, a atrakcyjna cena jest najczęściej wskazywaną cechą aktywności.
10: U nas w Polsce jest tyle pięknych miejsc, że naprawdę można i lepiej niż tam. Tu jest takie miejsca, no ma pani w górach, jak byłam i nad morzem, no to wspaniale jest.
13: Roztocze, Nałęczów, Kozłówka.
3: To jest co oglądać, gdzie odpoczywać.
13: Jest.
10: I tak wcale nie bardzo drogo.
9: Polska piękna, Polska wspaniała. Polecam Podlasie, czy to jest kanał Augustowski, czy to są okolice Biebrzy.
0: Aktywnie tegoroczny urlop planuje spędzić 73% Polek i Polaków. Kajaki, rowery wodne, deski SUP, aquaparki, kolejki linowe, parki rozrywki, termy to tylko niektóre z aktywności sportowych czy rekreacyjnych, które chętnie wybierają oni podczas wakacji.
10: Domki są, jest tego, zabawa dla dzieci i naprawdę jest woda. Zjeżdżalnie są, proszę pana, kajaki, rowerki.
5: A, jest czysta woda bardzo.
0: No i niech ten materiał Tomasza Jeleńskiego posłuży państwu za inspirację. Jedna zagadka na temat tego, gdzie spędzamy urlop w Polsce, za granicą i w jaki sposób została wyjaśniona. A Andrzej Rutke ma dla państwa zagadkę muzyczną. Za chwilę usłyszą państwo pewnego wokalistę i pytanie brzmi, jak zwykle w takich przypadkach, kto śpiewa ten utwór?

No, tutaj mamy poprawną odpowiedź. Pan Andrzej do nas napisał Ryan Gosling. Oczywiście Dead Man's Bones to jest już chyba zakończony projekt muzyczny tego aktora. Rozmawialiśmy dzisiaj no, nie tylko o Ryanie Goslingu zakulisowo, to stąd właśnie ten utwór, ale też w ciągu tej audycji rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób państwo docierają do miejsc przeznaczenia, jeśli chodzi o urlop. No i pan Andrzej właśnie również do nas napisał, że zapewne samolotem wygodniej, ale unikam jak mogę. Długie podróże autem mają swój klimat. Dopasowana pora wyjazdu, można zabrać ze sobą rower, na pokładzie rozmowy, muzyka, podcasty, no i radio. No i można też usłyszeć ważną wiadomość podczas takiej podróży. Można się zatrzymać po drodze i skosztować lokalnej kuchni, o tym już nie wspomnę. Dla mnie wybór jest oczywisty. Panie Andrzeju, pozdrawiamy. No i właśnie tym akcentem bardzo już urlopowym kończymy drugą godzinę popołudniówki. Za chwilę serwis.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Minęła godzina 18. Pora na serwis informacyjny, który przygotowała Ola Żaczek.
2: Stała i liczniejsza obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest długoterminowo tańsza i skutecznie odstrasza przeciwnika, podkreślają eksperci do spraw bezpieczeństwa. Przypomnijmy, wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Działania administracji Donalda Trumpa w ostatnich tygodniach zdezorientowały Polskę, pisze dziś tymczasem serwis internetowy magazynu Time. Polska to sojusznik, który nie powinien martwić się, że zostanie nagle pozbawiony stabilnego gruntu pod nogami, można przeczytać w analizie. Śnięte ryby w Odrze w Szczecinie. Badania wody potwierdziły wysokie zasolenie. Po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wznowił badania wody w Odrze zgodnie z procedurą monitorowania tzw. złotej algi. Obserwowane od kilku dni śnięcie ryb i mięczaków spowodowane jest między innymi wysokim zasoleniem. Na razie nie możemy potwierdzić występowania tzw. złotej algi, przekazał rzecznik WIOŚ Michał Ruczyński. Pełne wyniki badań próbek wody poznamy w piątek lub w poniedziałek. Mamy najniższe ceny na stacjach paliw od wybuchu wojny z Iranem, ale przecena wyhamowuje, oceniają analitycy z biura Reflex. Zdaniem ekspertów z ePetrol.pl w najbliższych dniach ceny paliw powinny być stabilne, mówi Magdalena Robak, analityczka ePetrol.pl.
3: Jedynym paliwem, które ma szansę o 4-5 groszy potanieć, jest LPG. Natomiast w przypadku benzyn oraz oleju napędowego spodziewamy się podwyżek cen tych paliw, z czego najbardziej jest ryzyko, że podrożeje olej napędowy. Tutaj przewidujemy, że jego cena może wzrosnąć o około 8 groszy na litrze.
2: Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze. Benzyny 98 6 zł 52 grosze, a oleju napędowego 6,40. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla się nie zmieni. Zaczął się długi weekend, a to dla kierowców oznacza wzmożone kontrole drogowe i więcej patroli na trasach. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Pod koniec miesiąca łatwiej o mandat będzie na autostradzie A1 na Śląsku i w Łódzkiem. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. Na koniec w serwisie przenosimy się do Wisły w Beskidach, gdzie po raz 6 startuje festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Więcej w relacji naszego reportera.
4: Festiwal potrwa do niedzieli i warto dokładnie zaplanować, kogo chcemy posłuchać, co chcemy zobaczyć. Scena główna, nad wodą, w bibliotece, granatowe pagórki dla dzieci oraz m.in. spacery odpowiadające na nietypowe pytania. Zaprasza pisarka Agata Romaniuk.
5: Dlaczego Marilyn Monroe miała ścięte obcasy? Czym zajmuje się Ministerstwo Głupich Kroków? I jak chodzić na koreańskie przechadzki wytchnieniowe? To chodźcie ze mną na spacer na Granatowych Górach.
4: Festiwal to również kino, poezja pod drzewami, słuchowiska, dyskoteka literacka, koncerty, warsztaty, spotkania poświęcone literaturze, językowi i jego różnorodności. Pojawi się m.in. język wilamowski czy śląski i oczywiście wątki wiślańskie, beskidzkie i pilchowskie. Wisła, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
2: Zaproszenie do Wisły kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Ja mówię Państwu do usłyszenia jutro o 7 w ranku. Serdecznie zapraszam.
1: Koreańskie przechadzki wytchnieniowe brzmi dobrze. Czy taką przechadzkę będzie można jutro uskutecznić? No to proszę samemu zadecydować, bo zachmurzenie będzie raczej umiarkowane. Miejscami może przelotnie popadać, więc proszę być czujnym. Burze też się mogą zdarzyć na wschodzie i północnym zachodzie. Będzie ciepło od 20 stopni do 25, nieco chłodniej nad morzem i na krańcach południowo-wschodnich, tutaj około 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, porwisty w zachodniej części kraju, a na wschodzie w czasie burz może osiągnąć około 60 km na godzinę.
6: Radio 357.
1: Życzę Państwu dobrej pogody. Życzę Państwu, żeby burza nie popsuła żadnych planów w nadchodzących dniach. I już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycję realizował Szymon Kuliś. Przygotował ją dla Państwa Andrzej Rutka, a przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

Dzień dobry Państwu, Tomasz Organek, Radio 357. Mamy 8 minut po godzinie 18. Znowu jestem z Państwem w środę. Dzisiaj mam jakąś ogromną przyjemność prowadzić tę audycję, ponieważ wspaniały jubileusz tutaj się naszykował i jednego z moich ulubionych w ogóle zespołów, nie będę tego ukrywał. Mam nadzieję, że i Państwo podzielają te admiracje. Cool Kids of Death, proszę Państwa, łódzki zespół postpunkowy, czy nie wiem, cold wave'owy, czy nowo wave'owy, nie wiem jak to nazwać, nieważne są te przymiotniki. Najważniejsze, że to 20 lat od płyty płyty Cool Kids of Death, bo ona się tak nazywa po prostu, 2006. I to była specjalna płyta, bo to jedna właściwie z najistotniejszych takich krążków w dorobku zespołu. Nagrany jesienią roku 2005 roku, nie w Polsce. Te pierwsze albumy grupy Cool Kids of Death nagrywane, szczególnie pierwszy, ten taki debiutancki, najbardziej znany pewnie i przebojowy. I ten, który zapewnił zespołowi przejście do, na pewno do historii rock'n'rolla w Polsce i w ogóle takim był ogromnym wydarzeniem medialnym i kulturowym. Ta płyta, ta żółta, pamiętają Państwo, to gdzieś tam była nagrywana w domu. Pozostałe ich płyty, wiem to też, były robione tak troszkę chałupniczo, troszkę półprofesjonalnie. Natomiast ta płyta została nagrana w Electric Avenue Studio w Hamburgu. Bardzo znane miejsce. Też z bardzo znanym producentem, ale to za chwilę Państwu wszystko opowiem. Nie wytracajmy tego rozpędu. Cool Kids of Death z płyty 2006. Hej chłopcze!

No, słychać, że ta płyta jest świetnie wyprodukowana. Tak jak powiedziałem, producentem był Tobias Levin, jedna z czołowych postaci niemieckiej sceny alternatywnej, no, który to człowiek wyprodukował bardzo dużo dobrych albumów, między innymi taki kapel jak Toktotronik, czy Faust, czy Kante. To są analogowe nagrania, dynamicznie bardzo brzmiące, z taką minimalną ingerencją postprodukcyjną, bo tutaj słychać prawdziwe instrumenty. Troszeczkę tam rzeczywiście tej elektroniki jest i takiego final touch, to się nazywa przy masteringu. No ale nie utracili panowie z CKOD energii, takiego rozpoznawalnego swojego emblematu, no bo to jest zespół, który gra i zawsze grał bardzo mocno. Nie szczypał się w język, tak jak państwo słyszeli. Teksty zespołu zawsze komentują rzeczywistość i to w taki ironiczny, cyniczny, można nawet powiedzieć, sposób. Ale co ja będę państwu tu tłumaczył? No przecież wszyscy znamy i kochamy zespół CKOD. Ja mam taką płytę, polecam państwu, to nie jestem rzecznikiem zespołu, ale nabyłem sobie taki jubileuszowy album w pięknym wydaniu winylowym, przyszedł do domu, więc też to państwu polecam, tym wszystkim, którzy kochają zespół CKOD. No dobrze, to posłuchajmy jeszcze ostatniego utworu z tego albumu. Znaczy, utworów jest 13, tak dobrze liczę. Więc zachęcam do wysłuchania całej płyty, a posłuchajmy jeszcze też bardzo znanego numeru, Spaliny.

Polecam Państwu CKOD oczywiście niezmiennie. Pozdrawiam chłopaków, mam nadzieję, że będą jeszcze grać, no bo bardzo nieregularnie grają i czasami bywało tak, że zawieszali swoją działalność. Tym, którym brakuje CKOD, polecam jeszcze te filmy, które wyszły o działalności zespołu. To Państwo wiedzą chyba, o co chodzi. Piotr Szczepański odpowiada za te dokumenty, bo to jest generacja CKOD, CKOD 2 i 20 lat później CKOD 3, który miał swoją premierę 2 lata temu. Jest jeszcze Aleja Gówniarzy, to też można zerknąć, jeśli ktoś ma ochotę. W ogóle pomyślałem sobie, że przy okazji CKOD i początku lat 2000 to zaprogramuję dzisiejszą audycję właśnie w taki sposób i przypomnimy sobie polską scenę alternatywną z początku lat 2000, bo naprawdę jest o czym rozmawiać i troszkę jest mi przykro, że dzisiaj tych zespołów nie ma. Niektóre wracają na szczęście i to zaraz też o tym opowiem. No ale że w ogóle ta taka alternatywna odsłona muzyki gitarowej, rockowej gdzieś się zapodziała i właściwie tylko możemy najczęściej wracać do tych starych nagrań. Niewiele nowego się dzieje. No dobrze, to pozostańmy w roku, przy roku 2001, bo to jest dokładnie ten sam rok, w którym powstało CKOD. To powstał inny ważny zespół. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Pamiętają Państwo taki zespół? No ja pamiętam bardzo dokładnie, bo to było takie objawienie na polskiej scenie. Ale zwykle tak jest, kiedy jest dobra muzyka, kiedy są świetne teksty, jest charyzmatyczny lider. Ja pamiętam taki koncert Top Trendy kiedyś, taki był cykl koncertów w Sopocie. I zobaczyłem ten zespół Kombajn do zbierania kur po wioskach i lidera Marcina Zagańskiego, który przewracał się po tej scenie, gdzie wszyscy tam wcześniej ładnie grali, ładnie wyglądali, on wszedł. No i tam zrobili taką rozróbę niemałą i to było jakieś takie oczyszczające. No ale sama rozruba w niczym by nie pomogła, gdyby nie dobra muzyka. To wspomnijmy sobie no chyba najlepszy, najbardziej znaną piosenkę tego zespołu, która nosi tytuł Połączenia. Straszę.

Już sobie Państwo przypomnieli? Kombajn do zbierania kur po wioskach. Ciągle mi się to wszystko bardzo podoba i żałuję, że nie widuję tego zespołu na trasach koncertowych, mimo że w 2024 roku w listopadzie zespół no, dosyć niespodziewanie wznowił działalność w nowym składzie i potwierdził swoją trasę koncertową. No nie wiem, jak jest w tej chwili, no ale życzę panom tego, żeby grali dalej. Obecny skład zespołu no, różni się dosyć mocno od tego oryginalnego, ale też trudno powiedzieć, co było oryginalnym składem, bo tam się bardzo, bardzo wielu muzyków pojawiło w czasie tych 20 lat. No ale jakkolwiek by to, jaki ten skład by nie był, to życzę zespołowi, żeby dalej istniał i nagrywał tak dobre piosenki, tak dobrą muzykę. Myślę o tym, że to są zespoły jednak inteligenckie, no w pewnym sensie, bo to jest takie, szczególnie jeśli chodzi o tę warstwę tekstową, dużo w tym poezji, dużo społecznych spraw. I proszę sobie wyobrazić, że tak jak CKOD pochodzi z dużego miasta, to są wykształceni też bardzo dobrze ludzie. Pamiętają Państwo Generacja Nic i ten słynny artykuł w Wyborczej Kuby Wandachowicza. No, on sprowokował całą dyskusję na temat ówczesnych dwudziestolatków i tego, na co mogą liczyć. Tak teraz, wracając do zespołu Kombajn, do zbierania kur po wioskach, to jest zespół, który pochodzi z malutkiej miejscowości, z Nowego Dworku, koło Świebodzina. To jest wieś po prostu, no i to jest mi bardzo bliskie z oczywistych powodów, ale jakby zadaję kłam temu, że w małej wsi, czy w takich prowincjonalnych miasteczkach, czy w miejscach w Polsce nie może zaistnieć coś, że po pierwsze nie można czegoś zrobić, po drugie, że dobry zespół nie może zaistnieć. No może i zaistniał, więc tym bardziej trzymam kciuki. No jeszcze posłuchajmy utworu Warszawa tego samego zespołu, bo jakoś mi ciągle mało. Kombajn do zbierania kur po wioskach Warszawa.

Mam jakiś olbrzymi sentyment do tej muzyki i no nie będę się powtarzał, no. Brakuje mi takich zespołów. Dobrze, to z tej wsi pod Świebodzinem jedziemy do Warszawy, bo oczywiście w stolicy tych zespołów było odpowiednio więcej. Ja, proszę Państwa, w dzisiejszej audycji nie prezentuję tych takich dużych naprawdę zespołów typu Mysłowic, albo kilka innych, no bo to te historie są znane. Przyglądam się zespołom, przypominam te zespoły, które funkcjonowały na rynku z dużym powodzeniem, ale były troszkę z boku, były jeszcze bardziej odsunięte, takie bardziej alternatywne od mainstreamu. Aczkolwiek no, Mysłowic to pewnie zasługuje w ogóle na zupełnie osobną audycję. Tak jak powiedziałem, jedziemy do Warszawy i w Warszawie troszkę wcześniej tutaj cofamy się do roku 95, ale to nie bez powodu, zaraz Państwu powiem. Powstał zespół Partia, taki polski zespół rockowy, alternatywny również. Duchem takim spiritus movens, można powiedzieć, tego zespołu i tego kolejnego, o którym zaraz powiem, jest Lesław Strybel, wokalista, gitarzysta i przede wszystkim autor tekstów i muzyki. Zespół Partia funkcjonował do roku 2003, no bo później Lesław ze swoim kolegą Arkusem postanowili założyć inny zespół, ale zaraz o tym powiem. No ale to mniej więcej początek lat 2000, kiedy ja usłyszałem o zespole Partia i on już wtedy przykuł moją uwagę, więc zespół... Aha, dobrze, to nie. To posłuchajmy zaraz, bo ja chcę wszystko naraz powiedzieć, a to się tak nie da. To posłuchajmy najpierw utworu Parasole, to jest z albumu z roku 98, to jest debiutancki album zespołu Partia, no o tytule Partia.

Zespół Partia, utwór Parasole z debiutanckiej płyty z roku 98. No tak swingowo to zabrzmiało, ale cały materiał wcale taki nie jest, ale ta piosenka się troszkę wyróżnia i pewnie dlatego ją wybrałem. Jakoś ją lubię. No więc opowieści ciąg dalszy. W roku 2003 zespół Partia zawiesił działalność, a właściwie zakończył działalność, ponieważ Lesław i Arkus założyli nowy zespół, zespół Komety, bo o nim właśnie chciałem powiedzieć. I to jest zespół, na którym chciałem właśnie skupić Państwa uwagę, chociaż zespół Partia bardzo dobry też. Ale dużo jest tutaj takich różnych podobieństw, no jak mogłoby nie być, skoro jest ten sam lider, który komponuje i pisze teksty. Zespół Komety działa do dzisiaj. Zresztą widziałem, że ogłosił chyba nową trasę koncertową. Noc z Kleopatrą, o to się nazywa, i będzie grał po całej Polsce w tym i w przyszłym roku, więc cieszę się, że Lesław z kolegami wraca na trasę. Wydali też nową płytę. Jakiś czas temu w ogóle prezentowałem któryś z singli. No i co? No oni bardzo dużo w ogóle wydali. W roku 2003 Komety, oczywiście debiutancki album, czyli Lesław zaczął swój kolejny zespół w podobny sposób, ponieważ nadał płycie nazwę taką, jaką nosi zespół, czyli Partia, Partia i teraz Komety, Komety. Nagrali kilkanaście albumów przez ten czas. Jeżdżą, grają i to mnie bardzo cieszy. No to posłuchajmy utworu, który chyba wszyscy najbardziej kojarzą z zespołem Komety. Spotkajmy się pod koniec sierpnia.

Pozdrawiam Lesława i chłopaków. Jakby państwo chcieli się wybrać i zapamiętali tę datę, to właśnie wygrzebałem, że w Hydrozagadce będą grać 11 września w Warszawie. No i później po całej Polsce. To jakby ktoś chciał się wybrać. Może ja będę dostępny, to z przyjemnością też pójdę na ten koncert. Z Warszawy, proszę państwa, jedziemy na Śląsk, dokładnie do Mysłowic. Tutaj już się Mysłowice pojawiły w dzisiejszej audycji, no w innym kontekście, bo powiedziałem kilka słów o zespole Mysłowic. No ale to bardzo blisko, bo to jest to samo towarzystwo. No i przywołuję tutaj postać Mieta Lawaluśa, no takiego mysłowickiego no rockmana, Britpopowca, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, Mietal, nie obraź się, próbuję cię nazwać. No, tak, Zadziora właśnie, Zadziora. No ale człowieka, który bardzo dużo zrobił i w Mysłowicach, i na Śląsku, stworzył kilka zespołów. No i cały czas pracuje, cały czas działa. Zresztą zespół Negatyw, proszę państwa, wraca na scenę po takiej przerwie, no wieloletni, bo w 2017 roku w wywiadzie dla miesięcznika Teraz Rock Metal potwierdził zakończenie działalności. No ale wrócili w zeszłym roku, w 2025 wrócili i z kolei powrót ogłosił w magazynie Teraz Muzyka, więc praktycznie w tym samym. No ale kariera była znacząca, proszę państwa, bo powstał zespół w roku 98. Trafił zaraz do MTV, do Viva, właśnie tym singlem Amsterdam, który zaraz wybrzmi na antenie Radia 357. Później pamiętam piosenkę z Kasią Nosowską. Później były festiwale, top trendy. Opole pamiętam, Asy Empiku, Super Jedynki. No, dużo tego było. Bardzo dużo, bardzo głośno było też o zespole Negatyw. Taki rock alternatywny z takim brzmieniem jakby z Manchesteru, no ale to nie bez kozery mówi się, że Manchester to taki też brytyjski Śląsk, no coś ich łączy. No dobrze, to posłuchajmy Negatywu i piosenki już wcześniej zapowiedzianej Amsterdam.

Troszkę się rozgadałem, a czas już nam nieubłaganie upływa. To, co łączy te wszystkie trzy zespoły, czyli Negatyw, ten zespół, który zaraz wybrzmi i jeszcze ten ostatni, to są no, ludzie, muzycy. To jest no, między innymi Maciej Cieślak, Mietal Waluś, Artur Rojek, Jacek Lachowicz. No bo w 98 roku również w Mysłowicach powstała grupa Leny Valentino i ci wszyscy muzycy oraz no, część muzyków zespołu Mysłowic też i Penny Lane, no tam się wszystko rozgrywało. Też w Leny Valentino występowali, brali udział. No, Chłopca z Plasteliny posłuchajmy, bo już mamy niewiele czasu, proszę.

No i tym trzecim zespołem, który nam pięknie tutaj ten triumvirat połączy, będzie zespół Ścianka, który wybrzmi nam na koniec audycji. Zespół założony w 1994 roku w Sopocie przez Macieja Cieślaka. Oczywiście to jest człowiek, który był mózgiem tego zespołu. Nie wiem, czy był, czy oni jeszcze grają. Białe wakacje chciałem Państwu zaprezentować, bo to jest utwór z trzeciego albumu, rok 2002, CC Records. Pamiętają Państwo ten klip, gdzie kilku kolesi jedzie takim kabrioletem. No, taka zagubiona autostrada Davida Lynch'a. Lipiec, powietrze, ławka w Parku Północnym w Sopocie po godzinie 21:03, Fort Taunus, rocznik 72, sierpień w Łodzi. To są wszystkie inspiracje, które Maciej Cieślak wymienił podczas nagrywania tej płyty. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dbajcie o swoje organy. Zostawiam Was z zespołem Ścianka. Białe wakacje.

Białe wakacje i ścianka. A w sumie doskonale wiemy o tym, co pani Liliana napisała do nas z Montpellier. U nas jutro normalny dzień w pracy, stąd i nie ma mowy o długim weekendzie, tak czy inaczej. Posłuchamy, co pan na otwarcie takiego przedłużonego weekendu zaserwuje. I taki dopisek właśnie o tym doskonale wiemy. Z makabrycznego upału przeszliśmy w normalniejsze ciepło, czyli można odetchnąć. Tak,

0: Akurat prognozę pogody ze względu na panią Chwalińską śledziliśmy bardzo dokładnie. Jest 19. To Radio 357.
1: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza województwo śląskie, partner strategiczny festiwalu.

0: Pokolenia 357.
1: Maciej Karolak, Marcin Cichoński. Zapraszamy bardzo gorąco na Pokolenia 357, które zawsze, kiedy nadchodzi długi weekend, zamieniają się w hasło długie nagrania na długi weekend. Próg wejścia to jest 10 minut. I dzisiaj nie złamiemy reguły. Nie ma żadnego 9.55. Minimum 10 musi być. Zaczynamy.

The Doors na początek. When the music's over. 12 minut po godzinie 19. Cichy małparadio357.pl. Taktyczny post zaczepny na Facebooku. Tam się pojawił element zabawy takiej w zgadywanie, ile nagrań się zmieści. Na razie państwo strzelają, że w 9. No zobaczymy, to sprawdzimy. Więc sytuacja jest taka też, że mam meldunki, że pan Marek się właśnie szykuje do wyprawy do Szwecji na szczupaki. No, ciekawa podróż. Pani Beata też melduje, że w Norwegii jutro dzień roboczy, a pan Maciej mówi, że pociąg relacji Warszawa-Nowy Dwór Mazowiecki. Znam ten pociąg, znam tę trasę. 1,5-godzinne opóźnienie zanotował. Zdarza się tam i pewnie nieraz się jeszcze zdarzy. Następne nagranie z specjalną dedykacją dla tych, którzy kierują się na południe albo na tym południu są. Jutro i po pojutrze z dziennym odstępem w Gliwicach zaprezentuje się zespół, który potrafi zagrać fantastyczny koncert i potrafi zagrać ten koncert nieco słabszy. Życzę państwu, żeby te koncerty jutrzejszy i sobotni były absolutnie fantastyczne. O takie.

Hotel California, potem Only Woman Bleeds i Knocking on Heaven's Door. Jeżeli się gra tak długie nagrania, to potem wychodzi, że czas trwania koncertu, jak ostatni raz byłem na koncercie Gunsów, grali 3 godziny 15 minut. Polecam na przykład, zawsze będę się nad tym pastwił, panu Justinowi Timberlake'owi, który był uprzejmy na Narodowym, zagrać godzinę 20 minut. Starsi potrafią lepiej. 25 minut po godzinie 19. Maciek Krolak na te słowa się uśmiechnął. No, gdyż nasz kolor włosów wiedźminowski pozwala nam na takie stwierdzenia. Ale żeby nie było i żeby nie było za dużo boomerstwa, to teraz będzie 21-wieczne nagranie, ale tak kapitalne i tak wkręcające.

0: To jest zespół Falls i Neptune. No takiej metamorfozy bohatera w filmie na przykład by się to nagranie nadawało, prawda? 36 minut po godzinie 19.
1: Radio 357.
0: A proszę dać znak sąsiadom, przyjaciołom, tym, którzy jadą teraz samochodem na długi weekend, że dzisiaj pokolenia 357 pod hasłem długie nagrania na długi weekend właśnie. Czyli próg wejścia to minimum 10. I to nagranie zapożyczyłem sobie od Juska. No, kiedyś się pojawiło w Gruzji, ale to nie oznacza, że nie może pojawić się w pokoleniach.

cha-cha-cha. Extended version The Stranglers, Midnight Summer Dream. 47 minut po 19. Pani Elżbieta pisze, że trochę spóźniona, gdy nie melduje się przed radioodbiornikiem. Wprawdzie długiego weekendu nie mam, piątek do pracy, a i tak cieszą długie nagrania. Ja też w piątek do pracy. Zapraszam już dzisiaj na audycję Złodziej Czasu o godzinie 14.00. Pani Elu, poza tym w Gdyni, jeżeli ma pani słońce, to i tak ma pani lepiej niż na przykład mają w Miami nasi słuchacze, bo tam akurat podobno pada deszcz, leje i w ogóle pojechać do Miami, żeby padał deszcz. No, skąd my to wiemy? Wiemy. I tylko mrugnę okiem, że nagrania Łysy z FIFA się dzisiaj, nagranie Łysy z FIFA się dzisiaj nie pojawi. Licencja poetyka będzie taka, że umówmy się, że przysłuchałem dla państwa 41 wersji tego nagrania, bo zespół, niemal wszystkie koncerty, no nie, niemal wszystkie to przesadziłem, ale tak ponad połowę koncertów rejestruje i gdzieś tam publikuje. I autorytarnie, bezdyskusyjnie stwierdzam, że ta jest po prostu najlepsza.

0: Dave Matthews Band, numer 41. To nagranie akurat pochodzi z koncertu w 2009 roku. Tak mi przyszło do głowy i zaczęliśmy sobie pisać i od razu mogę Państwu powiedzieć, na początku sierpnia ogłosimy konkurs. To będzie oddech płytki. We wrześniu jakoś, daty jeszcze nie podam, bo to wszystko trzeba poumawiać i w ogóle może jeszcze gdzieś na wakacje pojadę we wrześniu. O to jest dobry plan. Więc na razie daty nie podam, ale z Iwoną Majchrzak już się zgadaliśmy, że ogłaszamy oddech płytki z koncertowym Dave Matthews Band. Jeżeli ktoś będzie chciał, to proszę sobie zapisać, że na stronie konkursy.radio357.pl tam będzie dla patronów tę możliwość wzięcia udziału w takim specjalnym wydarzeniu. Ta płyta koncertowa z 2009 roku ma, to jest takie wydawnictwo, które ma 5 winyli. Będzie z czego grać. A propos oddechu płytki.
1: Tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
2: Pojawia się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
1: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
2: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen is Dead jest najpiękniejszy.
1: I dlaczego jest to There is a Light That Never Goes Out?
2: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
1: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
2: i Michał Bisiorek.
0: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza województwo śląskie, partner strategiczny festiwalu.

0: pokolenia 357.
1: 4 punkty w mailu zatytułowanym Kilka spraw porządkowych od pana Tomasza. Proszę powiedzieć coś o meczu Maji. Człowiek tu zarobiony po łokcie, a nie wie nic poza wynikiem. Proszę chociaż powiedzieć, czy była wspaniała. Panie Tomaszu, ja powiem szczerze, że najbardziej podziwiałem spokój jej głowy w najtrudniejszych momentach, kiedy ta dziewczyna, wiadomo, że wreszcie jej sen się spełnił, że awansowała do ćwierćfinału po kwalifikacjach, że 24 lata, że kiedyś razem grała z Igą Świątek i są przyjaciółkami i musiała na nią patrzeć i tak podziwiać, a ta kariera jej uciekała i była w tej drugiej setce. I kiedy tutaj były takie najważniejsze momenty, to ona zachowała taki zimny, wyrachowany spokój. Brawo. Jakoś bardzo mocno też się spinam przed jutrzejszym półfinałem, bo to będzie półfinał. Drugi punkt. Też nie mam drugiego weekendu, pracuję jutro i w piątek, ale kto by się przejmował? Mam krótki weekend, znaczy zwykły, ale za to intensywny, więc też dobrze. I trzeci punkt. Panie Tomaszu, w miejscowości Miami proszę słuchać. Po co jechać do Miami, skoro w Poznaniu też pada? No, ale przynajmniej będą podane ogrody. Czy wiadomo, z jakiego koncertu było to nagranie Guns of punkt czwarty? Tak, wiadomo, to był jest 92 rok, koncert w Las Vegas. Te nagrania w tych wersjach znalazły się na takim specjalnym, bardzo mocno rozszerzonym wydawnictwie z okazji rocznicy Use Your Illusion, ale pocieszenie jest też takie, bo ono bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo dinero kosztuje, więc pocieszenie jest takie, że w wersji dla tych, którzy mają abonament w serwisie streamingowym, też się znajduje. A myślę, że tutaj mamy takich kilka wspólnych półek. Najczęściej ja mam się śmieję z Darkiem Królem, wspólne półki płytowe i z nich wyciągamy płyty. Tym razem myślę, że wyciągamy jedną płytę z tej samej półki z Antkiem Grudniewskim.

The War on Drugs, Thinking of a Place. Antek napisał trochę jak kaznodzieja do mnie. Jest to prawda, zaprawdę powiadam. Tak, a propos tego, że mamy wspólne miejsca na półkach z płytami w Radiu 357. No to teraz nagranie. Jeszcze tylko meldunki, że nie wszędzie słońce, że nadciągnęło zło, ciemno i błyska w Pile na przykład. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Mamy też pozdrowienia z Primavery, z Barcelony, z wypoczynkowego miejsca. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę dać znak, jak się jedzie, jeżeli państwo podróżują wraz z pokoleniami 357, z audycją Długie Nagrania na długi weekend. Tak mi się skojarzyło, że to nagranie mogłoby stać się ścieżką dźwiękową do filmu, który już niebawem trafi i jest komentowane, trafi do kin i jest komentowane jeszcze zanim się w tych kinach pojawił.

0: To na początek jeszcze powrócę, że ten film Odyseja pojawi się 16 lipca. Szybko przeczytam Państwu obsadę, bo ona jest fascynująca. Matt Damon, Odyseusz, Anne Hathaway, Penelopa, Zendaya jako Athena, Tom Holland, Telemach, Robert Pattinson, Antonius. No i tutaj na to czekam. Charlize Theron jako Kalipso. Tak będzie.
1: Radio 357.
0: Jedziemy w Dolomity długo, ale na szczęście jest 357. Pozdrowienia dla rodziny pszczelarzy i jak najbardziej z Radia 357. Kiedy tylko zapowiadam, że pojawią się długie nagrania na długi weekend, no to pojawia się nazwa tego zespołu. I słusznie.

Shine on your Crazy Diamond, części od 6 do 9, zespół oczywiście Pink Floyd. Za 12 minut godzina 21, czyli wiemy już, że zmieścimy tylko jedno nagranie, czyli wszyscy ci, którzy typowali, że 9 nagrań się pojawi, mieli zdecydowanie rację. Otrzymuję w trakcie audycji bardzo dużo propozycji. Część z tych nagrań w cyklu Długie nagrania na długi weekend, jak i Indegada Dawida, chyba najczęściej proponowane, się już kiedyś pojawiło. W związku z tym staramy się trochę to urozmaicać, żeby pojawiały się także inne nagrania. Muszę sprawdzić kalendarz. W ubiegłym roku Długie nagrania na długi weekend wypadły dwukrotnie. Muszę sprawdzić kalendarz, zobaczyć, czy jeszcze się uda w tym roku. Maciej Karolak, Marcin Cichoński. Pięknie dziękuję. Zapraszam w piątek na Złodzieja Czasu na godzinę 14. Na zakończenie tradycyjnie w pokoleniach 357 brudny klasyk. Na dobranoc.

0: Radio 357.
1: Plac na rozdrożu. Firmament.
2: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Jeszcze niedawno automatyzacja kojarzyła się głównie z fabrykami. Dziś coraz częściej wkracza tam, gdzie przez lata wydawało się, że człowiek pozostanie niezastąpiony. Do biur, działów HR, sprzedaży, finansów, obsługi klienta, a nawet do procesów decyzyjnych. Bot czyta CV, zanim zobaczy je rekruter. Algorytm ocenia zdolność kredytową. Sztuczna inteligencja przygotowuje prezentacje, analizy i raporty. Jaką wartość będzie miał pracownik w świecie, w którym coraz więcej zadań można zautomatyzować? I czy firmy będą budować środowiska pracy dla ludzi, czy coraz częściej dla systemów?

0: Audycję wydaje Paweł Sołtys, a realizatorem jest Jan Chojnacki. A w studiu zasiedli już nasi znakomici goście. Marzena Mielecka, członkini zarządu PKO Connext. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Marzena, czym się zajmuje Connext w PKO?
1: Jesteśmy częścią grupy PKO. Jesteśmy firmą dosyć świeżą, jeszcze w formacie takim, bym powiedziała, bardzo dynamicznym.
0: Startupem.
1: Trochę takim korporacyjnie startupem, tak. Natomiast zajmujemy się przede wszystkim dostarczaniem i współpracą z konsultantami w formacie B2B, którzy realizują projekty technologiczne i transformacyjne w banku.
0: A to wy?
1: To my.
0: A, rozumiem. Tomasz Miłosz, założyciel i prezes Geek Like. To dopiero nazwa do rozszyfrowania, Tomku. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie. Geek Like jest platformą wspierającą właśnie te nowoczesne, elastyczne formy współpracy. Pomagamy z jednej strony firmom te elastyczne formy współpracy, jak Marzena powiedziała, B2B, realizować i wdrażać w bezpieczny sposób. I mamy platformę Marketplace, na którym gigerzy, bo tak na nich mówimy, mogą kupować sobie wszystkie podobne do, tak jak pracownicze, benefity, żeby nie czuć się wykluczonym.
0: Czyli kolejny właściwy człowiek na właściwym miejscu. I Michał Piętka, założyciel i prezes Higher Skill. Michał, nie można tak po prostu, nie wiem, zatrudnij, bo wiem, to musi być od razu Higher Skill po angielsku. Czym się zajmujecie?
3: No, zajmujemy się przede wszystkim tym, że pomagamy rekruterom lepiej zrozumieć, jacy kandydaci do nich trafiają. Wdrażając automatyzację i sztuczną inteligencję do procesów rekrutacji, zdecydowanie przesunęliśmy proces zbierania danych o kandydacie na etap aplikacji, przez co jesteśmy w stanie dostarczyć rekruterom dużo lepszych jakościowo danych, które wyzwalają w nich trafniejsze decyzje rekrutacyjne.
0: Czyli taką preselekcję robicie, odsiewacie ziarno od plew.
3: Jeżeli chodzi o wdrażanie sztucznej inteligencji do procesów rekrutacji, to nie możemy robić tego w sposób autonomiczny i automatyczny. To znaczy my dostarczamy dane, ale ten człowiek zawsze pozostaje tą osobą decyzyjną na końcu łańcucha decyzyjnego.
0: No dobra, no to dotarliśmy prawie że do brzegu, jeżeli chodzi o te rozważania, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jeszcze kilka lat temu kandydat do pracy wysyłał swoje CV i miał praktycznie 100% gwarancję, że trafi po drugiej stronie na człowieka, który przeczyta, zrozumie, oceni kontekst przez pryzmat choćby doświadczenia dotychczasowego. Dzisiaj takiej gwarancji nie ma. Kto czyta te CV po drugiej stronie i co z tego dobrego wynika?
3: No, z mojej perspektywy zawsze i tak czyta je człowiek. Tylko pytanie jest, jakimi narzędziami te CV zbieramy i z jakich narzędzi dodatkowych korzystamy, dzięki którym jesteśmy w stanie wesprzeć te decyzje rekrutacyjne.
0: No dobrze, dobrze. Ja tutaj nacisnę delikatnie hamulec. No a jeżeli tych aplikacji przychodzi kilkaset, kilka tysięcy, to też czyta człowiek?
3: Słuchaj, to jest tak, że ja zanim w ogóle założyłem startup, to pracowałem w dużej organizacji, więc miałem styczność z rekruterami, którzy rekrutowali tysiące kandydatów rocznie. No i niestety muszę powiedzieć, że to jest taka praca na ugorze. Dlatego jeżeli słyszymy, że w dużych organizacjach do procesu rekrutacyjnego zgłasza się dziesiątki tysięcy kandydatów, znam organizacje, w których w ciągu roku przetwarzają nawet 100 tysięcy CV na 1000, 1500 stanowisk, to oczywiście dzisiaj przy braku wsparcia narzędziowego CV czyta rekruter od początku do końca.
0: No to jak to wpływa w takim razie na rynek pracy i tej gig economy? Tak, zerkam tutaj na Tomka i Marzenę.
2: Ja bym w ogóle zadał pytanie, czy dzisiaj to CV jest jeszcze adekwatne do tego dzisiejszego rynku pracy?
0: To ja zadam to pytanie, dobrze?
2: Bardzo proszę.
0: Czy to CV jest jeszcze adekwatne do dzisiejszego rynku pracy?
2: No właśnie, czy to CV ma taką formę, jak miało kiedyś? Ja ostatnio, w zeszłym tygodniu prowadziliśmy rekrutację szukaliśmy dewelopera do Geek Like'a. Żaden z nich nie przysłał CV, takiego jak ja pamiętam ze swoich dawnych czasów. Albo miał swoją wizytówkę na GitHubie, albo miał swoją stronę www. I nie było żadnego papierku w formie A4, który fizycznie kiedyś jakby, czy nam kojarzy się. Więc te źródła o kandydacie dzisiaj są w absolutnie innym formacie, w innym miejscu.
0: Zmieniła się forma, ale jeżeli chodzi o treść i te kluczowe akcenty, pozostało bez zmian.
2: No tak, bo w tym dokumencie jakby przekazujemy to, co najważniejsze. Jakie mam umiejętności, co umiem robić. Wydaje mi się, że dzisiejsze CV jest dużo bardziej praktyczne z takim skupieniem na wynikach, które się osiągnęło. Szczególnie w tych rolach technologicznych. Jakie projekty robiłem, dla jakich firm, w jakich systemach pracowałem, jakie mam doświadczenie.
0: A co się nie zmienia? Co pozostaje niezmienne, niezależnie od stylu, w jakim się komunikujemy z rekrutowanymi, Marzena?
1: Nie zmienia się na pewno informacja, którą ludzie chcą przekazać. To znaczy oni jakby przede wszystkim piszą w CV, jakkolwiek technologia im teraz coraz bardziej w tym pomaga, to, co chcą przedstawić. Tak jak Tomek powiedział, efekty swojej pracy. To widzimy coraz częściej. Ja bym już nie nazwała, szczególnie w tym formacie współpracy z gigerami, z formatem B2B, to są bardziej nie CV, tylko portfolio. Czyli to są takie miejsca, w których ludzie szukają jakby sposobu na przekazanie tego, co zrobili, z kim pracowali, jaki efekt osiągnęli, dla jakiej marki pracowali, jak układa się też ta cała ich ścieżka zawodowa, rozwojowa w pewną całość. Bo to jest teraz, myślę, dużo bardziej istotne, żeby przekazać pewną swoją historię, pewną narrację o sobie, a nie tylko przekazać suche fakty pod tytułem, gdzie skończyłem taką czy inną szkołę, jakie mam umiejętności. Tak naprawdę te umiejętności przekazuje się poprzez dobre opisanie tego, czego ostatnio dokonałem.
0: Czyli szukanie pracy też jest dzisiaj bardzo pożądaną kompetencją.
1: Jak najbardziej.
0: No dobrze, ale rozumiem, że ci poszukujący też posiłkują się maszynami, które pomagają im napisać tego typu CV, tak? Czy to ma znaczenie dla przyjmującego potem ten wniosek o pracę, że widać, że to był bot, widać, że to było napisane przy pomocy czata? Czy są jakieś uniwersalne elementy wystandaryzowane, które muszą się znaleźć w takim CV, gdybyście mieli komuś doradzić?
3: Jarku, z mojej perspektywy dzisiejsze CV kandydata, który jest w 100% autentyczny, nie różni się niczym od kandydata, który od początku wprowadza rekrutera w błąd.
0: Dokładnie, o tym chciałem porozmawiać.
3: Tak, i teraz my poruszyliśmy tu wiele wątków, tak? Bo rzeczywiście rekrutacja specjalistów IT różni się od rekrutacji specjalistów blue collars. Przede wszystkim dlatego, że specjaliści IT nie są w stanie na jednej kartce papieru albo na kilkach kartkach papieru zawrzeć tego wszystkiego, co do tej pory wykonywali, więc my chcemy zobaczyć output ich pracy.
0: No dobrze, ale na którym etapie pojawia się człowiek? Ile trzeba przejść tych cyfrowych etapów preselekcji czy weryfikacji takiego cyfrowego CV, żeby w pewnym momencie pojawił się człowiek i który zdecydował, że są być może nie tylko te policzalne kryteria, ale ta chemia, ten błysk w oku i że warto z tym człowiekiem współpracować, bo możemy popełnić błąd, jeżeli go pominiemy w tym procesie.
3: I zobacz, i teraz jest tak, że jeżeli masz kandydata w pełni autentycznego, który od początku kreował swoje CV zgodnie ze sobą i taki kandydat zgłasza się do procesu, w którym 999 osób skorzystało z technologii, która im trochę wypolaryzowała lub ewentualnie dostosowała CV do oferty pracy, a nie do tego, jakimi oni kandydatami są, to przebicie się przez taki cały szum informacyjny i rekrutacyjny takiego człowieka niestety bardzo długo trwa. Tak? Więc jeżeli dzisiaj budujemy procesy rekrutacyjne oparte o scoringi CV i w ogóle scoringi człowieka bez rozmowy z tym człowiekiem i weryfikację jego autentycznych, realnych kompetencji, umiejętności, to niestety sami się zaprowadzamy w kozi róg.
0: No dobrze, drodzy goście, tutaj zerkam na drugą stronę stołu.
2: Pamiętam, jak rozpocząłem swoją karierę zawodową jako HR-owiec i rekrutowałem, wtedy budowałem sieci sprzedaży, to faktycznie było bardzo trudne zadanie, żeby wtedy to się otrzymywało setki tych CV, wysupłać te, które są interesujące do dalszych rozmów. Więc myślę sobie, że dzisiaj ta technologia, te boty i ci agenci robią bardzo pożyteczną robotę. Tylko, że boty wykonują dokładnie tą robotę, na które my ją zaprogramujemy. I tutaj ja bym powiedział, że to jest troszeczkę takie koło zamknięte, bo ten bot musi być bardzo dobrze sparametryzowany. To jest dokładnie tak samo, jak w ChatGPT dzisiaj wpiszemy prompta, to pytanie zadane w trochę inny sposób, z naciskiem na coś innego, daje inną odpowiedź.
0: Ale Tomek, z pełną świadomością, że algorytm może pominąć interesującego kandydata. To jest to ryzyko, tak? Bo ktoś się nauczył właśnie korespondować z drugim czatem w sposób, który spełnia wszystkie te kryteria, a ktoś, kto tego nie potrafi, natomiast jest bardzo wartościowym pracownikiem, potencjalnie odpada. I takie ryzyko trzeba uwzględnić.
2: Takie ryzyko trzeba uwzględnić, ale takie ryzyko w moim przekonaniu istniało też jak HR-owiec i jak ten rekruter samodzielnie też przeglądał każde to CV. Ponieważ jeżeli miały przeglądnąć 100, 200 czy 300, to jego zmęczenie było też duże i on też mógł to zrobić. Ja bym powiedział, że jeżeli technologia jest dobrze sparametryzowana, to ona w bardzo dobry i bezbłędny sposób wyłowi te cechy, te kryteria, które są dla nas ważne. I wtedy pytanie jest, czy my te cechy pokazujemy i te kryteria dobrze pokazujemy, uwidaczniamy w tym dokumencie, który wysyłamy do firmy.
0: A skąd wiemy, że to robimy dobrze albo źle?
2: Po learning by doing.
0: Po fakcie. Uczymy się na błędach.
2: Wydaje mi się, że na pewno jest dużo wskazówek, które można używać, ale trzeba ćwiczyć po prostu i trzeba to sprawdzać.
0: Michał nabrał powietrza.
3: Nabrałem powietrza, dlatego że chcę się odnieść do tego, co Tomek powiedział. Niestety jest tak, że bardzo wielu rekruterów wciąż ma jeszcze uprzedzenia pewne w swojej głowie. Nieuświadomione bądź świadome, rekrutujemy kandydatów, którzy pochodzą z naszych miejscowości, chętnie na nich spoglądamy, ukończyli te same uczelnie, mają podobny przebieg życiorysu. No to są niestety rzeczy, które wpływają na to, jak kandydaci są oceniani. Jedni są oceniani lepiej, drudzy są oceniani gorzej. Tomek, to co Tomek też zauważył, przy 300 CV my trochę tego kandydata już inaczej weryfikujemy. Ja nie wierzę w to, że rekruterzy poświęcają 6-7 sekund na przeczytanie CV w sposób merytoryczny. Oni tak naprawdę przeglądają, czy układ tej strony jest odpowiedni do tego, żebyśmy w momencie, w którym wrócimy do tego dokumentu w przyszłości, analizując ten dokument merytorycznie, mogli odnaleźć te informacje w tym dokumencie, które chcemy znaleźć. I teraz, jak wy mówicie o tym, jak takie CV napisać, to dzisiaj to CV, to nie ma takiej możliwości. Jeżeli, tak jak już odniosę się do tego, co powiedziałem, że jeżeli my będziemy bazować na tym, że będziemy budować technologie, które mają nam pomóc przeczytać CV i scoringować je i dopasować do oferty pracy, to niestety kandydaci, którzy od początku będą fejkowymi kandydatami, będą wyniesieni na piedestał, a kandydaci realnie będą upychani na końcu całej tej listy rankingowej.
0: Marzena, ostatnie pytanie przed profesorem Mrówką. Powiedz, ile etapów trzeba przejść, żeby stać się na przykład twoją zastępczynią w banku? Żeby dostać taką posadę i na którym z tych etapów pojawia się człowiek?
1: Z 5-6?
0: 5-6.
1: Myślę, że tak.
0: Kiedy się pojawia człowiek?
1: Człowiek, myślę, pojawia się dosyć szybko, bo to są też inne role. My mówimy o rolach, które są rolami powtarzalnymi, bardzo wyspecjalizowanymi, jakby, czy też bardzo jasnymi, jeśli chodzi o zestaw kompetencji, umiejętności. Myślę, że im bardziej skomplikowana jest rola, tym więcej etapów w procesie wymaga. Więcej interakcji ludzkiej, ponieważ też z większą ilością interesariuszy w danej organizacji będzie funkcjonowała. Myślę, że to jest też tak, że rozszerza się w organizacjach i stąd pewnie puchną te procesy rekrutacyjne, liczba osób zaangażowanych w to, żeby danego kandydata spotkać, ocenić. Minimalizujemy ryzyko błędu.
0: No dobrze, i to jest doskonały moment, żeby zasłużyliśmy na mini wykład profesora Rafała Mrówki z SGH we współpracy, z którą powstaje ta audycja.
4: Firmament. Coraz więcej procesów w firmach działa automatycznie. Dotyczy to już nie tylko produkcji, logistyki czy finansów, ale także HR. Algorytmy selekcjonują CV, planują grafiki, analizują zaangażowanie, rekomendują szkolenia, przewidują ryzyka odejść i wspierają decyzje menedżerskie. To może być bardzo użyteczne. Automatyzacja przyspiesza pracę, ogranicza administrację i pozwala podejmować decyzje na podstawie danych. Problem zaczyna się wtedy, gdy firma myli efektywność z nieustannym mierzeniem wszystkiego. Jeśli każdy ruch pracownika jest monitorowany, porównywany i oceniany, powstaje środowisko wysokiej kontroli. A człowiek nie jest stworzony do życia w permanentnym panelu wyników. Nadmierna kontrola zabija zaangażowanie. Badania dobrze to pokazują. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wskazuje, że dobrostan psychiczny jest dziś jednym z kluczowych oczekiwań pracowników wobec miejsca pracy. Badania nad nadzorem pracowniczym pokazują jego negatywny związek ze zdrowiem psychicznym. Z kolei Gallup od lat pokazuje silny związek między zaangażowaniem pracowników a produktywnością i wynikami organizacji. Wartość człowieka w zautomatyzowanej firmie nie będzie polegała na tym, że szybciej przetworzy dane od systemu albo sprawniej wypełni formularz. W tym człowiek już przegrywa za sztuczną inteligencją. Jego wartość będzie gdzie indziej, w rozumieniu kontekstu, empatii, budowaniu zaufania, w ocenie moralnej, w odpowiedzialności za decyzje, w twórczym łączeniu faktów, których system nie widzi jako całości. To wymaga natomiast pewnego obszaru wolności, niezależności i podążania za intuicją. I zaufania do zaangażowania pracownika, a nie mierzenia i kontrolowania każdego jego kroku. Bo w przyszłości wygrają nie te firmy, które najlepiej skontrolują człowieka technologią, ale te, które dzięki technologii dadzą człowiekowi więcej przestrzeni na myślenie, odpowiedzialność i sensowną pracę.
0: Jak mawiają komentatorzy sportowi, szkoda, że państwo tego nie widzą, ale moi goście tutaj zgodnie potakiwali. Pełna zgoda, tak będzie?
2: Absolutnie. Mogę też powołać się na nasz najnowszy raport Gigbarometr, czyli raport elastyczności rynku pracy, który Giglaj przygotowuje już od 4 lat z EY Polska. I widać z tego raportu bardzo jasno i czytelnie, że zaciera się w ogóle granica pomiędzy umową a pracę i tymi kontraktami elastycznymi B2B. A celem nadrzędnym jest elastyczność, jest autonomia. I dzisiaj te sztywne normy, które opisuje kodeks pracy, one są przez większość firm w jakiś sposób dostosowywane do obecnego świata, bo nie da się dzisiaj mieć dobrego zespołu, który pracuje w 100% pod nadzorem, w 100% w jednym miejscu i 100% w wyznaczonym czasie, bo to nie jest tak, jak dzisiaj się pracuje.
0: Ale jakie kryteria wtedy przyjmujemy? Komu możemy zaufać? Jak egzekwować pewnego rodzaju zaangażowanie, dyscyplinę? Tyle się ostatnio mówi o tym, wracamy do biur, bo to nie działa.
2: Tomku. Ja osobiście uważam, że to jest kryzys wiary i leadershipu i przywództwa, bo w dobrych zespołach każdy wie, co wykonuje. Ja jakby też nie odżegnuję się, że niektóre zawody muszą być w biurze i jakby to jest bez dyskusji. Natomiast jest prościej mieć poczucie kontroli, pewnie trochę złudne, że widzę tego pracownika w biurze i widzę, co on robi. Czy jest o tej 9 w pracy, czy go nie ma, czy poszedł na kawę i jak często wyszedł na kawę, zamiast skupić się na tym, co on ma do zrobienia. My dzisiaj żyjemy w takim bardzo złudnym świecie, w którym dyskutujemy, jaka forma prawna ma być dokumentu, na podstawie której pracujemy, a nie mówimy o tym, że sposób pracy się całkowicie zmienił, że te boty, że te czaty, one wprowadzają kompletnie inny system pracy i praca, która kiedyś była wykonywana przez godzinę, dzisiaj może być zrobiona przez maksymalnie
0: 5 minut. No ale te boty, te czaty i tutaj zachęcam też was do dyskusji, to jest też permanentna inwigilacja.
1: Jest, ale my chyba będziemy musieli się...
0: I pracownicy to przyjmują do wiadomości.
1: Znaczy, myślę, że będziemy musieli się nie tyle z tym pogodzić, co zastanowić się nad tym, w jaki sposób najlepiej to wykorzystać. Dlatego, że dla mnie ten zespół taki przyszłości to jest taki człowiek od relacji. Taki, który zapewnia stabilność. I tu będzie ten etatowiec. Mamy człowieka, który będzie zapewniał niesamowite kompetencje. Takich, na które organizacje na przykład nie stać, żeby je utrzymywać na stałe. I to będzie ten freelancer, giger. I będzie trzecia osoba, trochę tutaj powinnam wziąć ją w nawias, bo będzie to agent AI, który będzie robił te rzeczy, których nie powinien już robić pracownik, albo takie rzeczy, których temu pracownikowi już po prostu nie chce się robić. Czyli będzie automatyzował, wykonywał prostsze zadania. I myślę, że dla menedżerów to jest teraz kolejny moment, mieliśmy już kilka takich, w którym powinni nauczyć się, jak zaorkiestrować cały ten team, bo od nich będzie zależało, czy to będzie miało rację bytu, czy też nie.
0: Michał? Zbierałeś myśli dość długo, widziałem.
3: Tak, wiesz, zbierałem myśli, bo ja widzę w tym ogromny sens w tej zmianie, która się dokonuje, tylko że ta zmiana, ona jest, to nie jest taka zero-jedynkowa zmiana. Ja może otworzę pewną puszkę Pandory, tak?
0: Niektórzy nawet mawiają puszkę z Pandorą.
3: Może być i puszkę z Pandorą, ale zobacz, bo ja chcę jeszcze jeden wątek dodać. Niestety my dzisiaj żyjemy w świecie organizacji, które są silosowe. Tak? Czyli co to oznacza? Że jeżeli mamy biznes, obok biznesu powinien stać HR Business Partner, który jest jednocześnie łącznikiem pomiędzy rekrutacją a tym, co jest biznesem, co w biznesie jest potrzebne. Jeżeli my wymagamy od człowieka, żeby rekrutował dla nas wymarzonych kandydatów, ale jednocześnie ten człowiek nie rozumie, jakich kandydatów powinien rekrutować, bo nie jest w tym biznesie zaangażowany, nie masz go na miejscu. On po prostu dołącza do projektu rekrutacyjnego tylko na pewien wycinek procesu i zaraz z niego wypada. Więc jeżeli my w organizacjach będziemy dalej rozwijać tą silosowość i będziemy na nią stawiać i będziemy mówić, że to jest jeden zespół, to jest drugi zespół, pomiędzy tymi zespołami nie ma żadnego łącznika. Te zespoły i ich role, obowiązki nie przenikają się między sobą, to tak naprawdę te zespoły, jeżeli odgórnie nie pójdzie tego typu strategia, to one nigdy nie wpadną na pomysł, że mogą ze sobą rozmawiać i komunikować się.
0: Bardzo proszę, zgłosiła się Marzena z ławki pierwszej.
1: Tak, ja zgłosiłam się, ponieważ ja dołożę jeszcze więcej. Ja dołożę jeszcze wątek taki, że my mówimy bardzo dużo o automatyzacji w HR-ze. Tylko, że my automatyzujemy te procesy, które mamy teraz. Nie projektujemy ich na nowo i automatyzujemy, tylko bardzo często automatyzacja polega na tym, że dzisiaj robiło się coś, to dzisiaj będzie to robiła maszyna. I nikt nie myśli o tym, czy można ten proces w ogóle w zupełnie inny sposób zaprojektować, przemyśleć, być może skrócić, być może wyrzucić, bo nie jest wcale potrzebny. Więc myślę, że to jest głęboka też myśl za tym, aby zastanowić się, w jaki sposób my chcemy pracować, bo to jest teraz ten moment. Mamy zupełnie nowe narzędzia dostępne, mamy zupełnie nowy setup organizacyjny, który może być dla nas dostępny i być może to jest właśnie ten moment w całej dyskusji o HR Business Partneringu również, a pracowałam w tej roli dosyć długo, więc mam tego świadomość, ile ona wymaga, zrobić to tak, żeby rzeczywiście być równorzędnym partnerem dla biznesu.
2: Tylko wiecie, o tej elastyczności, to nie jest nic nowego, co nagle powstało, bo w 1989 roku irlandzki filozof Charles Handy opisał, jak będzie wyglądała organizacja przyszłości. I on opisał to, jak irlandzki, to w formie trójlistnej koniczyny. I on powiedział, że pierwszy filar to będzie bardzo wąska grupa ludzi, on nazwał ich rdzeniem, którzy będą zapewniali, że firma po prostu będzie funkcjonować. Druga grupa, którą nazwał, to jest grupa, którą on nazwał specjalistami kontraktowymi. Wtedy jeszcze, w 1989 roku, nie było nawet słowa freelancer, bo ono powstało, jak się uznaje, 10 lat później. I to są eksperci, którzy będą wynajmowani do wykonania konkretnych zadań, które będą przychodzili i wychodzili. Trochę tak jak Marzena przed chwilą powiedziała. A trzecia grupa, to jest bardzo elastyczna siła robocza, nazwijmy to. Kapitał ludzki dzisiaj się mówi, który przychodzi i wykonuje te zadania w formie, jaka jest najbardziej odpowiednia. My dzisiaj toczymy dyskusję w Polsce na temat, czy ktoś powinien być na umowie o pracę, czy na B2B. Państwowa Inspekcja Pracy, gorący temat bardzo. A tak naprawdę ten temat przyszłości pracy i sposobu wykonywania pracy jest tematem już starym, no bo od 1989 roku. Gig ekonomia to jest słowo, które w 2009 roku zaczęło funkcjonować. Ja do tego badania tego irlandzkiego filozofa dodaję dokładnie ten punkt, o którym powiedziała Marzena. Wtedy jeszcze nie było agentów i dzisiaj ci agenci stają się trzecią siłą roboczą, w moim przekonaniu, trzecim zasobem, który będzie za chwilę opomiarowany, opodatkowany. Zresztą dzisiaj nowo powołany szef HR-u globalnej firmy Kantar nie nazywa się Chief People Officer, tylko nazywa się Chief People and Agent Officer. Więc jest to pewnego rodzaju znak zmiany czasu, który nie w przyszłości się odbędzie, tylko już się dzieje.
0: Zanim wysłuchamy piosenki skomponowanej i nagranej pewnie przez artystę pracującego w trybie zdalnym i elastycznym, zadam wam pytanie, którego nie mógłbym nie zadać. I proszę o krótką i szczerą odpowiedź. To się odbędzie kosztem ludzi, prawda? Cała ta rewolucja związana z automatyzacją procesu pracy. No nazwijmy rzeczy po imieniu.
3: W pewnym stopniu tak.
0: Marzena?
1: To będzie zależało od ich otwartości na to, w jaki sposób będą chcieli w przyszłości pracować.
0: Od razu wiedziałem, że pracowałaś w konsultingu. To zależy, tak? Tomek?
2: Ja mimo tego, że pracowałem prawie 10 lat w konsultingu, powiem zdecydowanie tak. Profesor Rubio z Uniwersytetu w Nowym Jorku mówi, że bezrobocie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat sięgnie 80%. I pytaniem jest, jak rządy państw odpowiedzą na takie wyzwania. Gdzie mam praca nadzieję, będzie luksusem.
0: Mam nadzieję, że piosenka będzie pogodna.

0: A teraz chwytamy za telefon, bo po drugiej stronie światłowodu czeka na nas Tina Sobocińska, założycielka i HR Strategic Advisor, czyli doradca strategiczny w firmie HR for Future. Dyrektorka HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach. Dobry wieczór, Tina.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dlaczego młodsi pracownicy często widzą w automatyzacji szansę, podczas gdy starsi widzą w tym raczej zagrożenie?
1: Myślę, że jest to prawda i nieprawda, to co powiedziałeś, Jarku. Z jednej strony młodsi pracownicy to jest pokolenie wychowane z technologiami. Patrząc na nasze dzieci, widzimy, jak swobodnie poruszają się w świecie technologii. Właściwie nie potrafią inaczej żyć, więc dla nich jest to naturalne środowisko również pracy. I wielu młodych ludzi ogromnie dużą wagę przywiązuje do efektywności w miejscach, w których podejmują swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. I to jest duża szansa dla nas wszystkich, żebyśmy uczyli się od nich, jak ta technologia może nam sprzyjać. Natomiast nieprawdą jest to, że starsi pracownicy, liderzy, osoby bardziej doświadczone patrzą na technologię z obawą, bo wielu użytkowników w każdym wieku korzysta z tej technologii w podobny sposób. Technologie zresztą to umożliwiają, bo są intuicyjne, dostępne. Natomiast ostatnie badania polskich, australijskich psychologów wskazują wręcz, że między 55 a 60 rokiem życia mamy najlepsze umiejętności poznawcze, jeżeli chodzi o technologię, bo wykorzystujemy je inaczej niż młode pokolenie, nie w szerokim zakresie, ale bardzo pragmatycznie, zwracając uwagę na ich zastosowanie. I tutaj też możemy w tej grupie zawodowej widzieć dużą szansę na wdrażanie technologii w sposób mądry, dojrzały i bardzo użyteczny.
0: Czyli ty jesteś raczej optymistką, że ten proces przyniesie nam więcej dobrego niż złego, jeżeli chodzi o organizację pracy i klucz i kryteria, według których będziemy dobierać ludzi w przyszłości.
1: Zdecydowanie jestem optymistką, ponieważ mam takie doświadczenia. Pracowałam przez wiele lat w firmach, które inwestowały w technologię i sama wdrażałam je ze swoimi zespołami jako HR. Mieliśmy okazję, żeby usprawnić zarówno obsługę pracowników w pełnym zakresie, wprowadzać technologie, które odpowiadały na różne pytania i odpowiadają na różne pytania 24/7. I dzięki temu HR mógł zająć się innymi tematami, rozwijać liderów, rozwijać swoje kompetencje analityczne i prezentować na podstawie danych rekomendacje rozwiązań w różnych obszarach, takich jak benefity, talenty, czy też trendy przyszłości. Ale też widzę, jak technologie są dzisiaj właściwie nieodzowne, bo niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy je stosować, to badania z ubiegłego roku, na przykład z raportu prezentowanego przez The Times, pokazują, że w Wielkiej Brytanii 30% pracowników potajemnie korzysta z AI w pracy. Po prostu dzisiaj już nie ma granic dla pracowników tego, co jest środowiskiem pracy, co jest sferą prywatną, bo tego nas nauczyły technologie, smartfony. Więc zarówno mamy szansę na to, żeby wprowadzając technologię usprawniać naszą pracę tam, gdzie człowiek może być zastąpiony, bo na przykład nie mamy kandydatów chętnych do wykonywania tej pracy. Możemy również łączyć kompetencje człowieka i technologię razem. To są procesy, które są we wszystkich branżach widoczne. Na przykład widzimy je jako klienci centrów handlowych, gdzie kasy automatyczne funkcjonują obok kas obsługiwanych przez człowieka. Albo wtedy, kiedy nie możemy sfinalizować zakupów, pojawia się człowiek, który nam pomaga w tym, żeby dobrnąć do końca. Z drugiej strony automatyzacja jest dla firm dużą szansą do zwiększenia produktywności, a również zaangażowania pracowników, bo nie ma gorszego środowiska pracy niż to, w którym po prostu widzimy, jak dużo czasu marnujemy na pracę, która nie przynosi efektów, albo jest dublowana, albo naprawia czyjeś błędy. I przysłuchiwałam się z zainteresowaniem dyskusji, którą mieliście przed ostatnią piosenką studio. Zgadzam się z wieloma punktami, które zostały przez was poruszone. Natomiast myślę, że automatyzacja jest dużą szansą na porządki. na porządki w firmie, na przejrzenie procesów, bo moje doświadczenia pokazują, a prowadzę też od 6 lat Network Digital HR Champions, że zawsze, gdy dotykamy technologii i chcemy ją wdrożyć, nie ma szans, żebyśmy wdrożyli ją sensownie i o rozsądnych kosztach tam, gdzie mamy bałagan. Jeżeli mamy nieaktualne procedury, czy nieaktualne dane, czy złe dane, czy jakieś wyjątkowe podejście do na przykład procesu rekrutacji, czy ocen rocznych, czy pożegnania pracownika, różne zasady w różnych obszarach firmy, niezależnie od tego, jakie to jest przedsiębiorstwo, to po prostu technologia tego nie przyjmie. Technologie służą temu, że standaryzują bardzo wiele procesów, upraszczają. Możemy dzięki temu zastanowić się, jak wykonywać naszą pracę i jak dbać o pracowników na nowo.
0: Tina, czy za kilka lat w tej firmie przyszłości, którą próbujemy opisać, ale myślę, że my nie wiemy, dla kogo projektujemy i o czym mówimy, czy człowiek będzie jeszcze wartością dodaną, czy raczej suma aplikacji i narzędzi cyfrowych, które skutecznie implementujemy?
1: To jest bardzo gorąca dzisiaj dyskusja w wielu branżach, na przykład w branży usług wspólnych, która w Polsce jest bardzo rozwinięta. To jest ponad 400 tysięcy pracowników, które pracują dla różnych centrów w obszarach takich jak HR, finanse, IT, marketing. I tutaj ta dyskusja jest dzisiaj bardzo aktualna. Za co będą płacić klienci? Czy będą płacić za wiedzę ludzką, za nasz sposób podejścia do problemów, za projektowanie nowych rozwiązań, za krytyczne myślenie, empatię, jak to w ogóle wycenić, czy też będą płacić za wyskalowane technologie? Sama jestem ciekawa, jaka będzie odpowiedź na twoje pytanie i efekt tych dyskusji. Natomiast na razie widać, że firmy chcą absolutnie pracy ludzkiej. Wierzymy w to, że technologia naprawdę może wiele rzeczy usprawnić, podnieść produktywność, obniżyć koszty, ale jednak praca człowieka będzie miała dużą wartość. Ja w to wierzę osobiście, natomiast myślę, że musimy wykonać dużą pracę, żeby taki efekt uzyskać. Dużą pracę w zakresie kultury, w której pracujemy, bo jeżeli stawiamy na to, że krytyczne myślenie będzie wartością, którą oferujemy jako ludzie, jako pracownicy, jako liderzy, a jednocześnie nie lubimy tych pracowników, którzy myślą inaczej, to nie wykonamy tej pracy dobrze, to znaczy nie odrobimy tej pracy domowej, bo myślenie w ten sam sposób to jest właśnie technologia. A my jako ludzie jesteśmy w stanie poddać krytyce, konstruktywnie spojrzeć z różnych perspektyw, jeżeli damy sobie na to zgodę, jeżeli będziemy słuchać siebie, jeżeli również będziemy tworzyć bardzo różnorodne zespoły składające się z ludzi naprawdę o różnych doświadczeniach, z różnych pokoleń, różnych narodowości, różnych płci. I stworzenie takiego środowiska pracy jest naszym zadaniem na dzisiaj. Jeżeli go nie odrobimy, to myślę, że ta technologia bardzo mocno nas dominuje i efekt, o którym też dyskutowaliście, o którym mówią naukowcy, badacze, scenariusza, gdzie będzie za kilka, może 10 lat masowe bezrobocie, jest prawdopodobnym.
0: Tina,
1: myślę,
0: ostatnie.
1: Tak. Nie chcemy, ale jest na pewno dużo takich prac, które powinniśmy zrealizować. Jeszcze dodam tylko jedno zdanie, łącznie z elastycznością i podam dwa przykłady. Elastyczne nie tylko miejsca pracy, ale też czas pracy jest bardzo ważnym elementem. I właściwie stworzenie takich warunków, żeby każda organizacja mogła dostosować tą elastyczność do swoich potrzeb. I ostatnia rzecz. Kodeks pracy, regulacje, one dzisiaj coraz bardziej zaostrzają wymagania wobec pracodawców. Myślę, że w tej elastyczności ważne jest też to, żeby regulacje prawne chroniły interesy pracowników, pracodawców, ale jednocześnie szły z duchem czasów, a nasz kodeks pracy zdecydowanie wymaga właściwie napisania go w wielu punktach od początku.
0: No, nie tylko w tej dziedzinie. Tak to już jest, że technologia wyprzedza, narzuca tempo i kierunek, a regulatorzy usiłują, jak ci pasażerowie ostatniego siedzenia w autobusie, trzymać się mocno siedzeń. Tina, bardzo serdecznie dziękuję za szalenie interesującą, inspirującą rozmowę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.
1: Do usłyszenia.
0: A teraz nasi lotni reporterzy, czyli Grzegorz Sadowski i Jakub Dobroszek z My Company Polska, którzy zrobili mały przegląd inicjatyw automatyzujących procesy w firmach.
2: W HR-ze mamy dzisiaj wojnę botów.
3: Wojnę botów, a co za tym idzie, również fałszywych kandydatów, co jest zjawiskiem, z tego co usłyszałem ostatnio, bardzo szkodliwym dla całego rynku pracy i dla całego HR-ów. Mogą na przykład obcy agenci, to jest bardzo popularne na linii Korea Północna i Stany Zjednoczone, używać sztucznej inteligencji do wzięcia udziału w rekrutacjach firm technologicznych w Stanach Zjednoczonych. Dzięki deepfake'owi mogą przybrać zupełnie nową tożsamość, sztuczna inteligencja im zrobi CV w taki sposób, że będzie idealnie pasowało do stanowiska. Sztuczna inteligencja ogarnie im też adres zamieszkania, na przykład w Europie, na który taka firma wyśle, powiedzmy, sprzęt do wykonywania swojej pracy. Tam oczywiście będzie zarejestrowany słup, który następnie prześle to do innego kraju. I był ostatnio przykład nawet taki głośno firmy amerykańskiej, która dała się na to nabrać.
2: To jedno oczywiście bardzo ważne niebezpieczeństwo związane z rozwojem automatyzacji w HR-ze, ale jest też wiele innych. AI rzeczywiście z jednej strony może skrócić czas zatrudnienia, uporządkować dane, wyłapać kandydatów gdzieś tam spoza oczywistego klucza, zasugerować jakieś ścieżki rozwoju, przygotować nas do rozmowy z tym kandydatem, ale to jest to jednak obszar bardzo wysokiego ryzyka. Tutaj są wynagrodzenia, awansy, zwolnień, reputacja jakaś taka godna. I tutaj już Unia Europejska zauważyła to i Europejski AI Act obejmuje właśnie rekrutację, selekcję i ocenę kandydatów. I tutaj zgodnie z tym prawem musi być człowiek. Człowiek musi nadzorować, prowadzić dokumentację i zarządzać tym ryzykiem.
3: Dla mnie trochę paradoksem jest coś takiego, że z jednej strony pracodawcy poszukują u kandydatów na przykład umiejętności prawidłowego promptowania, czyli to jest wprost umiejętność, która została wymuszona przez rozwój technologii. Z drugiej strony taką cechą, która jest teraz najbardziej pożądana, jest myślenie krytyczne, czyli coś, czego jak na razie sztuczna inteligencja i inna technologia nie za bardzo posiada, więc moim zdaniem jest to trochę paradoks, że z jednej strony oczekujemy kandydatów, którzy będą potrafili wykorzystać technologię, a z drugiej strony poszukujemy kandydatów, którzy będą potrafili te technologie niejako zastąpić.
2: Mi się wydaje też, że obecna AI nie potrafi wynaleźć najlepszych. To znaczy te algorytmy są tak ustawione, że AI może przeoczyć tych najbardziej dopasowanych kandydatów, no bo wiadomo, uczy się na danych historycznych, trochę odzwierciedla to takie stare uprzedzenia w firmie, promuje bardziej podobieństwo do osób, które już są w firmie, tak? Nietypowa ścieżka kariery to może być dla algorytmu jakieś ryzyko, nie rozumie też pewnych kontekstów, jeżeli ludzie mają przerwy w pracy albo zmieniali miejsce zamieszkania, więc trochę optymalizuje, dopasując się do ogłoszenia i to jest taki czynnik, który powoduje, że te prawdziwe talenty mogą nie trafić, po prostu zostać wykluczone przez AI.
3: Ja tutaj lubię w tym kontekście porównanie do sportu, bo wydaje mi się, że HR-owiec to jest taki trochę scout sportowy. Scout sportowy to jest zawód, który ma najmniejszą szansę w tym momencie na zostanie wypartą przez sztuczną inteligencję, bo jednak ten czynnik ludzki i zdolność do wyszukiwania talentów, obserwowania ludzi nie tylko przy pracy, ale także to, jacy są poza pracą, jest w tym wypadku kluczowy. I tak jak mi się wydaje, jak skauci sportowi rzeczywiście nieprędko zostaną wyparci przez technologię. Tak samo mi się wydaje, że dobrzy HR-owcy również jak na razie mogą spać spokojnie.
2: Człowiek w HR-ze nie znika i nie zniknie. Po prostu musi się trochę przestawić, wejść na trochę inny poziom. Przyszły HR-owiec będzie musiał rozumieć te dane, będzie musiał rozumieć procesy, samo etykę AI i prawo czy też psychologię. No i dzięki swojemu doświadczeniu na pewno nie przegapi tego talentu, który może przygapić AI.
0: Dziękujemy naszym lotnym reporterom. Tomek, podniosłeś palec wskazujący. To oznacza, że coś chciałbyś podkreślić w sposób szczególny.
4: Tu było tyle wątków, do których można byłoby się odnieść. Natomiast zgadzam się, że chyba odniosę się trochę do tego, Jarku, co ty mówiłeś o tej populacji osób powyżej 50 roku życia. Ja mam na to taką trochę perspektywę, patrząc na to wszystko, co się dzieje trochę z pewnej wysokości, że największy impact dzisiaj negatywny na pracę jest dla ludzi młodych. bo sztuczna inteligencja wypiera te najbardziej podstawowe zawody. I te podstawowe czynności, które, od których młodzi ludzie zaczynają swoją karierę w dużych korporacjach. Natomiast ja uważam, że osoby powyżej 50 roku życia mają piękną przyszłość przed sobą. Naprawdę piękną. Jestem mega optymistyczny, bo wszystkie megatrendy im sprzyjają. Są doświadczeni emocjonalnie, mają doświadczenie zawodowe, mają w związku z wydłużającym się średnią życia bardzo dużo energii, mają bardzo odchowane dzieci, więc pracują w takim sensie, że są bardzo, bardzo elastyczni. Jedyne wyzwanie, które im brakuje, to jest zrozumieć AI-a. Tylko, że to znowu nie jest nic innego. Ja pamiętam, jak ja byłem studentem kilkadziesiąt lat temu i mój tata wtedy uczył się internetu. I ja pamiętam, że trochę trudno mi było zrozumieć, jak on się uczy internetu, przecież to jest takie naturalne. Ale mój tata nauczył się internetu, nauczył się obsługi komputera. Na pamięć też. Nauczył się obsługi komputera, Excela. Dzisiaj biegle się nim posługuje. Na tym komputerze napisał doktorat. I to już było. My takie przypadki już mamy. Jedyne co, to tylko ta sztuczna inteligencja bardzo przyspieszyła ten cały proces.
0: Tomku, jak to mówią po staropolsku, you made my day. Bardzo ci dziękuję. Zerkam na was, bo zastanawiam się, ten wątek się tutaj pojawił, nad typem lidera przyszłości. Kto obdarzony w jakie kompetencje musi się pojawić na czele organizacji, żeby tym gąszczem zależności cyfrowo-emocjonalno-białkowych skutecznie zarządzać? O jakich nowych kompetencjach tutaj mówimy?
5: Ja bym powiedziała, że o niczym nowym. Bo ciekawość świata i otwartość, myślę, że zawsze była w cenie. Ona nie zawsze była dobrze wykorzystywana, ale pewnie powinniśmy na nią zwrócić uwagę.
0: Ale rozumiem, charyzma, autorytet, to wszystko się zgadza. Ale czego się będą ci nowi liderzy tej firmy przyszłości musieli jednak nauczyć?
5: Będą musieli się nauczyć zapanować nad zupełnie inną rzeczywistością niż tą, której do tej pory doświadczali. Więc myślę, że ta otwartość i ciekawość będzie kluczowa po to, żeby zadawać też to pytanie, czy przyznawać się do niewiedzy. Bo myślę, że to jest bardzo ważne u liderów, takich nowych liderów, żeby umieć przyznać się do tego, że nie wiem, ale co więcej, chcę się dowiedzieć.
0: Ale
5: i
0: się
5: może
0: dowiem.
5: Tak, i może ty mi właśnie w tym pomożesz, młody człowieku, który przyszedłeś do organizacji nie mając być może z wielkiego doświadczenia, ale ci ludzie mają zupełnie nowe podejście. Oni nas uczą bardzo wielu rzeczy. Ja pamiętam swoje doświadczenie we współpracy ze stażystą. Antek, pozdrawiam. Antek otworzył moje oczy po prostu w niesamowity sposób na to, w jaki sposób młodzi ludzie patrzą na życie, patrzą na świat. Obserwuję też swojego syna i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby otworzyć się na zupełnie nowe doświadczenia, myśleć krytycznie i być odważnymi.
0: No dobrze, tutaj mamy odwagę, a tu ja zejdę na język ekonomii rodem z XIX wieku. Jak mierzyć w tych organizacjach przyszłości efektywność ludzi? Czy to będzie ta efektywność mierzona obecnymi kryteriami, Tomku? Czy takiego Tomka już dozbrojonego maszynami? Jak porównać i jak wynagradzać i nagradzać tych, którzy będą pracować w tym trybie takiej niezwykłej sprawności cyfrowej, z tymi, którzy wnoszą zupełnie coś innego?
4: Wydaje mi się, że nie ma w ogóle wątpliwości, że to wszystko będzie dozbrojone technologią. Ta technologia będzie absolutnie w każdym aspekcie i to będzie wymagało przeformułowania wszystkich tych formów, o których powiedziałeś.
0: No ale moment. Są tacy ludzie, których, tak jak na przykład słynnych bramkarzy, trzyma się w klubach piłkarskich tylko dlatego, że robią świetną robotę w szatni. Oni już nie muszą wychodzić na boisko, ale mają w sobie autorytet, mają w sobie pewną energię, są odniesieniem, punktem odniesienia w bardzo wielu sprawach dla tych młodszych. Jak tę cechę, jak te atuty oceniać w kontekście kogoś, kto jest niesłychanie młody, sprawny, posługujący się świetnie narzędziami cyfrowymi. Czy tu znajdziemy jakiś wspólny mianownik?
4: To chyba tak jak Marzena powiedziała, że to chyba nie jest nic nowego. Dzisiejsi liderzy też są i tacy, i tacy. Ci, którzy są charyzmatyczni, którzy są autentyczni, którzy są prawdziwymi liderami, to mają małą, niską rotację, mają bardzo zaangażowany zespół, który by poszedł za tym liderem w ogień. Ci, którzy mają ludzi, liderów autokratycznych, którzy nie angażują zespołu, mają wszystkie te czynniki w drugą stronę przechylone. Więc wydaje mi się, że ta autentyczność, o której Marzena powiedziała, jest czymś bardzo, bardzo ważnym, bo AI nie zabierze nam tej nie zabierze nam tych ludzkich kryteriów empatii i tak dalej.
0: I tym jakże optymistycznym i budującym przesłaniem zakończymy naszą rozmowę. Marzena Mielecka, Tomasz Miłosz, Michał Piętka. Bardzo wam dziękuję.
4: Dobranoc.
5: Dziękujemy.
0: Firmament. W tym wydaniu Firmamentu to już wszystko, a za dwa tygodnie w ostatnim odcinku przed wakacyjną przerwą porozmawiamy o tym, czy młoda generacja biznesu ma pomysł na kolejne trzy dekady rozwoju Polski i jak ocenia dorobek ojców, założycieli naszej transformacji. Do tego czasu polecamy podcasty Radia 357 i kanały Incredible z Sebastiana Kulczyka. Zaglądajcie tam po najciekawsze treści biznesowe. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.

Przekaz podprogowy. Dobry wieczór, minęła 22. Zapraszam Państwa na najnowszy przekaz podprogowy. Chociaż tak naprawdę dzisiejszy odcinek powinien nazywać się chyba przekaz progowy,

0: Spokojnie, nie przenieśli się państwo w czasie do 2025-2024. To nie jest audycja prognozy, aczkolwiek przenieśliście się państwo do 1973 roku. Z tego co wiem, audycja prognozy gloryfikowała włoski rok progresywny, bardzo celebrowała. No ale dzisiaj słuchają państwo przekazu podprogowego. Dzisiejszy 22 już odcinek realizuje Maciej Karolak, a prowadzić będzie miał zaszczyt Mariusz Duda. Mówię zaszczyt, ponieważ będziemy mieli dzisiaj wyjątkowego gościa. Ale zaszczytem jest również oczywiście fakt prowadzenia tej audycji dla państwa. To był zespół Leorm w utworze Equilibrio. Nie bez kozery zaczęliśmy od takich dźwięków, bo dzisiaj będziemy, proszę państwa, rozmawiali o roku progresywnym, a to za sprawą pewnego wydawnictwa spod skrzydeł redakcji Teraz Rok. Wydawnictwa, które ukazało dopiero co się na rynku. Mam to w rękach. Nazywa się 100 płyt wszechczasów prog rocka. No i my gościmy dzisiaj sprawcę całego zamieszania, gościa wyjątkowego, dziennikarza muzycznego, współzałożyciela i redaktora naczelnego magazynu Teraz Rok, autora wielu książek muzycznych, w tym książek o Pink Floyd, autora rockowej encyklopedii muzycznej, autora m.in. też biografii Tomka Beksińskiego. Wiesław Weiss, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Czy jak powiedziałem, że ikona muzycznego dziennikarstwa, to było przesadzone?
1: Myślę, że nie do mnie należy ocena, no. Ale słowo ikona w wypadku dziennikarstwa muzycznego to chyba jednak jest trochę za dużo.
0: Tak właśnie zdałem sobie sprawę, że może to też brzmieć tak już tak bardzo progresywnie z tych lat 70. nawet. Nie, aczkolwiek moim zdaniem absolutnie nieprzesadzone zasłużył się panie Wiesławie mocno. Generalnie, chociaż mieliśmy mówić na tyle, więc mówimy. Więc bardzo dziękuję. Nie udało nam się porozmawiać do tej pory podczas innego wywiadu. Nie wiem, jak to tam mówią z tą górą i Mahometem, ale cieszę się, że przełom nastąpił. Będziemy mogli tych kilka słów dzisiaj zamienić. Przeglądam to, co mam w ręku. Mam w ręku bardzo ładne wydanie. Teraz Rok słynie z różnych specjalnych wydawnictw. Głównie były to wydawnictwa o zespołach. Natomiast też mieliśmy takie wydawnictwo 100 płyt wszechczasów i teraz mamy 100 płyt wszechczasów progrokowych. Tak się zastanawiam, czy tego typu wydawnictwa pomagają w przetrwaniu prasy drukowanej.
1: No myślę, że tak. Te wydawnictwa sprawiają, że osoby, które na co dzień nie kupują prasy drukowanej, mogą się zainteresować. Sięgają po taki zeszyt, nazwijmy to tak, ale to jest prawie książka, prawda? Tam jest tego tekstu.
0: No to ma 100, proszę państwa, to ma 120 stron, tak, 122 dokładnie.
1: 122 strony, ale tego tekstu, ten tekst jest małą czcionką i gdybyśmy to wydali w formie takiej normalnej książkowej, to by był normalny tom, dosyć gruby. Tutaj zaletą tego wydawnictwa jest też to, że jest mnóstwo ilustracji, prawda? I myślę, że to jest atrakcyjne wydawnictwo także dla osób właśnie na co dzień nie czytających prasy muzycznej, a jednak pragnących się czegoś dowiedzieć o historii rocka, w tym wypadku o historii rocka progresywnego, poznać być może wykonawców, których niekoniecznie znają, bo to są sylwetki. Przez pryzmat 100 płyt pokazujemy 100 różnych wykonawców z różnych okresów w historii rocka i z różnych części świata.
0: To zaraz do tego dojdziemy, bo tutaj mam też przygotowane pytania o progu i o tym, co jest zawartością sobie. Oczywiście porozmawiamy, natomiast ważne jest to, że tego typu wydawnictwa chyba są też dobrym towarzyszem do tych wszystkich wydawnictw, które rozmawialiśmy dzisiaj przez chwilę, że Teraz Rok słynie z tego, że no, mamy wielu słuchaczy, którzy zbierają Teraz Rok od wielu, wielu lat. Podobno są nawet tacy, którzy odwiedzają Introligatora raz na rok i potem przynoszą, tak, do podpisania.
1: No, zdarzyło się kilka lat temu, że ktoś przyjechał do redakcji, wszedł i poprosił mnie, żebym wyszedł na ulicę. Była to dziwna prośba, ale zrobiłem to, co się okazało, że nasz czytelnik otworzył bagażnik swojego samochodu, a w tym bagażniku miał oprawione roczniki Tylko Roka i Teraz Roka.
0: Tylko Roka, no to tam było tego dosyć
1: tak,
0: sporo.
1: Także było tego sporo i zapytał, czy mógłbym mu wszystkie te wydawnictwa podpisać. Także chwilę to trwało.
0: Rozumiem. No dobrze, proszę państwa, o wydawnictwie 100 płyt wszechczasów w Prograch porozmawiamy sobie po tym utworze. Ja bardzo zachęcam państwa do komentarzy. Oczywiście zapraszam na stronę facebookową Radia 357, na mój prywatny profil Mariusz Duda na Facebooku oraz można wysłać też maila mariusz.duda@radio357.pl. Jeżeli ktoś z państwa będzie miał w trakcie audycji jakieś pytania, które zadamy tutaj naszemu szanownemu gościowi, to bardzo serdecznie zapraszam. No to cóż, zacznijmy może od tego, co się znalazło na miejscu setnym.

0: Fend for Yourself, The Pineapple Thief, na miejscu setnym w magazynie 100 płyt wszechczasów prog rocka, a dodajmy jeszcze, że prezentowany na samym początku audycji Laorm uplasował się na miejscu 84. Skąd pomysł na wydawnictwo z płytami progresywnymi?
1: No, taki wybór oczywisty dosyć, ponieważ nasi czytelnicy uwielbiają rock progresywny, uwielbiają też metal i mogę zdradzić, że planujemy też wydawnictwo podobne o metalu.
0: O, no to mam temat zamknięty. Dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję. Nie ma co tutaj dłużej ciągnąć tego wątku progresywnego. Bo rozmawialiśmy wcześniej w poprzednim wejściu, że mamy tutaj bardzo dużo kolorowych ilustracji. Mamy też, umówmy się, bardzo dużo zespołów z różnych okresów. Czy mieliście jakiś klucz? No, jaką metodą głosowania wybraliście metodę głosowania? Bo jest to dosyć mocno kontrowersyjne. Może powiedzmy o tej kontrowersji, bo niektóre płyty się tutaj nie powtarzają. Artyści również.
1: Zrobiliśmy taką ankietę, zorganizowaliśmy sobie wewnętrzną, redakcyjną, w której większość dziennikarzy wzięła udział. Mówię większość, bo nie wszyscy interesują się rockiem progresywnym. Ale potem, po podsumowaniu tej ankiety, przez bodajże miesiąc albo nawet dłużej, dyskutowaliśmy na temat tych wyników i w wyniku tej dyskusji powstała ta lista. Dlaczego tak? No, wydaje mi się, że nie można by opublikować po prostu wyników ankiety, ponieważ za bardzo zaciążyłyby subiektywne wybory poszczególnych dziennikarzy. Ja na przykład z dorobku grupy King Crimson najbardziej lubię płytę Lizard i mógłbym forsować tę płytę, ale wiadomo, że nie jest to najbardziej znacząca płyta King Crimson. Nie jest też lubiana przez fanów z różnych powodów. I w związku z tym oczywistym, czymś oczywistym było, że trzeba się zastanowić nad inną pozycją. Poza tym...
0: Tylko dodajmy tutaj, przepraszam, że mamy taki schemat, że artysta ma tylko jedną płytę. Jak jest
1: jedną
0: w
1: płytę,
0: tym rankingu,
1: ponieważ,
0: tak?
1: Ponieważ chcieliśmy przedstawić jak najwięcej tych artystów. Założeniem tego wydawnictwa było właśnie, żeby jak najszerzej pokazać świat rocka progresywnego. Ranking nie był priorytetem. Ranking jedynie porządkuje ten cały materiał. Ranking, wiadomo, tak czy inaczej jest zawsze trochę subiektywny. Poza tym ranking, no umówmy się, jest pewnego rodzaju zabawą. Bawimy się w ustawianie płyt od pierwszej do setnej. To nie są zawody sportowe, prawda? Tu się nie da zmierzyć, kto jest lepszy, kto gorszy. I tak naprawdę można by przedstawić różne warianty tej
0: Trochę
1: listy.
0: Się da zmierzyć, bo tutaj prawda jest miejsce pierwsze, drugie, trzecie z jakiegoś powodu.
1: Jakiegoś powodu. I o to właśnie chodzi, żeby w tych tekstach, które towarzyszą tym wyborom, uzasadnić, dlaczego ten właśnie zespół i dlaczego właśnie ta płyta pojawiła się w tym miejscu.
0: A były jakieś kłótnie dotyczące właśnie forsowania? Czy jak to,
1: kłótnie różne były, oczywiście, że tak. Szczerze mówiąc, tak nie pamiętam w tej chwili i nie wiem, czy jest też sens do tego powracać. No na przykład pamiętam, że jeden z kolegów forsował płytę zespołu Camel, Stationary Traveler, ponieważ ona jest ogromnie popularna w Polsce. Tomek Beksiński bardzo ją lansował. No ale nie jest to płyta najbardziej progresywna w dorobku tego zespołu. Uznaliśmy, że jednak lepiej pokazać ten zespół przez pryzmat jakichś dokonań wcześniejszych z lat 70.
0: No to myślę, że słowo progresywne i w ogóle co to jest progresywne, to sobie o tym też porozmawiamy. Natomiast jeszcze na koniec tego wejścia zadam pytanie, o które no, tutaj jestem pytany również przez słuchaczy audycji. Dlaczego nie ma tutaj polskich wykonawców? Mamy wykonawców z Włoch, mamy wykonawców z Węgier, oczywiście jest UK. Dlaczego zdecydowaliście, że nie będzie tutaj nic z Polski? Żeby była jasność, nie mówię nic podprogowo tutaj. Absolutnie nie wysyłam podprogowych sygnałów.
1: Taką decyzję podjęliśmy już wcześniej, kiedy przygotowywaliśmy to pierwsze wydawnictwo o takim charakterze, czyli 100 płyt wszechczasów, z różnych powodów. Jeden z powodów jest taki, że planujemy też podsumowanie historii polskiego rocka w ten sposób, czyli wydawnictwo 100 płyt wszechczasów, polski rock. I w tym momencie, gdyby w tym pierwszym wydawnictwie znalazło się ze 20-30 płyt polskich, w drugim 20-30 płyt polskich, w wydawnictwie poświęconym metalowi 20-30 płyt polskich, no to wtedy by się okazało, że to wydawnictwo poświęcone polskiemu rockowi trochę nie ma sensu. Mhm. To po pierwsze. Po drugie, sprawa nie jest taka prosta, ponieważ fani mają trochę inne podejście do artystów polskich i zagranicznych. Ja tak sądzę. Mhm. Polskich artystów traktują w bardziej emocjonalny sposób. Z większym sercem podchodzą do polskiej muzyki. I nie da się w takim rankingu ułożyć tego wszystkiego tak, żeby było sprawiedliwie, bo zawsze te polskie płyty będą dla fanów za nisko. Mhm. I jest jeszcze trzeci powód. Dostaliśmy takie maile z pytaniem, dlaczego w tym wydawnictwie nie ma chociaż Riverside i SBB? No właśnie nie, bo to są zespoły, które odniosły międzynarodowy sukces. Zgoda, prawda. I oczywiście te zespoły jak najbardziej by się tu znalazły i gdzieś na wysokich pozycjach, bo one rzeczywiście są częścią tego światowego zjawiska, światowego progroka. Ale nie dało, uważam, że nie byłoby to sprawiedliwe, gdybyśmy poprzestali na tych dwóch zespołach. Na przykład Czesław Niemen nie odniósł żadnego sukcesu międzynarodowego. Ale czy to znaczy, że nie był wybitnym artystą? Czy nie nagrał Marionetki? To była płyta moim zdaniem na absolutnie światowym poziomie.
0: Pamiętajmy, że Czesław Niemen współpracował z muzykami zagranicznymi. Jednak tak. Te pierwsze płyty tam gdzieś...
1: Tak. I takich artystów można wymienić więcej. No, ktoś by zapytał, a dlaczego nie ma Kolażu na przykład, który był odegrał niezwykle istotną rolę w historii polskiego progroka. Prawda? On jakby zapoczątkował w Polsce tą całą falę neoprogowego grania.
0: Kolaż, co by nie mówić, w latach 90. był najważniejszy.
1: No właśnie. Albo dlaczego nie ma ze starszych zespołów Exodusu, który w tych latach 70., kiedy ekipa Gierka robiła wszystko, żeby stłumić polski rock, nagle wyskoczył trochę za późno, bo pod koniec dopiero lat 70. wyskoczył zespół, który jednak nawiązał do tych wzorów światowych progrokowych i całkiem dobrze sobie radził. Nagrał dwie świetne płyty. Ja bardzo żałowałem, że on zakończył wtedy karierę. I tak dalej, i tak dalej. I gdyby tych płyt, nagle gdybyśmy uczciwie to potraktowali, gdybyśmy wybrali tych płyt ze 20-30, nagle by się okazało, że co trzecia płyta to jest polska płyta i to by było jednak wydawnictwo o zupełnie innym charakterze.
0: Czyli jednym słowem jest szansa na to, że polscy artyści zagoszczą w kolejnym wydawnictwie, między innymi tym dotyczących polskich płyt. I to niekoniecznie tak będą polskie płyty progresywne, tylko ogólnie, tak?
1: Ogólnie, tak. Ale oczywiście płyty progresywne będą tam miały swoje priorytetowe miejsce, bo to ważny nurt w polskim roku.
0: No dobrze, to nie mamy może teraz nic po polsku, ale posłuchajmy czegoś w języku niekoniecznie angielskim.

0: Magma Kabaya is the Haunting. Podobno to jeden z tych zespołów, które się albo kocha, albo nienawidzi. I, no i ten język, słynny język, który, jak on się nazywał? Czy to
1: kobajański.
0: Tak. No zastanawiam się, czy ktoś sprawdzał, czy tak jak u Tolkiena, czy to się zgadza gramatycznie na każdy z tych płyt, bo co by jednak nie mówić. Jak u ciebie z Magmą? Czy masz całą dyskografię zespołu?
1: Szczerze, mam jedną płytę, którą bardzo lubię, ale słuchałem innych i szczerze mówiąc wydaje mi się, że te płyty są dosyć podobne do siebie, ale pomysł jest rewelacyjny, bo oni stworzyli coś zupełnie oryginalnego, muzykę inną niż wszystkie pozostałe zespoły progresywne, będącą połączeniem rocka, jazzu nowoczesnego i takiej muzyki churalnej spod znaku Karla Orffa. Bardzo to jest ciekawy pomysł i do tego dorobili całą tą filozofię, że gdzieś tam ludzie uciekli, prawda, w przyszłości uciekają z Ziemi na inną planetę, tam posługują się innym językiem, wracają na Ziemię, potem wracają z powrotem na tą swoją planetę. Te wszystkie historie są opisane na tych płytach. Wiele osób z fascynacją te historie śledzi.
0: No, pamiętajmy, że rock progresywny słynął z pewnych tekstów, historii, surrealistycznych często i rzeczywiście Magma na tym tle wyróżnia się w sposób oryginalny. Ale to jest moje... To może teraz przez chwilę porozmawiajmy, co to jest ten prog, bo jest to dosyć ciekawe. Jest taka strona, która się nazywa Prog Archives. Fani rocka progresywnego na pewno ją znają. I tam na samej górze jest wyraźnie wszystko podzielone. Scena, crossovery, eclectic prog, experimental post, heavy prog, heavy metal, folk, progressive electronic, progressive metal, italiano, symphonic prog nawet jest, zeul, various i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć ciekawe, czy tutaj jest jakaś interpretacja tego słowa. Co sądzisz? Co to jest prog na przykład dla ciebie? Ta muzyka progresywna.
1: Ja w tym wydawnictwie zamieściłem taki dosyć obszerny artykuł. Co to jest prog?
0: To nie czytajmy go, tylko skróćmy.
1: I przedstawiłem swój punkt widzenia na to. To jest dosyć skomplikowana sprawa, prawda? Bo my nawet podczas tych dyskusji redakcyjnych, przygotowując to wydawnictwo, spieraliśmy się o to. Niektórzy koledzy twierdzili, jak to, dlaczego nie uwzględnimy tego zespołu? To przecież zespół, na przykład Franka Zappy. Dwaj koledzy chcieli koniecznie, żebyśmy uwzględnili Franka Zappy. Dla mnie Frank Zappa nie jest artystą progrokowym. Jest artystą przede wszystkim osobnym. Tworzy własną muzykę, dużo w tym jazzu. Niektóre jego płyty są płytami stricte jazzowymi. Dużo w tym kabaretu rockowego i tak dalej, i tak dalej. Ale o ten prog często się ociera i uwzględniliśmy go na końcu. Na końcu jest taki dział artyści nieprogowi, którzy nagrali płyty progresywne.
0: Tak, do tego chciałem też dojść.
1: No, tam jest Radiohead, tam jest Kate Bush na przykład, Meat Loaf, tacy artyści. Niektórzy zaliczają ich właśnie do prog rocka, Radiohead na przykład.
0: Oczywiście, dla mnie jest to jeden z przykładów muzyki współczesnej, progresywnej, jak najbardziej. Natomiast widzę, że w tym progresywne płyty artystów spoza nurtu widnieje tutaj The Beatles, Abbey Road, a co by jednak nie mówić, w 67 roku zdaniem bardzo wielu powstał pierwszy progresywny album w historii rocka. To jest Sierżant Pieprz, oczywiście Beatlesów. No i tutaj, czy nie mieliście rozmowy na ten temat?
1: Ja raczej bym traktował Beatlesów jako taki zespół, który zaczynał różne rzeczy w muzyce rockowej. Wiele rzeczy on
0: no
1: zaczął.
0: No tak, ale mam na myśli 67 rok.
1: I także
0: Pieprz
1: zaczął
0: i Magical
1: prog.
0: Mystery Tour. No co by jednak nie mówić, jest tam trochę progresywnych elementów.
1: No przede wszystkim Abbey Road jest płytą, można powiedzieć, progresywną z tą suitą na stronie B, prawda? To jest pierwowzór wszystkich tych suit prog rockowych. A takie suity krótsze, oni nagrywali już wcześniej, chociażby, chociażby Happiness is a Warm Gun, tak, który jest złożony tam z różnych wątków melodycznych i to jest można o tym długo dyskutować.
0: Ja tak się zastanawiam nad słowem prog generalnie, bo tak w skrócie myślę sobie, że dla mnie prog ma dwa znaczenia, takie wąskie i szerokie, bo oczywiście w szerokim znaczeniu, tak ogólnie, to chodzi chyba o, nie wiem, postępowość, nowatorstwo w muzyce, o przekraczanie pewnych granic, zwłaszcza mówmy się w latach, w końcowych latach 60., 70., coś takiego miało miejsce. Natomiast tu każda dekada definiuje ten rok progresywny w zupełnie inny sposób, ale jest jeszcze wąskie znaczenie, a mianowicie słowo prog stało się taką etykietą dla zespołów, tak jak, nie wiem, metal, jazz czy classic rock, prawda? To prog to są zespoły, które używają niestandardowego metrum, w swoich kompozycjach dłuższe kompozycje, instrumenty klawiszowe są wyeksponowane, zwłaszcza powiedzmy solówki, na tych klawiszach się gra. Zresztą kiedyś tak w skrócie można powiedzieć, jak ktoś zada pytanie, czym jest zespół progresywny, no to taki, gdzie się gra solówki na klawiszach najlepiej. I chyba takim jednym z, no właśnie, możemy przejść, jednym z takich głównych zespołów, które grał te solówki na klawiszach, to co by jednak nie mówić, był zespół, który w rankingu zajął miejsce numer 3. I może teraz tego posłuchajmy.

0: Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. Przyznaję, że płyta jest mi bliska z kilku powodów. Między innymi był to pierwszy album Genesis, który usłyszałem, ale też płyta wyszła w roku, w którym się urodziłem. A co wyszło w roku, kiedy urodził się szanowny gość? Progresywnego.
1: Rock around the clock.
0: I wszystko jasne, skąd się to wzięło. Proszę państwa, tak przeskoczyliśmy już do miejsca trzeciego. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby tak przypomnieć jeszcze. Pierwsza dziesiątka. Rozmawiamy dzisiaj, dla tych, którzy dopiero co włączyli radio, chciałbym przypomnieć, że naszym gościem jest dzisiaj Wiesław Weiss i rozmawiamy o specjalnym wydawnictwie Prog, 100 płyt wszechczasów Prog Rocka. To jest 100 miejsc, 100 różnych miejsc, 100 różnych albumów z całej historii rocka progresywnego. Natomiast co jest niezwykle ważne, to musimy zaznaczyć, że od miejsca 10 do miejsca 1, owszem, mamy wybrane płyty, ale jest obok jeszcze na drugiej stronie, są jeszcze 3 inne. To jest trochę tak, jakby chcieć pokazać, że artysta no, nie nagrał tylko tej jednej, tylko jeszcze ma większą dyskografię. Skąd ten pomysł?
1: No, zdawaliśmy sobie sprawę, że dla czytelników może być kontrowersyjny nasz wybór, że powiedzą jak to, dlaczego ta płyta, a nie inna. I zwłaszcza w wypadku tych najwybitniejszych artystów, tej ścisłej dziesiątki, postanowiliśmy pokazać też trzy inne ważne płyty w dorobku danego wykonawcy.
0: No tak, bo bądźmy szczerzy, gdyby było inaczej, gdyby można było kilka płyt jednego wykonawcy, no to ci z tej pierwszej dziesiątki prawdopodobnie zajęliby cały numer.
1: No właśnie.
0: I byłoby po zabawie. Merillion jest na miejscu 10, album Fugazi, ale tutaj są też obok inne. Tool na miejscu 9, Porcupine Tree in Absentia na 8, Jethro Tull na 7, na 6 Rush, 112, Emerson, Lake and Palmer, Tarkus, Yes, Fragile, no i na trzecim miejscu The Lamb Lies Down on Broadway. Czy jakieś wspomnienia związane z zespołem Genesis, czy jakieś wspomnienia związane na przykład z wywiadami, które się działy na przestrzeni lat? Coś zostało w głowie a propos tego. Może niekoniecznie tego albumu, ale ogólnie.
1: No miałem przyjemność kiedyś być w studiu zespołu Genesis na wsi, nie pamiętam już dokładnie w jakiej to miejscowości było.
0: W takiej farmie, oni zawsze...
1: Na farmie, tak, w tym miejscu i to dosyć takie surrealistyczne przeżycie, bo już po wywiadach miałem możliwość szwendać się po okolicy. I tam jest kilka zabudowań. Między innymi jest taka wielka stodoła. Drzwi do tej stodoły były otwarte i między innymi na drzwiach tej stodoły były gwoździami przybite obrazy, które posłużyły za okładki, czyli projekty okładek kilku znanych płyt. Więc tak trochę bez poszanowania panowie traktują te...
0: A jaki to album nagrywano wtedy?
1: To było już w tym ostatnim okresie, kiedy wokalistą był Ray Wilson,
0: Calling All Stations. No ale historia, mówmy się, poprzednie albumy też były tam nagrywane, więc
1: tak.
0: Rozmawialiśmy przez chwilkę poza anteną o tym, że rzeczywiście to nie do końca jest tak, że tylko zespoły z klawiszami stanowią esencję rocka progresywnego, no bo przecież King Crimson, który trafił na miejsce drugie, no tych klawiszy akurat na tej płycie nie miał. Dlaczego płyta Red wygrała, a nie na przykład In the Court of Crimson King?
1: No tu przyjęliśmy też, nie wspomnieliśmy o tym wcześniej, że przyjęliśmy też takie założenie dla niektórych czytelników kontrowersyjne, że nie powtarzamy płyt, które omówiliśmy w tym wydawnictwie 100 płyt wszechczasów rock, czyli tym ogólniejszym. Dlatego, że oba te wydawnictwa w naszym odczuciu są adresowane głównie do naszych czytelników, czyli do tych samych osób. I nie chcieliśmy, żeby miały one poczucie, że to jest powtórka z rozrywki, że te dwa wydawnictwa się zazębiają, że powtarzają te same teksty, czy ewentualnie są to podobne teksty napisane innymi słowami. Dlatego tutaj staraliśmy się pokazać tych artystów, jeżeli ktoś się powtarzał, z tamtym wydawnictwem, pokazać ich przez pryzmat innych płyt, natomiast tak jak wcześniej wspomniałeś, też In the Court of the Crimson King jest pokazane obok Red.
0: To bardzo ważne wyjaśnienie i myślę, że może zamknąć usta tym, którzy poczuli się zbulwersowani wręcz tym wyborem. No dobrze, to posłuchajmy, czego jest płyty Red.

0: 100 płyt wszechczasów według magazynu Teraz Rock w specjalnym wydawnictwie Prog. Słuchamy dzisiaj wyborów. No cóż, miejsce drugie, King Crimson Red. Już wiemy dlaczego Red, a nie dlaczego In the Court of Crimson King. I tak oto przechodzimy do miejsca pierwszego. No i tutaj, cóż, no, ci, którzy znają szanownego gościa, wiedzą, że ten zespół chyba jest bardziej lubiany niż poprzedni, bo ile książek o Pink Floyd powstało?
1: No właściwie to dwie, bo jeszcze była książka o Rogerze Watersie, ale to...
0: A to też się liczy.
1: No. Czyli jeśli to się liczy, to trzy.
0: Okej, okay, dobrze. A to skąd się wzięło, a dlaczego? Czy to jest ulubiony zespół, że tak wyrażę? Progresywne, cudzysłów tutaj.
1: Czy to jest ulubiony zespół? No pewnie tak, chociaż King Crimson stawiam właściwie tak samo wysoko. To okay. Jest bardzo bliski mi zespół. Bardzo, bardzo go cenię, bardzo lubię. King Crimson był zespołem takim bardziej poszukującym, bardziej eksperymentalnym. Pink Floyd w pewnym momencie trochę zrezygnował z poszukiwań i skupił się na tworzeniu jak najwspanialszych takich większych form. Mówię o czasach Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Animals, później The Wall, prawda? No a później wiadomo, bez Rogera Watersa to z kolei była inna historia.
0: Miałem przygotowane tutaj pytania, ale nam czas uciekł. A propos tych podziałów w roku progresywnym na zespół, nie wiem, Marillion z Fishem, Marillion z Hogarthem, Genesis z Gabrielem, Genesis z Collinsem, tak samo Pink Floyd z Watersem lub bez. To też jest dosyć ciekawe, jak w tym środowisku te podziały się tworzą. Natomiast rzeczywiście ciekawą jest historią zawsze, jeżeli mamy do czynienia z zespołem, który w swojej dyskografii ma szereg różnego rodzaju kolorów płyt, który się zmienia i no nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale moim zdaniem właśnie takie zespoły jak Pink Floyd, jak Genesis czy King Crimson, one mają swoje okresy. Tak? Mają swoje okresy, mają swoje dekady, tam jest muzyka też inna. To chyba też jest interesujące, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki.
1: To jest ciekawe i ja szczerze mówiąc, jeśli lubię taki zespół jak Pink Floyd, czy King Crimson, czy Genesis, to staram się śledzić całą jego karierę i z zainteresowaniem słucham płyt z wszystkich tych okresów. Natomiast wiem, że są fani i mają do tego prawo, którzy wybierają jakiś okres i szczególnie ten okres sobie cenią.
0: Na przykład, tak.
1: Prawda? Ja kocham tylko Genesis z Gabrielem, ktoś tak mówi, prawda?
0: Albo Marillion z Fishem.
1: Albo Marillion z Fishem. Tomek Byksiński u nas dał płycie Holidays in Eden Marillion jedną gwiazdkę.
0: Tak myślałem, że będzie właśnie w ten sposób.
1: Ale później Wojtek Machała napisał, chyba z rok później, napisał wielki artykuł o Marillion i bronił tego nowego Marillion, który też jest wspaniały, a płytą Brave pokazał, że znowu wznosi się na wyżyny.
0: To prawda. I później, nawet chyba dekadę później, jeszcze spróbował z Marbles podobnie zrobić, że to też się odcisnęło, jeżeli chodzi o ten tak Age Era. A propos Tomka, to z tego co wiem, jak płyta Trick of the Tail się ukazała, no to stwierdził, że to wciąż jest jego zespół. Że jednak akceptuje to i bo pamiętam, że czytałem na ten temat. A propos Pink Floyd, a propos pierwszego miejsca. Proszę Państwa, na miejscu pierwszym jest The Wall. The Wall jest na miejscu pierwszym, bo jak rozumiem, w poprzednim wydawnictwie wygrała inna płyta.
1: Dark Side of the Moon. Ona nie była pierwsza, to nie była płyta wszechczasów, bo tam zwyciężył zespół The Beatles.
0: A, no tak.
1: Ale była bodajże na trzecim miejscu.
0: I, no
1: ale tak. Pink Floyd to jest taki zespół, że właściwie kilka różnych płyt można by wskazać jako takie wielkie osiągnięcia, które go świetnie charakteryzują.
0: No tutaj przypomnijmy, że na antenie Radia 357 całkiem niedawno mieliśmy top Pink Floyd. Wygrała Wish You Were Here utwór, ale tam wiadomo, już wiemy, że słuchacze głosują przede wszystkim na piosenki. Natomiast jeżeli chodzi o temat Floydów, wspomnieliśmy wcześniej, że książek już jest, no tam są dwie książki, ale ważne. Ja przyznaję, tę tutaj, którą położyłem, żeby dostać autograf, skorzystałem z niej, jeżeli chodzi o wiedzę, tak więc bardzo dziękuję za rzetelne przygotowanie. Natomiast Czy ile było wkładek o Pink Floydach w teraz roku?
1: Trzy
0: były. I rozumiem, że wydawnictwo specjalne też było chyba, bo tutaj nie widzę.
1: Było wydawnictwo specjalne i była też kiedyś taka kolekcja specjalna, także fani Pink Floyd nie mogą narzekać, sporo o tym zespole pisaliśmy.
0: A jeśli chodzi o spotkanie z artystami, jeżeli chodzi o wywiady, to jakieś wspomnienia?
1: No, rozmawiałem właściwie z wszystkimi muzykami. Nie udało mi się zrobić nigdy wywiadu, czego bardzo żałuję, z Rickiem Wrightem. Mhm. Udało mi się z nim spotkać. To było bardzo krótkie spotkanie. Mogę tylko powiedzieć, że wyjąłem taki mam box Shine On, gdzie są zebrane najważniejsze płyty Pink Floyd i tam jest taka wspaniała, wielka księga w twardej oprawie i poprosiłem Ricka, żeby podpisał mi właśnie tą książkę. I on zaczął tą książkę oglądać i mówi, nigdy nie widziałem tego na oczy, nie mogę tego podpisać. Ale ostatecznie dał się przekonać.
0: No dobrze, no to mamy tego typu historię, no Nick też, pamiętajmy, że napisał te swoje rzeczy i bardzo ładnie opisał. Ta książka wciąż jest przede mną, jeszcze jej nie przeczytałem, ale mam nadzieję, że kiedyś to nadrobię. Proszę Państwa, zbliżam się do końca pierwszej godziny. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat specjalnego wydawnictwa magazynu Teraz Rock, który nazywa się PROG, 100 płyt wszechczasów. Dostępne we wszystkich kioskach ruchu, nie wiem, czy kioski ruchu jeszcze są, i innych tego typu miejscach, w których można to nabyć. Bardzo dziękuję pięknie za spotkanie. Moim gościem był Wiesław Weiss, znany wszystkim dziennikarz muzyczny. Już wiemy, że słowo ikona odłożymy na margines. Współzałożyciel i redaktor naczelny magazynu Teraz Rock. To był zaszczyt mieć takiego gościa w swojej audycji. Pierwszego gościa w przekazie podprogowym. Powodzenia, życzę dużo zdrowia, powodzenia w kolejnych projektach i samych wspaniałości.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.

I tak oto witam Państwa w drugiej godzinie 22 już wydania audycji Przekaz Podprogowy. Odcinek był dzisiaj wyjątkowy, bo mieliśmy też gościa specjalnego. Przypomnę, że zaszczyciła nas dzisiaj, miałem nie mówić ikona, ale zaszczycił nas dzisiaj wyjątkowy dziennikarz muzyczny Wiesław Weiss. A najnowsze wydawnictwo, o którym sobie dzisiaj rozmawialiśmy, nazywa się 100 Płyt Wszechczasów Progroka. Miałem dużo pytań zapisanych na kartce, nie udało się niestety ich wszystkich zadać. To jest trochę jak, dobrze ktoś porównał z takim cebrem, co ta woda leci i ten czas ucieka jak z klepsydry. Państwa wrażenia z tego wydawnictwa proszę śmiało pisać na Facebooku Radia 357, na Facebooku Mariusz Duda. Mój mail to mariusz.duda@radio357. Pytanie, których nie zadaliśmy na antenie panu redaktorowi, oczywiście przekażę. No nie wiem, co my teraz sami zrobimy. Może dla odmiany rozejrzyjmy się po nowościach, tylko skoncentrujmy się już na takich nowościach progresywnych, skoro dzisiaj mamy taki, a nie inny temat, czyli na przykład Boards of Canada sobie może przełóżmy na następny tydzień. Zadają niektórzy pytanie, czy audycja była na żywo. Tak, audycja była na żywo. Może dlatego właśnie nie byłem w stanie za bardzo z Państwem w komentarzach porozmawiać, bo trzeba było się, proszę Państwa, zająć tutaj gościem. No dobrze, czyli co? Jeżeli chodzi o audycję przekaz progowy, drugą godzinę, to teraz sprawdźmy te nowości. Może na początek pan Piotr, który przeatakował nas swoim nowym singlem.

Peter Gabriel, A Hard Lesson. Kolejny singiel z płyty na raty wydawanej pana Piotra. Tym razem kompozycja A Hard Lesson. I który to już singiel z tej płyty przyszłej? Piąty, szósty? Ale bardzo, bardzo ładny. Chyba tak wydaje mi się, że ten album będzie mi się bardziej podobał niż ten album sprzed 2 lat. Proszę państwa, wróciłem do pisania komentarzy i mam taką propozycję, żeby zostać przez chwilę w temacie progresywnym. I miałbym do państwa pytanie. Te odpowiedzi oczywiście wykorzystam umiejętnie w przyszłości, ale co to jest państwa zdaniem muzyka progresywna? Poruszyliśmy ten temat dzisiaj z gościem. Przypomnę, że wszystko kręci się wokół wydawnictwa 100 płyt wszechczasów Prog Rocka, który teraz rok nam zafundował. I pytanie, no co to jest prog? Co to jest muzyka progresywna państwa zdaniem? Jest dosyć taka ciekawa rzecz z moich obserwacji, jeżeli chodzi o zespoły grające rocka progresywnego. A mianowicie są, chyba dzielę ich na 3 rodzaje. A mianowicie zespoły, artyści wierni tradycji, starający się grać dokładnie tak samo, jak grało się w latach 70. Chyba właśnie nawet stworzył się pewien taki specyficzny nurt muzyczny, który się nazywa Essential Prog. A więc im bardziej jest to zbliżone do tego, co było w latach 70., tym lepiej pod kątem i instrumentów, i stylu grania. Zespoły, które próbują być gdzieś pomiędzy, artyści, którzy próbują nawiązywać do tego, co było, ale jednak starają się jakieś te nowe rzeczy wdrażać. No i artyści odcinający się od proga, generalnie nie będący progresywnymi z nazwy, ale paradoksalnie tworzący muzykę jak najbardziej progresywną. Zresztą ta zakładka, która mówi o tych artystach spoza nurtu, która jest w tym magazynie. Tutaj mogę państwu tylko... Kto się znalazł? Beatlesi się znaleźli. The Who, Frank Zappa, Lou Reed, Meatloaf, Kate Bush, Radiohead, My Chemical Romance, Muse, Smashing Pumpkins. No takie wybory na przykład mieli tutaj dziennikarze. No dobrze. Tak więc pytanie jest do państwa, czym jest dla państwa prog? Będę bardzo wdzięczny o odpowiedzi. To przejdźmy może teraz do kolejnych nowości. Through Zero. Tak nazywa się nowa płyta amerykańskiego zespołu Elder, która ukazała się w ubiegły piątek. I powiem państwu, że bardzo mi się ta płyta podoba. Do tej płyty chciałbym jeszcze dzisiaj powrócić.

Dzisiejszy przekaz podprogowy zmienił nam się w przekaz progowy, stąd też i dłuższe kompozycje w drugiej części z nowościami. Dziękuję bardzo za Państwa interpretację znaczenia słowa prog. Pan Luk napisał... Nie, tu nic nie ma. To dobre piosenki, napisał pan Roman. Dobre piosenki, to jest prog. Rock progresywny to wszystko, co brzmi jak rock progresywny, napisał pan Grzegorz. No dobrze. Zmienne tempo, długość utworów, miks instrumentów. Prog to ucieczka od gatunku, muzyka ponadgatunkowa, międzygatunkowa, napisał pan Sebastian. Poszukiwanie nowego bez utraty dobrego brzmienia. Pan Kamil. Dziękuję bardzo. To był Elder. Elder to zespół pochodzący ze stanu Massachusetts w USA. Choć obecnie muzycy są związani głównie z Berlinem, bo tam mieszkają. Grupa została jednak założona w Stanach i jest określana oczywiście jako formacja heavy, psychedelic, progressive rock. Bardzo, powiem szczerze, przyjemnie słucha mi się tego albumu, ma naprawdę fantastyczne momenty. Dodajmy, że Through Zero to już 7. album studyjny zespołu Elder. No dobrze, to jeszcze do tej płyty pewnie wrócimy. Tymczasem w ubiegły piątek miała miejsce jeszcze jedna bardzo epicka, progresywna premiera.

The Moth. To jak czytamy w notce, jedno z najbardziej ambitnych dzieł w karierze Devina Townsenda. Album ukazał się 29 maja 2026 roku. Niemal dekadę trwały przygotowania. Został przygotowany, przemyślany jako rozbudowana rockowo-symfoniczna opowieść o przemianie, samoakceptacji i konfrontacji z własnymi destrukcyjnymi wzorcami. Sam Devin Townsend określa ten album jako dzieło swojego życia. Czy tak jest? Faktycznie trzeba będzie sprawdzić dopiero za jakiś czas. Nie ulega wątpliwości, że jest to z pewnością monumentalne dzieło, taka rockowo-symfoniczna opera, będąca chyba podsumowaniem wielu muzycznych wątków z kariery pana Devina. No i czego tu nie ma? Progresywny metal, muzyka filmowa, orkiestra, chór, teatr, wszystko. Album jest długi, podwójny, dużo się w nim dzieje i na pewno jest wymagający. Coś wiem ostatnio o urokach podwójnych, wymagających albumów. Natomiast pieśń, której wysłuchaliśmy, nazywała się Covered by Causes, a album, najnowszy album Devina Townsenda, przypomnę, który ukazał się w ubiegły piątek, nazywa się The Moth. Zadałem państwu pytanie, co to jest prog, bo chciałem, aby poczuli się państwo tak samo, jak ja się czułem wielokrotnie w wywiadach, na wywiadach. Odpowiedź niby łatwa, ale nie do końca. Natomiast bardzo mi się podoba, co napisał pan Sławomir. Pan Sławomir napisał tak. Kiedyś byłem świadkiem bardzo szokującego zdarzenia, kiedy to w telewizji śniadaniowej w jednej ze stacji gościem był Steve Hogarth i wtedy prowadząca zapytała go: Steve, powiedz nam, co to jest ten rock progresywny? Steve się zaśmiał, westchnął i mówi: no wiesz, rock progresywny to jest coś takiego, że spotyka się ze sobą w studiu nagraniowym pięciu gości, zaczynają coś grać i nie wiedzą, kiedy skończyć. O, i to jest właśnie rock progresywny. No dobrze, no to my posłuchajmy czegoś nowego, tym razem z Finlandii. Tam pojawiły się takie oto dźwięki.

Onsagen Ensemble The World. Onsagen Ensemble to zespół z północnej Finlandii, łączy rock progresywny, psychodelię, post-rock, doom, jazz i elementy muzyki filmowej. Wszyscy w tą muzykę filmową tutaj z tych naszych nowości uderzają. Mają rzeczywiście rozbudowane aranżacje z udziałem instrumentów dętych, które Państwo usłyszeli przed chwilą, chórów, różnych etnicznych brzmień. No ciekawe to jest bardzo. Najnowszy album A Tale to będzie już piąte wydawnictwo tej grupy i co zespół na ten temat uważa? Głównym motywem jest pokój, rozumiany zarówno jako stan świata, jak i wewnętrznej równowagi człowieka. To taka płyta bardzo by się przydała w dzisiejszych czasach rzeczywiście. A Tale ukaże się 26 czerwca 2026 roku, a my wysłuchaliśmy kompozycji The World. Słuchają Państwo przekazu podprogowego, a właściwie przekazu progowego. W drugiej godzinie słuchamy trochę dłuższych, progresywnych kompozycji. Ja zadałem Państwu pytanie, co to jest prog. Państwo mi odpowiadają i bardzo się cieszę. Być może też rozumieją Państwo, dlaczego jednak audycja nazywa się przekaz podprogowy, a nie przekaz progowy. Podprogowo jednak można więcej tych nurtów zahaczyć. Ale dzisiaj mamy progresywnie i słuchamy dłuższych kompozycji i chciałbym jeszcze raz powrócić do albumu Elder.

Elder, Capture Release. No. Nie wiem, czy na chwilę obecną nie jest to moja taka tegoroczna, ulubiona płyta progresywna. Dużo ciekawych skojarzeń. I pomyśleć, że ci panowie na wcześniejszych płytach grali Stoner Rock. Chyba. Elder, najnowszy album Through Zero ukazał się w ubiegły piątek. No dobrze, proszę państwa, zamknijmy może dzisiejszą audycję kącikiem dinozaura. Te nowości są piękne, ale przerzućmy trochę to na następny tydzień. W następnym tygodniu znowu zrobimy sobie nowości i trochę chyba porozmawiamy o pewnym zespole, którego koncert się odbędzie. Tak przekornie wróćmy do kącika dinozaura i włączmy teraz niekoniecznie najdłuższy utwór z pewnej progresywnej płyty.

Juhu. Ale Emersona jeszcze w przekazie nie było, tak więc troszkę przekornie wybrałem najkrótszy utwór z płyty Tarkus, żeby nie było. W wydaniu specjalnym magazynu Prog 100 płyt wszechczasów zajęli 5. miejsce. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, proszę Państwa. To był pierwszy w karierze przekaz progowy. Za tydzień z racji pewnego koncertu mam zamiar się sklonować i być jednocześnie w dwóch miejscach, ale przed mikrofonem będę jak najbardziej. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Nocna grupa wsparcia już puka w szybkę. Audycję realizował Maciej Karolak, ja nazywam się Mariusz Duda, a pożegnamy się iście progresywnie, bo fragmentem płyty, która w rankingu magazynu zajęła miejsce 4, ale najważniejsze jest to, że w tym roku kończy 55 lat, więc no, zróbmy to. Ja wiem, że to jest taka oczywista oczywistość, ale niech będzie ładna, progresywna klamra. W końcu takie audycje nie trafiają się zbyt często. Miłych, progresywnych snów.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Słyszałem, że w Japonii regulują pociągi pod audycje właśnie, które są prowadzone 357. Jedna po drugiej kończy się punktualnie. Jest właśnie minuta dochodzi po północy. Nocna grupa wsparcia. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witam też w imieniu Katarzyny Pasierbik, tutaj współprowadzącej audycję Nocna grupa wsparcia, i Macieja Karolaka, który ją realizuje. No i oczywiście będzie dużo muzyki, jak zwykle. Będą być może wiersze, wszystko zależy, ale przede wszystkim jest to takie miejsce dla Państwa. Można skorzystać, zadzwonić, podzielić się. Idea jest taka. No, często jest właśnie tak, że są takie różne trudne rzeczy, które w głowach siedzą. Nie za bardzo można właściwie coś z nimi zrobić. Męczą, dręczą. Niektóre są może weselsze, wtedy tak z nimi nie jest, ale też chciałoby się może komuś opowiedzieć, a nie za bardzo jest komu, a czasami po prostu chciałoby się opowiedzieć. No a jeżeli chodzi o te rzeczy trudniejsze, oczywiście, no to wydają się właśnie trudne bardzo. Takie zadziory siedzą, po prostu nie wiadomo, co z nimi zrobić. Są różne sposoby na radzenie sobie z takimi sytuacjami. Najprościej jest oczywiście komuś o tym powiedzieć. Raz, że to przynosi natychmiastową ulgę. Dwa, że kto wie, można dostać jakąś odpowiedź, podpowiedź. I tu właśnie też o to chodzi. Czyli pierwsza osoba, która dzwoni z problemem, staje się jakby tym przedmiotem ogólnej troski. No i później Państwo dzwonicie i opowiadając swoje własne historie, próbujecie podpowiadać, jak daną sytuację można rozwiązać. Tak się rzeczywiście tutaj wielokrotnie w tym programie działo i zachęcam do tego, żeby korzystać. Nasz numer telefonu jest 510 357 357. Zapraszam serdecznie.

0: 7 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Tobiasz do nas zadzwonił. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witam cię serdecznie. Tak sobie zastanawialiśmy się, czy mamy później powiedzieć, że się znamy, czy nie, ale ja jestem bardzo jednak taki szybciutki. Oczywiście, że się z Tobiaszem znamy. Witam cię serdecznie.
1: Witam cię serdecznie, Tomku.
0: Tobiasza miałem przyjemność poznać. Zaprosił mnie do swojego internetowego radia i rozmawialiśmy. Byłem tam z racji innych swoich obowiązków zawodowych. Tobiasz, powiedz troszeczkę o sobie, co?
1: Tak, mam 34 lata. Jestem osobą z niepełnosprawnością od urodzenia. Dzwonię, bo mam taki dylemat w takiej głośnej sprawie dosyć, a mianowicie chodzi o ustawę o asystencji osobistej.
0: Aha.
1: Dla osób z niepełnosprawnościami. Jako, że jestem osobą, która całkowicie potrzebuje wsparcia drugiej osoby we wszystkich czynnościach życia codziennego. I tak zastanawiam się, czy sama ustawa, to, że taka ustawa będzie, czy to mi da takie poczucie spokoju. Bo nawet jeśli będzie ustawa, to ja potrzebuję osoby, która będzie w stanie mi pomóc załatwić wszystkie formalności i tak dalej. To chcę powiedzieć, że moim zdaniem to się powinno zacząć od większego zaufania społecznego, abyśmy nie bali się otwierać na ludzi, abyśmy przestali mieć oczekiwania wobec ludzi, bo
0: Jak mówisz my, to masz na myśli osoby z niepełnosprawnościami, o nich.
1: Tak, bo moim zdaniem jest za dużo oczekiwań wobec społeczeństwa, a nie mamy świadomości tego, że to od naszego indywidualnego nastawienia zależy, jak ludzie będą do nas podchodzić, czy będą chcieli rzeczywiście nam pomagać.
0: Aha. A twoja sytuacja dzisiaj jest jaka? W sensie tobą opiekuje się kto?
1: Dzisiaj mną opiekuje się mama. Mieszkamy razem w domu, ale na zasadzie, że mama po prostu wspiera mnie w codzienności, ale jednocześnie oboje mamy takie poczucie, ja i mama, że nawet jeżeli mamy zabraknie kiedyś, to ja sobie poradzę, ponieważ potrafię rozmawiać z ludźmi, potrafię mówić o swoich potrzebach, potrafię o nie dbać, po prostu nie dam sobie zginąć.
0: Mhm. A ta ustawa co ona zmienia, jakbyś mógł nam powiedzieć?
1: Właśnie ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo jeszcze tej ustawy nie ma. Aha. Ale mi po prostu chodzi o to, żebyśmy zaczęli nie martwić się o samą ustawę, tylko czy będziemy mieli wokół siebie ludzi, którzy będą nam pomagać.
0: Mhm. No dobrze, ale dzisiaj jak ktoś nie ma właśnie, tak jak ty masz mamę, która nie dość, że się tobą opiekuje, to jeszcze no właśnie zadbała o to, żebyś ty był tą osobą, która potrafi poprosić o tą pomoc, to w innych przypadkach to jak to się dzieje? Może wiesz?
1: Wiecie, no ufam, że są różne sposoby komunikacji, bo dla mnie nie jest wytłumaczeniem to, że osoba na przykład nie mówi, prawda? No przecież można znaleźć jakieś rozwiązanie komunikacji z taką osobą. Przecież taka osoba też wyraża poprzez gesty, poprzez, nie wiem, no każdy w jakiś sposób inny wyraża, prawda?
0: A czy ty masz tak, powiedz to, wiesz, czy to jest tak, oczywiście jakbyś nie chciał odpowiadać, to zawsze możesz powiedzieć, albo jakbyś uznał, że moje pytanie jest głupie, to też mi o tym powiedz. W każdym razie, czy to jest tak właśnie, że nie wiem, czasami jak boisz się, czy bałeś się kiedyś, że właśnie co będzie, kiedy zostałbyś sam już, no bo czas mija, mi to też łatwo powiedzieć, mam 52 lata, więc jakby ta perspektywa, że kiedyś już mnie nie będzie, zaczęła mi się pojawiać w kontekście dzieci również, no one mają tam po 20 lat, sobie jakoś będą radzić, mam nadzieję, ale czy przychodziły ci do głowy takie myśli właśnie, że zostaniesz sam i co wtedy?
1: Jasne, że przychodziły mi takie myśli do głowy, ale my mamy z mamą takie podejście takie, że jeżeli faktycznie będziemy czuć taki moment, kiedy to wsparcie będzie potrzebne, to będziemy o tym myśleć.
0: Aha. I wtedy poszukasz tego wsparcia jakoś.
1: Tak.
0: I masz nadzieję, rozumiem, ufasz to, że go znajdziesz i to wszystko jakoś pójdzie.
1: Tak, bo powiem ci, podam ci Tomku taki przykład, bo ja przez kilkanaście lat byłem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Policach. To był ośrodek z internatem. Ja tam poszedłem po szkole podstawowej, skończyłem tam gimnazjum i po gimnazjum chodziłem do szkoły przysposabiającej do pracy. Bardziej do życia, nie do konkretnej pracy, tylko do życia. Tam były panie asystentki, które pomagały nam w różnych czynnościach, prawda, życia codziennego, w kąpieli, w ubieraniu się i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, jak panie często mówiły, że ze mną nigdy nie było problemu, że mi to aż było przyjemnie pomagać, bo po prostu aura, która ze mnie wychodzi i energia, która ze mnie wychodzi, po prostu wszystkim się udzielała i powoduje to, że ludziom się chce pomagać, takim ludziom otwartym po prostu. Bo to trzeba też się otworzyć na ludzi, bo ja mam takie doświadczenia, że ludzie naprawdę wyczuwają moją otwartość i ja na przykład nie czuję takich rzeczy, jak często się mówi, jak wykluczenie społeczne, czy coś takiego, nie? Po prostu dla mnie każdy człowiek, którego spotykam, jest równy sobie. Chciałbym, żeby to też ludzie czuli ode mnie.
0: A ty tak miałeś zawsze, czy to ci się jakoś w pewnym momencie zmieniło? Czyli się tak się otworzyłeś, czy tak miałeś zawsze?
1: Mama mi często opowiadała, że ja od małego moje oczy się świeciły po prostu. Ja łykałem wszystko to, co się dzieje dookoła. można powiedzieć, że od urodzenia byłem ciekawy świata i ludzi. Wszystko mnie interesowało dookoła. Odkąd pamiętam, zawsze byłem otwarty po prostu.
0: A ty, Tobiasz, ale masz takie wrażenie, że osoby z niepełnosprawnością właśnie są jakoś specjalnie zamknięte, w sensie, że to jest rzeczywiście coś takiego, co jest taki problem, taki bardziej częsty?
1: Moim zdaniem problem polega na tym, że osoby z niepełnosprawnością za bardzo skupiają się na swoich ograniczeniach fizycznych, na tym, co nie mogą, a nie na tym, co z tym, co mają, mogą zrobić. W jaki sposób mogą uczestniczyć w życiu społecznym, nie? Z tym, co mają po prostu. Bo na przykład mama mnie tak wychowała, jakoś tak, że u nas w naszym domu nie mówi się o ograniczeniach. Nigdy nie mówiła się o ograniczeniach. Zawsze szukaliśmy wspólnie jakiegoś rozwiązania, żeby nam obojgu było lepiej, żebym ja nie miał takiego poczucia, że na przykład mama, mimo tego, że musi cały czas, prawda, we wszystkim pomagać, że jest tym zmęczona, wykończona i tak dalej. Ja na przykład nie mam obrazu matki ani rodzica, który jest wykończony, albo na przykład, który ma żal i który się nie pogodził, że ma takie dziecko. Mhm. I chcę powiedzieć o tym, że tutaj jest rola rodziców niestety też, bo niejednokrotnie mam wrażenie, że często pokutuje brak pogodzenia rodziców, że moje dziecko jest takie, a nie inne.
0: Mhm. Na pewno. Słuchaj, jak opowiadasz, to ty to mówisz, że to jest takie normalne i naturalne. Ja to rzeczywiście słyszę jako wyjątkowe, w sensie, że taka pogoda i pogodzenie się może nie jest łatwe do osiągnięcia. Słuchaj, twój apel, rozumiem, do osób niepełnosprawnych jest taki, żeby co?
1: Żeby nie bały się przede wszystkim otwierać na ludzi, mhm, i żeby rodzice nie trzymali swoich dzieciaków pod kloszem, żeby dali im więcej wolności, więcej swobody, żeby pozwolili im być tacy, jakie są, żeby nie próbowali ich zmieniać na siłę, bo mnie nikt nie próbował zmieniać na siłę. Oczywiście moje dzieciństwo to była rehabilitacja i tak dalej. Wtedy, kiedy to było potrzebne, to jeździliśmy na turnusy i tak dalej. Ale dzisiaj mam 34 lata i mam ten etap za sobą i dzisiaj podtrzymujemy tylko to, co jest. Nie próbujemy zmieniać na siłę tego, czego się nie da zmienić.
0: Jasne. Tobiasz, a powiedz, a czy jest coś takiego, co chcesz tutaj od słuchaczy i słuchaczek naszej audycji? Czy po prostu tak zadzwoniłeś, żeby się tym wszystkim podzielić, żeby nam o tym opowiedzieć, co zresztą jest bardzo ciekawe?
1: Jestem też ciekaw spojrzenia słuchaczy na to, co powiedziałem. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że ktoś zadzwoni i będzie chciał się tym podzielić, bo jestem bardzo ciekaw.
0: Ale czego byś chciał dokładnie? To pytanie do słuchaczy, jakbyś miał formułować, to byłoby jakie?
1: Na przykład, jakie uczucie wam towarzyszy najczęściej, kiedy widzicie osobę z niepełnosprawnością?
0: Aha.
1: Czy to jest uczucie współczucia? Czy macie takie wrażenie, że musicie jakoś uważać na to, co powiedzi? Czy boicie się o cokolwiek zapytać? Bo ja też miałem takie sytuacje, że ktoś na przykład miał problem, żeby zapytać mnie o moją chorobę, prawda?
0: Mm-hmm.
1: Czy to jest od urodzenia i tak dalej, i tak dalej. A ja swoją otwartością daję zawsze do zrozumienia, że możesz pytać mnie o wszystko, nie? Że możesz pytać o wszystko, że wszystko opowiem, że nie ma dla mnie tematów tabu. I chciałem zapytać słuchaczy, czy mają zawsze takie poczucie nieśmiałości, czy im pewna wrażliwość może nie pozwala się odezwać do takiej osoby? No ciekawe to jest.
0: Ale rozumiem, że myślisz o tym, że to jak to wygląda niepełnosprawność i w związku z tym skojarzenia, które wtedy mogą przychodzić do głowy, są pewną barierą, która automatycznie jakby przeszkadza w kontakcie.
1: Tak, że ta fizyczność często przeszkadza w kontakcie, a ja na przykład bardzo bym chciał, żeby każda taka osoba, która mnie zobaczy, nie skupiała się na mojej fizyczności na przykład, tylko żeby faktycznie słuchała to, co mam do powiedzenia.
0: Jasne, a rozumiem, że droga do tego prowadzi przez to, że trzeba się jakby z tym oswoić, prawda? Czyli trzeba czasem o to zapytać, żeby później już tego nie widzieć.
1: Mam wrażenie, że to jest taki pierwszy moment, bo w momencie, kiedy zapytasz o to, to już przestaniesz się bać, nie?
0: Jasne.
1: To jest taki pierwszy lęk. Może się pojawia, nie?
0: Mm-hmm. Tobiasz, a ty powiedz mi, bo to bardzo zaciekawiło mnie, już cię nie będę dłużej też męczył i dam szansę słuchaczom, słuchaczkom, ale powiedz mi, bo jak ty jedziesz, bo to trzeba powiedzieć tak, że ty jesteś na wózku, prawda?
1: Tak.
0: I teraz jak przemieszczasz się z jakiegoś po mieście i patrzysz na ludzi, którzy na ciebie patrzą, to coś widzisz takiego w ich spojrzeniach specjalnego?
1: Wiesz, Tomku, szczerze mówiąc, przestałem na to zwracać uwagę, szczerze mówiąc.
0: Aha.
1: A poza tym, jeśli jestem gdzieś poza domem, to oczywiście czasami widzę, jak jestem na imprezach plenerowych, gdzieś na koncertach, jako że jestem pasjonatem ogromnym muzyki. To też jest to, że moje ciało bardzo żywo reaguje. Moje ciało jest bardzo żywe.
0: Aha.
1: I rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy widzę, że ludzie się na mnie patrzą, ale nie traktuję tego jako coś złego, nie?
0: Mhm. Ewentualnie?
1: Nie traktuję tego jako minus jakiś.
0: Ewentualnie widzisz, że na ciebie starają się nie patrzeć, rozumiem, bo to jest ta druga rzecz, którą można pewnie zauważyć. A powiedz mi, a czy jak ty byłeś mały i opowiadałeś o tym właśnie, o tych wszystkich naukach, które też pobierałeś, dbania o siebie i tak dalej, to czy ktoś ci Czy w ogóle mieliście jakieś takie pogadanki, rozmowy właśnie na ten temat, jak się z tym oswajać, że ktoś, że wyglądacie inaczej, że ludzie mogą się bać właśnie, że mogą być skupieni, to były jakieś takie rzeczy, o nich rozmawialiście z jakimiś psychologami, czy z kimś takim, czy to w ogóle jest, czy tego nie ma?
1: Wiesz co, ja myślę, że największy problem polegał na tym, że takich pogadanek nie było, bo nie było takich pogadanek, bo właśnie kiedy jeździłem na te turnusy jeszcze 15-20 lat temu, to nie pamiętam, żeby były takiego typu rozmowy.
0: Jasne.
1: Właśnie czas chyba, żeby to zmienić, ale to od każdego z osobna musi wyjść, mam takie wrażenie. I może pojawienie się moje w tej audycji może to zmieni, że rzeczywiście zaczniemy o tym mówić, że to, że moje ciało się rusza, że widzisz, że moje ciało się rusza, wcale nie znaczy, że musisz się nie bać, tylko pytaj mnie, mów do mnie, ja ci odpowiem po prostu na każde pytanie, nie? A nawet jeżeli ktoś nie potrafi odpowiedzieć, to osoba, która z tą osobą jest, no to odpowie, nie? Tylko nie bój się pytać.
0: Jasne. Obustronnie, nie bądź się pytać, odpowiadać, ale też oczywiście można powiedzieć, że się nie chce odpowiadać, to też jest jakaś odpowiedź i ona jest właśnie taka wtedy zwyczajna, bo tu chodzi o taką pewnie, o taką zwyczajność po prostu też w tym kontakcie.
1: Tak, ale jeżeli ktoś nie chce odpowiadać, no to potem nie dziwmy się, że po prostu, że potem nie mówmy, że społeczeństwo jest zamknięte na nas.
0: Tak, ja teraz powiem taką rzecz właśnie, takie coś jak rozmawiam teraz z tą, to pomyślałem sobie, że jak myślałem o osobach niepełnosprawnych, to trochę odmawiałem sobie możliwości lubienia ich albo nielubienia, prawda? Że ktoś jest sympatyczny albo niesympatyczny. A teraz jak rozmawiam z tobą, to dochodzi do mnie, że to jest przecież normalna rzecz, że ktoś jest osobą, może być pełnosprawny, niepełnosprawny i niektórzy budzą niechęć, a niektórzy budzą sympatię i to jest jakaś cecha, prawda?
1: Tak. Tak, że to nie ma w ogóle wyznacznika.
0: Tak jest.
1: Bo to naprawdę poznałem osoby w dużo gorszym stanie niż ja, na przykład, ale charakteru to byli okropni ludzie.
0: Rozumiem. Tobiasz, słuchaj, bardzo ci serdecznie dziękuję za ten telefon. Tu państwu musimy powiedzieć, że Tobiasz powiedział, że zadzwoni, ale to nie była żadna ustawka, więc to nie było tak, że ja tutaj coś aranżowałem. Bardzo ci jestem wdzięczny, że zadzwoniłeś, zadanie dałeś. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Dobranoc.
1: Ja ciebie również pozdrawiam i słuchaczy.
0: Dziękuję.
1: Bardzo mi było miło. Zostaję z wami do końca.
0: Dzięki serdecznie. Dobranoc. To był Tobiasz, a zadanie, które jest przed państwem, jest takie, Tobiasz poprosił, troszeczkę tak będziemy, trochę inaczej niż zwykle, bo zwykle to jest jakiś problem, który rozwiązujemy, a takie zadanie mamy. Ciekawe. Proszę o telefony, jeżeli ktoś ma oczywiście ochotę się zwierzyć. Co państwo czujecie, gdy widzicie osobę z niepełnosprawnością? Możecie, jesteście anonimowi, więc łatwo. Więc najfajniej byłoby, gdyby oczywiście były to opowieści szczere, a później każdy sobie wyciągnie wnioski i będziemy mądrzejsi. Zapraszam serdecznie. 510 357 357 to numer do nas.

Yeah, static.

0: 35 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Tobiasz był do nas, zadzwonił, 34 lata. Tobiasz jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Rozmawialiśmy, pogadaliśmy. Zadanie, które mamy, pytanie, które do państwa Tobiasz sformułował, brzmi: jakie uczucia czujecie, gdy widzicie osobę z niepełnosprawnością? Pani Dominika do nas zadzwoniła. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Czy dobrze mnie słychać?
0: Bardzo dobrze. Świetnie.
1: No tak, cieszę się. W ogóle to chciałabym bardzo pogratulować i mamie Tobiasza, i Tobiaszowi za to, że są tak wspaniałymi i mądrymi osobami.
0: To prawda.
1: Bo tak jak Tobiasz mówił, że osoby z niepełnosprawnością czasami mają też wredny charakter, tak jak każdy człowiek. Mhm. I potrafią być nieciekawi. Ja mam trochę takie inne doświadczenie pewnie niż większość ludzi, dlatego że ja od małego dziecka wychowywałam się praktycznie z osobami niepełnosprawnymi, bo moja mama pracowała w takim ośrodku.
0: Aha.
1: Była pielęgniarką i ona miała te właśnie niepełnosprawne osoby zawsze wkoło siebie. Te dzieci czasami, jak już dorastały, to później nas odwiedzali. Dla nich ona była taką bardzo fajną ciocią, do której można było się zwrócić z każdą prośbą, więc dla mnie te osoby niepełnosprawne nie były kimś innym. Dla mnie to były normalne dzieci, które przychodziły, do których ja też chodziłam do mamy do pracy, więc znaliśmy się z tymi dziećmi i dla mnie to były normalne dzieci. Ja dopiero później rosłam i dojrzewałam i zauważałam, że te dzieci jednak troszkę inaczej wyglądają niż my. Mhm. Że chodzą o kulach, że jeżdżą na wózkach, ale mnie na początku tego w ogóle nie widziałam. I nawet ostatnio z mężem rozmawiałam, że ja nie umiem myśleć o osobach niepełnosprawnych jako, że coś z nimi jest nie tak, że one są niepełnosprawne, bo ja ich widzę jak normalnych ludzi. Aha. Mnie ciekawi, jacy oni właśnie są. Zresztą przez wiele lat wychowywałam się na podwórku właśnie z jedną z dziewczynką, która w jakiś sposób jesteśmy dalej w kontakcie, chociaż ja już nie mieszkam w tamtym miejscu. I no ona jest jakby częścią mojej przeszłości, mojej przyszłości, bo jesteśmy jakby przyjaciółkami, mhm. więc się dalej spotykamy. Dla mnie to jest normalna dziewczyna, z którą rozmawiamy, ma piękne talenty, ma pasje, które rozwija i dla mnie ona jest zawsze tą moją koleżanką. Nie chcę wymieniać imienia, bo może być w jakiś sposób się rozpozna.
0: Jasne.
1: A może by nie chciała, żebym o niej mówiła. I dla mnie mówię, no ja inaczej się wychowywałam, ale wiem, że wiele osób patrzyło i patrzy do tej pory na te osoby jak na, nawet było tak z tego czasu, bo to były lata, ja już mam ponad 40 lat, więc mhm. to były jeszcze takie czasy, kiedy aż tak dużo tych dzieci się nie widziało, więc na nich często też mówili, że to są dziwolągi mhm. i w ogóle co to jest. I to było takie przykre i straszne, że tak ludzie postrzegają drugiego człowieka, że nawet my z niby normalni, mhm. bo ja bym to tak powiedziała, że oni jak mają na przykład ktoś ma okulary, większą wadę, to też dla nas jest to jakieś takie, że ojejku, ale on wygląda, że nie potrafimy popatrzeć poprzez to wszystko, co widzimy, że nie patrzymy na drugiego człowieka sercem i nie patrzymy, co on ma w środku.
0: Pani Dominiko,
1: jakim ten człowiek jest.
0: Ma pani rację, ale jak to, bo ta bariera rzeczywiście jest, ona się pojawia, to jest oczywiste. Mhm. I teraz Tobiasz powiedział, że no, namawia do tego kontaktu, jasne. I teraz właśnie, jak ją zburzyć tak naprawdę, tą barierę? Zresztą ona działa w obie strony, jak właśnie słyszeliśmy od Tobiasza. To ludzie ci tak zwani normalni się boją, czy też no, dziwnie się czują w towarzystwie, a rozumiem, w drugą stronę to idzie, może iść podobnie, jako zniechęcenie, no właśnie taka, no, że ktoś nie chce po prostu tego rodzaju kontaktu. Jak zburzyć, jak to zrobić, żeby było tak, jak pani opowiadała, kiedy pani była małym dzieckiem, właśnie jak to zrobić, żeby ludzie tak mieli?
1: Przede wszystkim to musi być edukacja. Tak jak wszędzie ostatnio się słyszy, że na wszystko potrzebujemy edukacji. Niestety, żeby ludzie siebie szanowali, to trzeba by było, nie wiem, wszystkim chyba mózgi odkodować z tych złych uczuć, z tego hejtu, który się wszędzie panoszy, na no, takie zwykłe patrzenie na drugą osobę, tak jakby się patrzyło na siebie. Nie wiem, jak to zmienić. My tutaj, bo ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i nasze dziecko chodziło do szkoły i chodziło z innymi dziećmi niepełnosprawnymi do szkoły. Tutaj nie ma takich ośrodków typowo dla dzieci z niepełnosprawnościami. Oni wszyscy chodzą do szkoły i mają swoich nauczycieli dodatkowych, ale wszystkie dzieci się uczą, dlatego tutaj nie ma takich chyba barier. Ja nie zauważyłam, żeby coś było nie tak, że te dzieci jakoś inaczej patrzą na te chore dzieci z niepełnosprawnościami albo z autyzmem, z innymi chorobami. Jest to takie jakby normalne dla nich. I może takie właśnie bycie, żeby nie odizolowywać tych osób też. Tak jak właśnie pan Tobiasz mówi, że no, żeby i ci niepełnosprawni wyszli do ludzi, tak normalnie do społeczeństwa, ale żeby też społeczeństwo potrafiło ich przyjąć. Bo no, no my często albo nie mamy czasu, albo nie chcemy, albo się boimy, bo nie znamy tego.
0: Tak, ja sobie
1: i
0: tak
1: nikt nam nie tłumaczy.
0: Jakby tak odważnie się przyznawać do różnych rzeczy, to bym powiedział, że może też pojawia się taka myśl, że skoro ja tam się zapoznaję z kimś, kto jest niepełnosprawny, to nie daj Boże, on za chwilę coś będzie ode mnie chciał i ja będę musiał mu robić zakupy, przychodzić, coś tam się nim zajmować, że możliwe, że też ten rodzaj myśli się pojawia, że jak się zaprzyjaźnię, zbliżę, to za chwilę będę musiał jakoś pomagać. Może to też jest jakby cząstka tego lęku czy niechęci.
1: No może tak, tylko właśnie to jest problem, że w nas już jako w społeczeństwie też już coraz mniej jest tej dobroci, takiego zwykłego właśnie podania ręki gdzieś, przeprowadzenia na drugą stronę, takiego po prostu uśmiechnięcia się, spytania się, jak się czujesz, czy w czymś ci pomóc. Nie ma, bo my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, bo my nie chcemy mieć czasu, nie chcemy swojego czasu poświęcać dla innych.
0: Pani Dominiko.
1: Mi się wydaje, że to jest ten problem też.
0: Bardzo pani serdecznie dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Tobiasz powiedział, że nas będzie słuchał, więc słucha jego nieustająco, też pozdrawiamy. Pan Robert do nas zadzwonił też. Dobry wieczór, panie Robercie.
2: Dobry wieczór, bo dobry. Ja już jestem.
0: Wspaniale. Po pierwsze, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór panu specjalnie.
2: Dawno dzień dobry wieczór, tak.
0: Nie słyszeliśmy. Rozumiem, że w sprawie pana Tobiasza pan zadzwonił.
2: Kurczę, Piórko, no Tobiasz, trzymaj się byku, no nie poddawaj się w ogóle. To, co się dzieje w moim życiu a propos ludzi, których nazywa się tak, jak się nie powinno nazywać. Wy jesteście świetni, wy jesteście nie niepełnosprawni, wy jesteście wyjątkowi. Tak bym ich nazwał. Znam mnóstwo ludzi, którzy mają niepełnosprawności wzrokowe, ruchowe. Znam ludzi, którzy tańczą i jest para taneczna, jest para niedowidząca, a tańczą. No, no, mnóstwo ludzi takich znam. Ale kwintesencją tematu jest Konrad, który jest z Zielonej Góry. Znam człowieka od wielu, wielu lat. Jest sparaliżowany całkowicie. On tylko głową patrzy, mówi. No wszystko, co się dzieje, odbywa się głową. Jak ja go spotkałem po raz pierwszy, to była magia. I ta magia pozostała do dzisiaj. Kontakt mamy cały czas od wielu, wielu lat. Chłopak się nie rusza, chłopak jest sparaliżowany, ale ma takie szczęście, on ma taką radość w sobie, taką radość życia, dlatego że ma wokół siebie świetnych ludzi, świetnych rodziców, którzy o niego dbają. Oczywiście spotykamy się na co dzień też z ludźmi, którzy no, są w innych komitywach jakichś tam,
0: tak
2: ale
0: jest.
2: Konrad akurat dał nam taką radość, takie szczęście, że pokazał, że mimo tego, że jest nie do końca sprawny, to jest tak sprawny, no, że po prostu jak on się pojawia, to wszystkim się po prostu głowa śmieje od ucha do ucha, no.
0: Panie Robercie, czy jak pan widzi osobę niepełnosprawną, właśnie to te uczucia, które pan ma w sobie, są jakie?
2: Bardzo pozytywne.
0: Aha, czyli zainteresowanie, rozumiem.
2: Absolutnie, tak, tak.
0: Ale, ja... I zawsze pan tak miał?
2: Zawsze, zawsze. Miałem przyjemność pracować w wielu miejscach, gdzie lata temu, jak się uczyłem swojego zawodu, a jestem z zawodu murarzem, tynkarzem, kurczę, piórko, to Wielkopolska, lata temu, 30 wstecz, mieliśmy przyjemność pracować w Domu Pomocy Społecznej, czyli tak zwany DPS. No i widzieliśmy dyskomforty ludzi, którzy nie do końca mieli jakieś tam, wiadomo, no wiecie jak jest. No.
0: Tak.
2: Jak ja patrzyłem na tych ludzi, jak oni czuli ode mnie jakąś tam energię pozytywną, to oni przychodzili, się przytulali, witali, rękę podawali. No coś niesamowitego. Dla mnie to nie są ludzie niepełnosprawni, to są ludzie wyjątkowi.
0: Ale niech pan powie, a skąd pan ma tak właśnie? Bo przecież jest rzeczywiście... Rzeczywiście tak jest, że się boimy. Ja sam mógłbym się do tego przyznać, że nie mam takiego od razu takiego uczucia komfortu przecież. Muszę się trochę przyzwyczajać i właśnie to, co Tobiasz powiedział, czyli możliwość rozmowy, popytania, jakbyś oswojenia jest dla mnie rzeczą rzeczywiście istotną. To są rzeczy, które mi na przykład towarzyszą rzeczywiście. I tak jak Tobiasz opowiadał, miałem przyjemność z nim rozmawiać wcześniej, tak na żywo też, widząc go. Więc cały ten proces przeszedłem. Jak to jest, że ktoś tak, że dla kogoś tak to w ogóle jest, nie wie pan, gdzie to się u pana zrobiło, zaczęło, że pan nie ma takich kłopotów różnego rodzaju?
2: Nie mam pojęcia. Tobiasza nie znam, nie poznałem.
0: Jasne.
2: Usłyszałem audycję, zadzwoniłem, dzwonię super do was czasami gdzieś tam. Dla mnie to jest jakiś taki odruch normalny, nie wiem. No.
0: Jasne, rozumiem.
2: Dla mnie to nie jest człowiek, który ma dyskomfort jakiś. On jest przez chwilę gdzieś tam, ale... Dla mnie to są ludzie, którzy są wyjątkowi, są ponadludzcy nawet, tak bym to nazwał, bo oni robią takie rzeczy, których normalny, w cudzysłowie oczywiście, człowiek zdrowy, który normalnie funkcjonuje, nie docenia życia. Nie docenia życia codziennego. No i jakby się pojawił w takiej sytuacji, dopiero doceni pożycie, które może mieć. No.
0: Panie Robercie.
2: Miewa i trzeba za to być wdzięcznym i trzeba tych ludzi wszystkich, którzy są w takim, w cudzysłowie oczywiście, w dyskomforcie. Oni są na chwilę tu i teraz, ale są świetni. Są świetni, trzeba ich naprawdę celebrować, doceniać i tyle. No.
0: Panie Robercie, kurczę piórko, dziękuję za telefon.
2: Kurczę piórko, ahoj, to moje słowo.
0: Dziękuję, pozdrawiam pana bardzo.
2: Pobierowo pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie. 510-357-357. Tobiasz zadał takie pytanie. Co państwo czujecie w momencie, kiedy widzicie osobę niepełnosprawną? Jeżeli ktoś chce zadzwonić, jesteście państwo anonimowi. Można opowiadać, dzielić się swoimi uczuciami. To zawsze nawet warto sobie to zarejestrować i tak sobie powiedzieć, jak to jest naprawdę, to zawsze może być krok po pierwsze do zmiany, a dwa do uświadomienia sobie czegoś, a poza tym, jak sobie z Tobiaszem o tym rozmawialiśmy, to są rzeczy zwyczajne, normalne w tym procesie, warto sobie z tego zdawać sprawę. 510-357-357, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, to proszę o telefon.

0: 6 minut do pierwszej, niebawem nie będziemy musieli kończyć niestety nocną grupę wsparcia. Pan Adam do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Adamie.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja chciałbym tylko powiedzieć tyle, że osoby z niepełnosprawnością to niekoniecznie muszą być osoby, które siedzą na wózkach, które są po ciężkich wypadkach, urazach, które borykają się z potrzebą pomocy, właśnie jak pan Tobiasz tutaj wstępnie opowiadał o tym wszystkim, a też są ludzie, którzy mają pełnosprawność umysłową, która też jest ogromnym tematem. Mam takiego bardzo dobrego przyjaciela, może dużo powiedziane, ale znajomego, który ma głęboką schizofrenię. Aha. I opowiada takie historie i takie rzeczy, które jakby ludzie, którzy słuchają go, wydaje mi się, że tworzy jakieś historie niestworzone, opowiada o Stalinie, o II wojnie światowej, I wojnie, myli w ogóle te wojny, opowiada o Napoleonie, o pracy, jakim to nie jest, gdzie nie był, w jakim świecie nie latał. Wszystkim się wydaje, że jakiś nienormalny człowiek, nie? O czym on mówi? Chory, który nie radzi sobie z własną głową, a tak naprawdę na koniec tej rozmowy on się patrzy na nas i sobie myśli, kurczę, oni nic nie zrozumieli, co chciałem im powiedzieć.
0: Aha.
1: I na podstawie tej schizofrenii i właśnie tego przykładu chciałem powiedzieć, że ta niepełnosprawność czasami jest o tyle ciężka dla osób, bo to my się boimy zapytać, tak jak pan to już powiedział, to my mamy ten lęk zapytania się, z jakiego powodu jest na tym wózku, niż oni na tym wózku, aby nam odpowiedzieć.
0: Mhm.
1: Dlatego by trzeba było osoby niepełnosprawne zrozumieć, stojąc po ich stronie, jakby odwrócić się sytuacjami.
0: Aha.
1: To my musimy usiąść na ten wózek, żeby zrozumieć te osoby, które chodzą po ulicy i nie potrzebują wózka.
0: To prawda, ma pan rację.
1: I tylko chciałbym powiedzieć, że dużo osób otacza mnie, nie wszystkich, i trzymam za nich kciuki i bardzo bym chciał im dopingować i nie mam z tym też absolutnie żadnego problemu. Żadnego problemu.
0: Panie Adamie, ale właśnie... Aby co? Bo przerwałem panu.
1: Aby wszyscy zrozumieli, że osoba z niepełnosprawnością nie tylko na wózku, która się nie porusza, nie radzi sobie ze schodami, nie jest w stanie wejść do tramwaju i dalej, bo ma kulę, bo nie widzi, bo nie słyszy, bo ma aparat, bo ma jakieś dodatkowe rzeczy, które dzisiaj są dostępne, aby ułatwić życie. Czasami się boimy tych ludzi, czasami się boimy im podać rękę, czasami się boimy ich zapytać, czasami nie wiem, czy się boimy tego pytania tylko dlatego, aby uzyskać tej odpowiedzi.
0: Mhm.
1: Bo też tak może być, że po prostu osoby boją się dowiedzieć odpowiedzi na to pytanie, które by chciały zadać. Jasne. Także lepiej po prostu ich nie zadawać.
0: Panie Adamie.
1: A te osoby, które właśnie tego kolegę, którego mam, schizofrenia taka już naprawdę mocna.
0: Panie Adamie.
1: Jest to po prostu, ktoś powiedział, że bajki po prostu opowiada, ale z drugiej strony ma tak przeogromny umysł i tak przeogromną wiedzę, wykształcona, która grała na instrumentach muzycznych do tej pory, który
0: Panie Adamie, ja niestety...
1: malował, rysował i tak dalej, tworzył. Do dzisiaj to u niego zostało to, że w opowieściach sięga po prostu 3-4-latka.
0: Musimy kończyć niestety. Tyle. Bardzo wiem. Panu serdecznie wiem. Dziękuję za telefon. Pozdrawiam pana bardzo gorąco. Wszystkim państwu dziękuję. Tobiaszowi.
1: Również.
0: Tobiasza pozdrawiam, że zadzwonił tutaj do nas i jakby to wszystko opowiedział i z nami był, no i też jakby zainspirował naszą rozmowę. Dziękuję Robertowi, Adamowi i właśnie i Dominice za telefon i panu Adamowi również. Dziękuję Maciejowi Karolakowi za realizację, Katarzynie Pasierbik za współprowadzenie, tutaj obecność. Żegnam się i za tydzień. Tomasz Kwaśniewski, dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
0: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Tu kolejna Live Guru. Dzień dobry, ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Państwo to wiedzą, ale dzisiaj moim gościem jest Adrianna Jarczyk. Dzień dobry, Ada.
3: Cześć, witaj.
2: Rzadko w Live Guru spędzamy tę godzinę na wodzie, chyba że są to duże, pełnooceaniczne jachty, bo takie już nam się zdarzały tutaj w audycji, ale dzisiaj nie, dzisiaj skromnie będziemy poruszać się kajakiem. Ada w tym roku dokonała spływu Nilem, nie od samych źródeł, ale za to do samego ujścia. No, ta wyprawa wiązała się z wieloma ciekawymi wydarzeniami, humorystycznymi, trochę strasznymi, no było ciekawie. Natomiast nie jest to twoja pierwsza przygoda kajakowa na rzekach. No i zacznijmy może od tego, żeby było jak Pan Bóg przykazał od samego początku. Skąd się wzięło to twoje zamiłowanie do kajakowania po rzekach? Od kiedy to się wydarzyło i co finalnie doprowadziło cię do tego, że zrobiłaś tę podróż po Nilu?
3: Więc pomysł zrodził się 2 lata temu, jak byłam w Egipcie ze znajomymi. Podróżowaliśmy z plecakami, odwiedziliśmy dużo fajnych miejsc i podczas naszej podróży w Kairze pożyczyliśmy kajaki i pływaliśmy po Nilu. I tak pływając tam właśnie po stolicy, tak pomyślałam sobie, kurczę, tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że Nil jest kolebką życia tego kraju, jakby wszystkie, całe życie starożytnego Egiptu toczyło się wzdłuż tej rzeki. Ta rzeka ma ogromne znaczenie, aż po dziś dzień. I stąd tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę najlepiej poznać będzie Egipt z perspektywy tej rzeki. A że już byliśmy na kajakach, więc widziałam, że to jest możliwe. Nurt jakiś tam płynie. Ja absolutnie wtedy nie miałam żadnego doświadczenia kajakowego. W sensie moje doświadczenie kajakowe można było przyrównać do jakiejś godzinki, 2 godzinek na kajaku gdzieś tam pożyczonym na jeziorze, na jakimś akwenie zamkniętym. Nigdy na rzece. Ale zrodził się ten pomysł, zaczęłam eksplorować i tak to się zaczęło. W międzyczasie oczywiście, żeby nie porywać się z motyką na słońce, stwierdziłam, dobra, trzeba będzie jakoś to pokawałkować przygotowania, więc pojawił się spływ Wisły kajakiem i tego spływu dokonałam w 2023 roku. Spłynęłam Wisłę od źródeł się nie da, bo to jest wysoko w górach i Wisła jest płyciutka, ale cały szlak żeglowny Wisły, 950 kilometrów, kończąc właśnie w Morzu Bałtyckim. I to był ten początek. I już przepadłam w rzekach, ale jeszcze raczkuję. Nil jest moją drugą rzeką.
2: Ale przerwę ci teraz i wejdę w to, że mówisz, że przepadłaś w to kajakowanie po rzekach. Co w tym takiego fajnego?
3: No wiesz, no jakby każda rzeka jest inna. Też 2 razy nie wchodzi do tej samej rzeki. Te rzeki się różnią.

0: bo taki miałam świetny przykład na Wiśle, bo ja płynęłam Wisłę w czerwcu i 2 miesiące wcześniej, w kwietniu, płynął tą Wisłę Maciek Trochimowicz. Więc on był takim też moim trochę przewodnikiem i doradzał.
1: Przecierakiem,
0: ale okazało się, że nie zawsze, bo jak on płynął Wisłę w kwietniu, to Wisła była miała dużo wyższy poziom. Więc on zaczął wcześniej trochę i tam, gdzie ja chciałam zaczynać, bo w sumie szlak żeglowny Wisły zaczyna się tam, gdzie jest ujście Przemszy do Wisły, to jest w okolicach Oświęcimia, ale można też próbować wcześniej. Tylko jak Maciek płynął, no to było sporo wody, jak ja tam weszłam, w okolicach, to jest Zalew Gocławicki, no to Wisła miała głębokość tak po kostki. Więc jak ja wsiadałam w kajak i to jeszcze bez bagażu, to w ogóle nie płynęłam, to po prostu siedziałam. Więc to było niemożliwe. No i wtedy się już na samym początku przekonałam się o tym, że no nie wejdzie się dwa razy tej samej rzeki, ta rzeka się zmienia. I o tym też przekonałam się wielokrotnie już na naszej rzece, widząc mapę satelitarną, jakby, no nie wiem z jakiego roku one były, ale na przykład ja siedziałam na środku rzeki, a na mapie jest wyspa, jest Łacha. Albo na odwrót, byłam na Łasze, a na mapie satelitarnej widzę, że niby jest rzeka na mapie. Więc no, te akweny też się zmieniają, rzeka płynie, sama sobie tą drogę wyznacza. Więc no, to jest taki aspekt, powiedzmy, że geograficzny, ale też dużo się dzieje w głowie. Dużo, no wiadomo, no, czasem jest pod wiatr i jak jest pod wiatr, to niekoniecznie płyniemy z nurtem, tak jak mnie się przynajmniej wydawało, że no cóż, no jak będzie ciężko, to będę zostawiać wiosło na moment, ale i tak mnie rzeka będzie niosła, bo nurt płynie. A no niezupełnie, bo jak jest duży wiatr, to ja nie wiosłując, ja się cofam. To nie płynę z rzeką. Więc tu są te trudności, o których ja nie wiedziałam, ale no w przypadku Wisły no weszłam w taką relację z Wisłą, gdzie na początku było bardzo trudno. Ja czułam, że no ja muszę na tą Wisłę zasłużyć. I tak było. Warszawa była pięknym takim półmetkiem dla mnie, nie tylko kilometrażowym, ale też no wypadał jakby no w połowie długości. Chodzi mi po prostu o czas. Też spotkałam wielu bliskich mi ludzi, przyjaciół, którzy mnie naładowali energią na kolejną drugą połowę. No i później było łatwiej, lepiej. Wisła pomagała i nawet zaskakująco na Zalewie Włocławickim, gdzie wszyscy mnie straszyli w zasadzie od samego początku, że uważaj, tam rzeka, tam jest oczywiście śluza we Włocławku, nie ma swobodnego przepływu wody. Wisła jest szeroka na 2 kilometry, to jest w zasadzie akwen, to jest zalew, więc jak się rozpęta wiatr, robią się fale, jest trudno i tam historie były przerażające. Mówiono mi o 70-centymetrowych falach, nawet i 1,5-metrowych falach. I nawet radzono mi po prostu wziąć PKS z Płocka do Włocławka, pokonać to lądowo, więc ja byłam przerażona. A prawda była taka, realia moje, które napotkałam na Zalewie, były takie, że no, mam po prostu piękne zdjęcia, gdzie woda stoi i no, jest jak lustro, jak tafla wody jest jak lustro. Więc to było zaskakujące. Ja wtedy czułam, okej, dobra, ja już przeżyłam tyle na Wiśle, bo pierwsza połowa była ciężka, właśnie dużo pod wiatr, że teraz czuję, że ta rzeka mi pomaga. I rzeczywiście mi pomagała. I na Nilu było podobnie.
1: A zostańmy jeszcze na Wiśle i przy tym pierwszym spływie. Czy od samego początku ci się to podobało, czy był taki moment, po którym stwierdziłaś, okej, już co nieco wiem jak się do tego przygotować, wiem z czym się to je, wiem jak się płynie, wiem co należy robić, no i wykorzystując to wszystko, to płynięcie przestało być walką z rzeką, tylko, no tak powiem poetycko, dałaś się nieść rzece.
0: Mhm. No jakby, prawda jest taka, że na początku, no na całej długości Wisły, nie wiem czy pamiętam dobrze, to jest chyba 7 śluz i 6 z tych śluz jest na pierwszych bodajże 200 kilometrach, więc jak jest śluza, to nie ma swobodnego przepływu wody, rzeka nie płynie, jakby ona w tym miejscu stoi. Też z biegiem rzeki, im dalej w rzekę, tym więcej jest dopływów, jest więcej wody. Jak jest więcej wody, ta rzeka ma lepszy nurt, więc na początku nie dość, że te śluzy, nie dość, że jeszcze nie było, że Wisła nie jest aż tak duża, dopiero nabiera wody z innych rzek, to jeszcze ten wiatr, który wiał bardzo często w twarz, to były te trudne warunki. Później było dużo łatwiej. Mentalnie myślę, że też, bo już jakby człowiek wie, że już pokonała połowę, no to już teraz się nie podda.
1: No z górki już jest.
0: No tak, z górki. Tak z gór do morza.
1: Tak można powiedzieć, ale po spłynięciu Wisłą, tak na dobrą sprawę wydaje się, że jest jeszcze parę rzek pośrednich, które można byłoby zaliczyć, przepłynąć, nauczyć się, zebrać doświadczenia i wybierać się na Nil, który jest rzeką długą, dużą, no i biorąc jeszcze pod uwagę, że powiedzmy kraj niekoniecznie sprzyjający samotnej czy samotnym wędrowcom na rzece. Czemu od razu z Wisły nastąpił przeskok na Nil?
0: No w zasadzie jakby pomysł się zrodził jakby na Nilu i jakby chodziło o ten Nil i ta Wisła tak wyszła po drodze, aczkolwiek sama ta podróż, która była tak jakby drogą do celu, do tego Nilu, to była przepiękna podróż i takie też pojednanie z ojczyzną, bo przepłynęłam przez całą Polskę. Wisła jest rzeką, która się zaczyna i kończy na terenie naszego kraju. No i przepływa przez no, najważniejsze miasta. Więc to było bardzo dla mnie ważne. Więc jakby, no nie wiem, czy przeskoczyłam z Wisły na Nil, jakby technicznie Nil nie, bo no my też tutaj mówimy o egipskim odcinku, chociaż początkowo miałam w planach płynąć z Sudanu, z Kartum, ale no niestety w Sudanie jest wojna domowa i to po prostu by się nie udało. No mimo wszystko w Egipcie było wystarczająco ciężko ze względu na sytuację z policją, która nas zatrzymywała. Więc jakby technicznie myślę, że tutaj to nie był duży przeskok. Też wiedziałam po prostu, jak bardzo ważne jest to fizyczne przygotowanie. To była chyba najważniejsza lekcja, no bo tak jak ci wspominałam, no ja sobie pomyślałam, że okej, no najwyżej jak się zmęczę, to odłożę wiosło, ale nurt dalej będzie mnie niósł, a tak rzeczywiście no nie zawsze tak było.
1: Co okazało się w perspektywie tej całej podróży najtrudniejsze? Bo wydawać by się mogło, że nie wiem, relacje z tubylcami mogą być dyskusyjne. Być może kwestia, nie wiem, ja kojarzę sobie, że Nil płynący przez Egipt niekoniecznie musi być rzeką bardzo czystą, biorąc pod uwagę to, co się w Egipcie dzieje. Ale z tego, co wiem i z tego, co rozmawialiście, to w zasadzie twoja przygoda i spływanie Nilem to więcej jest o ucieczkach, kombinowaniu, o spotykaniu bądź pozbywaniu się policji, niż samego relaksacyjnego wiosłowania po Nilu. O co chodzi? Jaki był problem z policją?
0: No tak, no jakby no to trochę podobnie właśnie jak na Wiśle, że no było trudno, aż praktycznie do samej Delty. Dopiero później mieliśmy trochę tego relaksu, o którym też marzyliśmy. Ale tak, no, Egipt jest krajem bardzo policyjnym, gdzie bardzo no, chcą chronić turystów, żeby im się nic nie stało. No ja też nie płynęłam tego Nilu sama. Wiedziałam, że blondynka w kajaku na Nilu w Egipcie to nie jest dobry pomysł, więc namówiłam mojego partnera, chociaż długo nie trzeba było go namawiać. Mhm. Jest Wenezuelczykiem, ale z urody w zasadzie trochę wygląda Egipcjanin, to też pomagało. I no było różnie. Zaczynając od początku, zaczęliśmy w Aswan, czyli na południu Egiptu. I ten pierwszy odcinek, czyli między Aswan a Luksorem, to jakieś ponad chyba 230 kilometrów, on był przyjemny. Tam nie mieliśmy żadnych takich, chociaż pierwszego dnia nas zatrzymali, ale no tak, no bo zatrzymali nas, bo no nie mieliśmy pozwolenia, o które im chodziło, ale no ciężko.
1: Ale nie mieliście, bo nie dopatrzyliście, czy nie wiedzieliście generalnie? Czy należy mieć pozwolenie, żeby pływać kajakiem po Nilu?
0: Wiedzieliśmy, że teoretycznie trzeba mieć pozwolenie, ale też wiedzieliśmy, że praktycznie go nie dostaniemy. No, Egipt jest takim krajem, gdzie bardzo chuchają na tych turystów i to jest absolutnie nie na rękę, że ktoś nagle sobie wymyślił, że będzie po Nilu płynął kajakiem.
1: Potencjalne źródło problemów, taki turysta.
0: Absolutnie, tak. I było bardzo, bardzo wiele informacji mamy na temat różnych wypraw rowerowych, które no, praktycznie kończyły się tym, że policja za rowerzystami jeździła albo po prostu stawiała ich do hotelu i skutecznie uniemożliwiała ich wyprawy, więc wiedzieliśmy, że ich też spotkamy. Spotkaliśmy już ich po pierwszych 15 kilometrach, no i powiedzieli nam czego się spodziewaliśmy, że nie możemy tego robić bez pozwolenia. No i powiedzieli nam, że pozwolenie takie możemy uzyskać, mając certyfikowanego przewodnika, czyli jakiegoś tam wpisanego do ich rejestru przewodników i do tego łódkę z silnikiem motorowym, która nas będzie sukurowała. I tu jeszcze od razu zaznaczę, że my w żadnym momencie nie mówiliśmy im, że spływamy cały Nil egipski. Mówiliśmy im tylko o odcinku 40 kilometrów. I mimo tego chcieli, żebyśmy mieli tego przewodnika i tą łódź z silnikiem motorowym, więc my po prostu to ominęliśmy, wyjechaliśmy do innego gubernatorstwa z kajakami, bo mieliśmy kajaki dmuchane i weszliśmy na Nil ponownie. I już później do Luksoru nie mieliśmy tych spotkań z policją, bo to też jest taka często uczęszczana trasa przez wycieczkowce, czyli turyści, którzy kupują sobie te krajoznawcze rejsy po Nilu, czy tam z Luksoru do Asłan, albo z Asłan do Luksoru. Więc ci turyści tam, powiedzmy, że no, są częściej spotykani, więc my nie byliśmy jakimś takim egzotycznym widokiem, chociaż no, też byliśmy. Więc tak, no ale wracając tak trochę naokoło, tutaj się rozgadałam, ale też świadomie podjęliśmy decyzję, żeby nie starać się o te pozwolenia, bo jeśli by nam ich nie przyznali, co jakby na to były 98% szans, że ich nie dostaniemy, to no to już jakby już jest wtopa na początku i oni wiedzą, że są tacy ludzie, którzy coś takiego planują i no być może byliby jeszcze ciężsi na naszej drodze. Więc tak, no więc do Luksoru było okej. Okay. Po Luksorze mieliśmy bardzo dużo spotkań.
1: Ale Ada, to była policja rzeczna, która pływa po rzece i natyka się na was i następuje interakcja?
0: Tak, najczęściej tak, najczęściej tak. Wiele miejscowości takich mniejszych nie miało takich posterunków policji rzecznej, więc tam spokojnie przepływaliśmy. No ale większe miasta zdecydowanie nas wyłapywały. Praktycznie aż do Kairu. Więc często to się wiązało po prostu z tym, że musieliśmy skutecznie objeżdżać niektóre odcinki, albo po prostu się z nimi użerać, albo dawać się odstawić do hotelu, a później na drugi dzień znowu w jakiś sposób starać się im uciec, bo jakby oni byli na tyle wytrwali w tej opiece, w cudzysłowie, nad nami, że często na drugi dzień pod hotelem już stał radiowóz i pytali się, jaki jest nasz dalszy plan, bo chcieli nas zasukurować, chcieli na każdym kroku dawać nam to bezpieczeństwo i odbierać tym samym wolność, bo my to tak to odczuwaliśmy.
1: A jeżeli spotykałaś się z taką policją, powiedzmy pierwszy patrol, który mówi wam, że nie możecie pływać, no wy mówicie, że jeszcze kawałeczek i tak dalej, czy coś za takie płynięcie bez zezwolenia groziło, czy po prostu no, groziło to, że odstawią was na brzeg i do hotelu i będą pilnować?
0: Nie, jakby nigdy nie było takiej sytuacji, że groziłoby nam to aresztowaniem. Często wydaje mi się, że oni nawet nie wiedzieli, że my musimy mieć pozwolenie, więc chcieli, żebyśmy spali w hotelu. Jakby nawet nie wspominaliśmy, że nocujemy przy Nilu w namiotach. No i graliśmy w tą ich grę. Po prostu dawaliśmy się odstawić do hotelu, a później wracaliśmy na tą rzekę taksówkami, gdzieś jeżdżąc po prostu poza miasto, w okolice pól uprawnych, więc ja też współczuję tym taksówkarzom, którzy nas wieźli, bo po prostu wieźli dwóch turystów z trzema wielkimi czarnymi torbami, bo tam mieliśmy spakowane kajaki, one były pneumatyczne, czyli dmuchane, one wszystkie były zwinięte. I nas wysadzali po prostu przy ziemniakach albo przy cebuli, pośrodku niczego. Obok jeździli rolnicy na osiołkach doglądać swoich upraw. A my tam po prostu się rozkładaliśmy i wracaliśmy na rzekę.
1: Jak sądzisz teraz z perspektywy czasu, jak bardzo ta podróż wam się wydłużyła przez ceregiele z policją, przez konieczność unikania, omijania, uciekania, objazdów i tak dalej, i tak dalej?
0: Sporo, sporo. Sumarycznie nasza podróż trwała 63 dni, z czego 36 dni spędziliśmy w kajaku. A reszta dni, no to były... Oczywiście, no nie zawsze było uciekanie przed policją. Często to było zwiedzanie, często to było jakieś tam dni na odpoczynek, na zaopatrzenie. Ale tak, no to było praktycznie miesiąc takich dni, powiedzmy, bez dystansu rzecznego, bez pokonywania tych kilometrów na rzece. Tylko albo w taksówkach objeżdżając, albo po prostu myślając mizerny plan ucieczki.
1: A nie prościej było na przykład w pewnym momencie postarać się w jakimś małym punkcie kontrolnym, na jakimś małym komisariacie policji, żeby wam wydali takie zezwolenie, no i żebyście sobie popłynęli już dysponując glejtem?
0: No tak, tylko właśnie tak jak wcześniej wspominałam, no prawdopodobnie chcieliby mieć przy nas łódkę z silnikiem, żeby nas asekurowała i do tego przewodnik. A przewodnik to też nie byłby takim przewodnikiem, który z nami płynie i gdzieś tam nas chroni podczas tej wyprawy, tylko to byłby taki ich kontakt, do którego oni by wydzwaniali, pytali się o każdy dosłownie szczegół i wiem to na 100%, bo mieliśmy też taką sytuację, gdzie spaliśmy u lokalsa w Beniswif i on, no jak wychodziliśmy z rzeki, on po nas przyjechał samochodem i była wtedy policja, bo tam się pytali, co robimy i tak dalej i on poszedł do tej policji porozmawiać i wytłumaczyć im, że się nami zaopiekuje przez najbliższe 2 dni, że będziemy u niego spać. Więc policja poprosiła go o jego numer telefonu, jego adres. Więc skończyło się to tak, że pojechaliśmy do niego do domu, on wtedy wyszedł na 2 godziny i w tym czasie podjechał radiowóz na osiedle i zaparkowali przed jego budynkiem, czekając, aż wyjdziemy. Wyszliśmy, ruszyli radiowozem, jadąc za nami. I później zadzwonili do niego oczywiście z pytaniem, czemu my idziemy. Gdzie my idziemy? I jakby to wydzwanianie było notoryczne do takiego stopnia, że nawet o 3 w nocy potrafili do niego zadzwonić, pytać się, czy jesteśmy bezpieczni, czy śpimy, gdzie jesteśmy, itp., itd. Więc z przewodnikiem byłoby tak samo. I jakby tu też nie byłoby mowy o spaniu w namiocie, musielibyśmy spać w hotelach. Ale to nie o to nam chodziło. Nie chodziło nam o to, żeby tam trochę kilometrów zrobić po rzece, a potem wszystko pakować, zamawiać taksówkę, jechać do hotelu pewnie 40, 50, może nawet więcej kilometrów, no bo w tych wioskach tam nie ma takiej bazy noclegowej. I jakby to no i tak, tego, dużo tego spływu było takiego przemieszczania się drogą lądową, żeby objechać pewne miejsca, no ale no nie o to nam chodziło. Nie o to nam chodziło.
1: Czy wraz z upływającymi kilometrami na rzece, wraz z upływającymi dniami i kolejnymi posterunkami, z którymi należało się zmagać, wypracowaliście sobie pewną metodę na to, jak sobie z nimi radzić? Z nimi ciągle mówimy oni, to znaczy egipska policja, która chroniąc was, utrudnia wam życie.
0: Tak, ta nasza relacja z policją jakby rozwijała się. No nie wiem, czy oni z ich strony, czy oni byli nas w stanie bardziej rozszyfrować, przypuszczam, że nie. No my z kolei jakby też poznawaliśmy ich ruchy, zaczynaliśmy rozumieć, o co im chodzi. Też na końcu zrozumieliśmy, może nie na końcu, dużo wcześniej to zrozumieliśmy, że tak naprawdę oni oczywiście mówią, że chodzi im o nasze bezpieczeństwo, ale tak naprawdę to oni się martwią o siebie, bo gdyby nam się coś stało, to oni mają problem i oni mogą stracić pracę, bo oni są odpowiedzialni za dany teren, za wszystko, co się dzieje i gdyby nam się coś przytrafiło, no to oznacza to, że oni tego nie dopilnowali. A że to jest bardzo taki autorytarny kraj, skończyłoby się to po prostu zwolnieniem z pracy. Więc to głównie chodziło. A w tych naszych negocjacjach z policją, no na początku oczywiście my z tej rzeki zeszliśmy, byliśmy tacy grzeczni, nawet chcieliśmy o to pozwolenie się starać, ale, ale no to jak wspominałam, no to wymagałoby no przewodnika i tej łodzi, na którą nas no nie było stać i to też nie chodziło w ogóle o taki spływ. No później doszliśmy do tego, że jak już jest jakaś forma komunikacji, bo my mieliśmy taki translator ze sobą, no już wyciągaliśmy ten translator, komunikowaliśmy się z nimi, więc już zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Więc te rozmowy i negocjacje mogły trwać nawet 2 godziny, bo oni tu z nami rozmawiają, w międzyczasie dzwonią na posterunek do szefa i pytają się, co dalej, co robimy. Więc to takie było taki czas, gdzie my spędzaliśmy albo na brzegu, albo na wodzie, po prostu czekając. A na koniec i tak to się kończyło tym, że oni mówili, że albo mamy zaraz wyjść, albo kawałek z nami popłynął. Więc dla nas to był taki czas jałowy. Więc doszliśmy do tego, że po prostu trzeba pokazywać im to, że nie mamy się jak z nimi porozumieć, bo oni po angielsku nie mówią. Więc my po prostu zamywaliśmy ręce, oni zamywali ręce, dzwonili do tego szefa, a my dalej wysłuchowaliśmy. I co jakiś czas do nas dopływali i coś tam się pytali, że paszporty by chcieli zobaczyć. I oczywiście paszporty miałam zawsze pod ręką, ale pokazywałam im cały ekwipunek i mówiłam, że paszporty są, ale gdzieś głęboko schowane. No bo to też właśnie, pokazanie paszportu spowodowałoby to, że musimy znowu stanąć, oni gdzieś tam sprawdzili dane, zadzwoniliby do szefa i to się nie kończyło. I też rozmowy z nimi były ciężkie, bo oni po prostu mówili, że nie możemy płynąć, bo jest niebezpiecznie. Więc ja oczywiście się pytam, okej, dobrze, ale czemu jest niebezpiecznie? No bo nie jest bezpiecznie. Okej, nie jest bezpiecznie, ale dlaczego? I jakby no nigdy nie było racjonalnego wytłumaczenia, no bo to chodzi po prostu o nich. O to, że bali się, że stracą pracę.
1: Policji jeszcze nie zostawiamy, bo ta policja będzie się przewijać do końca podróży, ale na chwilę ją zostawmy. Jak wyglądało płynięcie wtedy, kiedy przez policję nie byliście nagabywani? Zacznijmy od początku, no bo te pierwsze kilometry czy pierwsze dni z Asuanu różniły się bardzo w stosunku do tych ostatnich kilometrów przed Morzem Śródziemnym.
0: Nil się różni, bardzo się różni krajobraz. Na początku spotykaliśmy dużo takich piaszczystych brzegów, góry, piaskowce, palmy daktylowe. Było też dużo cieplej. Zaczynaliśmy w listopadzie. Więc dawał się też we znaki upał, przynajmniej mnie. No na Nilu zawsze jest ruch i bardzo dużo rybaków spotykaliśmy. Wszyscy nas zapraszali na czaj, czyli na herbatę. Wołali, z każdym się oczywiście witaliśmy salam aleikum. I no, wszyscy bardzo serdeczni. Aczkolwiek też przez to, że jest dużo tych rejsów, tych wycieczkowców między Asuan a Luksorem, to też czułam, że widziano nas jako turystów, którzy mają pieniądze. Czasem po prostu dzieciaki wskakiwały do łódek i wiosłowały za nami, szybko chcąc nas dogonić. Czasem po prostu było ciekawe, a czasem chciały parę groszy. Ten odcinek był, ja go bardzo miło pamiętam, aczkolwiek też rozchorowałam się i byłam przeziębiona dość mocno. Też oczywiście klątwa Faraona, której też się spodziewaliśmy. Dużo było zwiedzania. Tam na tym odcinku jest kilka fajnych świątyń.
1: A co robiliście ze sprzętem, kiedy zwiedzaliście? Bo no to nie Korea Południowa, że możesz zostawić, czy Japonia, że możesz zostawić kajak z dobytkiem i jak wrócisz, to on nadal tam będzie. Więc idąc zwiedzać, chodziliście na raty, czy był jakiś inny patent na to?
0: No nie, no z reguły te świątynie były oddalone od Nilu o kilkanaście kilometrów, więc to było logistycznie trudne. Często się to nam tak składało też z potrzebą zaopatrzenia, więc zwijaliśmy wszystko, jechaliśmy do hotelu, spaliśmy, rano zwiedzaliśmy świątynię i popołudniem gdzieś wracaliśmy nad rzekę, przepływaliśmy może godzinę, dwie i z powrotem się rozbijaliśmy. Raz udało nam się wyjść z rzeki i spotkaliśmy dobrego człowieka, który okazało się, że ma jakąś zaprzyjaźnioną kawiarnię. I mogliśmy tam zostawić rzeczy. Zostawiliśmy rzeczy w kawiarni, pojechaliśmy do świątyni, pojechaliśmy na targ, zrobiliśmy zakupy i później wróciliśmy po rzeczy i wzięliśmy taksówkę i wyjechaliśmy z miasta. Wtedy tam też jeszcze była tama, której byśmy nie przekroczyli kajakami, więc i tak musielibyśmy objechać to drogą. I tak, i z powrotem na rzekę i tam się już rozbijaliśmy, spaliśmy i na drugi dzień po prostu.
1: No to teraz trochę właśnie rzeczy technicznych. Powiedz mi, jak wyglądało, bo mówisz, że zwijaliśmy sprzęt. No duży, dmuchany kajak, no chyba domyślam się, że nie spuszcza się go i potem nie pompuje jak kółka takiego do pływania dla dzieci.
0: Mieliśmy pompkę, więc jakby no nie zajmowało to dużo czasu. Bardziej mi się wydaje, że no takim problemem było to, że on był mokry, a często się zwijaliśmy, już było blisko zachodu słońca, często w jakimś cieniu, więc to już by nie było w stanie wysnąć, więc trzeba było to dobrze wytrzeć przed zwinięciem. No i oczywiście też wszystkie te sakwy, te worki, mieliśmy bagaże w workach wodoodpornych, też trzeba było poukładać w tych czarnych torbach, które mieliśmy. I z tymi trzema wielkimi torbami, w dwóch były kajaki, w trzeciej nasze rzeczy. Trzeba było gdzieś się dotaszczyć do jakiejś drogi, skąd liczyć na to, że rozbawimy jakiś transport. No to jakby to no brzmi może łatwo, ale no to zajmowało trochę czasu.
1: Ile ważył taki spakowany kajak?
0: Mój kajak ważył chyba 12 kilo on waży. Kajak mojego partnera Reja waży 13. Plus wiosło, każde wiosło z kilogram. No w sumie chyba na dwie osoby, z tego co pamiętam, mieliśmy 70 kilo bagażu.
1: A jak wyglądała sprawa noclegów? Powiedziałeś, że kiedy tylko to było możliwe, rozbijaliście obóz, rozstawialiście namioty, no ale jak znajdowaliście miejsce, jak planowaliście, czy kempingowaliście tam, gdzie można było, no bo ciągle trzyma nas obecność tych kajaków. Nie możecie zatrzymać się, pójść sobie tam, gdzie wygląda na to, że jest miło, no bo co zrobić z tymi całymi manelami? W związku z tym domyślam się, że rozbijaliście obóz stosunkowo blisko rzeki. Jak to zaplanować? Czy da się zaplanować? I czy każdy, no czy za każdym razem się udawało?
0: Nie za każdym razem się udawało. Nasze planowanie wyglądało tak, że otwieraliśmy mapy satelitarne i patrzyliśmy, czy możemy wyhaczyć jakąś plażę. Też zaczęliśmy w miarę płynięcia, nauczyliśmy się czytać brzegi rzeki. Dużo brzegów jest wysypanych takimi jakby stromym zejściem, które jest wysypane kamieniami i to niekoniecznie z mapy satelitarnej tak z góry widać, więc to może czasem wyglądać jak fajna plaża, a podpływaliśmy blisko i okazywało się, że są kamienie i jest dość stromo. Więc ciężko po prostu kajaki wyciągnąć. Z czasem zaczęliśmy lepiej się obracać w czytaniu terenu. I też na tym pierwszym odcinku to wydaje mi się, że było dużo łatwiej, bo dużo więcej było takich plaż, dużo było więcej piasku, więc to nie spędzało nam aż tak dużo czasu. Z kolei w delcie było zupełnie na odwrót, bo jako że delta też jest bardzo żyznym terenem i jakby centrum rolnictwa egipskiego, to praktycznie aż do samego brzegu są uprawy. I często było tak, że płyniemy i od samego momentu, gdzie zaczyna się brzeg, już rośnie kapusta albo truskawki. I no nie ma gdzie po prostu wyjść. I czasem nam schodziło nawet 2 godziny intensywnego płynięcia i szukania kawałka ziemi, żebyśmy się zmieścili z kajakami i z namiotem. I to nie było wcale takie łatwe i często rozbijaliśmy się na drogach prowadzących na te właśnie uprawy. Więc ten teren był taki też twardy, nierówny, no bo to drogi, co prawda takie ziemia, ale dość mocno ubita i dużo jakichś kawałków też cegieł, bo na delcie jest sporo wypalarni cegieł, więc no, to było trudne i też nie mogliśmy tego zostawiać na zbyt późno, bo płynęliśmy w nocy. Zdarzyło się nam 2 razy, że trudno było ze znalezieniem takiego miejsca na nocleg i musieliśmy płynąć w nocy, co też jakby było jeszcze większym utrudnieniem, bo po ciemku gorzej widać. Więc jakby to też było to zróżnicowanie po prostu, z którym się spotkaliśmy wzdłuż całej rzeki. No i często było też tak, że do nas przychodzili ludzie, czy to w nocy, czy wieczorem, czy z samego rana, widzieli ten namiot rozbity.
1: No właśnie, chciałem się zapytać, jak reagował właściciel pola, kiedy rano przychodził, a tutaj namiot rozbity na środku drogi i jakieś dwa gumowe obłe kształty obok namiotu.
0: Tak, miałam taki tekst przygotowany w tym translatorze i pokazywaliśmy zawsze, komuś to przychodził i jakby widzieliśmy jakby ich twarze, że zupełnie nie rozumieli, o co chodzi. Więc mogli usłyszeć lub przeczytać po arabsku tekst, który mieliśmy przygotowany. I jak już wiedzieli, kim jesteśmy, to pozwalali nam zostać. Często się pytali, czy nam coś przynieść. Czasem przynosili nam ryby, czasem trzcinę cukrową, czasem mandarynki i inne owoce. Raz znaleźliśmy cebulę przy namiocie, więc jak już wiedzieli, że my nie jesteśmy jakimś wrogiem i mamy dobre zamiary, no to traktowali nas bardzo, bardzo serdecznie.
1: No właśnie, jak wyglądała komunikacja z miejscowymi? Domyślam się, że przez całą drogę od początku do końca byliście atrakcją, mimo nawet płynięcia przez te tereny dość turystyczne. Prędzej czy później trzeba było zejść na ląd, wtedy kiedy byliście, chciałem powiedzieć narażeni, ale nie narażeni, natomiast po prostu byliście skazani na bezpośrednie spotkanie z miejscowymi. I wszędzie się mówi, że jak się wchodzi w relacje z miejscowymi, to z reguły są to relacje fajne i wspomina się je sympatycznie, ale tu mówię, w większości sytuacji tak jest, nie w 100%. Więc jak to było z Egipcjanami na dystansie całej rzeki?
0: Tak.
1: Jak wyglądały wasze relacje?
0: Tak, zdecydowanie byliśmy atrakcją. Raz rozbiliśmy się przy rzece i wydawałoby się, że nie ma żadnej wioski dookoła. Rozbiliśmy się, przygotowywaliśmy jakąś kolację i nagle przyszło bardzo dużo ludzi do nas, kilkadziesiąt, i prosili nas, żebyśmy tu nie spali, bo są wilki, co było dla nas też kolejnym zaskoczeniem, bo nic o wilkach nie słyszeliśmy. I prosili nas, jakby zaprosili nas do siebie, powiedzieli, że możemy u nich się przespać, żebyśmy zostawili tutaj te kajaki, ten namiot, że to jest bezpieczne, ale żebyśmy my po prostu się schronili. Po długich negocjacjach zgodziliśmy się, Ray z nimi rozmawiał, bo to z reguły jest też tak, że my że byliśmy razem, to większość ludzi rozmawiali z Rayem. Bo jest mężczyzną. Ja jestem po prostu kobietą, więc zawsze każda rozmowa odbywa się z mężczyzną. Więc on im powiedział, że okej, dobra, zaakceptujemy, z miłą chęcią zaakceptujemy zaproszenie na herbatę, ale później wrócimy sobie. No my tutaj nie boimy się wilków i jakby świadomie podejmiemy tą decyzję, że śpimy w naszym namiocie. I poszliśmy tam kilka dosłownie minut w górę do wioski i wszyscy się zebrali z telefonami. Każdy chciał zdjęcie, każdy chciał jakiś filmik. Ja miałam centralnie fleszę 10 cm od twarzy, więc to było też takie bardzo, bardzo szokujące. Ale wszyscy się cieszyli. Wszyscy się cieszyli, bo dla nich to było... Przypuszczam, że oni pierwszy raz widzieli w życiu obcokrajowca na oczy, więc też jestem w stanie zrozumieć. Ale było w tym dużo chaosu. Ja z jednej strony byłam szczęśliwa, że dla nich jest to takie... jest to taką atrakcją, że jest to taki dla nich ważne po prostu, że ktoś ich odwiedził z innego kraju. Ale też dla mnie personalnie trochę nie wiedziałam, jak się w tym odnaleźć, bo to było dość... wyczerpujące jednym słowem, tak po prostu fizycznie. Wypiliśmy herbatę, było bardzo miło, też kilka rozmów przeprowadziliśmy za pomocą translatora, ale trzeba było iść spać, trzeba było też wypocząć przed kolejnym dniem. I rozmawiam z Rejem i mówię mu, że okej, ale jak my stąd pójdziemy, to wszyscy pójdą z nami przecież. To jak ty sobie to wyobrażasz, że teraz co, otworzymy ten namiot, wejdziemy do środka, zamkniemy namiot, ale to myślę, że wszyscy tam będą dalej stać. A on mówi, rzeczywiście, masz rację, dobra, to ja tutaj zrobię jakiś coś pomyślę. I wymyślił, umówił się z nimi, że zagra na flecie, podróżował z fletem, że zagra na flecie, ale jak skończy grać, wszyscy ładnie idziemy spać. że my idziemy spać tutaj do namiotu, a oni wracają do wioski.
1: Chciał ich zaczarować.
0: Zaczarował ich, tak. Więc tak rzeczywiście było. No, zagrał na flecie i później oni niechętnie, tak jakby trochę nie wierzyli, że to już koniec, ale po prostu powiedzieliśmy, że idziemy rzeczywiście spać. I poszli. Były tam jakieś takie próby w podgrupach jeszcze się zbliżać do namiotu, tak jeszcze może sprawdzić, że może coś tam jeszcze zagadają, podpatrzą, ale rzeczywiście no spaliśmy spokojnie. No i na drugi dzień rano też już wiedzieliśmy, że oni przyjdą nam
1: sprawdzić,
0: towarzyszyć, sprawdzić,
1: czy
0: żyjemy. I no, jakby byli bardzo ciekawi tego, jak w ogóle, co my robimy, jak my się pakujemy, że nagle jest ten namiot i potem taka jak.
1: Nagle namiotu nie ma.
0: Namiotu nie ma, to wszystko zwinięte i to się ładnie mieści w tych kajakach. Więc zawsze mieliśmy komitet taki pożegnalny, co było bardzo miłe, ale też było też czasem trudnością, no bo my też musimy się załatwić gdzieś, więc jak jest dookoła mnóstwo ludzi, no to jest to utrudnione.
1: Czy nawiązaliście jakieś przyjaźnie? Bo czasami w takich podróżach od czasu do czasu zdarza się, że trafi się ktoś, kto zapada w pamięć, bo na przestrzeni całej podróży była to postać wyjątkowa.
0: Tak, było kilka takich osób. Na pewno nasz gospodarz z Luksoru, który chciał nam pomóc, więc
1: godził
0: się.
1: Ale to nie ten, do którego o 3 rano dzwonili? Czy ten?
0: Nie, ten nie. Chociaż nie wiadomo, tam też mówił, że do niego policja dzwoniła, no bo akurat musieliśmy przedłużyć wizę, bo wiza turystyczna jest wydawana na 30 dni. A no, my w Egipcie byliśmy trochę więcej, więc żeby zdobyć wizę, musieliśmy uzyskać jakieś potwierdzenie wynajmu, umowy wynajmu mieszkania, co było absurdem, ale on nam w tym pomógł, więc to na pewno była jedna z takich osób. Mieliśmy takiego przyjaciela, z którym ja już się skontaktowałam przed podróżą, Walid. On nam pomagał też czasem z policją, a też takich w tłumaczeniu rozmów, czy no, przeróżne tam jakieś tam sprawy były na bieżąco, które mógł w stanie nam sprawdzić albo dopomóc, podpowiedzieć. On płynął raz kajakiem ze znajomym właśnie ten odcinek pierwszy z Asłanu do Luksoru, więc trochę tego doświadczenia, z jego doświadczenia mogliśmy skorzystać. No i mieliśmy takie osoby, które poznawaliśmy w zupełnie zaskakujących okolicznościach. Raz właśnie przy naszej ucieczce przed policją, tak, bo to zawsze ten plan był taki obmyślany, jakby jak to zrobić, żeby oni za nami nie jechali. Więc postanowiliśmy z hotelu pojechać jedną taksówką do najbliższego miasta i tam po prostu wziąć inną taksówkę. To wiązało się z tym, że ten pierwszy taksówkarz, który nas wiózł, on zostawił kontakt policji, więc mieliśmy nadzieję, że po prostu zostawi nas w tym kolejnym mieście, pojedzie, powie policji, że nas zostawił i tak dalej, jakby ten ogon nam się urwie i stamtąd weźmiemy już kolejnego kierowcę i pojedziemy z powrotem nad rzekę. A okazało się, że ten kierowca no tak sobie wziął do serca to, że się nami, jesteśmy pod jego, jakby on jest za nas odpowiedzialny, że czekał z nami, aż dopóki się nie zjawi wyimaginowany gospodarz kolejnego hotelu, oczywiście którego nie było, ale to była historia, którą mu powiedzieliśmy. Jakby też trochę przyspieszając historię, uratowali nas lokalsi, którzy nas zabrali do takiego miejsca, gdzie, jak nam powiedzieli, znają kogoś, kto nam może pomóc. Więc otworzyła się brama i to była wioska, gdzie tam mogło mieszkać, nie wiem, może 500 osób, 1000 osób i nagle jest jakaś wielka brama na 3-4 metry. Otwiera się brama, wjeżdżamy. Brama się zamyka, przed kilkadziesiąt osób stało tam, czekając, co się z nami wydarzy. I wchodzimy do budynku. Budynek jest w środku ciemny, nie ma żadnego zapalonego światła. Siedzi dwóch gości w jakimś pomieszczeniu, palą papierosy i pomyśleliśmy sobie, że to jest jakaś mafia, że to pewnie ktoś, kto ma duże wpływy, niekoniecznie wynikające z jakiejś tam pozytywnej działalności. Ale szybko okazało się, że ciemność z budynku wynika z tego, że mieli awarię prądu. A tych dwóch gości to są osoby, które prowadzą ośrodek terapii uzależnień. I to nawet nie o nich chodziło wtedy, chociaż świetnie mówili po angielsku, więc my od razu się z nimi zaprzyjaźniliśmy. Okazało się, że ten budynek należy do senatora. więc minęło pół godziny, pojawił się senator z sędzią i z policją, bo jak się okazało, ludzie w wiosce po prostu z każdym problemem, który mają w życiu, udają się do senatora, no bo mają senatora tutaj za rogiem, więc cokolwiek złego, to pukanie do drzwi i panie senatorze, pomóż. W związku z tym Mohamed, który nas zabrał z tej uliczki, bo to nawet ulicą nie można nazwać, mówiąc, że zna kogoś, kto nam może pomóc, miał na myśli właśnie tego pana. No i jakby do czego zmierzam, bo to tak wiadomo, no historia jest długa, ale tych dwóch gości palących papierosy, to był Abed i Amr, goście w naszym wieku, z którymi się zaprzyjaźniliśmy i z którymi do tej pory mamy kontakt i rewelacyjnie mówią po angielsku, też mieszkali za granicą sporo, więc mogliśmy po prostu nabrać takiego większego, wejść na po prostu trochę głębszy poziom komunikacji. Nie musieliśmy używać translatora, więc to też było, też sprzyjało. No i tak, ta historia się zakończyła tak, że senator nas zaprosił na kolację, pojechaliśmy wszyscy, czyli ja, Ray, naszych dwóch nowych przyjaciół i senator, i też sędzia i policjant na dość wykwintną kolację. Później nas zostawili do hotelu, powiedzieli nam, żebyśmy nie płynęli już Nilu aż do Kairu, tylko za Kairem wsiedli na kajak. No i nie posłuchaliśmy.
1: Rano była policja?
0: Nie, policji nie było. Policji nie było. A nie, była policja, tak, no jak żeby inaczej. Ale nie od razu. My na tą rzekę dojechaliśmy i trochę w złym miejscu zaczęliśmy się tam rozbijać i pompować nasze kajaki, bo byliśmy trochę na widoku, więc to była kwestia minut, zanim się wszyscy zbiegli, a jak już się wszyscy zbiegli, to też pojawiła się policja. Pojawił się też artykuł w to było jakiś portal informacyjny na Facebooku, to chyba nie była nawet gazeta. Ale miała dość dużo czytelników i zdjęcia właśnie nasze z policją i te kajaki na brzegu. I
1: ktokolwiek widział, ktokolwiek
0: tak,
1: wie.
0: Tak, ale no komentarz do zdjęcia był taki, że na całe szczęście pojawiła się policja i uratowała nasze biedne podróżnicze czy turystyczne dusze. Bo przecież porywaliśmy się na coś, no nie wiadomo jak, niebezpiecznego.
1: No właśnie, a propos niebezpieczeństwa. Mm-hmm. Czy były jakieś momenty w tej podróży, A, tak naprawdę niebezpieczne, B, takie, w których na przykład opadały skrzydła i stwierdzałaś, no, że to może to nie było warte tego wszystkiego i nie jest fajnie, może wracajmy do domu.
0: No na pewno przy każdej takiej interakcji z policją zadawałam sobie wiele razy to pytanie, czy to jest w ogóle tego warte, bo przyjemności ze spływu no nie było, bo większość czasu zajmowało nam ta logistyka i większość czasu tego mówię tutaj przede wszystkim między Luksorem a Kairem, bo to był taki odcinek newralgiczny, gdzie no nie ma dużo turystyki, więc no policja się nami dość interesowała. Więc tak, zadawałam sobie wiele razy to pytanie. No ale na koniec jakby też czułam, że po prostu chcę dopłynąć do końca, żeby sama ocenić to z perspektywy czasu, czy to było warte, czy nie. A co do niebezpiecznych sytuacji, to mieliśmy takie. Na całej długości Nilu w zasadzie były dzieciaki, które czasem rzucały kamieniami do wody. To też było dla nas dziwne, bo często machały, cieszyły się, krzyczały do nas, krzyczały jedyne tam słowa, które znały po angielsku, czyli how are you, albo what's your name. I my odpowiadaliśmy Adriana i Ray, a oni znowu what's your name, what's your name, what's your name. Po prostu nawet nie wiedzieli, co to znaczy. I często po takich słowach po prostu wpadały kamienie do rzeki, często blisko nas. No akurat nic się nie stało, chociaż raz czy nawet dwa razy uderzyły tymi kamieniami o kajak. A później na delcie mieliśmy takie dwa spotkania z mafią, które nie były przyjemne, bo ci ludzie mieli broń, wyskakiwali z kałasznikowem. I to była taka sytuacja tam na tym odcinku rzeki na środku zaparkowane są często takie łodzie rybackie, ale zabudowane. To też było ciekawe, no bo w Egipcie za bardzo nie pada deszcz, więc po co byłyby zabudowane łodzie. Dla nas to było
1: takim... Ale one nie płyną, tylko stoją, są przycumowane
0: na środku rzeki są zacumowane, zaparkowane, co było w ogóle dla nas nowym zjawiskiem, bo tego nie było wcześniej. Nie dość, że zaparkowane na środku rzeki, to dwa właśnie zakryte. I Ray zrobił zdjęcie. I w tym momencie, kiedy on zrobił to zdjęcie, na brzegu rzeki 15 mężczyzn stanęło na równe nogi. Jeden odbezpieczył kałasznikowa i wołają nas do siebie. My mieliśmy do brzegu może, nie wiem, może 30 metrów do nich. No i była taka no w sumie decyzja, czy my płyniemy teraz do nich, bo nas wołają, czy raczej chcemy od nich uciekać i płyniemy na drugi brzeg rzeki. No zdecydowaliśmy się płynąć na drugi brzeg rzeki, ale oni wsiedli do łódki motorowe i dopłynęli do nas, pytając się, czemu robimy zdjęcie, o co chodzi, kim jesteśmy. No nie było to miłe spotkanie i też no, oni nie rozumieli po angielsku. I to też taki był taki ciężki moment, bo zanim byśmy wyciągnęli ten translator, to były takie minuty i sekundy napięcia, że chcieliśmy po prostu jak najszybciej wytłumaczyć im, że nie mamy złych zamiarów, że my jesteśmy turystami, że płyniemy na kajaku, że płyniemy z Aswan właśnie do Aleksandrii i że jakby nie interesuje nas, co tutaj się u was dzieje na tych łódkach i płyniemy dalej i puszczali nas. Ale na drugi dzień już wiedzieliśmy, żeby nie robić zdjęć. Ale mimo wszystko...
1: Zrobiliśmy.
0: Nie zrobiliśmy zdjęcia, ale już inna grupa zobaczyła nas i dopłynęli też do nas i mieli jeden mężczyzna, który był z kałasznikowym, miał czarną maskę na twarzy, więc tam miał tylko otwór na oczy i na usta i to było wszystko. I pokazał nam taki ruch właśnie ręką pod szyją, że jeśli nie popłyniecie stąd jak najszybciej, to tak skończycie. Więc popłynęliśmy jak najszybciej, ale no, my nie wiedzieliśmy, o co chodzi. To w ogóle jakby zaczynając od tego, że w tym momencie zupełnie nie wiedzieliśmy, co na tych łódkach się znajduje. No były różne teorie, gdzieś doczytałam się takich informacji sprzed kilku lat na temat nielegalnych imigrantów, którzy na jakichś starych łódkach rybackich są chowani, przetrzymywani i potem wywożeni są do Europy. Oni, w sensie to jest ich usługa, za którą płacą, bo chcą się dostać do Europy. Aczkolwiek później, trochę w miarę rozmów z różnymi ludźmi, prawdopodobnie wersja tego, że tam trzymane są narkotyki, jest bardziej prawdopodobna. Że narkotyki są albo na tych łodziach, albo w jakichś zbiornikach wodoodpornych pod łodziami. To jest na takiej zasadzie, że jeśli przyjdzie policja, czy przypłynie policja, to oni w bardzo łatwy sposób mogą te narkotyki do rzeki wrzucić i jakby no nikt nie będzie wyławiał tego z 11 metrów z rzeki. Więc to mi się wydaje dużo, dużo prawdopodobniejszą wersją.
1: No dobra, ale akurat z policją kontakt mieliście stosunkowo częsty. Nie zapytaliście, o co chodzi z tymi zamaskowanymi z bronią na rzece?
0: No i właśnie to jest ciekawe, bo 5 kilometrów wcześniej my przepływaliśmy obok posterunku policji i no, na takim tarasie, powiedzmy, bo to zaraz przy Nilu było, był policjant i widział, że płyniemy. Byli też policjanci pod mostem, zaparkowani z łodzią i widzieli, że płyniemy. I nie zatrzymali nas wtedy, nie zapytali się, dosłownie, no o nic się nie zapytali. Po prostu przepłynęliśmy obok nich, jak gdyby nigdy nic, co było dla nas bardzo dziwne, bo to się wcześniej nam nie przytrafiało. No i 5 kilometrów dalej mieliśmy to pierwsze spotkanie z mafią. Więc no właśnie, jakby to też taka refleksja, że no, tam, gdzie byli potrzebni, tam, gdzie rzeczywiście ta ochrona policji no by nam się przydała, no to tej policji nie było. A na tym odcinku, gdzie naprawdę doświadczyliśmy niesamowitej serdeczności od ludzi i pomocy i no nie było jakby takich momentów, gdzie trzeba było się czegokolwiek bać, to ta policja skutecznie nas śledziła i nie dawała nam po prostu żyć.
1: Nie zadaliście sobie pytania, jeżeli pierwszy was ten... Ta pierwsza mafia was puściła, druga była bardziej nieprzyjemna. co wydarzy się za rogiem, co wydarzy się po następnych 5 kilometrach?
0: Tak, no ja zadawałam sobie to pytanie i nawet już po tej pierwszym spotkaniu zastanawiałam się w ogóle, co my robimy. Czy teraz będziemy kontynuować ten spływ, ryzykując nasze życie do tego, żeby do morza dopłynąć. To było chyba 80 kilometrów przed końcem. No, za pierwszym razem to trochę było inaczej, bo myśmy zrobili zdjęcie, więc po prostu stwierdziliśmy, dobra, no to już nie będziemy robić zdjęcia i też jakoś tak pomyśleliśmy, że już to nas nie spotka, że to się nie powtórzy, że to była jakaś jednorazowa grupa tam w tym miejscu. I wtedy, tak, tej nocy akurat nocowaliśmy blisko miasta, też jakby pierwszy raz chcieliśmy blisko miasta nocować. Czuliśmy, że to dla nas będzie bezpieczniejsze. I ja pytałam wtedy rybaków, którzy byli niedaleko, czy tu jest niebezpiecznie, bo tu jakieś strzały są. Jakby starałam się czegoś dowiedzieć. I oni powiedzieli, że nie, że wszystko jest okej, że jest bardzo bezpiecznie. I nie wiem, czy po prostu nie chcieli nam o tym mówić, czy nie byli sami świadomi. Nie mam pojęcia. No wtedy popłynęliśmy dalej, bo myśleliśmy, że to było jednorazowe. I za drugim razem no, okazało się, że była kolejna grupa.
1: To było, mówisz, 80 kilometrów już przed końcem, tak?
0: Jakoś tak.
1: No, jak wyglądała już końcówka? Wy zbliżacie się do morza, a my zbliżamy się powoli do końca.
0: No, do samego morza nie udało nam się wpłynąć, niestety. Policja, no bo jak żeby innego. Ale w tym przypadku policja celna, no bo też do morza wpływają kutry rybackie, one muszą mieć pozwolenie na wpłynięcie do morza. One też robiły bardzo ogromne fale, jak tam płynęliśmy, więc to też było niebezpieczne ze względu na to, że te fale były naprawdę spore i ciężko nam się było tymi kajakami ustawiać tak, żeby woda nam się nie wlewała do środka. I no nie przepłynęlibyśmy obok tej policji celnej. Każda jedyna łódka się tam zatrzymywała, prawdopodobnie pokazywała jakieś dokumenty, papiery, więc zdecydowaliśmy się zakończyć wtedy, już w tym momencie spływ, może maksymalnie 2 kilometry do końca. I tam zeszliśmy na brzeg, gdzieś pomiędzy łódkami, przybili lokalsi. No to ciekawe, jakby ten piasek z pierwszego odcinka rzeki zamienił się w pokruszone muszle już morskie. I zwinęliśmy się jak gdyby nigdy nic i wróciliśmy, pojechaliśmy do Aleksandrii, która znajduje się jakąś godzinę drogi od tego ujścia. Myśmy płynęli lewą odnogą Nilu, która jest zwana Rosetta, bo jest odnoga, lewa odnoga Rosetta i prawa odnoga Nilu zwana Damiettą.
1: No i co, Ada, po tych 60 dniach spędzonych w podróży, po przygodach takich i innych, po spotkaniach z lokalnymi, no i przede wszystkim po zżyciu się z rzeką, co możesz powiedzieć?
0: No dużo, wiadomo, jakieś wglądy personalne i próba charakteru na pewno miały miejsce. Też dużo takich nieciekawych zjawisk zaobserwowaliśmy, dotyczących ogólnie Egiptu, gospodarki Egiptu jako kraju, tego, że w zasadzie no na tym pierwszym odcinku, gdzie są wycieczkowce, te brzegi rzeki są bardzo ładne, a później niestety standardowy brzeg to są śmieci, to są góry śmieci i bardzo mało wiosek ma ładne zejście do wody. To często jest zejście po śmieciach, kobiety schodzą z naczyniami, myją i naczynia, i dywany w rzece, stojąc na śmieciach. Zanieczyszczenie rzeki jest przeogromne. Za Kairem praktycznie były momenty, gdzie Nil wyglądał jak mleko, jakby ktoś po prostu wlał mleko do rzeki. Widzieliśmy śnięte ryby i też na tym ostatnim odcinku było bardzo mało rybaków, bo praktycznie już nie ma ryb. Na tym odcinku nie ma ryb. Ta woda jest tak brudna, że oni też narzekają właśnie na to, że całe życie łowili ryby. To im dawało chleb codziennie, a teraz są pozbawieni tej możliwości pracy, a Egipt nie ma systemu emerytalnego. Systemem emerytalnym są dzieci, więc oni często mają po 4 dzieci, taki standardowy model rodziny. To jest 4 dzieci, no ale te dzieci też nie mają tej jakby gdzie pracować i co robić ze sobą. System edukacji jest fatalny. Około 25% Egipcjan to są analfabeci, często nie umieją czytać. Więc dobrze mieliśmy w translatorze funkcję mówienia, bo gdyby nie to, to wiele osób nie byłoby w stanie przeczytać tłumaczenia. Więc to dobrze nie wróży na przyszłość, że no, te możliwości no, nie są zbyt kolorowe, a populacja kraju rośnie. W tym momencie Egipt ma 116 milionów, jakoś tak, a do 2050 roku to będzie 160 milionów. Więc kraj rośnie, śmieci rosną.
1: A problemy się nie rozwiązują.
0: A problemy się nie rozwiązują, niestety.
1: Zaczęliśmy od twojej przygody z Wisłą, skończyliśmy spływ Nilem. Powiedziałeś, że wtedy w tej Wiśle się rozkochałaś i w kajakowaniu po rzekach. No to wypada zadać pytanie, czy spłynięcie Nilem to już było twoje rzeczne spełnienie, czy masz w głowie jakąś inną rzekę, inną przygodę?
0: Gdzieś tam pomysłów jest kilka. Na razie staram się o tym nie myśleć, bo czuję, że trochę muszę dłużej odetchnąć po tej naszej ostatniej wyprawie. Ale na pewno takim marzeniem, które jest nie do spełnienia w tym momencie, jest Orinoco. Jest nie do spełnienia dlatego, że ta rzeka biegnie przez Wenezuelę, gdzie jest bardzo...
1: Niebezpiecznie jest delikatnie.
0: Jest niebezpiecznie, ale jest nielegalne wydobycie wielu surowców mineralnych, więc jest spora obstawa wojska i różnych też grup przestępczych. Gdzieś tam o Mekongu ktoś mi też szeptał do ucha, też tam gdzieś to mi zarezonowało, ale na razie chcę trochę ten Nil tak przeżyć. Chciałabym napisać książkę i wtedy mogę ruszać dalej.
1: Każdy potrzebuje czasu. Adrianna Jarczyk była dzisiaj naszym gościem w Live Guru Otwórz Oczy. Te oczy nam się otworzyły kilka razy.